0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę

Pusta mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ w te witaminy.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Mówiłam, nie słodka, kokietka i pieszczotka.

się boję sama spać. No cóż tu złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

0: jak dziś w bulwarancie w lekcji iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda. Gra dla każdego.

0: Monsieur Dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur Dam.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Tadeusz Woźniakowski, kłaniam się.

Dzień dobry, tu Dorota Szalongowska. Bardzo, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda i życzę dobrego dnia albo dobrego życia, po co się ograniczać. It was

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie w hak

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk, witam naszych radiosłuchaczy. Jesień, zima, taka pora roku, którą chyba szczególnie lubi dzisiaj mój gość. Pani Katarzyna Jakubowska jest ze mną. Bardzo serdecznie witam.
2: Witam serdecznie.
1: Po prostu Ice Queen. To jest pierwsza kobieta, która oficjalnie pobiła rekord Guinnessa w najdłuższym czasie pełnego kontaktu ciała z lodem. Przypomnij nam trochę ten rekord właśnie, bo to już było jakiś czas
2: temu. Tak, to było 3 lata temu w grudniu i to było ustanowienie rekordu. Robiłam to jako pierwsza i czas, który wtedy ustanowiłam, to były 3 godziny, 6 minut i 45 sekund.
1: Proszę bardzo. Tak, zaprosiłam ciebie tutaj dlatego, no bo tak, ci, którzy lubią te cieplejsze klimaty, bardzo narzekają. Oj, znowu zimno, znowu ta jesień, ciemno i krótsze dni. Powiedz mi, czy zimno w ogóle można oswoić?
2: Oczywiście, że można, tylko właśnie trzeba troszeczkę zmienić nastawienie, bo tak naprawdę my się zimna boimy. Bardzo często się przegrzewamy też i dlatego tego zimna się boimy, bo gdzieś tam żyjemy cały czas w takim mega komforcie, a zimno tak naprawdę jest przyjemne. Wystarczy troszeczkę zrozumieć, jak ono działa, posłuchać też osoby, które troszeczkę wchodzą bardziej w ten świat i naprawdę można zmienić swoje nastawienie i oswoić to zimno ze sobą.
1: Czyli wychodzimy z tej strefy komfortu, tak?
2: Tak, wychodzimy z tej strefy komfortu. Osób, które korzystają z tego zimna, jest coraz więcej i zazwyczaj gdzieś tam słyszymy wokół nas, że ktoś właśnie czy morsuje, czy chodzi na spacery, troszeczkę bardziej rozebranym, więc można tak naprawdę zasięgnąć porady kogoś, o kim się słyszy. Ja też prowadzę takie spotkania, zaczynam też taki cykl spotkań właśnie na jesień, żeby pokazać, jak to zimno działa, że ono nie jest wcale takie straszne. Też zaczynam takie noce pod chmurką, pod gwiazdami, gdzie też pokazuję, że to jest bardzo przyjemny sposób spania tak naprawdę na zewnątrz, bo cały czas obcujemy z naturą, obcujemy z powietrzem, które nas dookoła otacza, a wcale nie musimy zmarznąć. A zazwyczaj ludzie się tego boją, że zmarzną, bo już się z takimi pytaniami spotkałam. A tak naprawdę, jeśli jesteśmy w stanie się do tego przygotować, to będzie nam naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Tak, ja pamiętam rozmowę z tobą, jak wspominałaś o tym, że nawet tam u siebie, na gdańskim osiedlu, sypiasz na balkonie w śpiworze,
2: dokładnie,
1: prawda?
2: Dokładnie tak.
1: I my jakby sobie rozwiniemy ten temat za chwileczkę, o tych twoich pomysłach, które realizujesz. Natomiast ja chciałabym, żebyśmy właśnie może podeszły tak poradnikowo i chciałabym teraz przekonać się do tego zimna. To co ty byś mi zaproponowała? Od czego ja powinnam zacząć swoje pierwsze kroki? I tak dalej, gdybyś zechciała mnie poprowadzić za rękę.
0: Audycja poradnicza.
2: Na pewno zacząć od własnej decyzji, ale ja bym też namówiła cię po prostu, tak? No bo czasami te decyzje odkładamy, a to, że ja to robię, to też jest efekt tego, że podpatrzyłam u kogoś, bo ja też bardzo lubiłam ciepło, bardzo lubiłam siedzieć pod kocykiem, a jednak gdzieś wyszłam w to zimno i stwierdziłam, że ono jest naprawdę bardzo przyjemne. Więc no na pewno własna decyzja i ja bym poprowadziła ciebie za rączkę, tak? Postawiłabym cię nad morzem. Teraz jest bardzo fajny okres, bo te morze tak naprawdę w tej chwili jest jeszcze cieplejsze niż powietrze. Szczególnie rano, bo mówię, ostatnio byłam właśnie na wschodzie słońca i porównywałam temperaturę powietrza i morze było cieplejsze, więc jest to fantastyczny moment na to, żeby spróbować. Wchodzimy do tego morza, zazwyczaj obserwuję osoby. Jeśli ktoś jest pierwszy raz, to na ogół idę za rękę i obserwuję. Obserwuję zachowanie, bo możemy odczuwać właśnie, pomimo tego, że niby to morze jest ciepłe, to jednak osoba, która wchodzi pierwszy raz z tym lękiem, czego tam doświadczy, może czuć jednak troszeczkę bardziej to zimno ze względu na to, że ciało jest spięte i troszeczkę inaczej reaguje. Ja zazwyczaj mówię przed wejściem, żeby po pierwsze rozluźnić się, słuchać mnie, też mówię, w jaki sposób sposób oddychać, bo to jest bardzo istotne, bo bardzo często spotykam się z tym, że gdzieś tam ktoś mówi oddychaj, ale zazwyczaj my oddychamy, tylko my nie wiemy, jak oddychać w
1: tym zimie. No to jak wtedy oddychać, jak już się wchodzi za rączkę?
2: Zazwyczaj tak, zaczynamy bardzo szybko oddychać przez usta i się hiperwentylujemy, z automatu przyspiesza nam się praca serca i często też jest tak, że zaczyna nam się w głowie kręcić. I ja zawsze mówię, zamknij usta, zacznij oddychać przez nos. Ja pokazuję, żeby zwolnić ten oddech, oddychać tylko i wyłącznie przez nos, bardzo mocny taki oddech przez nos i lekki wydech również przez nos. I z automatu już widzę, że ta osoba się uspokaja, nawet razem z nią, tak jakby podnoszę swoje ciało głową i to bardzo fajnie działa. I za chwilę ja widzę ten spokój. Bardzo też często mówię, pooddychaj sobie w to miejsce, w które jest ci zimno. I to też działa, bo wtedy skupiamy się po prostu nie na tym, że jest nam zimno, tylko na tym, żeby ten oddech tam właśnie wpuścić. Więc tak, to też jest fajna taka opcja, żeby kogoś uspokoić, bo ktoś się po prostu skupia nad czymś. Więc wchodzimy sobie pomalutku. Nie zachęcam do tego, żeby się tak zatrzymywać, bo gdzieś tam w pewnym momencie zaczyna się blokada. Jeśli staniemy w wodzie po kolanka, to wydaje nam się, że dalej już nie możemy, a tak naprawdę to jest taki moment, kiedy my jesteśmy bardzo często w stanie się wycofać, więc ja bardziej jestem za tym, żebyśmy po prostu robili kolejne kroki tak jednostajnie. I zazwyczaj jest to zanurzenie dosłownie po szyję. Wiem, że klatkę piersiową też bardzo często jest trudno zamoczyć, więc ja mówię, weź głęboki wdech i z wydechem po prostu się zanurz. I ja widzę też, że wtedy te osoby o wiele łatwiej się zanurzają. Z tym wydechem wchodzą po prostu pod wodę.
1: To jest ciekawe, czyli tak, po pierwsze decyzja, po drugie ktoś, kto czuwa nad
2: oczywiście,
1: tobą,
2: to
1: jeśli
2: jest,
1: się po raz pierwszy decydujesz.
2: To jest przede wszystkim, bo my nie znamy swoich reakcji w tej zimnej wodzie i to jest właśnie tak, że jeśli nawet jeśli się hiperwentylujemy, to przy tym zawrocie głowy możemy też stracić panowanie i zachłysnąć się wodą, bo się potkniemy. Więc ta druga osoba jest bardzo ważna.
1: Czuwa.
2: Czuwa, tak, i wie tak naprawdę, jak to zimno działa.
1: I jak sobie już tak stoimy po szyję w tej zimnej wodzie, to co dobrego tam się z nami dzieje?
2: Odpala się dopamina, którą my potrzebujemy tak naprawdę, żeby fajnie funkcjonować i tak naprawdę my w tej zimnej wodzie nie potrzebujemy stać nie wiadomo ile. To, że ja robiłam rekordy, to jest w ogóle coś innego, ale my, żeby ta energia w nas była, potrzebujemy takich 2-3 do 5 minut, bo każdy organizm jest inny, do tego momentu, zanim zaczniemy drżeć, bo jeśli zaczynamy drżeć, to już zabieramy sobie z ciała tą energię.
0: Audycja poradnicza.
1: I wychodzimy z tej wody.
2: I co? Tak, i trzeba pamiętać, że my nadal jeszcze morsujemy, dopóki się nie ubierzemy. Warto też przygotować sobie rzeczy przed wejściem do wody, przygotować te rzeczy, które czekają na nas na brzegu, bo bardzo często to jest tak, że gdzieś tam rozbieramy się na tej plaży, żeby to wszystko było też poukładane po kolei, w co się wytrzemy i co pierwsze ubierzemy.
1: Czy my musimy się jakoś szczególnie przygotować do tego, co my potem na siebie ubieramy? Coś sugerujesz, czy to nie ma znaczenia?
2: Znaczy, na ogół mówię, ja morsując mam ze sobą poncho i poncho jest świetną taką opcją, szczególnie jeśli jest wiatr, bo zarzucamy na szybko na siebie to poncho i ono nas troszeczkę izoluje od tego wiatru i w takim poncho jesteśmy też w stanie się tak naprawdę ubrać po kawałku.
1: No i potem kolejne warstwy, co tam kto ma, rozumiem, tak, albo tak, dresy. Tak. Albo...
2: Zazwyczaj najlepiej na takie morsowania zakładać luźne rzeczy, żeby one tam nie sprawiały nam problemu założeniem luźne. Luźne skarpetki, luźne spodnie dresowe, bluza, takie rzeczy, z którymi nie będziemy po prostu walczyć.
1: Szybko założymy
2: tak, dokładnie,
1: siebie.
2: Dokładnie, bo to też jest ten czas, który my potrzebujemy na to, żeby się ubrać, a cały czas, jeśli mówię, jest wiatr nawet na zewnątrz, to my cały czas się wychładzamy, dopóki się nie ubierzemy.
1: A jak już jesteśmy przy tym ubiorze, bo może o to też warto zapytać, czy my wchodzimy do tej wody, nie wiem, w czapce na głowie, w rękawiczkach, w butach?
2: Nie ma takiej potrzeby, tak naprawdę. Nie potrzebujemy rękawiczek, nie potrzebujemy butów. Fajne sposoby też, bo zazwyczaj ludzie boją się moczyć rąk, bo jest im zimno. Ja już parę osób przekonałam, takich, których gdzieś tam z boku mnie morsowały, żeby zdjęły te rękawiczki i schowały sobie ręce pod pachy. To naprawdę świetnie działa i jesteśmy w stanie ogrzać te ręce, nawet jeśli jest bardzo, bardzo zimno. Buty, wiadomo, to też często chcemy się odizolować od tego zimna, ale my tak naprawdę po te zimno tam wchodzimy, bo buty nie dają nam takiego sygnału, żeby chronić nasze serce przed tym zimnem, bo zazwyczaj jest nam zimno dlatego, że ta krew nam odpływa z kończyn, żeby utrzymać nasze serce w cieple, a buty troszeczkę to zakłócają, rękawiczki tak samo, w nogi jest nam dalej troszkę ciepło i ta krew tam zostaje, zamiast odpłynąć do serca.
1: Nie musimy się jakoś specjalnie rozgrzewać w ogóle przed wejściem.
2: Absolutnie nie, absolutnie nie, bo tak naprawdę jeśli my się rozgrzewamy, to my musimy później więcej w tym zimnym stracić, bo przecież podgrzeliśmy sobie to ciało, pootwieraliśmy te naczynia krwionośne, które za chwilkę muszą się w bardzo krótkim tempie skurczyć.
1: Dziękuję Ci bardzo, Kasiu, za te cenne porady.
2: Ja również.
1: A oswajała nas zimnem Katarzyna Jakubowska, nasza po prostu gdańska Ice Queen. Dziękuję Ci pięknie.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Audycja poradnicza.
1: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla Państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studiu. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
0: Tydzień w Trójmieście.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. 30 kilometrów nowej drogi połączy przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu z siecią dróg ekspresowych. Będzie to droga krajowa numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Powstaje nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6.
3: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za 2 lata. Biega i to szybko. Elżbieta Glinka z czasem godzina 8 minut i 47 sekund pobiła rekord Polski w półmaratonie gdańskim. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 2021 roku należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. 81. Tyle projektów trafi do realizacji w ramach gdyńskiego budżetu obywatelskiego. O rozdysponowaniu puli ponad 13 milionów złotych zdecydowało niespełna 17,5 tysiąca mieszkańców Gdyni. To tylko 8% uprawnionych do głosowania. Najwyższą frekwencję wśród dzielnic odnotowano na Chwarzni-Wiczlinie. Niska frekwencja także w gdańskim budżecie obywatelskim. Tu też zagłosowało nieco ponad 8% mieszkańców. Do realizacji wybrano 123 projekty, a ich łączna wartość to ponad 31 milionów złotych. 61 gmin i powiatów tworzących obecnie Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęło uchwały o przystąpieniu do Związku Metropolitalnego. Obecnie trwają przygotowania do złożenia wniosku do rządu o jego zawiązanie. Pytanie tylko, pod jaką nazwą? Michał Glaser.
5: Kaszubska czy Kaszubsko-Kociewska. Z przymrużeniem oka mówię o tych przykładach.
3: Bo tak naprawdę w grę wchodzą metropolia pomorska, trójmiejska albo po prostu gdańska. Wykonana z bałtyckiego bursztynu, miedzi i cyny gwiazda zawisła na sklepieniu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. To pierwszy tego typu element wśród 600 znajdujących się tam złotych gwiazd. Dar ufundowały Międzynarodowe Targi Gdańskie.
0: Tydzień w Trójmieście.
3: 55 nowych funkcjonariuszy zostało przyjętych do służby przygotowawczej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zainteresowanie pracą w naszej formacji jest bardzo duże, mówi Krystian Kowalewski, zespołu prasowego Straży Granicznej.
6: W ubiegłym roku wpłynęło do nas blisko 1200 podań, natomiast w tym roku, do 17 września, tych podań było blisko 800.
3: Funkcjonariuszy Straży Granicznej można spotkać m.in. na gdańskim lotnisku i tam teraz zaglądamy, bo jest nowe połączenie lotnicze z Gdańska na Islandię. Loty do Keflaviku, a stamtąd m.in. do Stanów Zjednoczonych realizuje islandzki Icelander. Jest ogromne zainteresowanie projektem naukowym Genomika dla Polski. Chodzi w nim o pierwsze w historii dokładne zbadanie cech genetycznych naszego społeczeństwa. Próbki od chętnych pobierano na Uniwersytecie Gdańskim. A czego dowiemy się z tych badań? Profesor Grzegorz Węgrzyn.
7: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Czy jesteśmy bardziej albo mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia?
3: Projekt jest prowadzony równolegle w 12 jednostkach badawczych. Blisko 46 milionów złotych przeznacza w tym roku Gdańsk na działania obejmujące ochronę zdrowia psychicznego, profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia. Jednym z elementów tych działań jest trwająca druga edycja Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Benek, tak nazywa się najnowszy mieszkaniec Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. To młody samiec Pantki Rudej, który trafił do Gdańska z Belgii, mówi Paweł Cisielski z Gdańskiego Zoo.
8: Na początku był troszeczkę nieśmiały, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt, ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
3: Pantka ruda to gatunek wpisany na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Witajcie, drodzy słuchacze. Przy mikrofonie jak zawsze Edyta Stańczyk. Cieszę się niezmiernie, że jesteście z nami. Niezależnie od tego, czy słuchacie nas w domu, w samochodzie, czy może w jakimś innym miejscu, dobrze, że jesteście. Co dziś dla Was mam? Za chwilę zaproszę Was na przegląd najciekawszych propozycji kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych w naszym mieście.
9: No myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest migający klub filmowy. Filmy są pokazywane z polskim językiem migowym. Jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść.
1: Co warto zobaczyć, gdzie wyjść, gdzie spędzać wolny czas z bliskimi. Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach.
10: Co jest grane w Trójmieście?
1: Panie tutaj, mieszkanki Oruni, przede wszystkim jak panią się tutaj mieszka, żyje?
11: No, mogę mówić za siebie, że ja odnalazłam miejsce swoje na ziemi, tej ziemi. To jest Orunia, właśnie. Mieszkam 25 lat i mam nadzieję, że już tu skończę. Proszę mnie, atmosfera, klimat i przede wszystkim nie ma to takiej nowoczesności. Jest historia, swojskość.
10: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
9: Dzień dobry, cześć.
1: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
9: Oj, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Orunia jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej. Za sprawą właśnie mobilnego domu kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym, czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko, że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
1: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie, jako sąsiedzi.
9: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicowym jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, która kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dyleskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie: hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
1: Ten mobilny dom kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy 4 koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
9: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe, żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowe działanie, chociaż nie zawsze, staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują, bo wychodzimy z założenia, że jak jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby, uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest Migający Klub Filmowy. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów i pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie. Stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie Mobilny Dom Kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
1: Już będzie kontynuowana?
9: Tak, raz w miesiącu, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I wraz w miesiącu, raz w miesiącu dana grupa tego klubu, Migającego Klubu Filmowego będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać i to jest taki dobry przykład włączania, to nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi, natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawa i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się dzisiaj zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na Migający Klub Filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy, my tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzanie warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
1: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przystajemy. A takie spotkania, jak chociażby, no nie wiem, Święto Ulicy Uroczej na Oruni, uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest to chyba też praktykowane, prawda?
9: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu, jak Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może Dom Kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc Święta Ulicy, kwestie badania tożsamości Wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni, to są te rzeczy, na które się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
1: Powrócę do sceny gag. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
9: Tak, no też naszym takim istotnym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu, do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład, więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne, otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowane ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, feta, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek, do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
1: Chociaż wiatry czasami u nas.
9: Ostatnio otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, aha, zwłaszcza tak, przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać i brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą rzeźnian i brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia, które wymaga też takiej diagnozy potrzeb, stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
1: Skateparki, nie? To skateparki, takie tak, ulubione miejsca.
9: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą, natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież włączać, wyczuć, tak. Więc to też jest takie wyzwanie w Domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
1: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
10: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
12: Bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości. Pełne radości.
1: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień tak. Radości.
12: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze. Witajcie, drodzy słuchacze, przy mikrofonie jak zawsze Edyta Stańczyk. Zostańcie z nami, mam dla Was mnóstwo dobrej energii i jeszcze więcej ciekawych rozmów.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Oto nadchodzi czas, na który wiele z Was czekało. Kultowy, uwielbiany przez słuchaczy quiz wiedzy o Gdańsku. Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach. Czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak, bo pytania nie będą łatwe, obiecuję. Zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
0: Audycja rozrywkowa.
13: Monika Tarka, witam serdecznie. Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. No nie powiem, że trzeba być odważnym, ale trzeba mieć jakąś wiedzę na temat tego miasta. I dzisiaj sprawdzimy, jaką wiedzę ma pan Konrad. Dzień dobry, witam panie Konradzie serdecznie.
14: Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć.
13: Mam nadzieję, że pana nie przestraszyłam tym sprawdzaniem
14: nie boję
13: wiedzy.
14: Się niczego.
13: O, proszę.
14: Nie.
13: Dobrze, to ja pana nazwę Konrad Nieustraszony. Może być?
14: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
13: Dobrze, panie Konradzie, przed panem 5 pytań. Mam nadzieję, że na wszystkie pan odpowie, ale nawet jeżeli będzie skucha, to nic nie szkodzi. Tylko jeszcze wcześniej proszę mi powiedzieć, jakie są pana związki z Gdańskiem.
14: Ja Gdańsk uwielbiam, ponieważ mam tam mnóstwo przyjaciół z mojego rodzinnego miasta. Sam jestem ze Świętokrzyskiego i tamtych okolic, więc uwielbiam przyjeżdżać się na nasze polskie morze, szczególnie w okresie takim noworocznym, szczególnie na Sylwestra i spędzać 1 stycznia, to jest samego rana iść na spacer z psem na plaży, to jest idealne rozpoczęcie nowego roku, nie wiem jak można robić to inaczej.
13: No to piękna wizja. Czy przy okazji też pan zwiedza troszeczkę Gdańsk, poznał trochę to miasto?
14: Zdarza się, tak. Również mnie zabierają w różne miejsca, gdyż czas leci i zamieniamy już miejsca bardziej rozrywkowe na bardziej historyczne, na muzea i tak dalej.
13: Aha, rozumiem. No dobrze. To bardzo dobry kierunek, taki dojrzewający, tak? Dojrzały, o, może tak powiem.
14: Tak, z wiekiem wszystko się zmienia, zamieniamy Adidasy już na porządne trzewiki, więc też pora zamieniać lokale.
13: No dobrze, no to sprawdźmy pana wiedzę dotyczącą Gdańska. Może też się panu nasunie jakieś nowe, ciekawe miejsce, które warto z przyjaciółmi zobaczyć. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się festiwal muzyczny, który odbywa się co roku w Gdańsku, ale festiwal, który promuje muzykę klasyczną? Czy Sopot Festival, czy Solidarity of Arts, czy może Festiwal Goldbergowski?
14: Odpowiedź numer C.
13: Tak, oczywiście. Jego przewodnią ideą jest prezentacja dziedzictwa muzycznego dawnego Gdańska, więc cieszę się, że pan ten festiwal zna. Gratuluję. Pierwsze pytanie znakomicie. Teraz czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem spacerów i rekreacji zlokalizowanym nad morzem, czyli coś o tym, co pan mówił, tutaj będziemy mieli. Czy to jest Park Oliwski, czy Molo w Brzeźnie, czy Park Oruiski?
14: Molo w Brzeźnie.
13: Tak, oczywiście, Molo w Brzeźnie. Rozumiem, że tam z tym psem to też i na molo, tak?
14: Dokładnie, są tak, od jednego molo do drugiego.
13: Cieszę się. Pierwsze molo w Brzeźnie powstało w 1900 roku, miało 100 metrów długości, w latach międzywojennych zostało rozbudowane do 250 metrów i 6 metrów szerokości. No i obecne molo zostało otwarte w 1996 roku, bo tamto niestety zostało zlikwidowane. No i pytanie trzecie. Jak nazywa się brama w Gdańsku, która jest częścią Traktu Królewskiego i znajduje się na jego końcu, blisko Motławy? Czy brama wyżynna, czy brama złota, czy może brama zielona?
14: Kojarzy mi się, że to jest jakimś kolorem, tylko teraz nie wiem, czy złota, czy zielona.
13: Czy złota, czy zielony.
14: No właśnie. Może jakaś podpowiedź, czy nie można?
13: No może podpowiem, że z niemieckiego grüne.
14: Brama zielona. Nie golden.
13: Tak jest. To najprawdopodobniej najstarsza brama wodna Gdańska, bo wzmianki o niej już były w 1357 roku. Proszę, proszę. To jest też przykład manieryzmu niderlandzkiego, więc warto tę bramę zobaczyć i sfotografować i wrzucić na Facebooka potem.
14: Ten nawet mi nieźle idzie, jak na osobę, która nie z tych okolic jest.
13: Właśnie dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Pytanie czwarte brzmi, które z gdańskich miejsc jest popularnym targiem rybnym, gdzie można kupić świeże ryby? Targ Węglowy, targ po prostu rybny, czy może Długi Targ?
14: Oj, przyznam się, że tutaj będę strzelał totalnie i chyba odpowiedzi A jeszcze nie było, więc poproszę A.
13: No nie, Targ Węglowy z rybami...
14: Ale rybny się wydawał za prosty.
13: No na logikę. No nie, oczywiście, że nie chodzi o tą odpowiedź. To jest targ rybny, po prostu targ rybny.
14: To było tak
13: proszę prosto. Się wybrać koniecznie.
14: Dobrze.
13: Już życzę smacznego. Pytanie piąte brzmi tak. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Czy Muzeum II Wojny Światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności, czy może Muzeum Narodowe w Gdańsku?
14: Oj, przyznam się szczerze, że byłem tylko w tym pierwszym miejscu, ale nie kojarzę do końca.
13: No to znowu na logikę, no bo poświęcone historii ruchu Solidarności.
14: No właśnie, i czy to znowu będzie takie proste, że to będzie odpowiedź B? Tak oczywiste może w ten sposób.
13: A dlaczego ma nie być takie proste i oczywiste? Oczywiście, że tak. Europejskie Centrum Solidarności, zgadza się. Jego celem jest oczywiście upowszechnienie dziedzictwa Solidarności w Polsce i innych krajach. No i czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej, jak czytamy na stronie Europejskiego Centrum Solidarności. No to ja biję brawo, bo
14: 4 na 5,
13: więc wspaniały wynik.
14: Źle.
13: Bardzo dobrze, naprawdę. Jest pan znakomicie przygotowany. Ciekawe, jakby odpowiadali pana przyjaciele. Może też niech ich pan przetestuje w wolnej chwili.
14: No właśnie, to będzie trzeba. Mogę podać później numery telefonów i też wezmę udział.
13: Dobrze, niech się zgłaszają koniecznie.
14: Dziękuję pięknie, życzę wszystkim miłego słuchania.
0: Audycja rozrywkowa.
10: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Jest ze mną dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, pan Jarosław Zalesiński. Biblioteka na gdańskich stogach mieści się przy ulicy Szpaki i w nowej przestrzeni znajdziemy nie tylko książki, ale też gabinet terapeutyczny, kawiarnię literacką, salę warsztatową i studio nagrań. Na bogato, prawda?
15: Duże przedsięwzięcie, które też kilka lat zabrało, zanim udało się od pomysłu do przemysłu poprowadzić, ale istotnie pomysł pojawił się już lat temu kilka. Wtedy, kiedy stwierdziliśmy w bibliotece, że dalsze prowadzenie biblioteki na stogach po sąsiedzku przy ulicy Stryjewskiego, od takim pawilonie z lat, strzelam, ale chyba trafnie 70. XX stulecia. Na piętrze bez windy, no wedle dzisiejszych kryteriów dostępności, to tak naprawdę skandal. No i zaczęliśmy się rozglądać za nową lokalizacją. Pani kierownik tej biblioteki na stogach przyszła kiedyś do mnie i powiedziała: panie dyrektorze, słyszałam, że Lewiatan bankrutuje. A Lewiatan mieścił się w solidnym pawilonie, w sąsiedztwie przy ulicy Szpaki właśnie, o czym pani już wspomniała, tylko że ów bankrutujący Lewiatan zajmował tam metrów 300 kilkadziesiąt, no zbyt dużo jak na potrzeby takiej dzielnicowej, lokalnej biblioteki, i wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, jak tę dosyć rozległą przestrzeń spożytkować. Wtedy właśnie przyszło nam do głowy, aby stogi były kolejną dzielnicą Gdańska, gdzie próbujemy, i myślę, że z powodzeniem, urzeczywistniać pomysł polegający na tym, aby właśnie pod jednym dachem instalować kilka instytucji służących różnym potrzebom osób mieszkających w danej dzielnicy, takim potrzebom społecznym, potrzebom kulturalnym. Robimy takie kombo i patrzymy, czy to się sprawdza. Takim miejscem na mapie instytucji kultury w Gdańsku stał się już Ratusz Oruński, bo tam w odrestaurowanym, przepięknym ratuszu, starym ratuszu, czy jeszcze z czasów a w latach słusznie minionych PRL-u, tam mieścił się dołek, komisariat policji. No i tam zainstalowała się owszem biblioteka, ale także Rada Dzielnicy, a także jeden z takich lokalnych NGO-sów prowadzący bardzo aktywną i służącą mieszkańcom działalność. No i pomyśleliśmy, żeby się podobny model przecież sprawdził i na stogach, która to dzielnica jest od centrum, no troszkę oddalona. Co prawda po remoncie torowiska i mostu Sienickiego nie jest już tak źle, jak było w przeszłości, ale nadal w ogóle cała Wyspa Portowa to taki rodzaj oddzielnej całości, oddzielnego puzzla na gdańskiej mapie. Żeby jakiekolwiek swoje potrzeby społeczne i kulturalne zaspokoić, trzeba jednak wsiąść w tramwaj i jechać tych przystanków trochę. Czemu zatem nie stworzyć na miejscu, kierując się tym bardzo przecież zasadnym hasłem zrównoważonego rozwoju miasta, czyli takiego, w którym myśli się o różnych segmentach miasta, nie tylko o centrum, ale także o tych bardziej oddalonych dzielnicach. Czemu tam stworzyć takiego centrum? Tylko kto by miał się tam skrzyknąć, żeby wspólnie działać? No, prace nad sfinalizowaniem koncepcji trochę trwały. I to ułożyło się tak, że po pierwsze miasto zaproponowało, aby część niemałych pieniędzy, bo przerobienie zbankrutowanego Lewiatana na podobne centrum kosztowało ponad 3 miliony złotych, więc miasto zaproponowało, aby jakaś część tych pieniędzy pochodziła z tak zwanego kapsulowego czy funduszu korkowego. Jak zwał, tak zwał, chodzi o to samo, czyli o to, żeby gmina wywiązywała się z ustawowego obowiązku przekazywania dochodów ze sprzedaży alkoholu na cele profilaktyczne. Zatem jakaś część tej niemałej kwoty została tam właśnie włożona z owego funduszu kapsulowego, co dzisiaj oznacza, że Mrowisko, czyli organizacja społeczna bardzo na tym polu zasłużona i od wielu, wielu lat działająca, może tam prowadzić w dwóch gabinetach terapię profilaktyczne, a w sali warsztatowej, o której też pani wspomniała na początku, można będzie organizować terapie grupowe. I to się już odbywa. To się już podoba.
1: Czyli dzieje się.
15: To się dzieje, tak.
1: Dzisiaj istotnie ważne, biorąc pod uwagę to, jakiego rodzaju problemy mają młodzi ludzie, dzieci,
15: ogromnie
1: młodzież,
15: ważne.
1: Prawda?
15: Ja jestem przekonany o tym, rozmawiałem z Mrowiskiem, mówiono mi, że Mrowisko tak, owszem, myśli o prowadzeniu działalności w tym miejscu, w tym właśnie kierunku. Jest przeogromny obszar uzależnień behawioralnych, gry, sieć, co tam nie jeszcze, młodzi ludzie. Ogromnie szybko narastający problem i z pewnością to miejsce będzie też służyło terapeutyczną pomocą tego rodzaju osobom i tego rodzaju uzależnieniu. No ale to nie koniec, bo pomyśleliśmy dalej, a byliśmy o tę wiedzę mądrzejsi po przeprowadzeniu jeszcze przed uruchomieniem Centrum Szpaki, przeprowadzeniu takiego cyklu warsztatów lokalnych. Spotykaliśmy się z dzielnicowymi aktywistami, radą dzielnicy, mieszkańcami i słuchaliśmy tego, czego na stogach nie ma, a co chciałoby się, żeby było. No i na każdym z takich warsztatów, jak refren pojawiał się wątek miejsca, gdzie nie można usiąść razem przy stoliku, porozmawiać, wypić kawę, do jakiegoś ciastka, spotkać się po prostu, bo takiego miejsca istotnie w tej dzielnicy nie było. No dobrze.
1: Sąsiedzkie posiadówy.
15: Sąsiedzkie posiadówy, pani Zofia z panią Genowefą i z panem Józefem, no powiedzmy, że to już czas emerytury, wnuki odprowadzone do przedszkola, co tu robić zresztą wolnego dnia, spotkać się. I istotnie udało się stowarzyszenie, czy fundacja, przepraszam, no ale to nie ma znaczenia. Świat Wrażliwy i Kafe Aktywni przekonać do tego, żeby tam uruchomili działalność taką samą, jaką to stowarzyszenie czy fundacja, przepraszam, organizatorów, trudno. Wolę mówić jedną i drugą nazwę niż coś przekręcić. Świat Wrażliwy, Kafe Aktywni prowadzą już kawiarnię społeczną w Siedlcach. Co to jest kawiarnia społeczna? To jest miejsce, które służy też aktywizacji, pracy, odnajdywaniu pomiędzy nami normalsami swojego miejsca, służy osobom z niepełnosprawnościami. Te osoby tam współpracują, pracują, odnajdują miejsce wśród nas. I tę samą ideę przenieśliśmy na owe spogi, na szpaki. Jest tam taka kawiarenka, zresztą płynnie przechodząca bibliotekę. Nie jest tak, że trzeba drzwi otworzyć i zamknąć, albo po co. Można wziąć kawę, usiąść przy stoliku, wyciągnąć rękę i z regału sąsiedzkiego sięgnąć po gazetę, czy jakiś tygodnik, bądź miesięcznik i sobie tak spędzić czas z panią Genowefą i panem Józefem razem. Słyszę, że to się już sprawdziło, że rzeczywiście już kawa jest tam serwowana i że to zaczyna być miejscem, gdzie się spędza czas. Za każdym razem trzeba myśleć o tym, jakie funkcje, jakie działania uruchomi, żeby to służyło ludziom, a nie było wymyślone od tak, bo biblioteka dzisiaj to nie tylko biblioteka. Tam staraliśmy się dopasować to do tych zgłaszanych warsztatach lokalnych potrzeb mieszkańców, no ale tą potrzebą oczywistą jest też książka, czasopisma, to też już się dzieje i chętnie tam przychodzą osoby, aby też skorzystać z tego.
1: Zapraszamy naszych słuchaczy w takim razie.
15: Zapraszamy.
1: Pan Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Bardzo dziękuję panu za przybycie do studia, za podzielenie się tyloma interesującymi informacjami. Książka w Gdańsku i ma się dobrze.
15: I biblioteki również.
1: Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
10: Ciekawe Trójmiasto.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze, takie bardziej do zniesienia. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest psycholog, pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości. Witam pana, panie Piotrze.
12: Witam bardzo radośnie.
1: Bardzo się cieszę. To może zadam od razu takie pytanie. Dlaczego dzień, a nie dni radości?
12: Dzień radości dlatego, że my pracujemy, pokazujemy się poprzez właśnie pojedyncze dni. I taka jest idea, żeby radować się razem na imprezach, na wydarzeniach, no, które przyjęły formę Dnia Radości. I stąd nazywa się to Dzień Radości. Natomiast oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości, pełne radości.
1: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień Radości.
12: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii. Dlatego, że ja prowadziłem takie audycje, podcasty gdzieś tam w social mediach pod tytułem Praktyka Radości. No i opowiadałem ludziom różne rzeczy, jak praktykować radość, jak budować radość na co dzień. Ale taką szeroko rozumianą radość, związaną z dobrostanem, z odpornością psychiczną. I jak było największe zamknięcie w pandemii, to ja sobie wymyśliłem, że super by było się spotkać na żywo i porozmawiać z różnymi specjalistami, pobawić się, poćwiczyć. I tak odbył się pierwszy Dzień Radości, który był w zeszłym roku, 2 sierpnia w Gdyni. I to była taka właściwie duża impreza ogrodowa, dokładnie tak jak sobie to wyobraziłem wtedy w pandemii, gdzie rozmawialiśmy, ćwiczyliśmy w najprzeróżniejszy sposób taką codzienną, praktyczną radość.
1: Po części pan już tutaj powiedział między wierszami, ale czym jest radość? Ująć. Właśnie, pewnie dla każdego czymś innym, prawda? To jest takie subiektywne uczucie.
12: Z jednej strony tak, bo oczywiście to jest subiektywne. Poziom radości, wielkość radości. W psychologii mówimy, że radość jest formą dobrostanu. To, do czego w ogóle dążymy, to jest dobrostan. Dobrostan to jest taka sytuacja, kiedy mamy przewagę uczuć pozytywnych. To nie jest tak, że mamy tylko same uczucia pozytywne, ale mamy przewagę uczuć pozytywnych. Na dodatek jest to stan, czyli to nie jest taki tylko punkt, gdzie wow, śmiejemy się, chichramy, a potem nam przychodzi, zapadamy się w jakiś smutek. No i na dodatek w dobrostanie wszystko jest w równowadze. A myśmy celowo ominęli to słowo dobrostan, bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć dzień dobrostanu, dni dobrostanu, praktyka dobrostanu. Ale ten dobrostan też brzmi tak bardzo naukowo, mądrze. Ludziom jednak bliższa jest radość. Taka codzienna, zwyczajna radość w każdym miejscu, w każdym punkcie. I tego po prostu ludzi uczymy. My i oczywiście nasi nauczyciele radości, czyli ci, którzy przychodzą, mówią o swoich badaniach, mówią o swoich spostrzeżeniach, są psychologami, terapeutami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli są dzisiaj takie dziedziny psychologii, które się wąsko specjalizują, chociażby właśnie w tym dobrostanie i w poczuciu radości.
12: Zdecydowanie tak, jest cała psychologia pozytywna i to jest dziedzina, która powstała mniej więcej w latach 70. już. No i tam bardzo dużo mówimy o radości, o dobrostanie, o czymś bardzo mocno związanym z tym, czyli o odporności psychicznej, tak bardzo ważnej teraz, po to, żebym sobie radził z różnymi trudami rzeczywistości, z ciężkimi informacjami, które gdzieś tam nabiegają z różnych stron. No ja muszę mieć w sobie odporność, tę bazę, to takie dobre samopoczucie wewnętrzne, no i to się buduje właśnie poprzez dobrostan, poprzez tę taką siłę umiejętności uśmiechania się do różnych trudnych zdarzeń.
1: Dokładnie tak, a czasy dzisiaj no lekkie nie są, tak oględnie mówiąc, więc no potrzeba nam takiej stymulacji. W Pomorskiem mamy te niechlubne statystyki, jeśli chodzi o

0: będzie bardziej poważny, o ile radość może być poważna, ale chcemy poruszyć takie tematy, które tamują radość. Bo my mamy w sobie taki potencjał radości, tak? No, większość ludzi budzi się rano i mówi, o, mógłby to być fajny dzień, gdyby nie to, że idę do beznadziejnej być może pracy, spotkam trudnych ludzi, będę musiał załatwić różne ciężkie rzeczy i tak dalej. Wobec tego, pracując z radością, nie tylko skupiamy się na tym śmiechu, zabawie, ale też na różnych barierach, które tę radość tamują.
1: Właśnie, bo tutaj chciałam nawiązać. Niedawno miałam u siebie jako gościnie panią z Teatru Wybrzeże i rozmawiałyśmy o warsztatach i okazuje się, jak duża jest potrzeba, że do teatru dzisiaj przychodzi się na przykład na takie warsztaty pracy z ciałem właśnie.
0: Tak.
1: Ludzie tego potrzebują. No niby banalna sprawa.
0: Tak.
1: Ale my nie znamy swojego ciała. Nasze ciało nie zachowuje się zawsze tak, jak powinno. Jesteśmy spięci w sobie, prawda?
0: Tak.
1: Nie oddajemy tej tak. całej radości. O.
0: Tak. To jest w ogóle taki bardzo ciekawy styk też sztuki, psychologii, pracy właśnie z ciałem. I tutaj zrobię taki trochę spoiler na przyszłość. Marzy nam się taka praca z aktorami. No mamy swoje typy. Zobaczymy, czy powiedzą, że wchodzą w to.
1: Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że moim gościem był dzisiaj pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości.
2: Czas wolny w Trójmieście.
1: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
3: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
1: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
3: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
1: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
3: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry samodzielnie, po czym zjechała. I tutaj, po tej wspinaczce powiedziała, tutaj cytat, to wspinanie jest super. Nie jestem w stanie chodzić, ale jestem w stanie się wspinać. I to zapoczątkowało nowy etap, jeżeli chodzi o wspinanie. Na pewno takim dosyć ciekawym jeszcze przypadkiem, o którym można powiedzieć, jest niewidoma pani, która po dłuższym czasie odbywania zajęć na ściance powiedziała, że próbowała bardzo wielu sportów. Ale wspinaczka jest jednym z tych sportów, w których ona czuje się równa z innymi. A mianowicie nie potrzebuje tutaj żadnych systemów wspomagających pilotowanie, na przykład przy jeździe na rowerze, czy jakichś piszczących czujników laserowych podczas strzelania do celu. Musimy sobie też tak troszeczkę zobrazować, jak wygląda wspinanie na ściance wspinaczkowej. Oczywiście możemy wchodzić po wszystkim, ale na ściance zawsze znajdują się różne kolory. Często są to chwyty w danych kolorach, które wyznaczają nam konkretne drogi. Są one

0: skalowane, mają różne trudności i tutaj osoba, powiedzmy, niewidoma nie jest w stanie jak gdyby samodzielnie zobaczyć tych kolorów, więc tutaj podpowiedzi, wiadomo, padają. Niemniej przy wyjazdach organizowanych także przez fundację, jak już jest ta osoba w skałach, nie potrzebuje tych podpowiedzi. Jedyną podpowiedź, jaką potrzebuje, to ilość wpinek i czy droga gdzieś tam, powiedzmy, skręca w trakcie.
1: Tak się zastanawiałam nad tą masą kolorów zawsze i się zastanawiałam, czy to jest kwestia estetyczna właśnie, czy to czemuś konkretnie służy. A teraz jak mi tak pani o tym opowiada, to myślę sobie, że to jest ciekawe, ale czy to jest tak, że my, nie wiem, wspinamy się po jakimś jednym kolorze, czy mamy jakiś szlak niebieski, czerwony, niebieski do przebycia? Jak to jest pomyślane?
0: Skonstruowane jest to w taki sposób, żeby iść jednym konkretnym kolorem i rękoma, i nogami.
2: W tym punkcie chciałabym jeszcze dodać, że kolory właśnie są kwestią, która pomaga nam się zorientować w terenie, jak jesteśmy w ścianie, natomiast nie mają nic wspólnego z trudnością drogi. Trudność drogi jest określona za pomocą cyfr. Najczęściej na ściankach zaczynają się od poziomu 4, 5, 6 i potem 6,5, 6,1 i w górę. I wtedy osoba stojąca na dole, zanim wejdzie w drogę, może ocenić swoje umiejętności i wchodząc w drogę już wie, jaka to jest trudność. Więc to jakby kolory pomagają nam w orientacji, natomiast cyfry pomagają nam w tym, żeby wiedzieć, na jakim poziomie się wspinamy i chcemy spróbować.
1: A propos tej pracy terapeutycznej i wspinaczki, tutaj też przywiązujecie wagę do tego, czy troszeczkę sobie na bok odkładacie te kwestie skali trudności? Czy nie dajecie taryfy ulgowej?
0: To wszystko jest determinowane możliwościami danego uczestnika, tak naprawdę, bo są osoby, które mają głęboką niepełnosprawność, a są takie, które na przykład mają gdzieś wzmożone albo obniżone napięcie, ale powiedzmy funkcjonują tak w miarę, w cudzysłowie, normalnie, tak? Więc takie osoby, zazwyczaj dzieci, bo tutaj akurat 99% uczestników to są jednak dzieci, chcą też podejmować wyzwania. Także jeżeli wspinaczka im idzie dość dobrze, to wtedy skalujemy tą trudność, dajemy różne zadania do wykonania i używamy tych dróg. Oczywiście jest też cała masa innych zajęć, które są praktykowane podczas samej wspinaczki. Czyli dajmy na to, zakładamy jakieś szarfy, bierzemy kulkę do ręki, żeby jedna ręka bardziej pracowała, druga mniej pracowała, żeby coś przekładać przez głowę, żeby jeden uczestnik drugiemu coś podawał. Można zbudować huśtawkę. Opcji jest naprawdę bardzo wiele.
1: Przy czym na dole... Czyli takie ogólne usprawnianie też, tak?
2: Tak. Jeżeli rozmawiamy o procesie terapeutycznym, to chciałabym właśnie powiedzieć, że to jest też kwestia tego, tak jak Ela powiedziała, indywidualnego podejścia do dziecka, do danego przypadku, i ten proces terapeutyczny nigdy nie przebiega w ten sam sposób, nawet z tym samym zaburzeniem. Ja w swojej pracy zdecydowanie stawiam na indywidualne podejście i właśnie też na mieszanie różnych metod. Też odwołując się do wypowiedzi Eli, to jest tak, że każdy terapeuta przychodzi też ze swoim backgroundem, ze swoją wiedzą, ze swoimi doświadczeniami, ze swoim patrzeniem na dziecko i to wnosi, więc jakby wspinaczka jest fantastycznym narzędziem do zbudowania relacji terapeutycznej, do wykorzystania tych metod, ale wszystko i tak płynie, to jest proces.
3: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego, bardzo paniom dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
2: Dziękujemy bardzo.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mam ochotę na safari.
7: Na safari to trochę daleko.
6: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
7: A ile można upolować?
6: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
7: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj zdrapu i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. MediaExpert,
1: taniej masz. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Została ostatnia reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
7: Reklama. Mglisty poranek. Policjanci apelują o ostrożność. Tragiczny wypadek na Kujawach. Nie żyje motolotniarz. Wrócił program CPN. Spytamy, co na to kierowcy.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
7: Marcin Krzemiński. Mglisty poranek. Alerty pogodowe najniższego 1 stopnia obowiązują w 9 regionach. To Pomorze, Pomorze Zachodnie, Warmia i Mazury, Kujawy, Lubuskie, większość Wielkopolski, a częściowo również Mazowsze, Podlasie i Dolny Śląsk. Widoczność może tam spadać poniżej 200 metrów. Policjanci proszą o rozwagę na drogach. Generalnie im gęstsza mgła, tym wolniej powinniśmy jechać, mówi młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
9: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
7: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. Tragiczny wypadek koło Grudziądza. Nie żyje 59-letni paralotniarz, który wpadł do Wisły w rozgartach. Wydobyli go strażacy, podjęli resuscytację. Kontynuowano ją w karetce, ale mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł w drodze do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policja, prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj wrócił rządowy program ceny paliwa niżej. Kierowcy generalnie zadowoleni.
10: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę. I tak trzeba jeździć, i tak trzeba pracować, i tak trzeba tankować.
11: No pewnie, że jest lepiej.
7: Do jutra włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6 zł 73 grosze za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. Piątkowa wygrana 6-0 z Rumunią uspokoiła negatywne nastroje wokół naszej piłkarskiej reprezentacji. Uspokoiła też emocje wokół selekcjonera Jana Urbana, za którym murem stoją jego podopieczni.
12: Sami sobie zdajemy sprawę z tego, jak graliśmy w ostatnich 2 spotkaniach i jak ta sytuacja nasza wyglądała. Mogę tylko powiedzieć, że na pewno jesteśmy za trenerem. Jesteśmy w tym wszyscy razem, idziemy razem i nie ma tak, że zostawiamy jedną osobę, więc trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
7: Zapewnia pomocnik naszej kadry Sebastian Szymański. Jutro biało-czerwoni rozegrają kolejny mecz w Lidze Narodów. Na wyjeździe zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną. Radio
8: Pogoda. Pogoda.
7: Przed południem w wielu regionach gęste mgły, potem dużo słońca, jedynie na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może miejscami pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy, przez 19 na przeważającym obszarze, do 22 na południu kraju.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Po nocy fatalnie spędzonej Rzecki obudził się dopiero o 7:45. Własnym oczom nie chciał wierzyć, patrząc na zegarek, ale w końcu uwierzył. Uwierzył nawet w to, że wczoraj był nieco podchmielony, o czym zresztą wymownie świadczył lekki ból głowy i ogólna ociężałość członków. Wszystkie te jednak chorobliwe objawy mniej trwożyły pana Ignacego, aniżeli jeden straszny symptom, oto nie chciało mu się iść do sklepu. Co gorsze, nie tylko czuł lenistwo, ale nawet zupełny brak ambicji. Zamiast bowiem wstydzić się swego upadku i walczyć z próżniaczymi instynktami, on, Rzecki, wynajdywał sobie powody do jak najdłuższego zatrzymania się w pokoju. To zdawało mu się, że Ir jest chory, to, że rdzewieje nigdy nie używana dubeltówka, to znowu, że jest jakiś błąd w zielonej firance, która zasłaniała okna, a nareszcie, że herbata jest za gorąca i trzeba ją pić wolniej niż zwykle. W rezultacie pan Ignacy spóźnił się o 40 minut do sklepu i ze spuszczoną głową przekradł się do kantorka. Zdawało mu się, że każdy z panów, a jak na złość wszyscy przyszli dziś na czas, że każdy z najwyższą wzgardą patrzy na jego podsiniałe oczy, ziemistą cerę i lekko drżące ręce. Gotowi jeszcze myśleć, że oddawałem się rozpuście, westchnął nieszczęsny pan Ignacy. Potem wydobył księgi, umaczał pióro i niby to zaczął rachować. Był przekonany, że cuchnie piwem jak stara beczka, którą już wyrzucono z piwnicy, i zupełnie serio począł rozważać, czy nie należało podać się do dymisji po spełnieniu całego szeregu tak haniebnych występków. Spiłem się, późno wróciłem do domu, późno wstałem, o 40 minut spóźniłem się do sklepu. W tej chwili zbliżył się do niego Klein z jakimś listem. Było na kopercie napisane bardzo pilno, więc otworzyłem, rzekł mizerny subjekt, podając papier Rzeckiemu. Pan Ignacy otworzył i czytał. Człowieku głupi czy nikczemny, pomimo tylu życzliwych ostrzeżeń kupujesz jednak dom, który stanie się grobem twego w tak nieuczciwy sposób zdobytego majątku. Pan Ignacy rzucił okiem na wiersz ostatni, ale nie znalazł podpisu. List był anonimowy. Spojrzał na kopertę. Miała adres Wokulskiego. Czytał dalej. Jaki zły los postawił cię na drodze pewnej szlachetnej damy, której o mało nie zabiłeś męża, a dziś chcesz jej wydrzeć dom, gdzie zmarła jej ukochana córka. I po co to robisz? Dlaczego płacisz, jeżeli prawda, aż 90 000 rubli za kamienicę niewartą 70 000? Są to sekreta twojej czarnej duszy, które kiedyś sprawiedliwość boska odkryje, a zacni ludzie ukażą pogardą. Zastanów się więc póki czas. Nie gub swej duszy i majątku i nie zatruwaj spokoju zacnej damie, która w nietulonym żalu po stracie córki tę jedną ma dziś pociechę, że może przesiadywać w pokoju, gdzie nieszczęśliwe dziecię oddało Bogu ducha. Upamiętaj się, zaklinam cię, życzliwa. Skończywszy czytanie, pan Ignacy potrząsnął głową. Nic nie rozumiem, rzekł, chociaż bardzo wątpię o życzliwości tej damy. Klein lękliwie obejrzał się dokoła sklepu, a widząc, że ich nikt nie śledzi, zaczął szeptać. Bo to, uważa pan, nasz stary podobno kupuje dom Łęckiego, który właśnie jutro mają wierzyciele sprzedać przez licytację. Stach, to jest pan Wokulski, kupuje dom? Tak, tak, potakiwał Klein głową. Ale kupuje nie na własne imię, tylko za pośrednictwem starego szlangbauma. Tak przynajmniej mówią w domu, bo i ja tam mieszkam. Za 90 000 rubli? Właśnie, a że baronowa Krzeszowska chciałaby kupić tę kamienicę za 70 000 rubli, więc anonim zapewne pochodzi od niej. Nawet założyłbym się, że od niej, bo to piekielna baba. Gość przybyły do sklepu z zamiarem kupienia parasola oderwał Klejna od Rzeckiego. Panu Ignacemu zaczęły krążyć po głowie bardzo szczególne myśli. Jeżeli ja, mówił do siebie, Przez zmarnowanie jednego wieczora narobiłem tyle zamętu w sklepie, to niby jakiego zamętu w interesach narobi Stach, który marnuje dziś dnie i tygodnie na teatry włoskie i zresztą nawet nie wiem na co. W tej chwili przypomniał sobie jednak, że w sklepie z jego winy zamęt jest niewielki, prawie go nie ma i że interes handlowy w ogóle idzie świetnie. Nawet co prawda to i sam Wokulski, pomimo dziwnego trybu życia, nie zaniedbuje obowiązków kierownika instytucji. Ale po co on chce uwięzić 90 tysięcy rubli w murach? Skąd się i tu znowu biorą ci Łęccy? Czyliżby... Stasiek taki głupi nie jest. Swoją drogą niepokoiła go myśl kupna kamienicy. Zapytam się Henryka Szlangbauma, rzekł wstając od kantorka. W oddziale tkanin mały, zgarbiony Szlangbaum z czerwonymi oczyma i wyrazem zajadłości na twarzy kręcił się jak zwykle, skacząc po drabince albo nurzając się między sztukami perkalu. Tak już przywykł do swojej gorączkowej roboty, że choć nie było interesantów, on ciągle wydostawał jakąś sztukę, odwijał i zawijał, ażeby następnie umieścić ją na właściwym miejscu. Zobaczywszy pana Ignacego, Szlangbaum zawiesił swoją jałową pracę i otarł pot z czoła. Ciężko, co? Rzekł. Bo po co pan przekładasz te graty, skoro nie ma gości w sklepie? Odparł Rzecki. Ba, gdybym tego nie robił, zapomniałbym, gdzie co leży. Stawy zaś nie działyby w członkach, zresztą jużem przywykł. Pan ma jaki interes do mnie? Rzecki stropił się na chwilę. Nie, tak chciałem zobaczyć, jak panu tu idzie, odpowiedział pan Ignacy, rumieniąc się, o ile to było możliwe w jego wieku. Czyżby i on mnie posądzał i śledził? Błysnęło w głowie Szlangbaumowi i gniew go ogarnął. Tak, ma ojciec rację. Dziś wszyscy huzia na Żydów. Niedługo już trzeba będzie zapuścić pejsy i włożyć jarmułkę. On coś wie, pomyślał Rzecki i rzekł głośno. Podobno szanowny ojciec pański kupuje jutro kamienicę pana Łęckiego. Nic o tym nie wiem, odpowiedział Szlangbaum, spuszczając oczy. W duchu zaś dodał, mój stary, kupuje dom dla Wokulskiego, a oni myślą i pewnie mówią, odpatrzajcie, znowu Żyd lichwiarz zrujnował jednego katolika i pana z panów. Coś wie, tylko gadać nie chce, myślał Rzecki. Zawsze Żyd. Pokręcił się jeszcze po sali, co Szlangbaum uważał za dalszy ciąg posądzeń i śledzenia go i wrócił do siebie wzdychając. To jest okropne, że Stach ma więcej zaufania do Żydów aniżeli do mnie. Po co on jednak kupuje ten dom? Po co wdaje się z Łęckimi? A może nie kupuje? Może to tylko pogłoski? Tak się lękał uwięzienia w murach 90 tysięcy rubli gotówki, że cały dzień tylko o tym myślał. Była chwila, że chciał wprost zapytać Wokulskiego, ale zabrakło mu odwagi. Stach, mówił w sobie, wdaje się dziś tylko z panami, a ufa Żydom. Co jemu po starym Rzeckim? Więc postanowił pójść jutro do sądu i zobaczyć, czy naprawdę stary Szlangbaum kupi dom Łęckich i czy, jak mówił Klein, dolicytuje go do 90 tysięcy rubli. Jeżeli to się sprawdzi, będzie znakiem, że wszystko inne jest prawdą. W południe wpadł do sklepu Wokulski i zaczął rozmawiać z Rzeckim, wypytując go o wczorajszy teatr i o to, dlaczego uciekł z pierwszego rzędu krzeseł, a album kazał doręczyć Rossiemu przez Piwkego. Ale pan Ignacy miał w sercu tyle żalów i tyle wątpliwości co do swego kochanego Stacha, że odpowiadał mu półgębkiem i z nachmurzoną twarzą. Więc i Wokulski umilknął i opuścił sklep z goryczą w duszy. Wszyscy odwracają się ode mnie, mówił sobie, nawet Ignacy, nawet on. Ale ty mi to wynagrodzisz, dodał już na ulicy, patrząc w stronę Alei Ujazdowskiej.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: go cieszy.
1: Reklama.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Po wyjściu Wokulskiego ze sklepu Rzecki ostrożnie wypytał się panów, w którym sądzie i o której godzinie odbywają się licytacje domów. Potem uprosił Lisieckiego o zastępstwo na jutro, między 10 z rana a 2 po południu, i z podwójną gorliwością zabrał się do swoich rachunków. Machinalnie, choć bez błędu, dodawał długie jak nowy świat kolumny cyfr, a w przerwach myślał: dzisiaj zmarnowałem blisko godzinę, jutro zmarnuję z 5 godzin, a wszystko dlatego, że Stach więcej ufa szlangbaumom aniżeli mnie. Na co jemu kamienica? Po jakiego diabła wdaje się z tym bankrutem Łęckim? Skąd mu strzeliło do łba latać na włoski teatr i jeszcze dawać kosztowne prezenta temu przybłędzie Rossiemu? Nie podnosząc głowy od ksiąg, siedział przy kantorku do 6, a tak był zatopiony w robocie, że już nie tylko nie przyjmował pieniędzy, ale nawet nie widział i nie słyszał gości, którzy roili się i hałasowali w sklepie jak olbrzymie pszczoły w ulu. Nie spostrzegł też jednego, najmniej spodziewanego gościa, którego panowie witali okrzykami i głośnymi pocałunkami. Dopiero gdy przybysz, stanąwszy nad nim, krzyknął mu w ucho: panie Ignacy, to ja! Rzecki ocknął się, podniósł głowę, brwi i oczy w górę i zobaczył Mraczewskiego. E? Spytał pan Ignacy, przypatrując się młodemu elegantowi, który opalił się, zmężniał, a nade wszystko utył. No co słychać? Ciągnął pan Ignacy, podając mu rękę. Co z polityki? Nic nowego, odparł Mraczewski. Kongres w Berlinie robi swoje, Austriacy wezmą Bośnię. No, żarty. A o małym Napoleonku co słychać? Uczy się w Anglii w szkole wojskowej i podobno kocha się w jakiejś aktorce. Zaraz kocha się, powtórzył drwiąco pan Ignacy. A do Francji nie wraca? Jakże się pan miewasz? Skądeś się tu wziął? No, gadaj prędko, zawołał Rzecki, wesoło uderzając go w ramię. Kiedyżeś przyjechał? A, to cała historia, odpowiedział Mraczewski, rzucając się na fotel. Przyjechaliśmy tu dziś z Suzinem o 11:00. Od 1:00 do 3:00 byliśmy z nim u Wokulskiego, a po 3:00 wpadłem na chwilę do matki i na chwilę do pani Stawskiej. Pyszna kobieta, co? Stawska? Przypominał sobie Rzecki, trąc czoło. Znasz ją pan przecie, ta piękna, co to ma córeczkę. Co to się tak podobała panu? A ta, wiem, nie mnie się podobała, westchnął Rzecki. Tylko myślałem, że dobra byłaby z niej żona dla Stacha. Paradny pan jesteś, roześmiał się Mraczewski. Przecież ona ma męża. Męża? Naturalnie, zresztą znane nazwisko. Przed 4 laty uciekł biedak za granicę, bo posądzili go o zabicie tej... Ach, pamiętam, więc to on. Dlaczegoż nie wrócił? Boć przecie okazało się, że nie winien. Rozumie się, że nie winien, prawił Mraczewski, ale swoją drogą, jak dmuchnął do Ameryki, tak po dziś dzień nie ma o nim wiadomości. Pewnie biedak gdzieś zmarniał, a kobieta została ani panną, ani wdową. Okropny los. Utrzymywać cały dom z haftu, z gry na fortepianie, z lekcji angielskiego, pracować cały dzień jak wół i jeszcze nie mieć męża. Biedne te kobiety. My byśmy, panie Ignacy, tak długo nie wytrwali w cnocie, co? Ach, wariat stary. Kto wariat? Spytał Rzecki, zdumiony nagłym przejściem w rozmowie. Któż by, jeżeli nie Wokulski? Odparł Mraczewski. Suzin jedzie do Paryża i chce go gwałtem zabrać, bo ma tam robić jakieś ogromne zakupy towarów. Nasz stary nie zapłaciłby grosza za podróż. Miałby książęce życie, bo Suzin im dalej od żony, tym szerzej rozpuszcza kieszeń. I jeszcze zarobiłby z 10 000 rubli. Stach, to jest nasz pryncypał, zarobiłby z 10 000? Spytał Rzecki. Naturalnie, ale cóż, kiedy tak już zgłupiał. No, panie Mraczewski, zgromił go pan Ignacy. Ale słowo honoru, że zgłupiał, bo przecież wiem, że jedzie na wystawę do Paryża i to lada tydzień. Tak? Więc nie wolałby jechać z Suzinem, nic nie wydać i jeszcze tyle zarobić? Przez 2 godziny błagał go Suzin, jedź ze mną, Stanisławie Piotrowiczu. Prosił, kłaniał się i na nic. Wokulski nie i nie. Mówił, że ma tutaj jakieś interesa. No, ma, wtrącił Rzecki. No tak, ma, przedrzeźniał go Mraczewski. Największy jego interes jest nie zrażać Suzina, który pomógł mu zrobić majątek, dziś daje mu ogromny kredyt i nieraz mówił do mnie, że nie uspokoi się, dopóki Stanisław Piotrowicz nie odłoży sobie choć z milion rubli. I takiemu przyjacielowi odmawiać tak drobnej usługi, zresztą bardzo dobrze opłaconej. Oburzał się Mraczewski. Pan Ignacy otworzył usta, lecz przygryzł je. O mało, że się nie wygadał w tej chwili, iż Wokulski kupuje dom Łęckiego i że tak wielkie prezenta daje Rossiemu. Do kantorka zbliżył się Klein z Lisieckim. Mraczewski, spostrzegłszy, że są niezajęci, zaczął rozmawiać z nimi, a pan Ignacy znowu został sam nad swoją księgą. Nieszczęście, myślał. Dlaczego pan Stach nie jedzie darmo do Paryża i jeszcze zniechęca do siebie Suzina? Jaki zły duch spętał go z tymi Łęckimi? Czyżby... Ech, przecież on aż tak głupim nie jest. A swoją drogą szkoda tej podróży i 10 000 rubli. Mój Boże, jak się to ludzie zmieniają. Schylił głowę i posuwając palcem z dołu do góry albo z góry na dół, sumował kolumny cyfr długich jak Nowy Świat i krakowskie przedmieście. Sumował bez błędu, nawet z cicha mruczał, a jednocześnie myślał sobie, że jego Stach znajduje się na jakiejś fatalnej pochyłości. To darmo, szeptał mu głos ukryty na samym dnie duszy. To darmo. Stach wklepał się w grubą awanturę i z pewnością w polityczną awanturę, bo taki człowiek jak on nie wariowałby dla kobiety, choćby nawet była nią sama panna... Ach, do diabła, omyliłem się. Wyrzeka się. Gardzi 10 000 rubli, on, który 8 lat temu musiał pożyczać ode mnie po 10 rubli na miesiąc, ażeby za to wykarmić się jak nędzarz. A teraz rzuca w błoto 10 000 rubli, pakuje w kamienicę 90 000, robi aktorom prezenta po 50 rubli. Jak mi Bóg miły, nic nie rozumiem. I to niby jest pozytywista? Człowiek realnie myślący. Mnie nazywają starym romantykiem, ale przecież takich głupstw nie robiłbym. No, chociaż jeżeli zabrną w politykę. Na tych medytacjach upłynął mu czas do zamknięcia sklepu. Głowa go trochę bolała, więc wyszedł na spacer, na nowy zjazd i wróciwszy do domu wcześnie spać się położył. Jutro, mówił do siebie, zrozumiem ostatecznie, co się święci. Jeżeli Szlangbaum kupi dom Łęckiego i da 90 000 rubli, to znaczy, że go naprawdę Stach podstawił i już jest skończonym wariatem. A może też Stach nie kupuje kamienicy? Może to wszystko plotki? Zasnął i śniło mu się, że w oknie jakiegoś wielkiego domu widzi pannę Izabelę, do której stojący obok niego Wokulski chce biec. Na próżno zatrzymuje go pan Ignacy, aż pot oblewa mu całe ciało, Wokulski wyrywa mu się i znika w bramie kamienicy. Stachu, wróć się! Krzyczy pan Ignacy, widząc, że dom poczyna się chwiać. Jakoż dom zawala się, panna Izabela uśmiechnięta wylatuje z niego jak ptaka, Wokulskiego nie widać. Może wbiegł na podwórko i ocalał, myśli pan Ignacy i budzi się z mocnym biciem serca. Nazajutrz pan Ignacy budzi się na kilka minut przed 6, przypomina sobie, że to dziś właśnie licytują kamienicę Łęckiego, że ma przypatrzeć się temu widowisku i zrywa się z łóżka jak sprężyna. Biegnie boso do wielkiej miednicy, oblewa się cały zimną wodą i patrząc na swoje patykowate nogi mruczy, zdaje mi się, że trochę utyłem. Przy skomplikowanym procesie mycia się pan Ignacy robi dziś taki zgiełk, że budzi Ira. Brudny pudel otwiera jedyne oko, jakie mu pozostało i snać, dostrzegłszy niezwykłe ożywienie swego pana, zeskakuje z kufra na podłogę. Przeciąga się, ziewa, wydłuża w tył jedną nogę, potem drugą nogę, potem na chwilę siada naprzeciw okna, za którym słychać bolesny krzyk zarzynanej kury i zmiarkowawszy, że naprawdę nic się nie stało, wraca na swoją pościel. Jest przy tym tak ostrożny, czy może rozgniewany na pana Ignacego za fałszywy alarm, że odwraca się grzbietem do pokoju, a nosem i ogonem do ściany, jak gdyby panu Ignacemu chciał powiedzieć: już ja tam wolę nie widzieć twojej chudości. Rzecki ubiera się w okamgnieniu i z piorunującą szybkością wypija herbatę, nie patrząc ani na samowar, ani na służącego, który go przyniósł. Potem biegnie do sklepu jeszcze zamkniętego, Przez 3 godziny rachuje, bez względu na ruch gości i rozmowy panów, i punkt o 10 mówi do Lisieckiego: panie Lisiecki, wrócę o 2. Koniec świata, mruczy Lisiecki. Musiało trafić się coś nadzwyczajnego, jeżeli ten Safanduła wychodzi o takiej porze do miasta.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Została ostatnia reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy

0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Stanąwszy na chodniku przed sklepem, pan Ignacy dostaje ataku wyrzutów sumienia. Co ja dziś wyrabiam, myśli. Co mnie obchodzą licytacje choćby pałaców, nie tylko kamienic. I waha się, czy iść do sądu, czy wracać do sklepu. W tej chwili widzi na Krakowskim przejeżdżającą dorożkę, a w niej damę, wysoką, chudą i mizerną w czarnym kostiumie. Dama właśnie patrzy na ich sklep, a Rzecki w jej zapadłych oczach i lekko posiniałych ustach spostrzega wyraz głębokiej nienawiści. Dalibóg, że to baronowa Krzeszowska, mruczy pan Ignacy. Oczywiście jedzie na licytację. Awantura. Budzą się w nim jednak wątpliwości. Kto wie, czy baronowa jedzie do sądu? Może to wszystko plotki? Warto sprawdzić. Myśli pan Ignacy, zapomina o swoich obowiązkach dysponenta i najstarszego subiekta i poczyna iść za dorożką. Nędzne konie wloką się tak powoli, że pan Ignacy może obserwować wehikuł na całej przestrzeni do kolumny Zygmunta. W tym miejscu dorożka skręca na lewo, a Rzecki myśli, rozumie się, że jedzie baba na miodową. Taniej kosztowałaby ją podróż na miotle. Przez dom Rezlera, który przypomina mu onegdajszą pijatykę i część senatorskiej, pan Ignacy dostaje się na miodową. Tu przechodząc obok składu herbaty Nowickiego, wstępuje na chwilę, ażeby powiedzieć właścicielowi dzień dobry i szybko ucieka dalej mrucząc, co on sobie pomyśli, zobaczywszy mnie o tej godzinie na ulicy. Naturalnie pomyśli, że jestem najpodlejszy dysponent, który zamiast siedzieć w sklepie, łajdaczy się po mieście. Oto los. Przez pozostałą część drogi do sądu trapi pana Ignacego sumienie. Przybiera ono postać olbrzyma, z brodą, w żółtym, jedwabnym kitlu i takichże spodniach, który dobrodusznie, a zarazem ironicznie, patrząc mu w oczy, mówi: powiedz mi pan, panie Rzecki, jaki to porządny kupiec wałęsa się o tej porze po mieście? Pan jesteś taki kupiec jak ja, baletnik. I pan Ignacy czuje, że nie może nic odpowiedzieć surowemu sędziemu. Rumieni się, potnieje i już chce wracać do swoich ksiąg, w taki jednakże sposób, ażeby go zobaczył Nowicki, gdy nagle widzi przed sobą dawny pałac Paca. Tu będzie licytacja, mówi pan Ignacy i zapomina o skrupułach. Olbrzym, z brodą, w żółtym, jedwabnym kitlu rozpływa się przed oczyma jego duszy jak mgła. Rozejrzawszy się w sytuacji, pan Ignacy przede wszystkim spostrzega, że do gmachu sądowego prowadzą dwie olbrzymie bramy i dwoje drzwi. Następnie widzi cztery różnej wielkości gromady starozakonnych z minami bardzo poważnymi. Pan Ignacy nie wie, dokąd iść. Idzie jednak do tych drzwi, przed którymi stoi najwięcej starozakonnych, domyślając się, że tam właśnie odbywa się licytacja. W tej chwili przed gmach sądu zajeżdża powóz, a w nim pan Łęcki. Pan Ignacy nie może pohamować czci dla jego pięknych, siwych wąsów i podziwu dla jego humoru. Pan Łęcki bowiem nie wygląda tak jak bankrut, któremu licytują kamienice, ale jak milioner, który przyjechał do rejenta, ażeby podnieść drobną sumę 100 kilkudziesięciu tysięcy rubli. Pan Łęcki wysiada uroczyście z powozu, triumfalnym krokiem zbliża się do drzwi sądowych, a jednocześnie z drugiej strony ulicy przybiega do niego dżentelmen, mający wszelakie pozory próżniaka, który jednakże jest adwokatem. Po bardzo krótkim, a nawet niedbałym powitaniu pan Łęcki pyta dżentelmena: cóż, kiedyż? Za godzinkę, może trochę dłużej, odpowiada dżentelmen. Wyobraź pan sobie, mówi z dobrotliwym uśmiechem pan Łęcki, że przed tygodniem jeden mój znajomy wziął dwakroć za dom, który go kosztował 150 tysięcy, a że mój kosztował mnie 100 tysięcy, więc powinienem wziąć w tym stosunku ze 125. Mruczy adwokat. Będzie się pan śmiał, ciągnie pan Tomasz, z tego co powiem, bo wy lubicie żartować z przeczuć i snów, a jednak dziś śniło mi się, że mój dom poszedł za 120 tysięcy. Mówię to panu przed licytacją, uważasz? Za parę godzin przekonasz się, że nie należy śmiać się ze snów. Są rzeczy na niebie i ziemi, odpowiada adwokat, i obaj panowie wchodzą w pierwsze drzwi gmachu. Chwała Bogu, myślał pan Ignacy. Jeżeli Łęcki weźmie 120 tysięcy za swój dom, to znaczy, że Stach nie zapłaci za niego 90 tysięcy rubli. Wtem ktoś lekko dotyka jego ramienia. Pan Ignacy ogląda się i widzi za sobą starego szlangbauma. Czy może pan mnie szuka? Pyta sędziwy Żyd, bystro patrząc mu w oczy. Nie, nie, odpowiada zmieszany pan Ignacy. Pan nie ma do mnie żaden interes? Powtarza szlangbaum, mrugając czerwonymi powiekami. Nie, nie. Git, mruczy szlangbaum i odchodzi między swoich współwyznawców. Panu Ignacemu robi się zimno. Obecność szlangbauma w tym miejscu budzi w nim nowe podejrzenie. Aby je rozproszyć, pan Ignacy pyta stojącego przy drzwiach woźnego, gdzie odbywają się licytacje. Woźny wskazuje mu schody. Pan Ignacy biegnie na górę i wpada do jednej sali. Uderza go tłum starozakonnych, słuchających z największym skupieniem jakiejś mowy. Rzecki poznaje, że w tej chwili toczy się tu sprawa przed sądem, że przemawia prokurator i że chodzi o grube oszustwo. W sali jest duszno. Mowę prokuratora tłumi nieco hałas dorożek. Sędziowie wyglądają, jakby drzemali, adwokat ziewa. Sędziowie wyglądają, jakby drzemali,

0: języków starożytnych. Jest to jednak adwokat, o czym świadczy srebrny znaczek przypięty do klapy bardzo wytartego fraka. Szaraczkowe zaś spodnie kapłana sprawiedliwości są na kolanach tak wytłoczone, jak gdyby ich właściciel, zamiast bronić swoich klientów, nieustannie oświadczał się bogini Temidzie. Więc jeżeli dopiero za godzinę, mówi jękliwym głosem pani Krzeszowska, w takim razie pójdę teraz do kapucynów. Nie sądzi pan? Nie sądzę, ażeby wizyta pani u kapucynów wpłynęła na przebieg licytacji, odpowiada znudzony adwokat. Gdyby jednak pan mecenas szczerze chciał, gdyby pobiegał... Mecenas w wytłoczonych spodniach niecierpliwie potrząsa ręką. Ach, pani dobrodziejko, mówi. Ja już tyle nabiegałem się w sprawie tej licytacji, że choćby dzisiaj należy mi się spoczynek. W dodatku mam za kilka minut urzędówkę o zabójstwo. Widzi pani te piękne damy? Wszystkie idą słuchać mojej obrony. Efektowna sprawa. Więc pan mecenas opuszcza mnie? Wykrzykuje baronowa. Ależ będę na sali, przerywa jej adwokat. Będę przy licytacji, tylko niech mi pani zostawi choć parę minut do pomyślenia o moim zabójcy. I wpada w otwarte drzwi, nakazując woźnemu, ażeby nikogo nie wpuszczał. O Boże, mówi baronowa na cały głos. Nędzny zabójca ma obrońcę, ale biedna, samotna kobieta na próżno szuka człowieka, który by ujął się za jej honorem, za jej spokojem, za jej mieniem. Ponieważ pan Ignacy nie chce być tym człowiekiem, więc spiesznie ucieka na dół, potrącając młode, piękne i eleganckie kobiety, które przypędziła tu żądza wysłuchania sławnego procesu o zabójstwo. To lepsze aniżeli teatr, aktorzy bowiem urzędowego widowiska grają, jeżeli nie lepiej, to z pewnością realniej od dramatycznych. Na schodach wciąż rozlegają się lamentacje pani Krzeszowskiej i śmiechy młodych, pięknych i eleganckich kobiet, śpieszących na oglądanie zabójcy, pokrwawionej odzieży, siekiery, którą zabił swoją ofiarę i spoconych sędziów. Pan Ignacy ucieka z sieni aż na drugą stronę ulicy. Na rogu Kapitulnej i Miodowej wpada do cukierni i kryje się w tak ciemnym kącie, w którym nie mogłaby już poznać go nawet pani Krzeszowska.
1: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Reklama.
7: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Z zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: Marcin Krzamiński, kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
8: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
7: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
9: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą do reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
7: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17:30 trening, a jutro o 20:45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji. Radio
4: Pogoda. Pogoda.
7: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, jedynie na południowym wschodzie bezchmurnie lub niewielkie zachmurzenie. W północnej połowie kraju może padać deszcz. Na termometrach od 16 do 23 stopni.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Rzecki każe sobie podać filiżankę pienistej czekolady, zasłania się podartą gazetą i widzi, że w tym małym pokoiku znajduje się drugi, jeszcze ciemniejszy kąt, w którym mieści się pewien okazałej tuszy jegomość i jakiś zgarbiony Żyd. Pan Ignacy myśli, że okazały jegomość jest co najmniej hrabią i właścicielem wielkich dóbr na Ukrainie, a Żyd jego faktorem. Tymczasem zaś słucha toczącej się między nimi rozmowy. Panie dobrodzieju, mówi zgarbiony Żyd, żeby nie to, że pana dobrodzieja nikt nie zna w Warszawie, to ja bym panu za ten interes nie dał nawet 10 rubli. A tak zarobi pan dobrodziej 25. I wystoje się z godzinę w dusznej sali, odmrukuje jegomość. Prawda, ciągnie dalej Żyd, że w naszym wieku ciężko stoić, no ale takie pieniądze to też nie chodzą piechotą. A jaką pan będzie miał reputację, kiedy się dowiedzą, że pan dobrodziej chciał kupić kamienicę za 80 tysięcy rubli? Niech będzie, ale 25 rubli gotówką na stół. Niech Bóg zabroni, odpowiada Żyd. Pan dobrodziej dostanie do ręki 5 rubli, a 20 pójdzie na dług tego nieszczęśliwego Seliga Kupferman, co już przez 2 lata grosza od pana nie widział, choć ma wyrok. Okazały pan uderza ręką w stół marmurowy i chce wychodzić. Zgarbiony Żyd chwyta go za połę surduta, znowu sadza na krześle i ofiaruje 6 rubli gotówką. Po kilkuminutowym targu strony godzą się na 8 rubli, z których 7 będą wypłacone po licytacji, a rubel natychmiast. Żyd opiera się, ale majestatyczny pan jednym argumentem rozcina jego wahania. Przecież do diabła muszę oddać za herbatę i ciastka. Żyd wzdycha, z zatłuszczonej portmonetki wydobywa najbardziej podarty papierek i wyprostowawszy go kładzie na marmurowym stole. Następnie wstaje i leniwie opuszcza ciemny pokoik, a pan Ignacy przez dziurkę gazety poznaje w nim starego szlangbauma. Pan Ignacy spiesznie dopija czekoladę i ucieka z cukierni na ulicę. Już obrzydła mu licytacja, której ma pełne uszy i pełną głowę. Chce w jakiś sposób przepędzić zbywający mu czas i spostrzegłszy otwarty kościół kapucynów, kieruje się do niego, będąc pewnym, że w świątyni znajdzie spokój, przyjemny chłodek, a nade wszystko, że tam przynajmniej nie usłyszy o licytacji. Wchodzi do kościoła i istotnie znajduje ciszę i chłód, a nadto nieboszczyka na katafalku, otoczonego świecami, które się jeszcze nie palą i kwiatami, które już nie pachną. Od pewnego czasu pan Ignacy nie lubi widoku trumny, więc skręca na lewo i widzi klęczącą, na posadzce, w czarnym stroju, kobietę. Jest to baronowa Krzeszowska. Kornie zgięta ku ziemi, bije się w piersi i co chwilę podnosi chustkę do oczu. Jestem pewny, iż modli się o to, ażeby dom Łęckiego poszedł za 60 tysięcy rubli, mówi pan Ignacy. Lecz, że i widok pani Krzeszowskiej nie wydaje mu się ponętnym, więc cofa się na palcach i przechodzi na prawą stronę kościoła. Tu znajduje się tylko parę kobiet. Jedna półgłosem odmawia różaniec, druga śpi. Zresztą nikogo więcej, tylko spoza filaru wychyla się średniego wzrostu mężczyzna, energicznie wyprostowany, pomimo siwych włosów, i szepczący modlitwę z zadartą głową. Rzecki poznaje w nim pana Łęckiego i myśli: jestem pewny, że ten prosi Boga, ażeby jego dom poszedł za 120 tysięcy rubli. Potem spiesznie opuszcza kościół, zastanawiając się, w jaki też sposób dobry Bóg zadowolni sprzeczne żądania pani baronowej Krzeszowskiej i pana Tomasza Łęckiego. Nie znalazłszy, czego szukał, ani w cukierni, ani w kościele, pan Ignacy zaczyna spacerować po ulicy niedaleko sądowego gmachu. Jest bardzo zmieszany. Zdaje mu się, że każdy przechodzień patrzy mu drwiąco w oczy, jakby mówił: nie wolałbyś to, stary łobuzie, pilnować sklepu? I że z każdej dorożki wyskoczy który z panów, donosząc mu, że sklep spalił się lub zawalił. Więc znowu myśli, czy by nie lepiej było dać za wygraną licytację, a wrócić do swoich ksiąg i kantorka? Gdy nagle słyszy rozpaczliwy krzyk. To jakiś Żydek wychylił się przez okno sali sądowej i coś wrzasnął do gromady swoich współwyznawców, którzy na to hasło rzucili się do drzwi, tłocząc się, potrącając spokojnych przechodniów i tupiąc niecierpliwie nogami, jak spłoszone stado owiec w ciasnej owczarni. Aha, już zaczęła się licytacja, mówi do siebie pan Ignacy, idąc za nimi na górę. W tej chwili czuje, że ktoś pochwycił go z tyłu za ramię i odwróciwszy głowę widzi owego majestatycznego pana, który od szlangbauma dostał w cukierni rubla zadatku. Okazały pan widocznie bardzo się spieszy, gdyż obu pięściami toruje sobie drogę pośród zbitej masy ciał starozakonnych, wołając: na bok parchy, kiedy ja idę na licytację. Żydzi wbrew swoim zwyczajom usuwają się i patrzą na niego z podziwem. Jakie on musi mieć pieniądze, mruczy jeden z nich do owego sąsiada. Pan Ignacy, który jest nieskończenie mniej śmiałym, aniżeli okazały jegomość, zamiast pchać się jak on, zdaje się na łaskę i niełaskę losu. Prąd starozakonnych ogarnia go ze wszystkich stron. Przed sobą widzi zatłuszczony kołnierz, brudny szalik i jeszcze brudniejszą szyję. Za sobą czuje zapach świeżej cebuli. Z prawej strony jakaś szpakowata broda opiera mu się na obojczyku, a z lewej silny łokieć uciska mu rękę aż do ścierpnięcia. Gniotą go, popychają, szarpią za odzież. Ktoś chwyta go za nogi, ktoś sięga do kieszeni, ktoś uderza go między łopatki. Nadchodzi chwila, w której pan Ignacy sądzi, że połamią mu klatkę piersiową. Podnosi oczy do nieba i widzi, że jest we drzwiach. Już zaduszą go. Nagle czuje przed sobą puste miejsce. Uderza głową w czyjeś wdzięki, niedosyć starannie zasłonięte połą surduta i jest w sali. Odetchnął. Za nim rozlegają się krzyki i wymyślania licytantów, a od czasu do czasu upomnienia woźnego. Czego panowie tak się tłoczą? Cóż to panowie, są bydło czy co? Nie wiedziałem, że tak trudno dostać się na licytację, wzdycha pan Ignacy. Mija dwie sale, tak puste, że nie widać w nich ani krzesła na podłodze, ani gwoździa w ścianie. Sale te tworzą przysionek jednego z wydziałów sprawiedliwości, lecz są widne i wesołe. Przez otwarte okna wlewają się tu potoki słonecznych blasków i gorący lipcowy wiatr nasycony warszawskimi pyłami. Pan Ignacy słyszy świergot wróbli i nieustanny turkot dorożek i doznaje dziwnego uczucia dysharmonii. Czy podobna, mówi, ażeby sąd wyglądał tak pusto jak niewynajęte mieszkanie i tak wesoło? Zdaje mu się, że zakratowane okna i szare ściany, połyskujące wilgocią, a obwieszone kajdanami, nierównie lepiej odpowiadałyby sali, w której skazują ludzi na wieczne lub doczesne więzienia. Ale otóż i sala główna, do której biegną wszyscy starozakonni i gdzie skupia się cały interes licytacji. Jest to pokój tak rozległy, że można by w nim tańcować we 40 par mazura, gdyby nie niska bariera, która dzieli go na dwie części. Cywilną i licytacyjną. W części cywilnej znajduje się kilka wyplatanych kanap, w części licytacyjnej estrada, a na niej duży stół mający formę rogala pokrytego zielonym suknem. Za stołem spostrzega pan Ignacy trzech dygnitarzów, mających łańcuchy na szyi i senatorską powagę na obliczach. Są to komornicy. Na stole przed każdym dygnitarzem leży stos papierów, reprezentujących wystawione na sprzedaż nieruchomości. Zaś między stołem i barierą, tudzież przed barierą, tłoczy się ciżba interesantów. Wszyscy oni mają zadarte głowy i patrzą na komorników ze skupieniem ducha, którego mogliby im pozazdrościć natchnieni asceci przypatrujący się świętym wizjom.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Dzisiaj o 10:00. Zapraszam. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Reklama.

0: Lalka w Radiu Pogoda.
1: W sali, pomimo otwartych okien, unosi się woń środkująca między zapachem hiacyntu i starego kitu. Pan Ignacy domyśla się, że jest to woń hałatów. Wyjąwszy turkotu dorożek, w sali jest dosyć cicho. Komornicy milczą, zatopieni w swoich aktach, licytanci również milczą, zapatrzeni w komorników, reszta zaś publiczności zebrana w cywilnej połowie izby i podzielona na grupy wprawdzie szemrze, ale po cichu. Nie mają interesu, ażeby ich słyszano. Tym więc głośniej rozlega się jęk baronowej Krzeszowskiej, która trzymając swego adwokata za klapy fraka mówi z gorączkowym pośpiechem: „Błagam pana, nie odchodź, no dam panu wszystko, co zechcesz”. „Tylko pani baronowo bez żadnych pogróżek”, odpowiada adwokat. „Ja przecież nie grożę, ale nie opuszczaj mnie pan”, deklamuje z prawdziwym uczuciem baronowa. „Przyjdę na licytację, ależ teraz muszę iść do mego zabójcy”. „Tak, więc nędzny morderca więcej budzi w panu współczucia, aniżeli opuszczona kobieta, której mienie, honor, spokój”. Nagabany adwokat ucieka tak szybko, że jego spodnie wydają się jeszcze bardziej wytłoczonymi na kolanach, aniżeli są w istocie. Baronowa chce za nim biec, lecz w tej chwili pada w objęcia jakiegoś jegomości, który używa bardzo szafirowych okularów i ma fizjonomię zakrystiana. „O co pani chodzi, droga pani?” mówi słodko jegomość w szafirowych okularach. „Żaden adwokat nie podbije pani ceny domu. To ja jestem od tego. Desz pani 1% od każdego 1000 rubli wyżej nad sumę początkową i 20 rubelków na koszta”. Baronowa Krzeszowska odskakuje od niego i wygiąwszy się w tył jak artystka grająca tragiczną rolę, odpowiada mu jednym tylko wyrazem: „Szatanie!”. Jegomość w okularach poznaje, że źle trafił i cofa się skonsternowany. Jednocześnie zabiega mu drogę inny jegomość, mający minę skończonego łajdaka, i coś mu szepcze przez kilka minut z bardzo ożywioną gestykulacją. Pan Ignacy jest pewny, że ci dwaj panowie pobiją się, oni jednak rozchodzą się bardzo spokojnie, a jegomość z miną łajdaka zbliża się do baronowej Krzeszowskiej i mówi półgłosem: „Jeżeli pani baronowa coś zaryzykuje, możemy nie dopuścić nawet do 70 000 rubli. „Zbawco!” woła baronowa. „Widzisz przed sobą kobietę skrzywdzoną i osamotnioną, której mienie, honor i spokój”. „Co mi tam honor”, mówi jegomość z łajdacką fizjonomią. „Da pani 10 rubli zadatku”. Odchodzą oboje w najdalszy kąt sali i przed oczyma pana Ignacego kryją się za grupą starozakonnych. W tej grupie znajduje się stary szlangbaum i młody Żydek bez zarostu, tak blady i wycieńczony, że pan Ignacy sądzi, iż bardzo niedawno musiał wstąpić w związki małżeńskie. Stary szlangbaum coś wykłada wycieńczonemu Żydkowi, któremu coraz więcej baranieją oczy. Co by mu jednak wykładał? Pan Ignacy nie może się domyśleć. Odwraca się więc w drugą stronę sali i spostrzega o parę kroków od siebie pana Łęckiego z jego adwokatem, który widocznie nudzi się i chciałby gdzieś iść. „Gdyby choć 115, no 110 tysięcy”, mówi pan Łęcki. „Przecież pan adwokat, musisz znać, jakie sposoby”. Hom, mówi adwokat, tęsknie spoglądając na drzwi. „Pan żąda zbyt wysokiej ceny. 120 tysięcy za dom, za który dawano 60. „Ależ panie, on kosztował mnie 100 tysięcy. „Tak, trochę pan przepłacił”. „Ja też”, przerywa mu pan Łęcki, „żądam tylko 110 i zdaje mi się, że kiedy, ale w tym razie powinien by mi pan adwokat dopomóc. Są przecież jakieś sposoby, których ja nie znam, nie będąc prawnikiem”. Mruczy adwokat. Na szczęście jeden z kolegów, odziany również we frak ze srebrnym znaczkiem, wywołuje go z sali. W minutę zaś później zbliża się do pana Łęckiego jegomość w szafirowych okularach z miną zakrystiana i mówi: „O co panu chodzi, panie hrabio? Żaden adwokat nie podbije panu ceny domu. Od tego ja jestem. Desz pan hrabia 20 rubli na koszta i 1% od każdego 1000 nad 60 tysięcy”. Pan Łęcki patrzy na zakrystiana z wielką pogardą, kładzie nawet obie ręce w kieszenie spodni, co jemu samemu wydaje się dziwnym, i mówi: „Dam 1% od każdego 1000 wyżej nad 120 tysięcy rubli”. Zakrystian w szafirowych okularach kłania się, poruszając przy tym lewą łopatką i odpowiada: Przepraszam, pana hrabiego? Stój! Przerywa pan Łęcki. Wyżej nad 110. Przepraszam. Nad 100. Przepraszam. Niech was pioruny, więc ile chcesz? 1% od sumy wyższej nad 70 i 20 rubelków na koszta. Mówi, kłaniając się do ziemi, zakrystian. 10 rubli weźmiesz? Pyta Fiołkowy z gniewu pan Łęcki. Ja i rubelkiem nie pogardzę. Pan Łęcki wydobywa wspaniały pugilares, z niego cały pęk szeleszczących 10 rublówek i jedną z nich daje zakrystianowi, który schyla się do ziemi. Zobaczy, jaśnie wielmożny pan, szepcze zakrystian. Obok pana Ignacego stoi dwóch Żydów. Jeden wysoki, śniady, z brodą tak czarną, że wpada w kolor granatowy, drugi łysy, z tak długimi faworytami, że walają mu klapy surduta. Dżentelmen z faworytami na widok 10 rublówek pana Łęckiego uśmiecha się i mówi półgłosem do pięknego bruneta. Pan widzisz te pieniądze u ten szlachcic? Pan słyszysz, jak one klaskają? One tak cieszą się, że mnie widzą. Pan to rozumiesz, panie Cynader? Łęcki jest pański klient? Pyta piękny brunet. Dlaczego on nie ma być mój? Co on ma? Mówi brunet. On ma siostrę w Krakowie, która, rozumiesz pan, zapisała dla jego córki, a jeżeli ona nic nie zapisała? Dżentelmen z faworytami na chwilę tropi się. Tylko mi pan nie mów takie głupie gadanie. Dlaczego siostra z Krakowa nie ma im zapisać, kiedy ona jest chora? Ja nic nie wiem, odpowiada piękny brunet. Pan Ignacy przyznaje w duchu, że tak pięknego mężczyzny nigdy jeszcze nie widział. Ale on ma córkę, panie Cynader, mówi niespokojnie właściciel bujnych faworytów. Pan zna jego córkę, tę pannę Izabelę, panie Cynader? Ja sam dałbym jej, no bez targu, 100 rubli. Ja bym dał 150, mówi piękny brunet. Ale swoją drogą Łęcki to niepewny interes. Niepewny, a pan Wokulski to co? Pan Wokulski, no, to jest wielki interes, odpowiada brunet. Ale ona jest głupia i Łęcki jest głupi i oni wszyscy są głupi. I oni zgubią tego Wokulskiego, a on im nie da rady. Panu Ignacemu pociemniało w oczach. Jezus Maria, szepcze. Więc już nawet przy licytacjach mówią o Wokulskim i o niej i jeszcze przewidują, że go zgubi. Jezus Maria! Około stołu zajętego przez komorników robi się mały zamęt. Wszyscy widzowie pchają się w tamtym kierunku. Stary Szlangbaum również zbliża się do stołu, a po drodze kiwa na zniszczonego Żydka i nieznacznie mruga na okazałego pana, z którym niedawno rozmawiał w cukierni. Współcześnie wbiega adwokat pani Krzeszowskiej, nie patrząc na nią, zajmuje miejsce przed stołem i mruczy do komornika: Prędzej, panie, prędzej, bo dalibóg nie ma czasu. W kilka minut zaś po adwokacie wchodzi do sali nowa grupa osób. Jest tam para małżonków, należących, zdaje się, do profesji rzeźniczej, jest stara dama z kilkunastoletnim wnukiem i dwóch panów. Jeden czerstwy i siwy, drugi kędzierzawy, wyglądający na suchotnika. Obaj mają potulne fizjonomie i podniszczone odzienia, lecz na ich widok Żydzi poczynają szemrać i pokazywać palcami z wyrazem podziwu i szacunku. Obaj stają tak blisko pana Ignacego, że ten mimowoli musi wysłuchać rad, jakich siwy jegomość udziela kędzierzawemu. Rób, mówię tobie, Ksawery, jak ja. Ja nie spieszę się, jak Boga kocham. Już 3 lata, mówię tobie, chcę kupić niewielki domik, od taki sobie za 100, za 200 tysięcy na stare lata, ale nie spieszę się. Wyczytuję ja sobie, które chaty idą na licytację, ogląduję ja ich sobie powoli, kalkuluję ja sobie w głowie, a potem zachodzę ja sobie tu i słucham, co ludzie dają. I kiedy, mówię tobie, już nabrałem doświadczenia i w tym roku chciałem już co kupić, ceny jak raz w niepraktykowany sposób skoczyły psia krew i muszę na nowo kalkulować. Ale jak we dwu poczniem się przysłuchiwać, to mówię tobie, ubijemy interes. Cicho! Zawołano od stołu.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
1: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
6: Została ostatnia reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: W sali ucichło, a pan Ignacy słucha opisu kamienicy położonej tu i tu, mającej trzy oficyny i trzy piętra, plac, ogród i tak dalej. W trakcie tego ważnego aktu pan Łęcki robi się na przemian blady i fioletowy, a pani Krzeszowska co chwilę podnosi do nosa kryształowy flakonik w złotej oprawie. Znam ten dom! Wykrzykuje nagle jegomość w szafirowych okularach z miną zakrystiana. Znam ten dom z zamkniętymi oczami wart 120 tysięcy rubli. Co pan zawracasz? Odzywa się stojący obok baronowej Krzeszowskiej pan z fizjonomią łajdaka. Co to za dom, rudera, trupiarnia? Pan Łęcki robi się bardzo fioletowy. Kiwa na zakrystiana i pyta go szeptem, kto jest tamten łotr? Tamten? Pyta zakrystian. To szubrawczyna, niech pan hrabia nie zważa na niego. I mówi na cały głos. Słowo honoru, za ten dom śmiało można dać 130 tysięcy. Kto jest ten nikczemnik? Pyta baronowa jegomościa z łajdacką miną. Kto jest ten w niebieskich okularach? Tamten? Odpowiada zapytany. To znany szubrawiec, niedawno siedział na pawiaku. Niech pani na niego nie zważa. Plunąć nie warto. Cicho tam! Woła urzędowy głos od stołu. Zakrystian mruga na pana Łęckiego, uśmiechając się familiarnie i pcha się do stołu między licytantów. Jest ich czterech. Adwokat baronowej, okazały pan, stary szlangbaum i zniszczony Żydek, obok którego staje zakrystian. 60 500 rubli, mówi cicho adwokat pani Krzeszowskiej. Dali Bóg, więcej nie warto, wtrąca jegomość z miną łajdaka. Baronowa triumfalnie spogląda na pana Łęckiego. 65, odzywa się majestatyczny pan. 65 100 rubli, bełkocze blady Żydek. 66, dodaje szlangbaum. 70 000, wrzeszczy zakrystian. Ach, ach, ach, wybucha płaczem baronowa, upadając na wyplataną kanapkę. Jej adwokat szybko odchodzi od stołu i biegnie bronić zabójcy. 75 000, woła okazały pan.
2: Umieram,
1: jęczy baronowa. W sali robi się ruch. Stary Litwin chwyta pod rękę baronową, którą odbiera mu Maruszewicz, nie wiadomo skąd przybyły na ten uroczysty wypadek. Zanosząca się od płaczu baronowa, sparta na Maruszewiczu, opuszcza salę, złorzecząc przy tym swemu adwokatowi, sądowi, licytantom i komornikom. Pan Łęcki uśmiecha się blado, a tymczasem zniszczony Żydek mówi 80 100 rubli. 85, wtrąca szlangbaum. Pan Łęcki cały zamienia się we wzrok i słuch. Wzrokiem dostrzega już tylko trzech licytantów, a słuchem chwyta wyrazy otyłego pana. 88 000. 88 100 rubli, mówi mizerny Żydek. Niech będzie 90, kończy stary szlangbaum, uderzając ręką w stół. 90 000, mówi komornik. Po raz pierwszy? Pan Łęcki, zapomniawszy o etykiecie, pochyla się do zakrystiana i szepcze mu, licytujże pan. Co się pan tak skrobiesz? Pyta zakrystian zniszczonego Żydka. A co się pan rozbijasz? Odzywa się do zakrystiana drugi komornik. Kupisz pan dom, czy co? Wynoś się pan. 90 000 po raz drugi? Woła komornik. Pan Łęcki robi się szary na twarzy. 90 000 rubli po raz trzeci, powtarza komornik i uderza małym młotkiem o zielone sukno. Szlangbaum kupił, odzywa się jakiś głos na sali. Pan Łęcki toczy.

0: Dom wart ze 120 tysięcy. O, słyszy pan, panie mecenasie? Mówi pan Łęcki. Gdyby się dopilnowano... Ależ panie, proszę mi nie mówić impertynencji. Słucha pan rad pokątnych doradców, łotrów z Pawiaka. O, bardzo proszę, odpowiada obrażony zakrystian. Nie każdy jest łotrem, kto siedział na Pawiaku. A co do udzielania rad? Tak, dom był wart 120 tysięcy. Odzywa się całkiem nieoczekiwanie sprzymierzeniec w osobie jegomościa z łajdacką miną. Pan Łęcki patrzy na niego szklanymi oczyma, ale jeszcze nie może zorientować się w sytuacji. Nie żegna się z adwokatem, nakłada w sali kapelusz i wychodząc mruczy: straciłem przez Żydów i adwokatów ze 30 tysięcy rubli. Można było dostać 120 tysięcy. I stary Schlangbaum już wychodzi. Wtem zastępuje mu drogę pan Cynader, ów piękny brunet, któremu równego nigdy nie widział pan Ignacy. Co to pan za interesa robi, panie Schlangbaum? Mówi piękny brunet. Ten dom można było kupić za 71 tysięcy. On dziś więcej nie wart. Dla jednego nie wart, dla drugiego wart. Ja zawsze robię tylko dobre interesa, odpowiada zamyślony Schlangbaum. Nareszcie i Rzecki opuszcza salę, w której odbywa się inna licytacja i gromadzi się nowa publiczność. Pan Ignacy zwolna schodzi ze schodów i myśli: a więc dom kupił Schlangbaum i to za 90 tysięcy, jak przepowiedział Klein. No, ależ Schlangbaum to przecie nie Wokulski. Stach nie zrobiłby takiego głupstwa. Nie. I z tą panną Izabelą farsa. Plotki. Była pierwsza w południe, kiedy pan Ignacy zbliżał się do sklepu, zawstydzony i niespokojny. Jak można zmarnować tyle czasu w porze największego ruchu interesantów? A nuż w dodatku stało się jakie nieszczęście? I co za satysfakcja włóczyć się po ulicach w upał, wśród kurzu i zapachu prażonych asfaltów. Istotnie, dzień był wyjątkowo gorący i jaskrawy. Chodniki i kamienie ziały żarem, blaszanych szyldów, ani latarniowych słupów nie można było dotknąć ręką, a z nadmiaru światła panu Ignacemu zachodziły łzami oczy i czarne płatki zasłaniały mu pole widzenia. Gdybym był panem Bogiem, myślał, połowę lipcowych upałów zachowałbym na grudzień. Nagle spojrzał na wystawę sklepową, właśnie mijał okna i osłupiał. Wystawa już drugi tydzień nieodnowiona. Te same brązy, majoliki, wachlarze, te same neseserki, rękawiczki, parasole i zabawki. Czy widział kto podobne zgorszenie? Ależ ja jestem podły człowiek, mruknął do siebie. Onegdaj spiłem się, dziś włóczę się. Diabli wezmą budę jak amen w pacierzu.
1: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

Da, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztumak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu

0: Dzień dobry. Proszę Państwa, jest 10:00, niedziela. Zaczynamy koncert życzeń w Radiu Pogoda. Właściwie zaczniemy go zaraz po wiadomościach, co? I po prognozie pogody.
1: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw, i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
1: Marcin Krzamiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
3: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
1: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
4: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
5: Padły, dawno powinny spaść, jakby rząd opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
1: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6, 6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Aleksem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Najpogodniej na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju z kolei może pokropić deszcz. Na termometrach od 16-17 stopni na północy do 23 na południowym wschodzie.
2: Radio Pogoda. Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
0: Zaczynamy koncert życzeń, czyli program wypełniony po brzegi, tylko i wyłącznie dobrymi słowami, wzruszeniami, wyznaniami miłości, przyjaźni. Jeśli chcecie dołączyć do naszego programu, to piszcie do mnie na robert@radiopogoda.pl. Możecie do mnie dzwonić 22 444 4004. Ja nie odbiorę, Albasia odbierze i tam trzeba się nagrać. No i już, mam jeszcze formularz na naszej stronie. Różne są możliwości, więc korzystajcie. Zaczynamy. Nie wierzę piosence, śpiewa Hanna Skarżanka.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

tęsknoty, masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła mnie, to nie on.

się przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: chcę. Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do babci Heni spróbujemy zadzwonić.
2: Słucham.
1: Panie Heniu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Z koncertu życzeń, panie Heniu, bo były pani urodzinki ostatnio.
2: Tak.
1: Akurat nie zdążyłem zadzwonić, bo no, nie wszystko się zmieści, ale tu mam takie piękne życzenia od pani wnuków z okazji tych urodzin. Chciałem pani przeczytać.
2: Proszę bardzo.
1: Napisała, podpisała Karolinka, Agatka, Michał, Damian i Piotruś.
2: Wnuczki wszystkie.
1: Wszystkie, dokładnie. Kochana babciu, piszą. W dniu urodzin życzymy ci dużo zdrówka, spokoju, długich lat życia, pełnych pociechy z bliskich, dobrego humoru, energii i dziękujemy ci za twoją miłość, którą zawsze wyrażasz, robiąc dla nas od dziecka przepyszne pierożki, zupę zacierkową, szarlotki, makowce, ciasta drożdżowe, kruche ciasteczka, dżemiki, soczki malinowe na przeziębienie, racuszki, naleśniczki, frytki i wiele innych pysznych dań. Wiedz, że nigdzie tak wszystko nie smakuje jak u ciebie i nikt tak nie wysłucha i nie doda otuchy jak ty. Kochamy cię bardzo, twoje wnuczęta.
2: Dziękuję.
1: Proszę, takie krótkie dziękuję, ale to dużo to znaczy, prawda? Pięknie napisały dzieci. Kochają panią, to najważniejsze. Pozdrawiam pani Heniu bardzo.
2: Dziękuję.
1: Bardzo proszę. Ja czuję, że pani Henia się wzruszyła i może tak po prostu tylko to dziękuję, ale takie strasznie dużo znaczące. Dziękuję. Saragossa Band teraz, Zabadak.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio. Jesteś

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i przez parkiet przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tłumaczy.

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basia, co u ciebie?
2: Sławek, kochanej mamusi Teresie w dniu jej 77. urodzin wszystkiego naj od kochających synów Sławka i Mareczka.
1: No, widzisz, mamusiu, Tereska? Synkowie nie zapominają, nie, bo to są synkowie mamusi. Mamusia zawsze ma synków, a tatusiowie mają córeczki, nie? Musi mówić córeczka tatusia, bo synek mamusi. Może tak to było. No w każdym razie nieważne. Ważna jest pamięć i słowo, bo to są rzeczy, które zostają w naszej głowie na długo, na zawsze. Dziękujemy bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Została ostatnia reklama.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do kuzyneczki Beatki teraz zadzwonię.
2: Halo?
1: Pani Beato, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń, bo były twoje urodzinki.
2: Były.
1: Gratuluję.
2: Dziękuję.
1: Jakie fajne te urodziny.
2: Wieku. No super.
1: Jakie fajne. Słuchaj, wreszcie. Beata, wreszcie. Czekałaś na to, czy co? Czekałaś, czy nie chciałaś do tego dopuścić?
2: Nie, no nie mam wpływu, nie więc wpływu. Muszę dopuścić.
1: No tak.
2: Fajnie jest i myślę, że będzie jeszcze fajnie.
1: No to pewnie, dobrze,
2: że... Teraz wszystko już mogę.
1: Absolutnie, bo ja też dopuściłem to szóstkę z przodu. Mówię, kurczę, ale czad jest w ogóle.
2: Tak jest.
1: Naprawdę.
2: Cieszmy się chwilą.
1: Absolutnie tak. Wiesz, kto wymyślił życzenia dla ciebie, nie?
2: Nie.
1: Jest was pięć.
2: Jest.
1: No właśnie, no.
2: Super. Tu,
1: no poczekaj, kto tu?
2: Fajna.
1: Ela, Sylwia, Beatka i Kinga. To dwie Beaty są w waszej piątce.
2: Tak, mamy taką grupkę. Nie.
1: I one piszą tak. Dzień dobry, panie Robercie. Zaczniemy od tego, że jest nas pięć. Pięć kuzynek, bo nasi ojcowie to bracia.
2: Tak.
1: Razem zwiedzamy Polskę, chodzimy do teatru, jeździmy rowerami. I właśnie w poniedziałek jedna z nas, Beatka, obchodzi szóstkę z przodu i chcemy jej zrobić niespodziankę, żeby pan zadzwonił i złożył życzenia od nas, żebyś się dalej spełniała i swoje marzenia i robiła wszystko to, co ci przynosi radość i szczęście. Elżbietka, Sylwia, Beatka i Kinga. O, fajną paczkę macie.
2: Pięknie, wczoraj żeśmy piękny dzień miałam, piękny z moją grupą, między innymi też. No. Trudny dzień.
1: Słuchaj,
2: trudny, także
1: ale,
2: naprawdę.
1: A jesteście trochę rozrzucone, domyślam się, po Polsce, czy nie?
2: Nie. Mieszkamy w jednej miejscowości pod Poznaniem.
1: Co ty wolisz?
2: I dlatego myślę, ten kontakt jest łatwiejszy i łatwiej nam cokolwiek
1: zrobić
2: zorganizować.
1: Razem.
2: Mhm. Tak, robić no razem, tak. Dokładnie tak.
1: No to tak musiało być.
2: Tak, i to jest bezcenna wartość, myślę.
1: Absolutnie.
2: Bezcenna.
1: Boże, ale czad.
2: Każdemu życzę takiej grupki, żeby można było realizować takie swoje małe marzenia.
1: Dobrze, ja ci gratuluję szóstki z przodu, bo jest pięknie. Jest pięknie, tak Beatko. Jest.
2: Dziękuję.
1: Pa.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pa, pa. Odrobinę szczęścia w miłości. Zaśpiewa Bogdana Łazłuka, szkoda, że nie ja.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kochana Agnieszko, tutaj teraz czytam coś fajnego. Życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, powodów do uśmiechu każdego dnia. Niech się spełniają twoje marzenia, niech nigdy nie brakuje ci energii do realizowania tego, co lubisz, oraz czasu na małe i duże przyjemności. Życzymy ci spokoju, radości, samych dobrych ludzi, jak najwięcej pięknych chwil. Bądź zawsze taka, jaka jesteś, wyjątkowa. Poczekajcie, wszystko, tylko kto to pisze? Paweł, Martyna i Artur, kochana Agnieszko. I też nie wiem, z jakiej okazji, ale po prostu może tak bez okazji, że jesteś taka super. No to świetnie, no to przeczytaliśmy, jesteśmy zadowoleni i czekamy na kolejne dedykacje.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
10: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
19: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Została ostatnia reklama.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Reklama.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Reklama. Jest niedzielna jeszcze przed południem, proszę Państwa. Dopiero godzinka przed nami, to teraz szybko wiadomości i prognozę pogody poproszę.
9: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
9: Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
10: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
9: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
11: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzież ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
9: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1:00 finał singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6. Radio Pogoda.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: Pogoda.
9: Maksymalnie od 16 stopni na północnym wschodzie, przez 19 w Wielkopolsce i na Mazowszu, do 22 na Podkarpaciu. No i tam najwięcej słońca, na północnym wschodzie może padać deszcz.
6: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
12: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
8: Dzień dobry Państwu, koncert życzeń, godzinka kolejna rozpoczęta. Od razu zacznę od wiadomości, który napisał Sylwester dla Renatki, mojej kochanej żonie, z okazji 60. urodzin. Proszę, pięknie. Dużo zdrowia, żebyś była taka, jaka jesteś od lat. Taka czuła, taka wyrozumiała. Wow. Pomocną dłoń w każdym aspekcie naszego życia będę wyciągał do ciebie. Zawsze kocham cię. Od naszych dzieci, wnusi. Renatko, ale jesteś wspaniała. Sylwester zwariował na twoim punkcie. Już tyle lat to trwa. Niech trwa. A zaśpiewa dla was Cliff Richard, The Young Ones.
12: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz życzenia dla pani Jadzi, dla babci Jadzi, które przesyłają wnuczka Ola i prawnuczka Zuzia. Dzisiaj szczególne pozdrowienia, panie Robercie, kierujemy dla naszej babci, która obchodziła swoje urodziny niedawno. Babciu, przepraszamy, że nie mogłybyśmy być z tobą wtedy, ale oczywiście pamiętałyśmy i mocno cię ściskamy. Życzymy ci przede wszystkim dużo zdrówka, dużo radości, spokoju, samych pięknych dni, jak najwięcej powodów do uśmiechu. Niech każdy kolejny rok będzie pełen miłych chwil, rodzinnego ciepła i powodów do dumy ze swoich wnuczek i prawnuczek. Z pewnością tak jest. Ola, Zuśka, czyli wnuczka Ola i prawnuczka Zuzia się podpisały. Z najlepszego, Jadziu, wszystkiego dla ciebie. 100 lat, 100 lat. A zaśpiewa Andrzej Rybiński. Od jutra już.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Basia chciała coś powiedzieć ustami czyimi i o czym?
2: Dzień dobry, serdecznie witam panie Robercie. I za pana pośrednictwem pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia mojej córce Katarzynie. Jeżeli to jest tylko możliwe, chciałam złożyć również dużo buziaków dla Szymona, wnuków moich i Dawidka, zięcia Daniela. Serdecznie pozdrawiam, babcia Ania.
1: No, dziękujemy bardzo. Pięknie, że się państwo tak nagrywacie. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Została ostatnia reklama.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklama.

nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

dawno jeziora w szklance, przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu, popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy, będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pana Michała. Będziemy dzwonić. Panie Michale, dzień dobry. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Same niespodzianki dzisiaj, panie Michale. Bo a propos pańskich urodzin, tutaj mam życzenia dla pana. Oraz jeszcze dodatkową niespodziankę, ale to powiem na końcu. Napisały Aga i Zuzia, czyli żona i córka, dobrze kombinuje?
2: Bardzo dobrze.
1: Dobrze.
2: Jestem bardzo zaskoczony, bo myślałem, że to nie pan, ale tak słucham dalej.
1: A że po głosie pan mnie jednak poznał.
2: Nie, poznałem pana po głosie, ale myślałem, że to jakiś automat dzwoni.
1: No super, nie automat. Możemy się uszczypnąć, panie Michał.
2: Nie, wierzę.
1: Drogi mężu i tato, życzymy ci samych pogodnych dni, wszystkich spędzonych z nami, oby te urodziny były lepsze od poprzednich, a następne jeszcze lepsze i tak dalej. Kochamy cię bardzo, ale też wiemy, że kochasz Andrzeja Rosiewicza. Jak nam przykro, że nigdy nie został puszczony twój ulubiony utwór. Może na te 41 urodziny się uda. Zjadłem sąsiada, czyli dobry apetyt. Słuchaj, ja odkopałem dziś tę piosenkę specjalnie dla ciebie do tych życzeń, żeby ona się znalazła jednak z tym. Ale Michał, 41, no jak ci? Bo to już masz, nie, już się przyzwyczaiłeś, co, że 40, że masz czwórkę z przodu.
2: Tak, wie pan, ja myślę, że dużo za mną ma jeszcze więcej przede mną, więc jak patrzę na starszych kolegów, znajomych, to myślę, że jeszcze dużo przede mną dobrego.
1: No samo dobre. Słuchaj, wystarczy tylko mieć zawsze pod ręką Radio Pogoda. Tutaj nigdy niczego złego nie usłyszysz na żaden temat, na żaden. To mi się podoba, że jesteśmy takim miejscem, które obdarowuje tylko pozytywną energią ludzi. No i sam przed chwilą dostałeś takiej energii sporo od swojej żony i od swojej córki. Po to wszystko jest wymyślone. Dobrze. A dlaczego ten dobry apetyt?
2: To jest taka piosenka w zasadzie rodzinna, która gdzieś znaleziona przy starych winylach wziętych od rodziny. Znalazła się i bardzo podobała się córce, więc następnie została puszczana i jakoś przez córkę odbierana lekko satyrycznie, więc się to podoba i stąd się bierze, że jest to puszczane.
1: Córka to Zuzia, tak, Michał?
2: Tak.
1: A Zuśka ile ma lat już?
2: 8, skończone.
1: No więc to teraz Zuśka, cześć. Macham do ciebie z radia, ale to nie widać. Ta piosenka, którą nie wiem, czy ty wymyśliłaś, czy mama, za chwilę dla waszego taty, ukochanego twojego tatusia, zabrzmi. Ja was serdecznie pozdrawiam.
2: Serdecznie dziękuję. Dzięki. Cześć.
1: No to ten dobry apetyt, którego ja nie znam, ale chętnie posłucham razem z państwem, śpiewa Andrzej Rosiewicz.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Wysoki sądzie, przyznać wypada, owszem zeznaję, zjadłem sąsiada, lecz grzech odpuszczam w sumieniu własnym, bo sąsiad mój był strasznie żelasty. Żeby sądowi wyrok uprościć, ja powiem krótko, no skóra i kości, podczas konsumpcji ogromna męka.

tylko jeden. Czy czekać miałem aż do pierwszego? Czasem zjeść trzeba coś konkretnego. Niech sąd wysoki coś mi poradzi, zanim się nowy sąsiad wprowadzi. Miałem w procesie wiele powodów, by zaspokoić prawo do głodu. Choć nic nie jadłem jeszcze od wczoraj, jednak nie tknąłem prokuratora. Taki był różowiutki.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz życzenia dla Marii i jej męża od przyjaciół. 34. rocznicę ślubu składamy wam najserdeczniejsze życzenia. Wszelkiej pomyślności, spełnienia wspólnych marzeń, zdrowia i sił do pokonywania trudów życia. No jakoś te siły mamy, co? Pokonujemy ciągle te trudy życia, pokonujemy. Człowiek jak Feniks jest. Zgody, jedności wam życzymy i miłości. Wiolka z Jarkiem. Dla Marii i jej męża. Mąż nie dostał imienia dzisiaj w tych życzeniach, tylko Maria. Maria i jej mąż. Życzę Wioletka z Jarkiem, bo mogła się podpisać Wioleta z mężem. Dla Marii z mężem. No chłopaki, nie dajcie się tak. Dobra, przepraszam bardzo, już za chwilę wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
12: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Magda, wszystko w porządku?
16: Przepraszam, migrena.
17: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
16: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
18: Tabletki powlekane 12,5 mg. Almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Została ostatnia reklama.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: przebojów.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Reklama.
12: Godzina 12. Już 12. Wow. Za chwilkę wiadomości i prognoza pogody i dalsza część naszego koncertu życzeń.
13: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
13: Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
14: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
13: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
15: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
13: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
0: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
13: Najwięcej słońca na południowym wschodzie i tam też najcieplej, 22-23 stopnie. Na przeważającym obszarze kraju 19, na północy 16-17 i tam może pokropić deszcz.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
12: Dzień dobry, proszę Państwa, Robert Janowski. Mam nadzieję, że niedzielny koncert życzeń Państwa satysfakcjonuje dzisiaj. Czekam na Państwa telefony w dalszym ciągu. 22 444 4004. Czekam na maile robert@radiopogoda.pl, a nasza strona radiopogoda.pl czeka też na wypełnienie formularzy przez Państwa. Halina Kunicka śpiewa: To były piękne dni.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Elżbiety dzwonię.
2: Halo?
1: Dzień dobry, Pani Elżbieto.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń. Dzwonię, bo były urodzinki, prawda? Czy nie, będą.
2: Nie, będą, będą,
1: będą. Będą. No Boże, co ja gadam. Ale będą.
2: 60 plus.
1: No wiem. Wow. No. To już mu trzeba szarfę szykować, szykować dom, baloniki dmuchać, świeczki kupować. Bo będziesz imprezę robiła, Ela, na pewno.
2: No będę, będę.
1: No będziesz. Wiesz, że się Grzesiu kocha, nie?
2: No wiem.
1: No, ile lat on już cię kocha?
2: 38.
1: Wow, a ty go też, nie?
2: 38 to po ślubie.
1: A wcześniej byliście, jeszcze chodziliście ze sobą.
2: A wcześniej jeszcze prawie dwa, także 40 lat prawie się znamy.
1: Kurczę.
2: No,
1: ten Grzesiu,
2: się kochamy.
1: No wiem, no wiem, wiem, że się kochacie, bo to Grzesiu pisze. Kochane Eluniu, w dniu twoich 60. urodzin życzę ci kolejnych tak pięknych, wspólnych dni. Wspominam naszą wspólną czerwcową 60.
2: Tak,
1: no ale wiesz,
2: była.
1: Twoje prawdziwe urodziny są później.
2: Życzę
1: tobie i troszkę sobie, aby kolejne lata mijały nam w zdrowiu, w podróżach, w słuchaniu pięknej muzyki, w wspólnych wyjazdach na koncerty i próbowaniu wspaniałych win. I bardzo cię kocham, Grześ.
2: No właśnie, no. Bardzo mnie kocha. I wino też kochamy.
1: Wiem.
2: Szczególnie węgierskie.
1: Widać z tego, co pisze, że rzeczywiście dużo czasu spędzacie razem. W różnych okolicznościach.
2: Tak,
1: i lubicie
2: tak,
1: to.
2: Tak. No lubimy się pomilczeć razem, lubimy, gadamy, słuchamy muzyki różnej. Radia Pogoda przede wszystkim.
1: No dziękujemy. Nie musicie przede wszystkim, ale miło, że nas słuchacie. Ale...
2: Nie, no odpalamy tylko Radio Pogoda. Zresztą jesteśmy w klubie Pogodnych Ludzi.
1: O Jezu, powiem. Jak fajnie.
2: No,
1: a, to jesteśmy rodziną, Elka.
2: Tak jest. I tak trzymać, Robert. Tak trzymać.
1: Tak będziemy trzymać. My po 66 z przodu musimy się trzymać razem.
2: Tak,
1: no.
2: Tak.
1: Elunia, całuję cię, pozdrów Grzesia i lecę dalej.
2: Dziękuję bardzo, Pa.
1: Marek Grechuta zaśpiewa jeszcze Muzę Pomyślności dla Elżbiety i dla Grzegorza.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Co to? Gdy usta milczą, śpiewaj wzrusza.
4: To dusza.
3: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
4: To ciało. To ciało.
3: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

0: więcej sił.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
2: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć po

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Wiadomość dla pani, od pani Gabrysi, przepraszam. To są życzenia dla wnuczki Mai. Majeczka dzisiaj obchodzi drugie urodziny. Wow. Może ktoś jej nagra, to będzie miała niespodziankę. I z tej okazji życzymy jej z dziadkiem dni pełnych zabawy i śmiechu. Niech każdy twój dzień, Majeczko, będzie kolorowy i wesoły i pełen przygód. Pozdrawiamy babcia Gabrysia i dziadek Zbyś. No właśnie, tak pomyślałem o tym nagrywaniu. Pewnie nie zdążyliście wcisnąć niczego, żeby nagrać teraz to, co mówiłem, ale są przecież takie podcasty na naszej stronie radiopogoda.pl, gdzie wszystkie telefony, które do państwa wykonuję, wszystkie nasze wspólne rozmowy są do znalezienia, do posłuchania jeszcze raz na nowo. Mamy tam naszą wewnętrzną bibliotekę, z której się obecności bardzo, bardzo wiem, że się państwo cieszycie. Ja również. Więc pozdrawiamy Maję w imieniu Gabrysi.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pani Karoliny dzwonimy, prawda? Prawda.
2: Tu poczta głosowa. Po usłyszeniu sygnału nagraj wiadomość.
1: Pani Karolino, Robert Janowski, Radio Pogoda. Mam dla pani życzenia od pana Jakuba, twojego męża. Tutaj pięknie napisał dla ciebie i czytam: moja ukochana żono, na wstępie chcę ci podziękować za wsparcie, za ciepło oraz miłość, którą mi ofiarujesz. Są one poparte nie tylko słowami, ale przede wszystkim czynami i gestami, które świadczą o tym, że uczucia z twojej strony są szczere i personalnie skierowane do mnie. Radość i spokój, które wnosisz do mojego życia, sprawiają, że jestem innym człowiekiem. To nasza pierwsza rocznica papierowa, która oznacza delikatność, kruchość, czystą kartkę, ale nasza kartka już nie jest pusta. Zaczynamy na niej pisać własną historię, historię naszej miłości i naszej rodziny. Jesteś kobietą, z którą spędzić chcę resztę życia, moja wybranko. Napisał dla ciebie Jakub. Jak pięknie. Proszę państwa, i do tych życzeń to już dla nas wszystkich Bee Gees, mój ukochany. How deep is your love?
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez

drobineczkę biodro już rzężą, rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją ma wód. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

0: rusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Teraz czas na wiadomość z mojego maila. Życzenia dla mamy od córki Joanny z okazji 76. urodzin. Najlepsze życzenia. Składa kochanej mamusi, córka Asia z mężem Adamem. Dużo zdrówka, pogody, ducha, uśmiechu na twarzy. Klasyka, nie? Krótko, wezłowato, po żołniersku. Więc kochana mamusiu od Asi i Adama. To było dla ciebie.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
3: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
17: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.

kochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś mi

0: i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Została ostatnia reklama.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
2: Reklama.
13: Czas na wiadomości, proszę Państwa, bo jest 13 na zegarze i prognozę pogody i jeszcze mamy godzinkę przed sobą.
14: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
14: Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
15: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
14: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
16: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
14: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem czterokrotnie, wygrał tylko raz. Radio Pogoda.
17: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
14: Pogoda. Maksymalnie 17 stopni na Podlasiu, 19 w Trójmieście i w Wielkopolsce, 20 na Lubelszczyźnie, 21 w Małopolsce, 22 na Górnym Śląsku. Najwięcej słońca na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może padać deszcz. Wieczorem pojawią się gęste mgły.
17: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
18: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
13: Dzień dobry Państwu, przed nami ostatnia godzina koncertu życzeń niedzielnego, w ten pierwszy, piękny, październikowy weekend. Ja zapomniałem troszkę o dzisiejszych solenizantach, już się poprawiam. Dzisiaj najserdeczniejsze życzenia ślemy do Franciszka, do Konrada i do Piotra. A wczoraj były trzy panie, patrzcie, a dzisiaj trzech panów, super. Zaśpiewa dla was Irena Jarocka, piosenka Spod Welonu.
18: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa

sedzi, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Telefon do pani Wandzi wykonuję.
3: Słucham.
2: Dzień dobry, pani Wando.
3: Dzień dobry.
2: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń.
3: Dziękuję bardzo.
2: Z okazji pani urodzin. Piękna cyferka, 80 nadeszła, wspaniała.
3: Dziękuję bardzo.
2: I życzenia są następujące. Kochany Wandeczko, życzymy ci z okazji 80 urodzin zdrowia, morza miłości od rodziny i przyjaciół, nieustającej weny poetyckiej oraz tego, by twój niezwykły czar, piękno i ciepło niezmiennie zachwycały wszystkich wokół. Wandziu, Wandeczko, Wanduniu, żyj nam 100 lat i jeszcze dłużej. A te życzenia, pani Wando, składają pani przyjaciele, pani Krysia i pan Tadeusz.
3: Dziękuję, serdeczne dzięki.
2: O, ale co z tą poezją? To takie rzadkie, pani Wando, teraz.
3: No, tak się zdarza. Akurat teraz już po prostu nie piszę, bo no niestety rękę, mam drżenie.
2: Oj.
3: Ręki, nie piszę, ale to, co napisałam, myślę, że tu wydała już jedna z pani nauczycielek.
2: Masz to,
3: taką krótką poezję.
2: Aha.
3: 5 moich wierszyków. Mhm. Jednej pani 3, drugiej pani 3. I taką małą książeczkę.
2: To może...
3: Niemniej, no, myślę, że moje dzieci się pewnie tym zajmą. Może kiedyś, jak mi nie braknie.
2: Może wydadzą tomik poezji twoją. A ty pamiętasz
3: pewnie
2: jakiś...
3: Tak,
2: pamiętasz,
3: tak myślę.
2: Pamiętasz jakiś wiersz? Mogłabyś nam kawałek zarecytować?
3: Na przykład taki. Dobrze pamiętam, gdy po raz pierwszy stawiałam kroki w tej szkole. Jak wychowawca uczył mnie wierszy, ja powtarzałam z mozołem. To pierwsza szkoła i nauczyciel, co uczył pierwszych literek. Kiedy dorośniesz, zrozumiesz, jak od nich zależy wiele. No a dalej musiałabym niestety spojrzeć.
2: A jak ładnie. Taki... Bardzo mi się podobało. A wzruszające to było, Wandeczko.
3: No właśnie, to takie w podzięce nauczycielom jeszcze z podstawówki.
2: No ale zrozumiałaś, jak ważna jest ich rola.
3: No, ale dziękuję bardzo. Życzenia bardzo miłe.
2: Dziękuję.
3: Bardzo serdecznie dziękuję moim dzieciom i panu również.
2: Dziękuję, pani Wandeczko. I dla pani jeszcze za chwilkę dołączę piosenkę. Ja panią serdecznie pozdrawiam. Zaśpiewa dla pani Eleni Nasz najpiękniejszy dzień.
3: Serdecznie dziękuję.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: No to teraz ktoś się nagrał, posłuchajmy.
2: Panie Robercie, prosimy o nadanie życzeń dla naszej sąsiadki Heni Amendy, która obchodzi 87. urodziny. Życzymy jej dużo, dużo zdrowia, takiej werwy życiowej i takiego oddania dla ludzi do 100 lat. Wanda, Grażyna, Ala.
1: Wanda, Grażyna i Ala dla pani Heni, co ma 87 lat, ale macie fajną klatkę schodową, bo nie wiem, czy pewnie w bloku mieszkacie. No to nieźle, niezłe z was sąsiadeczki, ale fajnie, trzymajcie się razem, spotykajcie się na kawce, jedzcie sobie ciasteczka, rozpuszczajcie się wzajemnie. My was kochamy, serdecznie was pozdrawiamy, dziękujemy bardzo.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl. Reklama.

0: A ja zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Do pani Beaty dzwonimy.
4: Słucham.
3: Pani Beatko, dzień dobry. Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda, ponieważ mam życzenie od pani siostry, od Krysi.
4: Ojej.
3: I ona pisze tak, Krysia pisze tak. Panie Robercie, chciałabym złożyć życzenia mojej ukochanej siostrzyczce Beatce w dniu urodzin, której życzę dużo zdrówka, by wszystkie nadchodzące dni dawały jej dużo szczęścia i radości, by udało się znaleźć stałą pracę, która da ci satysfakcję, byśmy mogły się częściej widywać i spędzać razem super wieczorki pełne śmiechu, choć wiem, że to trudne, bo mieszkam daleko. I kochana siostrzyczko, niech się spełniają wszystkie twoje marzenia, te duże i te maleńkie. Życzy twoja siorka z mężem, Krysia.
4: Dziękuję ślicznie.
3: Zaskoczona jesteś?
4: No tak, jestem zaskoczona.
3: O.
4: Nie spodziewałam się tego.
3: No właśnie, to fajnie, że jesteś zaskoczona, ale mile, prawda?
4: Bardzo miło, no. Bardzo miło naprawdę, że tak w sumie siostra pamięta.
3: No a to po raz pierwszy, czy zawsze pamięta?
4: No, zawsze pamięta.
3: No właśnie.
4: Tylko po raz pierwszy po prostu
3: przez
4: tak.
3: Radio?
4: Tak, dokładnie.
3: A może masz jakąś okrągłą rocznicę, czy urodziny, czy nie?
4: No nie, 54.
3: No? Jaka ty młoda jesteś, Boże, Beatka.
4: Dziękuję.
3: Bo ty, Krysia pisze, że daleko, gdzie ona mieszka, gdzie ty?
4: No prawie w Gdańsku, a ja w Małopolsce.
3: A, no to przez całą Polskę trzeba jechać.
4: No dokładnie.
3: No tak.
4: Także
3: no,
4: kawałek.
3: No tak, ale no, życzę wam, żebyście się spotykały jak najczęściej. Żeby to nie było tak jak w każdych rodzinach, na ślubach albo na pogrzebach, tylko wiesz,
4: no
3: po prostu
4: nie.
3: Też tak. No wiem to po sobie, że jak gdzieś się widujemy z rodzinie, no to zawsze właśnie z takiego powodu, albo radosnego, albo mniej radosnego.
4: No właśnie.
3: Ale Bartko, no to wspaniale, no to wszystkiego dobrego od nas też przyjmij.
4: Dziękuję ślicznie.
3: Niech ci się wiedzie, tobie i twojemu mężowi. I pozdrów Krysię, bo pewnie będziesz do niej dzwonić w tej sprawie.
4: Oczywiście, zaraz właśnie to
3: dobra,
4: zrobię.
3: Dobra, to dzwoń. Pa, trzymaj się.
4: No, dziękuję ślicznie.
3: Dziękuję bardzo. Ray Charles zaśpiewa przepięknie. I can't stop loving you.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję za wspólny, piękny weekend. Tych weekendów przed nami jeszcze będzie sporo i w tym roku, i jeszcze w przyszłym. Więc okazji też nie zabraknie. Z pewnością byście przekazywali sobie wzajemnie piękne słowa, a ja będę je z wielką przyjemnością przekazywał. Więc spotkamy się, nie, usłyszymy się już za tydzień, za dzisiaj i za wczoraj. Dziękuję i zapraszam po 14 na moje najpiękniejsze melodie. To oczywiście Asia Kruk będzie rozmawiała z jednym z członków naszego Klubu Pogodnych Ludzi. Miłego dnia, miłego wieczoru. Do usłyszenia. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Magda, wszystko w porządku?
3: Przepraszam, migrena.
4: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
5: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
12: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
13: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Reklama.
20: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk, kłaniam się Państwu, mamy niedzielę, a przy niedzieli pyszne rozmowy o najpiękniejszych melodiach słuchaczy Radia Pogoda. Za chwilę taką rozmowę zaczynamy, ale najpierw wiadomości.
2: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami, na strażacy apelują, montujmy w domach czujki czadu.
3: Radio Pogoda, wiadomości o 14:00.
2: Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
4: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 miliard euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
2: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
5: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
2: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
6: Radio Pogoda.
3: Pogoda.
2: Najwięcej słońca na południowym wschodzie, w północnej połowie kraju może pokropić się deszcz. Na termometrach 19 stopni maksymalnie w Trójmieście i w Wielkopolsce, 21 na Podkarpaciu, 22 na Śląsku.
6: Radio Pogoda.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie pierwsze październikowe. Bardzo miło spotkać się z panem Piotrem. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie.
1: Może pan mówić do mnie pani Asiu albo Asiu, pani redaktor, to tak, dobra?
7: Dobrze, dobrze pani Asiu, poprawię się.
1: Świetnie. Panie Piotrze, jest pan oczywiście członkiem Klubu Pogodnych Ludzi, bardzo serdecznie gratuluję. I jest pan z Torunia, z tego co słyszałam.
7: Tak, zgadza się, z Torunia.
1: Muszę panu się do czegoś przyznać, nigdy nie byłam w pana mieście.
7: Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odwiedziła pani nasze miasto, bo naprawdę jest warto i trzeba sobie zarezerwować, skromnie mówiąc, 2-3 dni, żeby te najciekawsze rzeczy zobaczyć i poczuć klimat naszego miasta. Także serdecznie zapraszam już teraz.
1: Powiedział to ambasador swojego miasta, super miasta Torunia, pan Piotr. No fajnie, dobrze, zachęcił mnie pan, na pewno odwiedzę. A co pan w tym Toruniu porabia?
7: Z wykształcenia jestem grafikiem, natomiast również moją specjalnością i pracą, którą wykonywałem jeszcze niedawno i pewnie będę wykonywał, jest praca przy obiektach zabytkowych, czyli konkretnie przy ich remontach, a że Toruń słynie z zabytków, tak. I to nie tylko tej klasy najwyższej. Mhm. Mamy masę pięknych kamienic, które jeszcze wymagają remontów i inwestycji, bo oczywiście część z nich już jest pięknie odnowiona, szczególnie na Starówce, ale jeszcze jest dużo pracy. No i są firmy, które kupują kupują takie obiekty, remontują je i potem oczywiście sprzedają, więc z racji moich zainteresowań, a od dzieciaka generalnie interesuję się historią, architekturą, nie tylko oczywiście Torunia, no ale z racji tego, że mieszkam w tak pięknym mieście, jest to ze mną od dawna i praktycznie te moje zainteresowania miejscem, w którym żyję i tym wszystkim, co mnie otacza i od dziecka pamiętam, no próbuję gdzieś tam realizować w życiu zawodowym.
1: No pracy panu na pewno nie zabraknie. Fajnie,
7: tak, to
1: bardzo ciekawe. No może trochę o historii muzyki, ale nie w taki sposób encyklopedyczny, tylko w sposób bardzo emocjonalny sobie porozmawiamy za chwileczkę w Radiu Pogoda.
3: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie z panem Piotrem z Torunia rozmawiamy i pan Piotr wybrał sobie 6 swoich ulubionych piosenek, a numer 1, chociaż nie wiem, czy to ta najlepsza, czy po prostu taka się ułożyła kolejność, Piotr Szczepanik, Goniąc kormorany, panie Piotrze.
2: Rzeczywiście to jest numer 1 tych moich 6 utworów, aczkolwiek nie ukrywam, że kiedy usłyszałem, że ma być ich tylko 6, to naprawdę to była ciężka batalia.
1: Jest problem.
2: Bo mam mnóstwo polskich utworów, które bardzo lubię, z którymi związane są jakieś moje przeżycia, wspomnienia. Natomiast tak, Piotr Szczepanik to zdecydowanie jest numer 1 i nie ukrywam, że ten utwór jest ze mną od dzieciństwa, ponieważ ta przygoda z tym utworem zaczęła się od moich starszych sióstr, które po prostu na adapterze słuchały płyty, gdzie był ten utwór.
1: Pamiętam, dużo starsze siostry?
2: No, 10 i 12 lat.
1: No, więc, to sporo.
2: Więc one już były na tym etapie właśnie gramofonu czy adapteru i płyt muzycznych pocztówek. Ja byłem brzdącym, który namiętnie im na każdym kroku przeszkadzał. Natomiast wiele utworów, które do dziś pamiętam, właśnie usłyszałem po raz pierwszy za pośrednictwem moich sióstr, a ten utwór jakoś szczególnie utkwił mi w pamięci, bo oczywiście mając na uwagę oczywiście piękny głos pana Piotra, to ten utwór, mimo że wiele jest bardzo pięknych jego utworów, to Goniąc kormorany jest moim ulubionym, dlatego że tak naprawdę to jest piękna opowieść o przyrodzie, która otacza w tym wypadku śpiewającego. No ja zawsze sobie wyobrażałem pana Piotra siedzącego na plaży nad jakimś pięknym jeziorem, czy to mazurskim, czy innym. I te wszystkie słowa, które płyną w tej piosence, plus oczywiście świetna muzyka, utożsamiała jakby opowieść o pięknej przyrodzie i o tym, jak wspaniale człowiek się czuje, obcując z nią.
1: A to pięknie pan mówi obrazami, jak to się w radiowym języku nazywa. A proszę mi powiedzieć, panie Piotrze, no bo rozumiem, że Toruń pięknie położony, czy wychodzi pan nad rzekę, no patrzy na kormorany i zamyśla się?
2: Kormoranów niestety w Toruniu nie widziałem, ale jest wiele innych pięknych ptaków i mamy też przyrodę oprócz zabytków. I nie ukrywam, że zdarza mi się, kiedy mam chwilę wolnego czasu, a często jeżdżę też rowerem po Toruniu, zdarza mi się usiąść na bulwarach, właśnie nad Wisłą.
1: No właśnie.
2: I postarać się, bo po to siadam i patrzę na tą Wisłę, żeby się na chwilę wyłączyć od wszystkiego i po prostu popatrzeć, jak ta rzeka płynie.
1: A, widzi pan, to mamy tak samo. Ja też uwielbiam patrzeć na wodę i to też mnie odrywa od wszystkiego. Goniąc kormorany zaśpiewa Piotr Szczepanik specjalnie dla pana. Dzisiaj za chwilę kolejna pana najpiękniejsza melodia, a teraz słuchamy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, za chwilę wracamy do moich najpiękniejszych melodii, a właściwie do najpiękniejszych melodii pana Piotra. Pewnie się państwo zastanawiają, jak pan Piotr słucha najpiękniejszych melodii w Toruniu. Oczywiście, że przez internet. Aplikacja do słuchania Radia Pogoda służy właśnie do tego, żeby odbierać najpiękniejsze melodie, gdziekolwiek państwo są na świecie. Pod malutkim waruneczkiem trzeba mieć dostęp do internetu, ale to chyba dzisiaj nie problem.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: emocje.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.

mi nie dają. Pokłóciłam się z całą rodziną. Wszyscy każą mi na niego wpłynąć, żebyś się odzwyczaił. Chciałabym wpłynąć.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Z panem Piotrem rozmawiam dzisiaj o pana Piotra najpiękniejszych melodiach. Tu jest taka piosenka, która jest ważną piosenką z ważnego polskiego filmu. No to pan stawia bardziej na film, czy na to wykonanie Nim stanie dzień Edmunda Fettinga?
2: Oj, to trudne pytanie, bo w mojej opinii film jest świetny, no, o czym za chwilkę opowiem kilka słów. Natomiast ta ballada to jest coś, co powoduje za każdym razem, kiedy ją słyszę, ciarki, bo pan Edmund Fetting, oczywiście genialny aktor, to jego tembr głosu w momencie, kiedy nie mówi na ekranie, tylko śpiewa, w tym wypadku ten utwór Nim stanie świt, powoduje, że człowiek naprawdę przez chwilę zatrzymuje się i musi wysłuchać jej do końca.
1: Są to ciarki, to prawda.
2: Są ciarki. A no tylko wystarczy wspomnieć, że muzykę napisał Krzysztof Komeda, a słowa Agnieszka Osiecka, a wykonanie Edmunda Fettinga, no to po prostu to jest klasa premium całego utworu.
1: To jest trójca premium, nawet bym powiedziała, twórców.
2: Dokładnie.
1: I wykonawcy. No
2: dokładnie.
1: Fajnie.
2: A co do samego filmu, to nie ukrywam, że jestem też bardzo sentymentalnie z nim związany, ponieważ zdjęcia powstawały w Toruniu, co prawda w 64 roku, gdzie jeszcze mnie na świecie nie było, ale z opowiadań moich rodziców, a szczególnie mojej mamy, która mieszkała wtedy na Starówce i pamiętała kręcenie tego filmu. Trochę informacji mam od mojej mamy, natomiast jako również fan polskiego kina, a szczególnie filmu, który był kręcony w Toruniu, no bardzo dużo gdzieś tam spędziłem czasu na poszukiwaniach różnego typu ciekawostek związanych z kręceniem tego filmu. W tym filmie, który na pewno zarówno pani, jak i słuchacze oglądali, występuje pewien wózek, którym główne bohaterki w tym wózku wiozą swój cały dobytek. I ten wózek oczywiście, który znalazł odniesienie, bo w tej chwili stoi postument przedstawiający ten wózek na nowym rynku w Toruniu. Natomiast ja po wielu latach trafiłem na oryginalny wózek, który przetrwał do naszych czasów. Co prawda wymaga generalnego remontu, ale jednak się zachował dzięki kilku osobom, którym też był on bliski. I od kilku lat jestem w jego posiadaniu, natomiast nie dlatego, żeby go mieć, tylko szukam fachowca, który się nim pieczołowicie zajmie, bo chciałbym, żeby przekazać go miastu, żeby wyeksponowało go w jakimś fajnym miejscu z informacją, że jest to rekwizyt z filmu. Wózek w oryginale jest drewniany, z metalowymi detalami, bo to jest taki typowy drewniany wózek do przewożenia kiedyś węgla, kartofli, więc potrzebuje jakiegoś snycerza, czy cieśle, czy stolarza, który no sercem podejdzie.
1: A może się ktoś taki znajdzie wśród słuchaczy Radia Pogoda. Jakby coś, proszę dzwonić 22 444 4004, to ja dam kontakt do pana Piotra. Co za historia niesamowita. Gramy w takim razie Edmunda Fettinga, za chwilę kolejna pana najpiękniejsza melodia.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, w którym słyszymy niesamowite historie od naszych słuchaczy i od pana Piotra dzisiaj też. No i niesamowite, najpiękniejsze melodie. I kolejna jest taka, przy której się zatrzymamy. Ja naprawdę coraz częściej zapowiadam tę piosenkę w pogodnym poranku Radia Pogoda takimi słowami, że to jest bardzo często piosenka wybierana do moich najpiękniejszych melodii. I pan tutaj jest w sporej grupie tych wyborców, można tak powiedzieć. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Już się uśmiechamy, bo będzie za chwilę Zbigniew Wodecki. Co pana łączy z tą najpiękniejszą melodią?
2: Bardzo się cieszę, że inni słuchacze również lubią i cenią ten utwór. Nie ukrywam, że Zbigniew Wodecki to jest skarbnica przepięknych utworów.
1: Tak.
2: Natomiast lubię wracać tam, gdzie byłem. Chyba jest moim ulubionym, mimo że rzeczywiście wybierając ten utwór miałem również dylemat, bo czy zacznie od Bacha, czy chociażby Chłupy zupełnie w innym klimacie, ale też są bardzo mi bliskie. Natomiast lubię wracać, to jest zdecydowanie numer jeden. Zbigniew Wodecki, ubolewam, że tak szybko od nas odszedł. Mhm. Całe szczęście, że pozostało wiele utworów. A jest też Zbigniew Wodecki związany troszeczkę z moim dzieciństwem, bo no pewnie jak wszyscy pamiętają, on wykonuje utwór Do Pszczółki Mai.
1: Ten najważniejszy dla dzieci, tak.
2: To prawda, a ja jestem z tego pokolenia, kiedy tą wieczorynkę czy dobranockę niedzielną oglądałem.
1: Ja
2: i,
1: też.
2: I przygody Pszczółki Mai to po prostu była rewelacja. Więc ten utwór, który rozpoczyna tę bajkę, do dzisiaj gdzieś mi z tyłu głowy gra. Natomiast już jako osoba dorosła lubię wracać. To jest utwór, który rzeczywiście jest bardzo ciepły, dobry, z pięknymi słowami i faktycznie za każdym razem, kiedy go słucham, to staram się skupić na tym, co ten utwór nam chce przekazać. A jeśli jadę samochodem i w naszym ukochanym Radiu Pogoda słyszę tę piosenkę, to bez względu na to, czy jestem już gdzieś u celu, to czekam, żeby wysłuchać go do końca.
1: Wie pan co, panie Piotrze, ja to sobie chyba wytnę fragment pana wypowiedzi i teraz tę piosenkę, od teraz tę piosenkę będę zapowiadać właśnie pana słowami. Pięknie pan to powiedział. Za chwileczkę
2: bardzo
1: Zbigniew
2: dziękuję.
1: Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. My do naszej rozmowy wracamy po godzinie 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
5: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
4: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
7: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
8: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel, moc działania bez wyciekania.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
15: Ci panowie z Media Expert.
14: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Reklama. To jest Radio Pogoda, Asia Kruk. Kłaniam się Państwu. Do 16 w moich najpiękniejszych melodiach będzie występował Pan Piotr, czyli jeszcze przez godzinkę. A teraz wiadomości o 15.
6: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy, ponad 1 miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
6: Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
7: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
6: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. 2 osoby zginęły, a 1 jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
8: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
6: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
9: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
6: Bez gęstych mgieł w nocy, niektóre powiaty na południu i północnym wschodzie kraju. W pozostałej części miejscami widoczność może spaść nawet poniżej 200 metrów. W większości regionów od 6 do 11 stopni.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
5: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie w pierwszą niedzielę października. Raz jeszcze dzień dobry, panie Piotrze.
10: Dzień dobry, witam serdecznie panią.
5: Już o panu wiemy, że pracuje pan przy ratowaniu toruńskich zabytków, że na bulwarach toruńskich sobie pan lubi siedzieć i gapić się w wodę, że jeździ pan rowerem. Mamy podobne zainteresowania, się okazuje. No właśnie, jakieś jeszcze kolejne pana zainteresowania?
10: Tak, jest ich trochę. Ta jazda rowerem to też jakby pasja do rowerów, ale takich trochę trochę innych, nazywanych customowymi albo cruiserami. Łatwo je znaleźć w internecie. Są trochę innych kształtów, trochę inaczej się na nich jeździ, ale to mi się od wielu lat bardzo podoba, stąd poruszam się takim rowerem.
5: To musi pan mieć dużo siły, bo ciężko ruszać takimi rowerami. Ja jestem na to trochę za lekka, wiem o czym, o jakich modelach pan mówi.
10: To prawda, ale akurat ten, którym jeżdżę, jest bardzo łatwy w prowadzeniu i w ruszaniu, co potwierdziło wiele osób, starszych również ode mnie, bo w zasadzie jest wielu chętnych, którzy chcą się na nim przejechać. Więc naprawdę jeździ się bardzo fajnie, pozycja jest bardzo wygodna, więc można robić kilometry bez większego zmęczenia.
5: Ekstra.
10: I bez względu na pogodę, bo często jeżdżę również, kiedy tej fajnej pogody nie ma.
5: Jasne.
10: Co mi wcale nie przeszkadza.
5: Pewnie. To wystarczy mieć dobrą pelerynę, dobre ubranie. Oczywiście, że tak. No ja do radia też dojeżdżam rowerem, bardzo sobie to chwalę. Czyli rozumiem, że jak już się wybiorę do Torunia, dzwonię do pana i pytam: panie Piotrze, da się pan karnąć na swoim customie? A pan, no jasne.
10: Czekam na ten telefon i na taką informację, naprawdę. Serdecznie zapraszam, no, i służę swoją osobą, oczywiście z rowerem.
5: Fantastycznie. To my się jeszcze na ten temat dogadamy. Teraz państwo, słuchacze Radia Pogoda, na pewno czekają na kolejne pana najpiękniejsze melodie i one nastąpią już w najbliższym czasie.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pan Piotr opowiada o swoich ulubionych piosenkach i nie tylko na antenie Radia Pogoda. Dzisiaj Irena Santor, Już nie ma dzikich plaż. Słucham.
2: Irena Santor to chyba dla każdego dźwięk tego nazwiska wywołuje bardzo pozytywne emocje, bo dla mnie jest to ikona polskiej muzyki, polskiej piosenki. Tak wiele przebojów, pięknych utworów, że tu też był bardzo poważny dylemat i tak naprawdę do samego końca zastanawiałem się, czy ma być to utwór Już nie ma dzikich plaż, czy Powrócisz tu, bo oba uwielbiam. Zdecydowałem się na Nie ma dzikich plaż, bo wracam do Piotra Szczepanika. Chyba jestem trochę duszą romantyczną, bo słuchając tego utworu przychodzi jakaś bardzo fajna i miła refleksja. W tym wypadku, w związku ze słowami, które pani Irena śpiewa w tym utworze, ląduję na jakiejś pięknej plaży nad naszym Bałtykiem i patrzę się na to nasze morze. I nie musi to być środek lata, to może być jesień albo wiosna, albo nawet zima. Więc nastraja mnie bardzo pozytywnie ten utwór. No, o głosie pani Ireny pewnie powiedziano już wszystko i podpisuję się pod tym, bo jest po prostu przepiękny, przecudowny. I nie ukrywam, że panią Irenę pamiętam z domu rodzinnego, bo moja mama bardzo ją lubiła i zawsze jak był koncert życzeń w telewizji, czy leciało to w radio, coś pani Ireny, no to było, o, Santorka śpiewa. Więc pani Irena Santor rzeczywiście towarzyszy mi od dzieciństwa i mówię, i było tak wiele przebojów, pięknych utworów, które się nie starzeją, co jest po prostu rzeczą genialną. Minęło tyle lat od ich premiery, a one cały czas po prostu lśnią pełnym blaskiem.
1: No to wie pan, cudowne. Klasyka trzyma się mocno, to tak samo jak, nie wiem, z szanelkami czy smokingami. To po prostu jest, było i będzie. Już nie ma dzikich plaż, natomiast taki tytuł ma ta piosenka. Irena Santor przed nami w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Już za chwileczkę będzie kontynuacja naszej rozmowy z panem Piotrem. Chciałabym zwrócić państwa uwagę na to, co będzie się działo od jutra w Radiu Pogoda. Proszę wstać rano i włączyć radio, dlatego że od jutra, oprócz szybkiej piątki naszego takiego tradycyjnego porannego konkursu, będzie też inny, związany z premierą filmu Lalka na podstawie powieści Bolesława Prusa. Premiera w tym tygodniu, 30 konkretnie do tego filmu, czy przy okazji z tego filmu powstała przepiękna książka, właściwie książka-album. Chcemy państwu sprezentować takie albumy w naszym konkursie od jutra. Proszę słuchać Radia Pogoda od samego rana.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Pierwsza w złotych sierpnia pokoja, moja miłość największa, nie wie nic, że jest moja. Czas ją syci jak wino, wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną.

po lata, jednak szepnę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne. Ja pana kochałam wtedy latem i dawniej. I nikt prócz małej chwilki żalu nie złączy nas kochana w tym dziwnym życiu, śmiesznym balu miłości niewyznanych. Bladym tancerzom gra cichutko orkiestra salonowa, a pod orkiestry każdą nutką podpisać można.

0: reklama.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Została ostatnia reklama.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Spotykamy się dzisiaj z panem Piotrem, klubowiczem Klubu Pogodnych Ludzi w Radiu Pogoda. O, pan Piotr opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach, ale jak gwiazd Zdzisława Sośnicka. To jest dopiero piosenka monument.
2: To prawda. I podobnie jak było z panią Ireną Santo, również pani Zdzisława Sośnicka, no to jest osoba, którą nie sposób pomylić z jakąkolwiek inną naszą wokalistką. Rewelacyjny głos. Nie ukrywam, że pamiętam, bo też tych utworów była cała masa, teledyski do tych utworów. Również mój wybór Alei Gwiazd jest trochę podyktowany tym, że często oglądam ten teledysk, bodajże z 87 roku on jest, więc stylizacja pani Zdzisławy, cały teledysk, oczywiście na tamte czasy, no to był mega nowoczesny, również muzycznie, bo przecież tam są i riffy gitarowe, i syntezatory, takie charakterystyczne z lat 80., ale tempo, jakby dynamika, z jaką śpiewa pani Zdzisława ten utwór, genialny refren, no to jest naprawdę przebój jeden z po prostu no niesamowitych spośród naszej muzyki rozrywkowej. Nie ukrywam też, że nie jestem osamotniony w sympatii dla pani Sośnickiej, ponieważ moja żona Ania również bardzo ją lubi i ten utwór też jest jednym z jej ulubionych, więc tym bardziej jest mi miło, że zabrzmi on w Radiu Pogoda. To jest coś takiego, co po prostu powoduje szybsze bicie serca za każdym razem.
1: Tak jest i raz jeszcze poczujemy to szybsze bicie serca. Właściwie to państwo poczują. Serdeczne pozdrowienia dla pani Anny i dla państwa z dedykacją mnóstwa miłości i wszystkiego najlepszego od Radia Pogoda, Aleja Gwiazd.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, z panem Piotrem rozmawiamy o pana Piotra najpiękniejszych melodiach i to było tak dosyć monumentalnie, trochę poważnie, mocno sentymentalnie, a tymczasem na koniec piosenka, której uczą się już kolejne pokolenia, no nie wiem, osób, które wędrują na różnych obozach wędrownych. W każdym razie ja tę piosenkę poznałam właśnie na obozie wędrownym gdzieś tam pod koniec lat 80., chociaż piosenka ma dużo więcej lat, ale wiem też, że dzisiaj bardzo młode osoby ją śpiewają i te starsze też, czyli Halina Kunicka, Lato czeka.
2: To jest utwór, który, jeśli chodzi o mnie, kojarzy mi się zawsze z wakacjami, z latem. To jest taki synonim pięknej pogody. Kiedyś wakacji w szkole, teraz wakacji no, jako osoba dorosła.
1: Urlopu, no.
2: Ale nie ukrywam, że również ten utwór jest dla mnie ściśle związany z przecudownym filmem, jednym z moich ulubionych z dzieciństwa i takim on pozostał do dziś, czyli Szatanem z siódmej klasy. Ta wersja z 1960 roku z kreacją Poliraksy.
1: Ale przepraszam, bo tam tę piosenkę wykonywał chór chłopców, tak dobrze pamiętam?
2: Tak. Można odczuć takie wrażenie, że są to harcerze, którzy też występują w tym filmie. Natomiast oczywiście w oryginale pani Halina Kunicka. I ten utwór też na końcu filmu się pojawia już w tej oryginalnej wersji. Natomiast sam film, to dziś oglądamy go całą rodziną, jeśli jest taka możliwość. Zaraziłem tą sympatią do tego filmu moje już w tej chwili dorosłe dzieci. Nawet w tym roku moja córka Zuzia podczas gdzieś tam rozmów o filmach stwierdziła, że jeszcze w tym roku nie oglądaliśmy Szatana z siódmej klasy. A biorąc pod uwagę, że... Dokładnie. A biorąc pod uwagę, że mamy ten film oczywiście od dawna w swojej filmotece, to po prostu, jeżeli nie leci w telewizji, a całe szczęście, że pojawia się przynajmniej raz w roku, to po prostu włączamy naszą wersję i oglądamy ten film wspólnie, bo naprawdę bawi nas i cieszy cały czas tak samo, bo w tym filmie jest wszystko, bo są też i piękne krajobrazy, jest przygoda, jest tajemnica, jest skarb, są świetne kreacje aktorskie, no i ta melodia Lato, no, która jest po prostu niezapomniana.
1: Film do przypomnienia, książka także, ja wolę wersję czytaną, też do przypomnienia, tak. No i muzyka, no, to akurat cały czas jest na antenie Radia Pogoda. Panie Piotrze, ślicznie panu dziękuję, to była super rozmowa.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo mi było miło przedstawić niestety tylko 6 tych moich ulubionych utworów. Mam nadzieję, że również słuchaczom spodobały się te moje propozycje.
1: Wszystkiego dobrego, panie Piotrze. Bardzo dziękuję. Życzę panu dużo zdrowia, powodzenia w życiu, pozdrowienia dla rodziny także.
2: Bardzo dziękuję, pani redaktor, pani Asiu. Wszystkich radiosłuchaczy również serdecznie pozdrawiam. Dziękuję serdecznie.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
3: Kogo?
2: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
3: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
2: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
3: Tak, jest posterunkowy Cezary.
4: No, więcej na szkłomazgon.pl.
3: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda?
5: No.
6: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Mam ochotę na safari.
12: Na safari to trochę daleko.
11: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
12: A ile można upolować?
11: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
12: No to w drogę.
13: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
3: Garść inspiracji.
4: Szczypta ciekawostek.
3: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
2: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
10: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października.

0: Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Reklama.
5: Tragedia na pasach. Zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
5: Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
6: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
7: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
8: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
6: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
5: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
9: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
5: W nocy w większości regionów od 6 do 11 stopni, nad samym morzem miejscami nawet 12, ale w kotlinach bieszczadzkich lokalnie tylko 0. W większości kraju gęste mgły, lokalnie widoczność może spaść poniżej 200 metrów.

0: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
1: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
0: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: Oh.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj,

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginie, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie nad

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloestazolinych chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Została ostatnia reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.

0: myślą cicho o rozstaniu. Jesienne róże.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
13: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
14: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
13: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
14: Ach, ci panowie z Media Expert.
13: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
0: Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko poderwało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
2: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
0: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
3: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
0: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17:30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilino Polje w Zenicy, a mecz jutro o 20:45.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
0: O poranku w wielu regionach lokalnie gęste mgły, widzialność może spaść poniżej 200 metrów. Potem i chmury, i słońce, ale raczej nie powinno padać. Na termometrach na ogół od 15 do 20 stopni.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

radość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

byliśmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia noc z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

0: me. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm. Dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: znów ten ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
2: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Reklama.
6: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie rozstawiony,

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
8: masz. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinnych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ochośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
11: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
12: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
11: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
12: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
11: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
13: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
15: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
15: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
15: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
15: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
16: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: Została ostatnia reklama.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy?
21: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
20: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
0: masz. Reklama.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
22: Jesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza jeśli chodzi o Gdańsk-Wrzeszcz, bo tam dokładnie działa Fundacja Palma, która naprawdę pielęgnuje to miejsce, bardzo szeroko mówiąc, promując. Edyta Stańczyk, witam naszych radiosłuchaczy. Nawet jeśli mam jakiś gości, którzy zajmują się kulturą, to oni zawsze mówią, a jak we Wrzeszczu, to Fundacja Palma.
23: Tak, bardzo miło, dzień dobry.

0: Dziękuję
1: to
0: bardzo.
1: Już tak. Dzień dobry, jest ze mną pani Natalia Koralewska. Witam serdecznie pani Natalio. No właśnie, bo tak niewielki skład, o tym sobie rozmawiałyśmy, prawda? Bo dwuosobowy teraz chyba w fundacji, a tyle się zapowiada ciekawych wydarzeń.
0: To prawda, jak jest pasja, to
1: idzie.
0: Chce się działać, chce się robić, chce się pisać projekty, zapraszać artystów i autorów do tego, żeby oni opowiadali. I to prawda, z jednej strony wciąż popularyzujemy historię Wrzeszcza, historię dzielnicy, w której już mamy teraz siedzibę, ale właśnie w tej siedzibie mamy takie w sumie centrum kulturalne i tam oferujemy naszym słuchaczom i odbiorcom, czy to są koncerty, spotkania literackie, spotkania filozoficzne, czy wykłady o muzyce. Wachlarz wydarzeń jest bardzo szeroki, więc już teraz mogę zaprosić do posłuchania, co oferujemy i na co można do nas przyjść.
1: Może zacznijmy od początku, bo startujecie z tymi wszystkimi wydarzeniami z początkiem października, prawda?
0: To prawda, trochę ten okres naszych wydarzeń, naszej siedzibie dzielimy na wiosenny i jesienny. Jesienny jest zawsze bardziej bogaty, bo na wiosnę chce nam się wychodzić, mam wrażenie, bardziej na miasto i korzystać z pięknej pogody. I jesień to jest właśnie taki czas zwolnienia, refleksji, zatrzymania. I w tym roku pomyśleliśmy sobie, że też to jest taki czas zadbania o siebie i nasza propozycja, żeby zadbać o siebie, zadbać o swój rozwój, to jest właśnie uczestnictwo w koncertach, spotkaniach literackich, skupieniu się na czytaniu, na rozmawianiu ze sobą, na przykład podczas spotkań filozoficznych, ale nie zabraknie tradycyjnego, mam wrażenie, w naszej ramówce wydarzenia, czyli spacery architektoniczne po Wrzeszczu.
1: Ukochane zresztą przez mieszkańców Trójmiasta, ale też spacery dźwiękowe organizujecie.
0: To prawda, zdarzało się tak, że takie spacery organizowaliśmy. Mam wrażenie, że najbardziej znany z tego w Trójmieście jest Marcin Dymiter, znany jako Emiter. I w tym roku Marcin opowie w formie wykładowej u nas o różnej muzyce i o dźwiękach z różnych krajów, które są nieopodal Polski i będzie to Litwa, Szwajcaria i trochę dalej Liban. I to są takie wykłady, które uwrażliwiają na dźwięk, uwrażliwiają na muzykę, o tej muzyce opowiadają skąd artyści czerpią różne inspiracje, żeby tworzyć, czy są to korzenie, czy jest to kultura etniczna, czy są to tradycyjne instrumenty. I naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. Wydaje mi się, że Marcin Dymiter jest naprawdę taką ważną postacią w naszym środowisku muzycznym w Trójmieście. Ze względu na swoją twórczość, ale ze względu też na to, jak wspaniale i z lekkością opowiada o muzyce i jak zachęca jednocześnie do tego, żebyśmy na te dźwięki, które są wokół nas, byli bardziej wrażliwi.
1: Wiem, że realizował taki projekt Poznawaliśmy Gdańsk właśnie poprzez dźwięki. Też bardzo ciekawe.
0: To prawda. W zasadzie dźwięk otacza nas praktycznie cały czas, nawet jak w studiu tutaj siedzimy, to pewne dźwięki słychać. Czasami jesteśmy też tymi dźwiękami tacy oszołomieni, jest ich bardzo dużo i te wykłady, mam wrażenie, też zachęcają do tego właśnie, żeby być bardziej ich świadomi, ale też z taką uważnością i się przysłuchiwać i mam wrażenie, że z taką uważnością na dźwięk, czy o takiej uważności na dźwięk są nasze koncerty w samo południe, bo to są koncerty, które odbywają się w niedzielę o godzinie 12 albo w soboty, ale zawsze o tej samej porze i one są w naszej niewielkiej przestrzeni, gdzie nie ma sceny, gdzie jest się bardzo blisko twórcy czy artystki i są to zazwyczaj solowe projekty. I są to, jest to taka sytuacja, powiedziałabym, muzyczna, która właśnie pozwala na to, żeby się zatrzymać, żeby być blisko tej muzyki, ale też żeby się otworzyć na taką muzykę, która może nie jest do posłuchania w mainstreamowym radiu, która jest trochę inna, gdzie się idzie za tym artystą i za tą propozycją, którą on przedstawia i jest to pewnego rodzaju podróż.
1: Chciałabym jeszcze powrócić do tego wątku architektonicznych spacerów po Wrzeszczu, bo to jest bardzo fajny temat. tak z waszych obserwacji wynika, to jest duże zainteresowanie?
0: Wydaje mi się, że nieustająco tak i zawsze mnie to, zawsze trochę na wiosnę, ponieważ tak na wiosnę planujemy cykl spacerów, które są wakacyjne. Zastanawiamy się, bo to już będzie chyba nasza czwarta albo piąta edycja, czy przyjdą osoby, czy będą zainteresowane. No i muszę powiedzieć, że tak, więc póki jest zainteresowanie, to działamy. I po wakacyjnych spacerach mieliśmy takie głosy, żeby je kontynuować i faktycznie będziemy je kontynuować jesienią. Będą to dwa spacery wokół tematów funeralnych, bo będzie to spacer 31 października i 1 listopada. Ten pierwszy to będą tajemnice Góry Szubienicznej, czyli okolice Politechniki na takim wzniesieniu, gdzie kiedyś właśnie dokonywano mordów na ludziach i było to widoczne dla mieszkańców Wrzeszcza, a spacer 1 listopada to będzie spacer wokół nieistniejących cmentarzy od Bramy Oliwskiej wzdłuż Wielkiej Alei w stronę Wrzeszcza. I to jest taki temat, który już eksplorowaliśmy podczas jednej z edycji Nocy Wrzeszcza, gdzie zgłębialiśmy obszary miasta, w których były kiedyś cmentarze, a z racji losów historii i w zasadzie no trochę tego, że nie były to polskie cmentarze. Te cmentarze zostały trochę zapomniane i często są to teraz po prostu miejsca, w których są parki i były to naprawdę ogromne połacie przestrzeni i trochę wokół tych przestrzeni będziemy chodzić, rozmawiać o tym, jakie były to cmentarze, co się z nimi stało, żeby może trochę uwrażliwić na to, że jeżeli my nie będziemy pamiętać o historii, o pamięci miejsca, to być może o nas też ktoś nie będzie później pamiętał, jak to powiedziała moja rozmówczyni z wywiadu, pani Ewa Kluczyk, mieszkanka kolonii Abega, która jeżeli nas słyszy, to ją bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: Wrzeszcz. Może w formie takiej poradnikowej, gdybyśmy się chciały tutaj teraz pokusić, bo jeśli ktoś nie zna Wrzeszcza, a zakładam, że są tacy mieszkańcy, nie wiem, ktoś przyjedzie z Sopotu, z Żabianki, z Zaspy i tak naprawdę gdyby chciał zrobić swoje pierwsze kroki, trochę ten Wrzeszcz poznać lepiej, co by mu pani poleciła, od czego najlepiej zacząć, co zrobić?
2: Audycja poradnicza.
0: Najpierw wysiąść na przystanku, to może zacznijmy od przystanku SKM Wrzeszcz. I tutaj następuje wybór, czy pójść do Dolnego, czy do Górnego Wrzeszcza. Ja zachęcam zacząć tą wycieczkę od samych wzgórz morenowych, czyli od Górnego Wrzeszcza i od Parku Jaśkowej Doliny, ponieważ jest to naprawdę absolutnie fantastyczne założenie parkowe, po którym już trochę nie widać, że był to kiedyś naprawdę park. Jest to taki trochę opuszczony las, ale naprawdę mam wrażenie, że z roku na rok coraz chętniej odwiedzany przez mieszkańców. I wiele z tych ścieżek, które teraz są wydeptane, były wytyczone dużo, dużo wcześniej i on ma naprawdę fantastyczną historię sięgającą XVIII wieku, ale tutaj może nie o historii, bo tu bym odesłała naszych słuchaczy do słuchowiska, które zrobiliśmy Sen Nocy Leśnej, które jest dostępne na Spotify'u i są to czytane teksty popularno-naukowe o parku, ale także teksty z przewodników przez aktorów z Teatru Wybrzeże i jest do tego też podkład muzyczny Pawła Szamburskiego, więc jest to naprawdę fantastyczne słuchowisko. I można tego posłuchać przed snem, można tego posłuchać na słuchawkach chodząc po parku. Jest takie bardzo dobre miejsce do tego, żeby o tej historii Wrzeszcza zacząć. I potem schodząc ze wzgórz morenowych możemy zejść Jaśkową Doliną w dół Wrzeszcza i wtedy już znajdujemy się tak naprawdę w samym sercu Wrzeszcza, koło Manhattanu, koło wieżowca Olimp i tutaj jeżeli i koło Fundacji Palma, bo jesteśmy dosłownie nieopodal i zachęcam do zajrzenia do nas na nasze wydarzenia, ale także po to, żeby wziąć od nas wszystkie magazyny i mapki, które wydaliśmy, a trochę tego jest przez ostatnie 8 lat i wtedy to już ma się dużo literatury i dużo mapek, żeby ten Wrzeszcz eksplorować.
1: Pani Natalia Koralewska z Fundacji Palma poprowadziła Państwa krok po kroku po tej pięknej gdańskiej dzielnicy.
0: Proszę Państwa, uwaga, jeżeli Państwo nas słuchają, to jeszcze nie puszczaliśmy tej informacji świat, są Państwo pierwsi, ponieważ lubimy eksplorować też inne dzielnice, ponieważ jest stulecie przyłączenia Oliwy w granicę miasta Gdańska i z tej okazji przygotowujemy przewodnik architektoniczny po Oliwie.
1: Na pewno wrócimy do tego tematu.
0: Dziękuję bardzo i do zobaczenia we Wrzeszczu.
1: Do zobaczenia. Imprezy sportowe, kulturalne czy sprawy, którymi żyje całe Trójmiasto. Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślok, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. Ukrywający się na terenie Hiszpanii obywatel Ukrainy Iwan Pew został sprowadzony do Gdańska. Ma odpowiedzieć za popełnienie aż 77 przestępstw, które spowodowały wielomilionowe straty w budżecie naszego państwa. Do przestępstw dochodziło, kiedy był członkiem zarządu jednej z gdyńskich firm. Grozi mu do 25 lat więzienia. Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej szuka pracowników. Rękę do jej budowy przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
4: Od administracji, przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę, tego jest naprawdę bardzo dużo.
3: Pracę przy tym strategicznym projekcie znajdzie docelowo 11 tysięcy ludzi. A on właśnie dostał pracę. Tomasz Grzegorczyk został nowym trenerem Arki Gdynia. Ma umowę do czerwca przyszłego roku z opcją przedłużenia. Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Marka Jarolima, z którym klub rozstał się 22 września. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 54-letni mieszkaniec Oruni. Jest podejrzany o rozbój. Mężczyzna najpierw miał ukraść swojej 71-letniej sąsiadce 3000 zł, a następnie zaatakować ją, gdy próbowała odzyskać pieniądze. Przewrócił kobietę na ziemię, kopał, a także ugryzł. Grozi mu 15 lat odsiadki. On też trafi za kratki. Policja złapała mężczyznę, który okradł centrum dializ szpitala w Miastku. Skradzioną karetkę oraz sporą część zabranego sprzętu udało się odzyskać, mówi Dawid Lasz z policji w Bytowie.
5: Wartość tego sprzętu została oszacowana na około 180 tysięcy złotych.
3: 34-latek odpowie teraz za kradzież z włamaniem. Węzeł integracyjny przy dworcu kolejowym w Pruszczu Gdańskim będzie rozbudowany. Powstaną nowe miejsca parkingowe dla samochodów oraz 60 miejsc dla jednośladów. Dojazd mają ułatwić nowe ciągi komunikacyjne, m.in. wzdłuż Strugi Gęsi w ciągu ulicy Stolarskiej, a także w kierunku Ronda w Straszynie.
2: Tydzień w Trójmieście.
3: Do poważnej awarii instalacji gazowej doszło w rejonie Ronda de la Salle w Gdańsku. Z powodu rozszczelnienia instalacji i wycieku gazu przez kilka godzin zablokowany był ruch na ulicach Potokowej i Słowackiego. Kierowcy utknęli w ogromnych korkach. Wieczorem ulice zostały odblokowane. A jeszcze przez kilka dni zamknięte będą plaże w Ustce i jej okolicach. Trwa tam sprzątanie ropopochodnej substancji, która wypłynęła z Bałtyku i osiadła na brzegu, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego.
6: Prawdopodobnie jest to mazut, niemniej jednak laboratorium wykona profesjonalne badania. Myślę, że w kilka dni służby Urzędu Morskiego poradzą sobie z problemem.
3: Trwa sprzątanie plaży i ustalanie, skąd pochodzi ropopochodna substancja. Zmieni się organizacja ruchu w kwartale ulicy Pułaskiego, Bema, Fischera i fragmencie ulicy Sobieskiego w Sopocie. Nie będzie tam już obowiązywać strefa ograniczonego dostępu. Strefa wróci 1 kwietnia przyszłego roku przed sezonem letnim, czyli w czasie najbardziej intensywnego ruchu turystycznego. To teraz o atrakcji turystycznej. Latarnia morska w Nowym Porcie jednak nie zostanie zamknięta, ale znalazł się chętny, który będzie obsługiwał turystów zamiast latarnika, który z racji wieku nie ma już na to siły. W Gdańsku czczono pamięć o Kresowianach, którzy przybyli do Gdańska po II wojnie światowej, mówi Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta.
7: Pamięć jest ważna, bo pamięć mówi o naszej historii, o tym skąd pochodzą gdańszczanie i kto odbudowywał akurat Gdańsk po II wojnie światowej.
3: Uroczystości odbyły się przy tablicy Kresowian na terenie dawnego dworca PKP Gdańsk-Kłodno. Ponad 6 milionów złotych wyniosły łączne wpływy z opłat miejscowych w Gdańsku i Gdyni oraz uzdrowiskowej w Sopocie w minionym sezonie letnim. Najwyższe wpływy odnotował Gdańsk. W okresie od czerwca do sierpnia do kasy miasta wpłynęło ponad 4 miliony złotych. To wzrost o ponad 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
1: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Jeśli tematy lokalne są dla Państwa ważne, proszę zostać z nami. Zapraszam.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Zapachniało jesienią, co oznacza, że gdańskie instytucje kultury przestawiają się na taki tryb wzmożonej pracy, co nie oznacza, że w wakacje nie pracowały, tak? Ale ten czas jesienny to jest taki czas, kiedy wracają warsztaty, zajęcia edukacyjne. Edyta Stańczyk jest dzisiaj ze mną, pani Joanna Borowik z naszego gdańskiego IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
1: Sezon taki już wakacyjny za nami, co prawda, ale jak on minął, jeśli chodzi o Instytut Kultury Miejskiej? Było dużo zainteresowania, pewnie turystów dużo było w tym czasie, nie?
8: Turystów było dużo, my się bardzo cieszymy, bo odwiedzali nas tłumnie. Spacery z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami to było coś, co w tym roku wywołało naprawdę duże zainteresowanie. Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po stoczni również, one jeszcze trwają do końca września. Naprawdę zainteresowanie było bardzo wysokie. Tych spacerów było troszeczkę mniej i wydaje mi się, że ta nowa formuła wprowadzona w tym roku przyniosła oczekiwany efekt. Również współpracę, które nawiązaliśmy ze Starym Ziomkiem i Morze, profilem oraz właścicielem fundacji Mówi Pomorze, fundacja audiowizualnej, która mówi o naszym regionie poprzez filmy. To wszystko sprawiło, że ludzie zainteresowali się, zaczęli poznawać naszych przewodników i przewodniczki. Myślę, że przełożyło się też na większe zaufanie. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo ten IKM został odkryty, myślę, na nowo.
1: A lubicie jesień?
8: Oczywiście. Jesień w instytucjach kultury to jest zawsze czas wzmożonego, nie tylko wzmożonych odwiedzin odbiorców, ale też naszego ruchu. Mamy bardzo dużo wydarzeń literackich, warsztatów edukacyjnych dla dorosłych, ale też dla najmłodszych. Festiwale, między innymi festiwal narracji, który w tym roku odbędzie się w październiku. Może pogoda będzie troszeczkę bardziej łaskawa. Również festiwale literackie, na przykład festiwal literatury dla dzieci, festiwal Schopenhauera. Idealny na jesienną porę. Nasz filozof tutaj gdański przyciąga zawsze wielu odbiorców, którzy przez kilka godzin debatują na temat filozofii, nie tylko schopenhauerowskiej, ale też Heideggera i innych filozofów wybranych przez naszą radę programową Piotra Augustyniaka i Katarzynę Kasię. Mamy też festiwal muzyczno-technologiczny Music Jam, który odbywa się co roku. I to jest, myślę, ewenement, dlatego że przez 24 godziny bez przerwy twórcy zgłoszeni tworzą muzykę, ale też instalacje, mappingi. To wszystko bez przerwy, pod czujnym okiem kuratorów i osób związanych profesjonalnie z muzyką. Ale też Gdański Fundusz Filmowy. Za chwilę będziemy ogłaszać kolejne produkcje, które w piątym już konkursie wygrały dofinansowanie, które będą w jakiś sposób powiązane z Gdańskiem. W tym roku będzie to kolejne 8 produkcji, ale czekamy też na premiery filmów, które już zakończyły zdjęcia, już zakończyły produkcję i te filmy będą nie tylko podczas festiwalu filmowego w Gdyni miały swoją premierę, ale również u nas, bo IKM jest operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego.
1: No to fantastycznie. Ja tak patrzę właśnie, spoglądam sobie na waszą stronę i to, co mamy, to mamy między innymi też spotkania z kulturą fińską, spektakle teatralne, seanse filmowe, a właśnie, czy seria Miasto pod lupą, prawda? To też jest dosyć
8: tak,
1: ciekawa
8: seria. Miasto pod lupą, nasz dział badań, pięknie tworzony przez doktora Bartka Lisa i Jakuba Osmańskiego, przygląda się miastu, ale przygląda się oczami badaczy. Często osób, które nie są profesjonalnie związane z badaniami, ale chciałyby zobaczyć te projekty oddolne, pokazać, w jaki sposób kultura Gdańsku jest tworzona. Przyglądają się konkretnym dzielnicom, przyglądają się takim malutkim, oddolnym inicjatywom. W tamtym roku rozmawialiśmy o cyrku w Gdańsku. W tym roku rozmawiamy o jarmarkach, o górnym tarasie, o młodym mieście, o tym, jak mieszkańcy tych dzielnic, tych przestrzeni widzą swoje miasto. I najważniejsze w tym projekcie jest to, że każdy odbiorca, który przyjdzie na podsumowanie, może dodać coś od siebie. Może być współtwórcą projektu, bo my jako Instytut Kultury Miejskiej bardzo chcemy, żeby nasi odbiorcy tworzyli tę kulturę z nami. Pokazujemy to nie tylko przez badania, ale poprzez na przykład otwarty IKM, który co roku zrzesza ludzi, którzy chcą się nauczyć robić projekty. Chcą wejść i zobaczyć przy wsparciu naszym merytorycznym, technicznym, w jaki sposób mogą tworzyć wydarzenia dla ludzi, dla siebie. Wydarzenia otwarte, wydarzenia, które poruszają te obszary kultury, o których często zapominamy, bo na przykład Dzień Kalewali to jest coś, o czym w pierwszym myśleniu o Gdańsku, czy w pierwszym myśleniu o naszym mieście nie wychodzi na pierwszy plan. Ale mamy wspaniałych badaczy, osoby z uniwersytetu, którzy zajmują się tymi tematami. Skandynawistyka na Uniwersytecie Gdańskim prężnie działa już od wielu, wielu lat. Dokładnie. Więc cieszymy się bardzo, że możemy wejść w kooperację z takimi podmiotami.
1: Dźwięki Północy, ten festiwal.
8: To Nadbałtyckie Centrum Kultury.
1: Nadbałtyckie. Ale chyba uniwersytet też jakiś taki.
8: Tak, Nordic Focus Festival.
1: Nordic Focus Festival to jest tak, to jest to, na co też warto się każdego roku wybrać.
8: Tak,
1: myślę sobie.
8: Najbardziej ja uwielbiam. Zresztą region nadbałtycki, filmy, teatry, cała ta kultura jest też silnie związana z nami, bo dokładnie, jesteśmy jednym z jego elementów. Czerpiemy, ale też pokazujemy swoje wydarzenia albo swoją kulturę.
1: O tym chciałam porozmawiać z panią tak szerzej, o otwartym IKM-ie, bo to jest bardzo ciekawy projekt, czyli każda osoba, która ma pomysł, może się po prostu do was zgłosić i dzięki temu może uzyskać nie tylko dofinansowanie, ale też przestrzeń, w której będzie działała, ale też taką pomoc merytoryczną.
8: My za każdym razem staramy się wybierać nowe projekty. Konkurs otwartego IKM-u, czyli konkurs na zgłoszenia, odbywa się raz albo dwa razy w roku. Wszystko zależy od koncepcji. I tak naprawdę widzimy duże zainteresowanie warsztatami, warsztaty ceramiki, czyli te wszystkie manualne rzeczy, warsztaty perfumiarskie, tworzenia biżuterii. To, co zbliża nas do drugiego człowieka, bo jednak jesteśmy w małej grupie, możemy porozmawiać, zadawać pytania i to jest najfajniejsze, że osoby, które się zgłaszają, nie mają takich obaw, one pytają. Później robią swoje projekty, chodzą albo szukają wydarzeń tworzonych przez twórców, którzy się do nas zgłosili i tworzą już takie małe grupy, enklawy, które często też porozumiewają się później ze sobą. Wiem, że tworzą też grupy na Facebooku czy grupy messengerowe, gdzie wymieniają się informacjami. My od najczęściej jesienią dostajemy dużo pytań o to, co w tym roku. Mhm. Te terminy są dostosowywane też do kalendarza IKM-u, który, pęka w szwach. Jeszcze nie otwieraliśmy kalendarza na 2027 rok, tylko największe festiwale już mają swoje daty, które będziemy ogłaszać. Ale jesteśmy instytucją dla mieszkańców, więc staramy się, żeby różnorodność tych wydarzeń odpowiadała tym oczekiwaniom. I to też badamy w naszym dziale badań w obserwatorium, które dzielnie robi też ewaluację każdego projektu.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Joanna Borowik.
8: Otwarty IKM jest, jak już mówiłam, takim ewenementem, bo my dajemy nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też techniczne. Podpowiadamy i robimy serię warsztatów, w jaki sposób tworzyć grafiki, jakie programy są użyteczne, w jaki sposób tworzyć promocję takiego projektu, tak żeby osoba, która składa do nas swój projekt w przyszłości mogła już realizować go samodzielnie, wiedziała, gdzie zgłosić się po granty, do jakich mediów i w jaki sposób przygotować na przykład informację prasową, żeby była chętnie czytana. Więc to całe wsparcie myślę, że jest o tyle potrzebne. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
1: fajnie działacie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i coś takiego, co się nazywa spacery sensoryczne.
8: To jest jeden z moich
1: polecenia.
8: Tak, to jest jeden z moich ulubionych tegorocznych projektów. Koordynacją od strony IKM-u zajmuje się dr Bartek Lis i Monika Masalon, nasza koordynatorka dostępności. Są to spacery specjalnie przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami. Grupa projektowa sprawdzała ścieżki, sprawdzała dostępność, sprawdzała wszystkie możliwości, które można dać osobom z niepełnosprawnościami. To są spacery z tłumaczeniem na polski język migowy. Zawsze opisane są wszelkie udogodnienia i niedogodności, bo dostępność polega też na tym, żeby informować o tym, co niedostępne. I te sensoryczne wędrówki trochę jak lokalni przewodnicy odkrywają dzielnice. Będzie to Zaspa, będzie to Dolne Miasto i spacery są otwarte w tym roku, żeby każdy mógł przyjść, nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też osoby, które są zainteresowane poznawaniem miasta, troszeczkę tej przestrzeni pod innym kątem, żeby troszkę uwrażliwić, żeby uczulić, że są osoby, które mają specjalne potrzeby, że ta audiodeskrypcja, czyli tłumaczenie tego, co wokół, tak bardzo spłycając, ale mówienie o tym, że mijamy teraz chodniki albo podwyższenie, opowiadanie o tym, co w przestrzeni, ale też tłumaczenie spaceru na polski język migowy, to jest coś, co powinno być uwzględniane zawsze. I od kilku lat próbujemy także podczas narracji największego naszego festiwalu w przestrzeni publicznej robić spacery z polskim językiem migowym. I widzimy, że przychodzą też osoby, które nie potrzebują tego tłumaczenia, ale są zachwycone, jak można przekazać opowieść o mieście, opowieść o dzielnicy poprzez gesty. Jak można ułatwić innym osobom poruszanie się w przestrzeni. Mam nadzieję, że dojdziemy też do takiego momentu, kiedy, tak jak mówiłam, nie będzie to taki element czy ciekawostka, ale będzie to integralny punkt każdego projektu. Na razie poprzez sensoryczne wędrówki, na które serdecznie zapraszam, a później poprzez też inne projekty, bo na przykład każde wydarzenie realizowane przez dział badań jest tłumaczone na polski język migowy, więc bardzo się staramy, żeby nie tylko te pojedyncze, ale też inne wydarzenia były tłumaczone. Staramy się też, żeby każdy film, który puszczamy w przestrzeń, czy to są to rolki, czy dłuższe filmy po wydarzeniach, miały również tłumaczenie na polski język migowy, żeby miały napisy i audiodeskrypcje. Więc taka pełna dostępność to jest coś, na czym bardzo nam zależy. I widzimy też, że inne instytucje również realizują ten projekt. Bardzo się cieszymy.
1: To teraz chciałabym się przenieść na scenę, bo realizujecie takie, powiedziałabym, też terapeutyczne projekty, które dotyczą zajęć warsztatów aktorskich.
8: Warsztatów aktorskich, czasami działamy też z młodzieżą. Robimy dużo warsztatów, które pomagają odkrywać swoje umiejętności, ale też są terapeutyczne poprzez taniec, czyli na przykład ciało opowiadanie. To są warsztaty skierowane do osób z niepełnosprawnością. Jest już pełna grupa. Poprzez taniec, poprzez ruch, poprzez gesty i bycie ze sobą osoby opowiadają nie tylko o tym, co je boli, co im dolega, ale w jaki sposób funkcjonują w świecie. Jest tam bardzo dużo rozmów. Ja miałam okazję przyglądać się warsztatom. To jest też taka bardzo bezpieczna przestrzeń.
1: Fantastycznie. W takim razie my odsyłamy naszych słuchaczy na stronę naszego IKM-u, a ja bardzo pani dziękuję. Przypomnę, że pani Joanna Borowik była moim gościem.
8: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Marzenia są do spełnienia, prawda? Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj właśnie o marzeniach i o recepcie na ich spełnienie.
9: Temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: Poza marzeniami opowiemy dzisiaj o ludziach, którzy uprawiają niszowe sporty i są w tym znakomici. Będzie o pływaniu synchronicznym nie tylko dla dzieci. Edyta Stańczyk, zapraszam na program bogaty w lokalne wydarzenia i pięknych ludzi.
10: Co jest grane w Trójmieście? Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Lubicie wodę? To być może mój dzisiejszy gość zainspiruje was do wybrania czegoś nieoczywistego, ale ciekawego zarazem. Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
1: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
11: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy. Natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
1: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
11: Oczywiście. To jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i fakt faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży i od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówiły: ojej, gdybym ja była młodsza, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia. I w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
1: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
11: A zupełnie. No bo,
1: odważna.
11: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś i to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
1: Udało się.
11: Tak.
1: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
11: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt. Natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
1: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co cię bardziej motywowało, inspirowało?
11: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe,
9: Natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
9: Oczywiście.
1: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
9: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie. Jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
1: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
9: Tak jest,
1: nie?
9: Także przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
1: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
9: Tak,
1: to dokładnie. Już jest dużo?
9: Dokładnie.
1: Tak?
9: Żabę, jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
1: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia? Takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
9: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie. Czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko, te kółeczka, te zmiany tych rysunków, te przejścia. To są rzeczy, od których zaczynamy. I tak naprawdę na pierwszym roku, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to team musi nauczyć się wykonywać układ synchronicznie, ostro, czyli wyraźnie i na liczbę. Na konkretną liczbę, no bo każdy ruch ma swoją przypisaną liczbę.
1: Tak? O, proszę bardzo. Dobrze, że teraz są drony, nie? Bo można bardzo ładnie to i w szybszym czasie zobrazować z góry.
9: Dokładnie, tak.
1: I potem omówić. Czy my dzisiaj mamy problemy z synchronami? Bo mówi się, że kobiety często mają, nie? Że tam myli im się lewa z prawą. Jak to jest w praktyce z twoich obserwacji?
9: A jeszcze sobie wyobraź, że jak jest, że my mamy problem nad wodą, a jak jeszcze jesteś pod wodą i do góry nogami, to już większość nie wie, gdzie jest prawo, a gdzie jest lewo.
1: Matko, no właśnie.
9: Tak, aczkolwiek to jest takie pół żartem, pół serio, a natomiast zauważam jednak większe problemy raczej z zapamiętaniem całego układu, z zapamiętaniem, z tym wyobrażeniem tego, co jest jedno po drugim, ale znaczy problem to jest za duże słowo, to jest część procesu, która przynosi nam frajdę tak naprawdę. I oczywiście na każdym treningu odświeżamy, no bo zanim wejdziemy do wody, no to liczymy układ na sucho i to jest właśnie ten trening mentalny, to przypomnienie sobie całości choreografii.
1: No to właśnie o czym mówisz, to jest fajne, bo z jednej strony jakby te zsynchronizowane ruchy, ale z drugiej strony ćwiczymy pamięć.
12: Tak jest.
1: W fantastyczny
12: tak
1: sposób.
12: Jest. Pamięć i zapewniam, że nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym podczas treningu, bo tam się tyle dzieje, tak porównując do tej najbliższej teoretycznie dyscypliny sportu, czyli pływanie takie klasyczne, sportowe, no to tam możesz się wyłączyć. Po prostu płyniesz od ściany do ściany, ten ruch się cały czas powtarza, jest ciągle to samo. No jedynie musisz liczyć sobie te długości, ale to nawet sobie nie musisz, no bo już są te zegarki, które liczą za ciebie odległość, a tutaj musisz myśleć tak, czy robię na liczbę, czy nad wodą robię poprawne elementy, czy pod wodą dobrze pracuję technicznie, czy jestem równo z moją koleżanką. A, no i nie wspomnę, że jeszcze nie oddychamy, a nad wodą się ładnie uśmiechamy.
1: To jest niesamowite. No bo przecież jak się zanurzacie, to też na jakimś takim bezdechu, nie?
12: Dokładnie.
1: Krótkim, pod wodą.
12: Krótkim, a czasem dłuższym.
1: Tak?
12: Tak jest. To I to jest też właśnie jedno z tych wyzwań, żeby wytrzymać pod wodą. I to pojawia się na każdym etapie. Czy jesteś początkująca, czy zaawansowana, zawsze przed takim finałem, czyli gdzieś przed startem, jest zawsze taka myśl, o matko, nie wytrzymam na trzeciej swiastce. Swiastka, czyli elementy, które wykonujemy najprościej głową pod wodą, nogami w górze.
1: Bo gdyby tak chcieć to wypunktować teraz, to dlaczego taniec synchroniczny jest fajny? W czym on nam pomoże?
12: Pływanie synchroniczne jest fajne, ponieważ łączy w sobie pracę zarówno nad siłą, kondycją i gibkością. O te trzy obszary musimy zadbać podczas treningu. No i ten czwarty, który on tak naprawdę wyłonił się podczas prowadzenia zajęć, czyli taki terapeutyczny. Nie myślisz o niczym innym, myślisz o sobie, jesteś częścią drużyny, która cię potrzebuje, no bo bez ciebie już ten cały układ nie będzie dobrze wyglądał, rysunki nie będą kompletne. Najwięcej radości właśnie sprawiają te dni, te treningi, w których wszystkie możemy być, kiedy jest komplet i wtedy jest najlepiej. Także te cztery elementy: siła, kondycja, gibkość. No i nie wiem, jak ten czwarty nazwać. Ja tu jeszcze pracuję nad tym. To jest grono tylko i wyłącznie kobiece, które się tak naprawdę nawzajem wspiera, a my tego przecież potrzebujemy. I jest to oczywiście pod kątem sportowym, ale też nie tylko, bo oczywiście trening rozpoczyna się od rozciągania języka, czyli wiadomo, pierwsze kilka minut sobie pogadamy, co u kogo. I to jest takie naturalne i myślę, że potrzebne.
1: Tak. No tak, siła kobiet, moc kobiet.
12: Tak jest.
1: A dziewczynki i dzieci, które przychodzą na zajęcia, to tak przyklaskują paniom, mamom, bo być może też mamy, które przyprowadzały swoje dzieci, się jakby zaangażowały.
12: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że właśnie mamy z córką też przychodzą, że i to często jest tak, że mama zapisuje córkę, a potem sama też dołącza do grupy dorosłych i jest to bardzo fajne, bo mają wspólną pasję.
1: Wspólny czas spędzony
12: razem. Dokładnie. I one mogą sobie nawet poza moimi treningami pójść razem na basen i poćwiczyć. Pływanie synchroniczne jest dosyć niszowym sportem, więc nie jest tak popularne jak inne dyscypliny, o których możesz wiele wyczytać, czy piłka nożna, które znasz, zasady i one są ogólnodostępne. Tutaj w synchro nie każdy do końca wie, o co chodzi. A w momencie, kiedy ta mama poznaje u mnie pływanie synchroniczne, no to też wie, z czym to dziecko się zmaga.
1: Pani Magdalena Kalinowska, trenerka pływania synchronicznego.
10: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
1: Zapraszam Państwa oczywiście na quiz o Gdańsku. Państwo już doskonale znają ten fragment naszego programu. Można sprawdzić swoją wiedzę o tym mieście, a może dowiedzieć się czegoś ciekawego albo poznać jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, a warto je odwiedzić. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie. Witajcie.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Spacery z miejskimi przewodnikami po Gdańsku to na pewno dobra zaprawa przed naszym radiowym quizem. Dzięki tym spacerom poznajecie Państwo wszystkie dzielnice miasta. Słuchacie historii znanych, mniej znanych i nieznanych, a potem wykorzystujecie w odpowiedziach na pytania przygotowanych przez Monikę Tarkę. Monika właśnie zmierza w moją stronę, co oznacza tylko jedno: czas na quiz wiedzy o Gdańsku. Komu dzisiaj dopisze szczęście? Przekonajmy się. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Audycja rozrywkowa.
1: I nadszedł czas na wyczekiwany quiz. Komu tym razem się poszczęści? Posłuchajcie proszę.
13: Monika Tarka, zapraszam na quiz wiedzy i proszę się nie bać, proszę odważnie zgłaszać się do quizu, dlatego że po pierwsze można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, o których być może Państwo jeszcze do tej pory nie wiedzieli, a po drugie i chyba przede wszystkim sprawdzić wiedzę na temat Gdańska. Dzisiaj ze mną na linii pani Agnieszka. Dzień dobry, witam serdecznie.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Pani Agnieszko, jaki jest pani związek z Gdańskiem? Od niedawna czy od bardzo, bardzo
14: dawna? Już od dawna. Przyjechałam na studia, natomiast to już na miejscu już wiedziałam, że chyba zostanę na dłużej. Poznałam wciąż aktualnego męża i założyłam rodzinę, więc już tak naprawdę... No, zakochałam się potrójnie, więc zostałam.
13: No tak, czyli miłość do męża szła w parze z rozwojem miłości do Gdańska, tak?
14: Tak, dokładnie tak.
13: Piękna historia, miłosna. No i zaraz sprawdzimy wiedzę o tym pani ukochanym, ale nie mężu, tylko oczywiście Gdańsku. Trochę będzie też pytań historycznych. Mam nadzieję, że to pani nie przerazi. Jak tam było z ocenami z historii, pani Agnieszko?
14: Z historii było bardzo dobre oceny, natomiast no niestety ten nasz system jest taki, że to kurczę do tej drugiej, do czasów pierwszej, drugiej wojny światowej to tak troszkę gorzej, więc zobaczymy, może nie trafię na takie pytanie.
13: No właśnie, no dobrze, no to zaczynajmy i zobaczmy, jakie tym razem się pani trafiły pytania. Pytanie pierwsze brzmi tak, jakie wydarzenie zapoczątkowało drugą wojnę światową, wydarzenie, które miało miejsce w Gdańsku, atak na Westerplatte, bitwa pod Oliwą, czy oblężenie Malborka?
14: No powiem szczerze, że właśnie dopiero wywołałam wilka z lasu, prawda?
13: Tak.
14: Ale tutaj akurat znam odpowiedź, bo to była to pierwsza odpowiedź, czyli atak na Westerplatte. Tutaj
13: jasne, nie mam wątpliwości. Jasne. To takie było na rozgrzewkę, bo przecież myślę, że to wszyscy Polacy to wiedzą, prawda?
14: Mam nadzieję.
13: No, słusznie. Miejmy taką nadzieję. Dobrze, drugie pytanie. Jak nazywa się Gdańska Uczelnia Techniczna, jedna z największych w Polsce zresztą? Czy to jest Uniwersytet Gdański, czy Politechnika Gdańska, czy może Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu?
14: Zakładam, że jak uczelnia techniczna, to musi to być Politechnika Gdańska.
13: Cóż za wspaniała dedukcja. Jasne, oczywiście, że tak. Nie tylko największa w Polsce, ale też jedna z najstarszych autonomicznych uczelni państwowych i w ogóle najstarsza na obecnym terenie Rzeczypospolitej Politechnika, więc to warto wiedzieć. Jest się czym chwalić w każdym razie.
14: Prawda.
13: Pytanie trzecie. Idzie świetnie. Póki co. Nie mówię tego. Cofam to póki co.
14: Żeby nie zapeszać.
13: Pytanie trzecie brzmi, jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich? Czy brama krakowska, czy brama wyżynna, czy może brama berlińska?
14: Oj, powiem szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale może taką drogą eliminacji. Raczej zakładam, że nie będzie to ani pierwsza, ani ostatnia odpowiedź, więc tą bramę wyżynną bym... Tak, wybieram tą odpowiedź. Brama wyżynna. Ale czy to jest poprawne, to nie mam pojęcia.
13: Bardzo dobra odpowiedź, tak?
14: Naprawdę?
13: Tak, brama wyżynna. Do 1895 roku znajdowała się w ciągu XVI-wiecznych fortyfikacji, była główną bramą wjazdową do miasta, otwierającą ciąg tak zwanej Drogi Królewskiej, więc to nie byle jaka brama. Brawo, brawo. Pytanie czwarte. Pani Agnieszko, który z gdańskich zabytków jest dawnym klasztorem cystersów, a obecnie mieści Katedrę Oliwską? Czy klasztor dominikanów, czy klasztor franciszkanów, czy klasztor cystersów w Oliwie?
14: Jeżeli to nie jest podchwytliwe pytanie, to odpowiedź C będzie chyba prawidłową.
13: Tak, my tutaj nie zadajemy podchwytliwych pytań. Jasne, że tak, chodzi o klasztor cystersów w Oliwie. To w ogóle najstarsza była niestety placówka klasztorna na Pomorzu, bo istniała od 1188 roku, a potem na skutek pruskiej polityki kasacyjnej w połowie XIX wieku ten zakon został zlikwidowany. No to tak kontynuując troszeczkę, jak nazywa się Gdański Park, w którym znajduje się palmiarnia i alpinarium? Czy Park Oruński, Park Oliwski, czy Park Regana?
14: To zdecydowanie Oliwski, bo bardzo lubię z synem tam chodzić.
13: No tak, zgadza się oczywiście, że tak. A dlaczego powiedziałam kontynuując? Bo początkiem tego parku był przyklasztorny ogród, założony właśnie przez wspomnianych przed chwilą cystersów. Świetnie. No cóż, po prostu genialnie wręcz. Pani Agnieszko, gratuluję serdecznie, gratuluję wiedzy.
14: Jednak pół życia spędzone w Gdańsku.
13: Tak, to słychać, to słychać. Ale myślę, że to jest też takie żywe zainteresowanie miastem, bo to jednak tutaj słychać i widać u pani, że pani tam mieszka świadomie i chce wiedzieć, w jakim miejscu pani mieszka, poznać jego historię i to się bardzo chwali. Także gratuluję pani Agnieszko.
14: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Syn na pewno jeszcze bardziej potęguje tą chęć do poznawania tego miasta.
13: Oczywiście. Proszę natychmiast iść do syna i powiedzieć, że od radia dostała pani piątkę. Znaczy nie, szóstkę, przepraszam, bo teraz szóstka jest najlepsza przecież.
14: Dziękuję bardzo, tak, szóstka jest najlepsza i zawsze chwalę moje dziecko za piątki, ale jak przynosi szóstkę, to jest w ogóle najszczęśliwszy na świecie.
13: No właśnie, wtedy trzeba iść na lody. Gratuluję, pozdrowienia dla rodziny w takim razie pani Agnieszko. Dziękuję za udział w quizie. Bardzo. Proszę nas słuchać, proszę rozszerzać swoją wiedzę o pięknym Gdańsku.
10: Audycja rozrywkowa.
15: W Gdańsku łączna długość całej sieci tras rowerowych wynosi prawie 950 kilometrów. Nic więc dziwnego, że gdańszczanie tak ochoczo biorą udział w akcji Kręć kilometry dla Gdańska. Kręcimy te kilometry i dzięki temu pomagamy sobie i innym, o czym Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska, Edyta Stańczyk. Witajcie.
10: Zdrowe Trójmiasto.
16: Jeżeli spojrzymy na ruch rowerowy w naszym mieście, to widzimy stałą tendencję wzrostową. W tym roku jest to 4% wzrostu, pomimo tego, że jak doskonale pamiętamy, mieliśmy bardzo trudną zimę, podczas której wielu rowerzystów nie kręciło tak często i nie tak często korzystali z rowerów do codziennych podróży, więc ten stały rozwój mobilności rowerowej w naszym mieście bardzo cieszy. Sprzyja oczywiście temu też powstająca infrastruktura. W tej kadencji w latach 2023-2027 to jest ponad 105 milionów złotych na rozwój infrastruktury, na ekostrady, na nowe trasy rowerowe. Z tą inwestycją, którą oddaliśmy jesienią zeszłego roku. I myślę, że tu warto również do tego wrócić, bo 20 września będzie rok od oddania ekostrady tutaj w pobliżu nas. I też chciałem do Państwa wrócić z pewnego rodzaju liczbami. Ten rok to było blisko ćwierć miliona podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób, tylko w tym roku 180 tysięcy rowerzystów jeździło ekostradą, więc widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna, z której bardzo często nasi mieszkańcy korzystają, a która, jak widzicie Państwo, w żaden sposób nie utrudniła ruchu samochodowego, więc myślę, że wszyscy na budowie ekostrady skorzystaliśmy i ten ostatni rok pokazuje, że warto było w to zainwestować. Zachęcam jeszcze raz wszystkich do tego, żeby wziąć udział w grywalizacji, w Kręć kilometry dla Gdańska. 14. edycja, wrzesień, październik, listopad. Naprawdę warto, bo jeżeli chociaż raz w tygodniu skorzystamy z roweru jako środka dojazdu do naszego mieście, to szanowni Państwo, ruch samochodowy w naszym mieście zmniejszy się o 20%. Więc myślę, że to naprawdę warto, żeby każdy poczuł się również, że zrobi to dla zdrowia, dla siebie i również dla innych. Wszystkiego dobrego. Zachęcam do Kręć kilometry dla Gdańska.
15: Kamila Błaszczyk, radna miasta Gdańska, przekonuje, że to akcja dla każdego.
17: Nie tylko dla tych, którzy codziennie podróżują rowerem do pracy, ale dla tych, którzy korzystają z roweru w formie rekreacyjnej w naszym mieście. Możemy w Kręć kilometry dla Gdańska rywalizować indywidualnie, ale zachęcamy do tego, by to robić w ramach grup. Może być to grupa firmowa na uczelni, może być to również grupa szkoły ponadpodstawowej, czy też grupa po prostu znajomych. Stąd wiele możliwości, żeby czynnie wziąć udział w tej akcji, poczuć tą odrobinę adrenaliny współzawodnictwa i gromadzić te punkty. Już od 1 lipca firmy mogły się rejestrować na stronie grarowerowa.com, a wszyscy użytkownicy indywidualni mogą to robić do końca trwania tej akcji. Całość jest bardzo prosta. Wystarczy na swój telefon komórkowy ściągnąć aplikację Activi, zarejestrować się w grze rowerowej Kręć kilometry dla Gdańska i zdobywać punkty, kręcić kilometry dla swojego zdrowia, dla swojej kondycji, a przy okazji wygrywać ciekawe nagrody. Nowością w tej edycji gry rowerowej Kręć Kilometra Gdańska jest również to, że za polecenie, za zarejestrowanie się w kampanii z naszego polecenia również będziemy zdobywać punkty. Stąd promujemy to rozpowszechnianie kultury fizycznej, kultury rowerowej w naszym mieście również w ten sposób.
15: Kręcąc kilometry pomagamy również zwierzakom z gdańskiego schroniska. Łukasz Świacki, radny Gdańska.
18: Kręć Kilometry dla Gdańska to jest kampania, w której każdy kilometr może mieć znaczenie nie tylko dla nas, ale także dla innych. Ważnym elementem kampanii jest wsparcie dla gdańskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt Promyk. I mechanizm wsparcia jest prosty. W ramach kampanii każdy kilometr to jest punkt, a każdy punkt jest równoważny jednemu Active Coinowi w aplikacji Activi. To jest taka wirtualna waluta. Za zebrane Active Coiny możemy w aplikacji kupować różne nagrody. Może to być na przykład para skarpetek za 1111 Active Coinów albo czapka za 2222 Active Coiny, a za 3333 jednostki tej właśnie wirtualnej waluty możemy zakupić bon, który będzie stanowił darowiznę na rzecz schroniska Promyk o wartości 100 zł. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu uczestników Kręć Kilometrem dla Gdańska udało się zebrać dla schroniska ponad 34 tysiące złotych. Jak już wspomniała moja koleżanka Kamila Błaszczyk, nowością jest system poleceń, czyli chodzi o to, żeby

0: Zachęcamy, żeby nie jeździć samemu. Zaprośmy do udziału w tej zabawie, w tej kampanii naszych sąsiadów, rodzinę, znajomych, współpracowników. Warto, żeby zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie, ale dla Gdańska oraz oczywiście dla podopiecznych schroniska Promyk.
1: Szanowni Państwo, warto przypomnieć też zasady punktowania w naszej kampanii. Jak sama jej nazwa wskazuje, przede wszystkim punktowane są dojazdy do pracy, na uczelnię czy też do szkoły. Za to otrzymujemy 20 punktów. Dziennie można 2 razy zapunktować za taki dojazd, za dojazd, za powrót, a tygodniowo łącznie 10 razy. Punktowane są również kilometry. Za każdy kilometr otrzymujemy 1 punkt, przy czym tutaj mamy limity. Limit dzienny wynosi 20 punktów za kilometry, przy czym również raz w tygodniu możemy dostać 100 punktów za kilometry, w tym dniu, w którym oczywiście przejedziemy najwięcej kilometrów. Dodatkowo otrzymujemy punkty za dojazdy do miejsc bonusowych. Po dojechaniu w to miejsce otrzymujemy 20 punktów.
2: Kręćmy te kilometry, bo słychać, że warto, możemy pomóc sobie i zwierzakom z gdańskiego schroniska.
3: Aktywnie w Trójmieście.
2: Bardzo dziękuję.
4: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Została ostatnia reklama.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
14: Edyta Stańczyk, witam naszych radiosłuchaczy. Jesień, zima, taka pora roku, którą chyba szczególnie lubi dzisiaj mój gość. Pani Katarzyna Jakubowska jest ze mną. Bardzo serdecznie witam.
15: Witam serdecznie.
14: Po prostu Ice Queen. To jest pierwsza kobieta, która oficjalnie pobiła rekord Guinnessa w najdłuższym czasie pełnego kontaktu ciała z lodem. Przypomnij nam trochę ten rekord właśnie, bo to już było jakiś czas temu.
15: Tak, to było 3 lata temu w grudniu i to było ustanowienie rekordu. Robiłam to jako pierwsza i czas, który wtedy ustanowiłam, to były 3 godziny, 6 minut i 45 sekund.
14: Proszę bardzo. Tak, zaprosiłam ciebie tutaj dlatego, no bo tak, ci, którzy lubią te cieplejsze klimaty, bardzo narzekają. Oj, znowu zimno, znowu ta jesień. Ciemno i krótsze dni. Powiedz mi, czy zimno w ogóle można oswoić?
15: Oczywiście, że można, tylko właśnie trzeba troszeczkę

0: zmienić nastawienie, bo tak naprawdę my się zimna boimy. Bardzo często się przegrzewamy też i dlatego tego zimna się boimy, bo gdzieś tam żyjemy cały czas w takim mega komforcie, a zimno tak naprawdę jest przyjemne. Wystarczy troszeczkę zrozumieć, jak ono działa, posłuchać też osoby, które troszeczkę wchodzą bardziej w ten świat i naprawdę można zmienić swoje nastawienie i oswoić to zimno ze sobą.
1: Czyli wychodzimy z tej strefy komfortu, tak?
0: Tak, wychodzimy z tej strefy komfortu. Osób, które korzystają z tego zimna, jest coraz więcej i zazwyczaj gdzieś tam słyszymy wokół nas, że ktoś właśnie czy morsuje, czy chodzi na spacery, troszeczkę bardziej rozebranym, więc można tak naprawdę zasięgnąć porady kogoś, o kim się słyszy. Ja też prowadzę takie spotkania, zaczynam też taki cykl spotkań właśnie na jesień, żeby pokazać, jak to zimno działa, że ono nie jest wcale takie straszne. Też zaczynam takie noce pod chmurką, pod gwiazdami, gdzie też pokazuję, że to jest bardzo przyjemny sposób spania tak naprawdę na zewnątrz, bo cały czas obcujemy z naturą, obcujemy z powietrzem, które nas dookoła otacza, a wcale nie musimy zmarznąć. A zazwyczaj ludzie się tego boją, że zmarzną, bo już się z takimi pytaniami spotkałam. A tak naprawdę, jeśli jesteśmy w stanie się do tego przygotować, to będzie nam naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Tak, ja pamiętam rozmowę z tobą, jak wspominałaś o tym, że nawet tam u siebie, na gdańskim osiedlu, sypiasz na balkonie w śpiworze,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Dokładnie tak.
1: I my jakby sobie rozwiniemy ten temat za chwileczkę, o tych twoich pomysłach, które realizujesz. Natomiast ja chciałabym, żebyśmy właśnie może podeszły tak poradnikowo i chciałabym teraz przekonać się do tego zimna. To co ty byś mi zaproponowała? Od czego ja powinnam zacząć swoje pierwsze kroki? I tak dalej, gdybyś zechciała mnie poprowadzić za rękę.
2: Audycja poradnicza.
0: Na pewno zacząć od własnej decyzji, ale ja bym też namówiła cię po prostu, tak? No bo czasami te decyzje odkładamy, a to, że ja to robię, to też jest efekt tego, że podpatrzyłam u kogoś, bo ja też bardzo lubiłam ciepło. Bardzo lubiłam siedzieć pod kocykiem, a jednak gdzieś wyszłam w to zimno i stwierdziłam, że ono jest naprawdę bardzo przyjemne. Więc no na pewno własna decyzja i ja bym poprowadziła ciebie za rączkę, tak? Postawiłabym cię nad morzem. Teraz jest bardzo fajny okres, bo te morze tak naprawdę w tej chwili jest jeszcze cieplejsze niż powietrze. Szczególnie rano, bo mówię, ostatnio byłam właśnie na wschodzie słońca i porównywałam temperaturę powietrza i morza i morze było cieplejsze, więc jest to fantastyczny moment na to, żeby spróbować. Wchodzimy do tego morza, zazwyczaj obserwuję osoby. Jeśli ktoś jest pierwszy raz, to na ogół idę za rękę i obserwuję. Obserwuję zachowanie, bo możemy odczuwać właśnie, pomimo tego, że niby to morze jest ciepłe, to jednak osoba, która wchodzi pierwszy raz z tym lękiem, czego tam doświadczy, może czuć jednak troszeczkę bardziej to zimno ze względu na to, że ciało jest spięte i troszeczkę inaczej reaguje. Ja zazwyczaj mówię przed wejściem, żeby po pierwsze rozluźnić się, słuchać mnie, też mówię jak, w jaki sposób oddychać, bo to jest bardzo istotne, bo bardzo często spotykam się z tym, że gdzieś tam ktoś mówi oddychaj, ale zazwyczaj my oddychamy, tylko my nie wiemy jak oddychać w tym
1: zimnie. No to jak wtedy oddychać, jak już się wchodzi za rączkę?
0: Zazwyczaj tak, zaczynamy bardzo szybko oddychać przez usta i się hiperwentylujemy z automatu. To przyspiesza nam się praca serca i często też jest tak, że zaczyna nam się w głowie kręcić. I ja zawsze mówię, zamknij usta, zacznij oddychać przez nos. Ja pokazuję, żeby zwolnić ten oddech, oddychać tylko i wyłącznie przez nos, bardzo mocny taki oddech przez nos i lekki wydech również przez nos. I z automatu już widzę, że ta osoba się uspokaja, nawet razem z nią, tak jakby podnoszę swoje ciało głową i to bardzo fajnie działa. I za chwilę ja widzę ten spokój. Bardzo też często mówię, pooddychaj sobie w to miejsce, w które jest ci zimno. I to też działa, bo wtedy skupiamy się po prostu nie na tym, że jest nam zimno, tylko na tym, żeby ten oddech tam właśnie wpuścić. Więc tak, to też jest fajna taka opcja, żeby kogoś uspokoić, bo ktoś się po prostu skupia nad czymś. Więc wchodzimy sobie pomalutku. Nie zachęcam do tego, żeby się tak zatrzymywać, bo gdzieś tam w pewnym momencie zaczyna się blokada. Jeśli staniemy w wodzie po kolanka, to wydaje nam się, że dalej już nie możemy, a tak naprawdę to jest taki moment, kiedy my jesteśmy bardzo często w stanie się wycofać, więc ja bardziej jestem za tym, żebyśmy po prostu robili kolejne kroki tak jednostajnie. i zazwyczaj jest to zanurzenie dosłownie po szyję. Wiem, że klatkę piersiową też bardzo często jest trudno zamoczyć, więc ja mówię, weź głęboki wdech i z wydechem po prostu się zanurz. I ja widzę też, że wtedy te osoby o wiele łatwiej się zanurzają. Z tym wydechem wchodzą po prostu pod wodę.
1: To jest ciekawe, czyli tak, po pierwsze decyzja, po drugie ktoś, kto czuwa nad
0: oczywiście,
1: tobą,
0: to
1: jeśli
0: jest
1: się
0: to,
1: po raz
0: to
1: pierwszy
0: jest,
1: decydujesz.
0: To jest przede wszystkim, bo my nie znamy swoich reakcji w tej zimnej wodzie i to jest właśnie tak, że jeśli nawet jeśli się hiperwentylujemy, to przy tym zawrocie głowy możemy też stracić panowanie i zachłysnąć się wodą, bo się potkniemy. Więc ta druga osoba jest bardzo ważna.
1: Czuwa.
0: Czuwa, tak, i wie tak naprawdę, jak to zimno działa.
1: I jak sobie już tak stoimy po szyję w tej zimnej wodzie, to co dobrego tam się z nami dzieje?
0: Odpala się dopamina, którą my potrzebujemy tak naprawdę, żeby fajnie funkcjonować i tak naprawdę my w tej zimnej wodzie nie potrzebujemy stać nie wiadomo ile. To, że ja robiłam rekordy, to jest w ogóle coś innego, ale my, żeby ta energia w nas była, potrzebujemy takich 2-3 do 5 minut, bo każdy organizm jest inny, do tego momentu, zanim zaczniemy drżeć, bo jeśli zaczynamy drżeć, to już zabieramy sobie z ciała tą energię.
2: Audycja poradnicza.
1: I wychodzimy z tej wody.
0: I co dalej? Tak, i trzeba pamiętać, że my nadal jeszcze morsujemy, dopóki się nie ubierzemy. Warto też przygotować sobie rzeczy przed wejściem do wody, przygotować te rzeczy, które czekają na nas na brzegu, bo bardzo często to jest tak, że gdzieś tam rozbieramy się na tej plaży, żeby to wszystko było też poukładane po kolei, w co się wytrzemy i co pierwsze ubierzemy.
1: Czy my musimy się jakoś szczególnie przygotować do tego, co my potem na siebie ubieramy? Coś sugerujesz, czy to nie ma znaczenia?
0: Znaczy, na ogół mówię, ja morsując mam ze sobą poncho i poncho jest świetną taką opcją, szczególnie jeśli jest wiatr, bo zarzucamy na szybko na siebie to poncho i ono nas troszeczkę izoluje od tego wiatru i w takim poncho jesteśmy też w stanie się tak naprawdę ubrać po kawałku.
1: No i potem kolejne warstwy, co tam kto ma, rozumiem, tak, albo tak, dresy. Tak. Albo...
0: Zazwyczaj najlepiej na takie morsowania zakładać luźne rzeczy, żeby one tam nie sprawiały nam problemu założeniem luźne skarpetki, luźne spodnie dresowe, bluza, takie rzeczy, z którym nie będziemy po prostu walczyć.
1: Szybko założymy
0: tak,
1: na
0: dokładnie,
1: siebie.
0: Dokładnie, bo to też jest ten czas, który my potrzebujemy na to, żeby się ubrać, a cały czas, jeśli mówię, jest wiatr nawet na zewnątrz, to my cały czas się wychładzamy, dopóki się nie ubierzemy.
1: A jak już jesteśmy przy tym ubiorze, bo może o to też warto zapytać, czy my wchodzimy do tej wody, nie wiem, w czapce na głowie, w rękawiczkach, w butach?
0: Nie ma takiej potrzeby, tak naprawdę. Nie potrzebujemy rękawiczek, nie potrzebujemy butów. Fajne sposoby też, bo zazwyczaj ludzie boją się moczyć rąk, bo jest im zimno. Ja już parę osób przekonałam, takich, których gdzieś tam z boku mnie morsowały, żeby zdjęły te rękawiczki i schowały sobie ręce pod pachy. To naprawdę świetnie działa i jesteśmy w stanie ogrzać te ręce, nawet jeśli jest bardzo, bardzo zimno. Buty, wiadomo, to też często chcemy się odizolować od tego zimna, ale my tak naprawdę po te zimno tam wchodzimy, bo buty nie dają nam takiego sygnału, żeby chronić nasze serce przed tym zimnem, bo zazwyczaj jest nam zimno dlatego, że ta krew nam odpływa z kończyn, żeby utrzymać nasze serce w cieple, a buty troszeczkę to zakłócają, rękawiczki tak samo, w nogi jest nam dalej troszkę ciepło i ta krew tam zostaje, zamiast odpłynąć do serca.
1: Nie musimy się jakoś specjalnie rozgrzewać w ogóle przed wejściem.
0: Absolutnie
1: do tej
0: nie.
1: Wody.
0: Absolutnie nie, bo tak naprawdę jeśli my się rozgrzewamy, to my musimy później więcej w tym zimnym stracić, bo przecież podgrzeliśmy sobie to ciało, pootwieraliśmy te naczynia krwionośne, które za chwilkę muszą się w bardzo krótkim tempie skurczyć.
1: Dziękuję Ci bardzo, Kasiu, za te cenne porady.
0: Ja również.
1: A oswajała nas zimnym Katarzyna Jakubowska, nasza po prostu gdańska Ice Queen. Dziękuję Ci pięknie.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Audycja poradnicza.
1: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla Państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studiu. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Tydzień w Trójmieście.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. 30 km nowej drogi połączy przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu z siecią dróg ekspresowych. Będzie to droga krajowa numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Powstaje nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6.
3: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za 2 lata. Biega i to szybko. Elżbieta Glinka z czasem 1:08:47 pobiła rekord Polski w półmaratonie gdańskim. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 2021 roku należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. 81. Tyle projektów trafi do realizacji w ramach gdyńskiego budżetu obywatelskiego. O rozdysponowaniu puli ponad 13 milionów złotych zdecydowało niespełna 17,5 tysiąca mieszkańców Gdyni. To tylko 8% uprawnionych do głosowania. Najwyższą frekwencję wśród dzielnic odnotowano na Chważni-Wiczlinie. Niska frekwencja także w gdańskim budżecie obywatelskim. Tu też zagłosowało nieco ponad 8% mieszkańców. Do realizacji wybrano 123 projekty, a ich łączna wartość to ponad 31 milionów złotych. 61 gmin i powiatów tworzących obecnie Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęło uchwały o przystąpieniu do Związku Metropolitalnego. Obecnie trwają przygotowania do złożenia wniosku do rządu o jego zawiązanie. Pytanie tylko, pod jaką nazwą? Michał Glaser.
5: Kaszubska czy Kaszubsko-Kociewska. Z przymrużeniem oka mówię o tych przykładach.
3: Bo tak naprawdę w grę wchodzą Metropolia Pomorska, Trójmiejska albo po prostu Gdańska. Wykonana z bałtyckiego bursztynu, miedzi i cyny gwiazda zawisła na sklepieniu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. To pierwszy tego typu element wśród 600 znajdujących się tam złotych gwiazd. Dar ufundowały Międzynarodowe Targi Gdańskie.
2: Tydzień w Trójmieście.
3: 55 nowych funkcjonariuszy zostało przyjętych do służby przygotowawczej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zainteresowanie pracą w naszej formacji jest bardzo duże, mówi Krystian Kowalewski, zespołu prasowego Straży Granicznej.
6: W ubiegłym roku wpłynęło do nas blisko 1200 podań, natomiast w tym roku, do 17 września, tych podań było blisko 800.
3: Funkcjonariuszy Straży Granicznej można spotkać m.in. na gdańskim lotnisku i tam teraz zaglądamy, bo jest nowe połączenie lotnicze z Gdańska na Islandię. Loty do Keflaviku, a stamtąd m.in. do Stanów Zjednoczonych realizuje islandzki Icelander. Jest ogromne zainteresowanie projektem naukowym Genomika dla Polski. Chodzi w nim o pierwsze w historii dokładne zbadanie cech genetycznych naszego społeczeństwa. Próbki od chętnych pobierano na Uniwersytecie Gdańskim. A czego dowiemy się z tych badań? Profesor Grzegorz Węgrzyn.
7: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Czy jesteśmy bardziej albo mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia?
3: Projekt jest prowadzony równolegle w 12 jednostkach badawczych. Blisko 46 milionów złotych przeznacza w tym roku Gdańsk na działania obejmujące ochronę zdrowia psychicznego, profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia. Jednym z elementów tych działań jest trwająca druga edycja Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Benek, tak nazywa się najnowszy mieszkaniec gdańskiego ogrodu zoologicznego. To młody samiec pantki rudej, który trafił do Gdańska z Belgii, mówi Paweł Cisielski z gdańskiego zoo.
8: Na początku był troszeczkę nieśmiały, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt, ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
3: Pantka ruda to gatunek wpisany na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Witajcie drodzy słuchacze, przy mikrofonie jak zawsze Edyta Stańczyk. Cieszę się niezmiernie, że jesteście z nami. Niezależnie od tego, czy słuchacie nas w domu, w samochodzie, czy może w jakimś innym miejscu, dobrze, że jesteście. Co dziś dla Was mam? Za chwilę zaproszę Was na przegląd najciekawszych propozycji kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych w naszym mieście.
9: No myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest migający klub filmowy. Filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audio. Więc osoba słysząca może przyjść.
1: Co warto zobaczyć, gdzie wyjść, gdzie spędzać wolny czas z bliskimi. Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Panie tutaj, mieszkanki Oruni, przede wszystkim jak panią się tutaj mieszka, żyje?
10: No, mogę mówić za siebie, że ja odnalazłam miejsce swoje na ziemi, tej ziemi. To jest Orunia, właśnie. Mieszkam 25 lat i mam nadzieję, że już tu skończę. Proszę Państwa, atmosfera, klimat i przede wszystkim nie ma tu takiej nowoczesności. Jest historia, swojskość.
2: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
9: Dzień dobry, cześć.
1: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
9: Oj, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Orunie jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej. Za sprawą właśnie mobilnego domu kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym, czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko, że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
1: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie? Jako sąsiedzi.
9: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicowym jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, która kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dyleskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie: hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
1: Ten mobilny dom kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy 4 koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
9: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe, żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowe działanie, chociaż nie zawsze, staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują, bo wychodzimy z założenia, że jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby, uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest Migający Klub Filmowy. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów, i pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy, i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie, stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie mobilny dom kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
1: Już będzie kontynuowana?
9: Tak, tak? Raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino bez Barier realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I raz w miesiącu dana grupa tego klubu, biegającego klubu filmowego, będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać, i to jest taki dobry przykład włączania, to nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi, natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawo i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się dzisiaj zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i o robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na migający klub filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy, my tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzanie warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
1: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przystajemy. A takie spotkania, jak chociażby, no nie wiem, Święto Ulicy Uroczej na Oruni, uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest to chyba też praktykowane, prawda?
9: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu, jak Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może Dom Kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc Święta Ulicy, kwestie badania tożsamości Wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni, to są te rzeczy, na które się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
1: Powrócę do sceny GAK. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
9: Tak, no też naszym takim istotnym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu, do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład, więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowane ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, FETA, Teatr Leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek, do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
1: Chociaż wiatry czasami u nas.
9: Ostatnio otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, aha, tak, zwłaszcza przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no, Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą rzeźnian i brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia i które wymaga też takiej diagnozy potrzeb. Stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
1: Skateparki, nie? To
9: skate
1: takie
9: parki, tak.
1: Ulubione miejsca.
9: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą, natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież wyczuć, tak. Mm-hmm. Więc to też jest takie wyzwanie w Domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
1: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
2: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
11: Bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości. Pełne radości.
1: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień, tak, Radości.
11: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze. Witajcie, drodzy słuchacze, przy mikrofonie jak zawsze Edyta Stańczyk. Zostańcie z nami, mam dla Was mnóstwo dobrej energii i jeszcze więcej ciekawych rozmów.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Oto nadchodzi czas, na który wiele z Was czekało. Kultowy, uwielbiany przez słuchaczy quiz wiedzy o Gdańsku. Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach. Czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak, bo pytania nie będą łatwe, obiecuję. Zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
2: Audycja rozrywkowa.
12: Monika Tarka, witam serdecznie. Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. No nie powiem, że trzeba być odważnym, ale trzeba mieć jakąś wiedzę na temat tego miasta. I dzisiaj sprawdzimy, jaką wiedzę ma pan Konrad. Dzień dobry, witam panie Konradzie serdecznie.
13: Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć.
12: Mam nadzieję, że pana nie przestraszyłam tym sprawdzaniem
13: nie boję
12: wiedzy.
13: Się niczego.
12: O, proszę.
13: Nie.
12: Dobrze, to ja pana nazwę Konrad Nieustraszony. Może być?
13: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
12: Dobrze, panie Konradzie, przed panem 5 pytań. Mam nadzieję, że na wszystkie pan odpowie, ale nawet jeżeli będzie skucha, to nic nie szkodzi. Tylko jeszcze wcześniej proszę mi powiedzieć, jakie są pana związki z Gdańskiem.
13: Ja Gdańsk uwielbiam, ponieważ mam tam mnóstwo przyjaciół z mojego rodzinnego miasta. Sam jestem ze Świętokrzyskiego i tamtych okolic, więc uwielbiam przyjeżdżać się na nasze polskie morze, szczególnie w okresie takim noworocznym, szczególnie na Sylwestra. I spędzać 1 stycznia, to jest z samego rana iść na spacer z psem na plaży. To jest idealne rozpoczęcie nowego roku. Nie wiem, jak można robić to inaczej.
12: No to piękna wizja. Czy przy okazji też pan zwiedza troszeczkę Gdańsk? Poznał trochę to miasto?
13: Zdarza się, tak. Również mnie zabierają w różne miejsca, gdyż no, czas leci i zamieniamy już miejsca bardziej rozrywkowe na bardziej historyczne, na muzea i tak dalej.
12: Aha, rozumiem. No dobrze. To bardzo dobry kierunek, taki dojrzewający, tak? Dojrzały, o, może tak powiem.
13: Tak, z wiekiem wszystko się zmienia, zamieniamy Adidasy już na porządne trzewiki, więc też pora i zamieniać lokale.
12: No dobrze, no to sprawdźmy pana wiedzę dotyczącą Gdańska, może też się panu nasunie jakieś nowe, ciekawe miejsce, które warto z przyjaciółmi zobaczyć. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się festiwal muzyczny, który odbywa się co roku w Gdańsku, ale festiwal, który promuje muzykę klasyczną? Czy Sopot Festival, czy Solidarity of Arts, czy może Festiwal Goldbergowski?
13: Odpowiedź numer C.
12: Tak, oczywiście. Jego przewodnią ideą jest prezentacja dziedzictwa muzycznego dawnego Gdańska, więc cieszę się, że pan ten festiwal zna. Gratuluję. Pierwsze pytanie znakomicie. Teraz czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem spacerów i rekreacji zlokalizowanym nad morzem, czyli coś o tym, co pan mówił, tutaj będziemy mieli. Czy to jest Park Oliwski, czy Molo w Brzeźnie, czy Park Oruiski?
13: Molo w Brzeźnie.
12: Tak, oczywiście, Molo w Brzeźnie. Rozumiem, że tam z tym psem to też i na molo, tak?
13: Dokładnie, są tak, od jednego molo do drugiego.
12: Cieszę się. Pierwsze Molo w Brzeźnie powstało w 1900 roku, miało 100 metrów długości, w latach międzywojennych zostało rozbudowane do 250 metrów i 6 metrów szerokości. No i obecne molo zostało otwarte w 1996 roku, bo tamto niestety zostało zlikwidowane. No i pytanie trzecie. Jak nazywa się brama w Gdańsku, która jest częścią Traktu Królewskiego i znajduje się na jego końcu, blisko Motławy? Czy brama wyżynna, czy brama złota, czy może brama zielona?
13: Kojarzy mi się, że to jest jakimś kolorem, tylko teraz nie wiem, czy złota, czy
12: złoty, czy zielony.
13: No. No właśnie. Może jakaś podpowiedź, czy nie można?
12: No może podpowiem, że z niemieckiego Grüne. Się
13: no to
12: nazywała.
13: Zielona.
12: Tak, brama
13: dobrze,
12: zielona.
13: Nie golden.
12: Tak jest. To najprawdopodobniej najstarsza brama wodna Gdańska, bo wzmianki o niej już były w 1357 roku. Proszę, proszę. To jest też przykład manieryzmu niderlandzkiego, więc warto tę bramę zobaczyć i sfotografować i wrzucić na Facebooka potem.
13: Nawet mi nieźle idzie, jak na osobę, która nie z tych okolic jest.
12: Właśnie dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Pytanie czwarte brzmi, które z gdańskich miejsc jest popularnym targiem rybnym, gdzie można kupić świeże ryby? Targ Węglowy, targ po prostu rybny, czy może Długi Targ?
13: Oj, przyznam się, że tutaj będę strzelał totalnie i chyba odpowiedzi A jeszcze nie było, więc poproszę A.
12: No nie, no Targ Węglowy z rybami...
13: Ale rybny się wydawał za prosty.
12: No na logikę. No nie, oczywiście, że nie chodzi o tą odpowiedź. To jest targ rybny, po prostu targ rybny.
13: To było tak
12: proszę
13: prosto.
12: Się wybrać koniecznie.
13: Dobrze.
12: Już życzę smacznego. Pytanie piąte brzmi tak. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Czy Muzeum II Wojny Światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności, czy może Muzeum Narodowe w Gdańsku?
13: Oj, przyznam się szczerze, że byłem tylko w tym pierwszym miejscu, ale nie kojarzę do końca. Czy,
12: no to znowu
13: czy,
12: na logikę, no bo poświęcone historii już, ruchu tak. Solidarność.
13: No właśnie, i czy to znowu będzie takie proste, że to będzie odpowiedź B? Tak oczywiste może w ten sposób.
12: A dlaczego ma nie być takie proste i oczywiste? Oczywiście, że tak. Europejskie Centrum Solidarności, zgadza się. Jego celem jest oczywiście upowszechnienie dziedzictwa Solidarności w Polsce i innych krajach. No i czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej, jak czytamy na stronie Europejskiego Centrum Solidarności. No to ja biję brawo, bo 4 na 5, więc wspaniały wynik. Bardzo dobrze, naprawdę. Jest pan znakomicie przygotowany. Ciekawe, jakby odpowiadali pana przyjaciele. Może też niech ich pan przetestuje w wolnej chwili.
13: No właśnie, chyba będzie trzeba. Mogę podać później numery telefonów i też wezmę udział.
12: Dobrze, niech się zgłaszają koniecznie.
13: Dziękuję pięknie, życzę wszystkim miłego słuchania.
2: Audycja rozrywkowa.
14: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Jest ze mną dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, pan Jarosław Zalesiński. Biblioteka na gdańskich stogach mieści się przy ulicy Szpaki i w nowej przestrzeni znajdziemy nie tylko książki, ale też gabinet terapeutyczny, kawiarnię literacką, salę warsztatową i studio nagrań. Na bogato, prawda?
15: Duże przedsięwzięcie, które też kilka lat zabrało, zanim udało się od pomysłu do przemysłu poprowadzić, ale istotnie pomysł pojawił się już lat temu kilka. Wtedy, kiedy stwierdziliśmy w bibliotece, że dalsze prowadzenie biblioteki na stogach po sąsiedzku przy ulicy Stryjewskiego, od takim pawilonie z lat, strzelam, ale chyba trafnie 70. XX stulecia. Na piętrze bez windy, no wedle dzisiejszych kryteriów dostępności, to tak naprawdę skandal. No i zaczęliśmy się rozglądać za nową lokalizacją. Pani kierownik tej biblioteki na stogach przyszła kiedyś do mnie i powiedziała: panie dyrektorze, słyszałam, że Lewiatan bankrutuje. A Lewiatan mieścił się w solidnym pawilonie, w sąsiedztwie przy ulicy Szpaki właśnie, o czym pani już wspomniała, tylko że ów bankrutujący Lewiatan zajmował tam metrów 300 kilkadziesiąt, no zbyt dużo jak na potrzeby takiej dzielnicowej, lokalnej biblioteki, i wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, jak tę dosyć rozległą przestrzeń spożytkować. Wtedy właśnie przyszło nam do głowy, aby stogi były kolejną dzielnicą Gdańska, gdzie próbujemy, i myślę, że z powodzeniem, urzeczywistniać pomysł polegający na tym, aby właśnie pod jednym dachem instalować kilka instytucji służących różnym potrzebom osób mieszkających w danej dzielnicy, takim potrzebom społecznym, potrzebom kulturalnym. Robimy takie kombo i patrzymy, czy to się sprawdza. Takim miejscem na mapie instytucji kultury w Gdańsku stał się już Ratusz Oruński, bo tam w odrestaurowanym, przepięknym ratuszu, starym ratuszu, czy jeszcze z czasów a w latach słusznie minionych PRL-u, tam mieścił się dołek, komisariat policji. No i tam zainstalowała się owszem biblioteka, ale także Rada Dzielnicy, a także jeden z takich lokalnych NGO-sów prowadzący bardzo aktywną i służącą mieszkańcom działalność. No i pomyśleliśmy, żeby się podobny model przecież sprawdził i na stogach, która to dzielnica jest od centrum, no, troszkę oddalona. Co prawda po remoncie torowiska i mostu Sienickiego nie jest już tak źle, jak było w przeszłości, ale nadal w ogóle cała Wyspa Portowa to taki rodzaj oddzielnej całości, oddzielnego puzzla na gdańskiej mapie. Żeby jakiekolwiek swoje potrzeby społeczne i kulturalne zaspokoić, trzeba jednak wsiąść w tramwaj i jechać tych przystanków trochę. Czemu zatem nie stworzyć na miejscu, kierując się tym bardzo przecież zasadnym hasłem zrównoważonego rozwoju miasta, czyli takiego, w którym myśli się o różnych segmentach miasta, nie tylko o centrum, ale także o tych bardziej oddalonych dzielnicach. Czemu tam stworzyć takiego centrum? Tylko kto by miał się tam skrzyknąć, żeby wspólnie działać? No, prace nad sfinalizowaniem koncepcji trochę trwały. I to ułożyło się tak, że po pierwsze miasto zaproponowało, aby część niemałych pieniędzy, bo przerobienie zbankrutowanego Lewiatana na podobne centrum kosztowało ponad 3 miliony złotych, więc miasto zaproponowało, aby jakaś część tych pieniędzy pochodziła z tak zwanego kapsulowego czy funduszu korkowego. Jak zwał, tak zwał, chodzi o to samo, czyli o to, żeby gmina wywiązywała się z ustawowego obowiązku przekazywania dochodów ze sprzedaży alkoholu na cele profilaktyczne. Zatem jakaś część tej niemałej kwoty została tam właśnie włożona z owego funduszu kapsulowego, co dzisiaj oznacza, że Mrowisko, czyli organizacja społeczna bardzo na tym polu zasłużona i od wielu, wielu lat działająca, może tam prowadzić w dwóch gabinetach terapię profilaktyczne, a w sali warsztatowej, o której też pani wspomniała na początku, można będzie organizować terapie grupowe. I to się już odbywa. To się już podoba.
1: Czyli dzieje się.
15: To się dzieje, tak.
1: Dzisiaj istotnie ważne, biorąc pod uwagę to, jakiego rodzaju problemy mają młodzi ludzie, dzieci,
15: ogromnie
1: młodzież,
15: ważne.
1: Prawda?
15: Ja jestem przekonany o tym, rozmawiałem z Mrowiskiem. Mówiono mi, że Mrowisko tak, owszem, myśli o prowadzeniu działalności w tym miejscu, w tym właśnie kierunku. Jest przeogromny obszar uzależnień behawioralnych. Gry, sieć, co tam nie jeszcze. Młodzi ludzie. ogromnie szybko narastający problem i z pewnością to miejsce będzie też służyło terapeutyczną pomocą tego rodzaju osobom i tego rodzaju uzależnieniu. No ale to nie koniec, bo pomyśleliśmy dalej, a byliśmy o tę wiedzę mądrzejsi po przeprowadzeniu jeszcze przed uruchomieniem Centrum Szpaki, przeprowadzeniu takiego cyklu warsztatów lokalnych. Spotykaliśmy się z dzielnicowymi aktywistami, radodzielnicymi, mieszkańcami i słuchaliśmy tego, czego na stogach nie ma, a co chciałoby się, żeby było. No i na każdym z takich warsztatów, jak refren, pojawiał się wątek miejsca, gdzie nie można usiąść razem przy stoliku, porozmawiać, wypić kawę, do jakiegoś ciastka, spotkać się po prostu, bo takiego miejsca istotnie w tej dzielnicy nie było. No dobrze.
1: Sąsiedzkie posiadówy.
15: Sąsiedzkie posiadówy, pani Zofia z panią Genowefą i z panem Józefem, no powiedzmy, że to już czas emerytury, wnuki odprowadzone do przedszkola, co tu robić zresztą wolnego dnia, spotkać się. I istotnie udało się stowarzyszenie czy fundacja, przepraszam, no ale to nie ma znaczenia, Świat Wrażliwy i Kafe Aktywni przekonać do tego, żeby tam uruchomili działalność taką samą, jaką to stowarzyszenie czy fundacja, przepraszam organizatorów, trudno, no, wolę mówić jedną i drugą nazwę niż coś przekręcić. Świat Wrażliwy, Kafe Aktywni prowadzą już kawiarnię społeczną w Siedlcach. Co to jest kawiarnia społeczna? To jest miejsce, które służy też aktywizacji, pracy, odnajdywaniu pomiędzy nami normalsami swojego miejsca, służy osobom z niepełnosprawnościami. Te osoby tam współpracują, pracują, odnajdują miejsce wśród nas. I tę samą ideę przenieśliśmy na owe spogi, na szpaki. Jest tam taka kawiarenka, zresztą płynnie przechodząca bibliotekę. Nie jest tak, że trzeba drzwi otworzyć i zamknąć, albo po co, można wziąć kawę, usiąść przy stoliku, wyciągnąć rękę i z regału sąsiedzkiego sięgnąć po gazetę, czy jakiś tygodnik, bądź miesięcznik i sobie tak spędzić czas z panią Genowefą i panem Józefem razem. Słyszę, że to się już sprawdziło, że rzeczywiście już kawa jest tam serwowana i że to zaczyna być miejscem, gdzie się spędza czas. Za każdym razem trzeba myśleć o tym, jakie funkcje, jakie działania uruchomi, żeby to służyło ludziom, a nie było wymyślone od tak, bo biblioteka dzisiaj to nie tylko biblioteka. Tam staraliśmy się dopasować to do tych zgłaszanych w warsztatach lokalnych potrzeb mieszkańców, no ale tą potrzebą oczywistą jest też książka, czasopisma, to też już się dzieje i chętnie tam przychodzą osoby, aby też skorzystać z tego.
1: Zapraszamy naszych słuchaczy w takim razie.
15: Zapraszamy.
1: Pan Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Bardzo dziękuję panu za przyjęcie do studia, za podzielenie się tyloma interesującymi informacjami. Książka w Gdańsku i ma się dobrze.
15: I biblioteki również.
1: Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
14: Ciekawe Trójmiasto.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze, takie bardziej do zniesienia. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest psycholog, pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości. Witam pana, panie Piotrze.
11: Witam bardzo radośnie.
1: Bardzo się cieszę. To może zadam od razu takie pytanie, dlaczego dzień, a nie dni radości?
11: Dzień radości, dlatego że my pracujemy, pokazujemy się poprzez właśnie pojedyncze dni. I taka jest idea, żeby radować się razem na imprezach, na wydarzeniach, no, które przyjęły formę Dnia Radości. I stąd nazywa się to Dzień Radości. Natomiast oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości, pełne radości.
1: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność państwa stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako stowarzyszenie Dzień tak. Radości.
11: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii, dlatego że ja prowadziłem takie audycje, podcasty gdzieś tam w social mediach pod tytułem Praktyka Radości. No i opowiadałem ludziom różne rzeczy, jak praktykować radość, jak budować radość na co dzień. Ale taką szeroko rozumianą radość, związaną z dobrostanem, z odpornością psychiczną. I jak było największe zamknięcie w pandemii, to ja sobie wymyśliłem, że super by było się spotkać na żywo i porozmawiać z różnymi specjalistami, pobawić się, poćwiczyć i tak odbył się pierwszy Dzień Radości, który był w zeszłym roku, 2 sierpnia w Gdyni. I to była taka właściwie duża impreza ogrodowa, a dokładnie tak, jak sobie to wyobraziłem wtedy w pandemii, gdzie rozmawialiśmy, ćwiczyliśmy w najprzeróżniejszy sposób taką codzienną, praktyczną radość.
1: Po części pan już tutaj powiedział między wierszami, ale czym jest radość? Jakby ją ująć. Właśnie, pewnie dla każdego czymś innym, prawda? To jest takie subiektywne uczucie.
11: Z jednej strony tak, bo oczywiście to jest subiektywne. Poziom radości, wielkość radości. W psychologii mówimy, że radość jest formą dobrostanu. To, do czego w ogóle dążymy, to jest dobrostan. Dobrostan to jest taka sytuacja, kiedy mamy przewagę uczuć pozytywnych. To nie jest tak, że mamy tylko same uczucia pozytywne, ale mamy przewagę uczuć pozytywnych. Na dodatek jest to stan, czyli to nie jest taki tylko punkt, gdzie wow, śmiejemy się, chichramy, a potem nam przychodzi, zapadamy się w jakiś smutek. No i na dodatek w dobrostanie wszystko jest w równowadze. A myśmy celowo ominęli to słowo dobrostan, bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć dzień dobrostanu, dni dobrostanu, praktyka dobrostanu. Ale ten dobrostan też brzmi tak bardzo naukowo, mądrze. Ludziom jednak bliższa jest radość. Taka codzienna, zwyczajna radość w każdym miejscu, w każdym punkcie. I tego po prostu ludzi uczymy. My i oczywiście nasi nauczyciele radości, czyli ci, którzy przychodzą, mówią o swoich badaniach, mówią o swoich spostrzeżeniach, są psychologami, terapeutami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli są dzisiaj takie dziedziny psychologii, które się wąsko specjalizują, chociażby właśnie w tym dobrostanie i w poczuciu radości.
11: Zdecydowanie tak, jest cała psychologia pozytywna i to jest dziedzina, która powstała mniej więcej w latach 70. już. No i tam bardzo dużo mówimy o radości, o dobrostanie, o czymś bardzo mocno związanym z tym, czyli o odporności psychicznej, tak bardzo ważnej teraz, po to, żebym sobie radził z różnymi trudami rzeczywistości, z ciężkimi informacjami, które gdzieś tam nabiegają z różnych stron. No ja muszę mieć w sobie odporność, tę bazę, to takie dobre samopoczucie wewnętrzne, no i to się buduje właśnie poprzez dobrostan, poprzez tę taką siłę umiejętności uśmiechania się do różnych trudnych zdarzeń.
1: Dokładnie tak, a czasy dzisiaj no lekkie nie są, tak oględnie mówiąc, więc no potrzeba nam takiej stymulacji. W Pomorskiem mamy te niechlubne statystyki, jeśli chodzi
11: niestety.
1: O, tak, dokładnie o to, jak trudno dzisiaj jest chociażby młodym ludziom radzić sobie z różnymi problemami, więc myślę sobie, że tego typu warsztaty to jest naprawdę coś bardzo fajnego. W tej chwili tak sądzę, że być może niektórzy nasi słuchacze się tutaj trochę zaintrygowali i tak sobie myślą, o dobrze, no pójdę na takie spotkanie, ale właściwie co ja tam będę robić? Co tam na mnie czeka?
11: Każdy nasz dzień radości właściwie jest inny. W Gdyni dokładnie dzień radości i ten dzień radości będzie inny. Będzie bardziej poważny, o ile radość może być poważna, ale chcemy poruszyć takie tematy, które tamują radość. Bo my mamy w sobie taki potencjał radości, tak? No, większość ludzi budzi się rano i mówi, o, mógłby to być fajny dzień, gdyby nie to, że idę do beznadziejnej być może pracy, spotkam trudnych ludzi, będę musiał załatwić różne ciężkie rzeczy i tak dalej. Wobec tego, pracując z radością, nie tylko skupiamy się na tym śmiechu, zabawie, ale też na różnych barierach, które tę radość tamują.
1: Właśnie, bo tutaj chciałam nawiązać. Niedawno miałam u siebie jako gościnie panią z Teatru Wybrzeże i rozmawiałyśmy o warsztatach. I okazuje się, jak duża jest potrzeba, że do teatru dzisiaj przychodzi się na przykład na takie warsztaty pracy z ciałem właśnie.
11: Tak.
1: Ludzie tego potrzebują. No niby banalna sprawa.
11: Tak.
1: Ale my nie znamy swojego ciała. Nasze ciało nie zachowuje się zawsze tak, jak powinno. Jesteśmy spięci w sobie, prawda?
11: Tak.
1: Nie oddajemy tej tak. całej radości. O.
11: Tak. To jest w ogóle taki bardzo ciekawy styk też sztuki, psychologii, pracy właśnie z ciałem. I tutaj zrobię taki trochę spoiler na przyszłość. Marzy nam się taka praca z aktorami. No, mamy swoje typy, zobaczymy, czy powiedzą, że wchodzą w to.
1: Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że moim gościem był dzisiaj pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości.
14: Czas wolny w Trójmieście.
1: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto.
16: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
1: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
16: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
1: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
16: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry. Samodzielnie, po czym zjechała. I tutaj, po tej wspinaczce powiedziała, tutaj cytat, to wspinanie jest super, nie jestem w stanie chodzić, ale jestem w stanie się wspinać. I to zapoczątkowało nowy etap, jeżeli chodzi o wspinanie. Na pewno takim dosyć ciekawym jeszcze przypadkiem, o którym można powiedzieć, jest niewidoma pani, która po dłuższym czasie odbywania zajęć na ściance powiedziała, że próbowała bardzo wielu sportów, ale wspinaczka jest jednym z tych sportów, w których ona czuje się równa z innymi. A mianowicie nie potrzebuje tutaj żadnych systemów wspomagających pilotowanie, na przykład przy jeździe na rowerze, czy jakichś piszczących czujników laserowych podczas strzelania do celu. Musimy sobie też tak troszeczkę zobrazować, jak wygląda wspinanie na ściance wspinaczkowej. Oczywiście możemy wchodzić po wszystkim, ale na ściance zawsze znajdują się różne kolory. Często są to chwyty w danych kolorach, które wyznaczają nam konkretne drogi. Są one przeskalowane, mają różne trudności. I tutaj osoba, powiedzmy, niewidoma nie jest w stanie jak gdyby samodzielnie zobaczyć tych kolorów, więc tutaj podpowiedzi wiadomo padają. Niemniej przy wyjazdach organizowanych także przez fundację, jak już jest ta osoba w skałach, nie potrzebuje tych podpowiedzi. Jedyną podpowiedź, jaką potrzebuje, to ilość wpinek i czy droga gdzieś tam, powiedzmy, skręca w trakcie.
1: Tak się zastanawiałam nad tą masą kolorów zawsze i się zastanawiałam, czy to jest kwestia estetyczna właśnie, czy to czemuś konkretnie służy. A teraz jak mi tak pani o tym opowiada, to myślę sobie, że to jest ciekawe, ale czy to jest tak, że my, nie wiem, wspinamy się po jakimś jednym kolorze, czy mamy jakiś szlak niebieski, czerwony, niebieski do przebycia? Jak to jest pomyślane?
16: Skonstruowane jest to w taki sposób, żeby iść jednym konkretnym kolorem i rękoma, i nogami.
17: W tym punkcie chciałabym jeszcze dodać, że kolory właśnie są kwestią, która pomaga nam się zorientować w terenie, jak jesteśmy w ścianie, natomiast nie mają nic wspólnego z trudnością drogi. Trudność drogi jest określona za pomocą cyfr. Najczęściej na ściankach zaczynają się od poziomu 4, 5, 6 i potem 6,5, 6,1 i w górę. I wtedy osoba stojąca na dole, zanim wejdzie w drogę, może ocenić swoje umiejętności i wchodząc w drogę już wie, jaka to jest trudność, więc to jakby kolory pomagają nam w orientacji, natomiast cyfry pomagają nam w tym, żeby wiedzieć, na jakim poziomie się wspinamy i chcemy spróbować.
1: A propos tej pracy terapeutycznej i wspinaczki, tutaj też przywiązujecie wagę do tego, czy troszeczkę sobie na bok odkładacie te kwestie skali trudności, czy nie dajecie taryfy ulgowej?
16: To wszystko jest determinowane możliwościami danego uczestnika, tak naprawdę, bo są osoby, które mają głęboką niepełnosprawność, a są takie, które na przykład mają gdzieś wzmożone albo obniżone napięcie, ale powiedzmy funkcjonują tak w miarę, w cudzysłowie, normalnie. Tak? Więc takie osoby, zazwyczaj dzieci, bo tutaj akurat 99% uczestników to są jednak dzieci, chcą też podejmować wyzwania. Także jeżeli wspinaczka im idzie dość dobrze, to wtedy skalujemy tą trudność, dajemy różne zadania do wykonania i używamy tych dróg. Oczywiście jest też cała masa innych zajęć, które są praktykowane podczas samej wspinaczki.

0: podejście i właśnie też na mieszanie różnych metod. Też odwołując się do wypowiedzi Eli, to jest tak, że każdy terapeuta przychodzi też ze swoim backgroundem, ze swoją wiedzą, ze swoimi doświadczeniami, ze swoim patrzeniem na dziecko i to wnosi. Więc jakby wspinaczka jest fantastycznym narzędziem do zbudowania relacji terapeutycznej, do wykorzystania tych metod, ale wszystko i tak płynie. To jest proces.
1: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
2: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo panią dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Reklama. Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
0: Reklam.
5: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
8: Edyta Stańczyk, witam serdecznie moich radiosłuchaczy, a w naszym radiowym poradniku opowiemy między innymi o tym, gdzie w Gdańsku właśnie szukać pomocy, gdzie rodziny osób chorych na Alzheimera mogą szukać pomocy, ale też na jakie objawy warto zwrócić uwagę, co powinno nas niepokoić. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z moją gościnią, z panią Beatą Pawlik, prezeską Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Witam panią bardzo serdecznie.
5: Audycja poradnicza.
9: Ja również jestem bardzo wdzięczna, że Państwo zaprosiliście mnie do studia, ponieważ problem chorób otępiennych coraz częściej dotyka wszystkie społeczeństwa i możliwość przybliżenia ludziom tych bardzo ciężkich i trudnych kwestii jest bardzo ważna.
8: No właśnie, ale jak już naprawdę nas coś zaniepokoi, to gdzie my możemy znaleźć pomoc w Gdańsku? Właśnie,
9: to
8: gdzie
9: znaczy,
8: jej
9: tak,
8: szukać?
9: Pani redaktor, przede wszystkim, jeżeli jest coś bardzo niepokojącego, to w pierwszej kolejności ja proponuję zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Uważam, że to jest najlepsza metoda, ponieważ lekarz pierwszego kontaktu rzeczywiście jest osobą przygotowaną do tego, żeby wdrożyć podstawowe leczenie bądź skierować do innych specjalistów, czyli do neurologa, do czasami na badanie psychologiczne, neuropsychologiczne i bądź do lekarza psychiatry czy do lekarza geriatry. I problem rzeczywiście w naszym systemie służby zdrowia jest taki, że ta diagnoza trwa bardzo długo.

0: czasami trwa do 2 lat. To jest trochę za długo. To są te 2 lata stracone, kiedy już można byłoby coś robić. No, są bardzo długie terminy do lekarzy specjalistów i się bardzo długo po prostu na to czeka. To jest istotny mankament. Na pewno warto kontaktować się z takim stowarzyszeniem jak nasze, czyli z Gdańskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. I to nasze stowarzyszenie ma taki teraz przydomek od niedawna w Sopocie, ponieważ rzeczywiście jego siedziba znajduje się w Sopocie przy ulicy Armii Krajowej 94, ponieważ tam możecie Państwo otrzymać informacje o tym, gdzie znajdują się domy, w których można zainstalować, że tak powiem, chorego w okresie dnia, żeby mógł korzystać z zajęć terapii, czy w ogóle z pobytu z drugim człowiekiem. Ja nie powiedziałam tego, ale w najnowszych badaniach naukowych dotyczących w ogóle otępień pojawił się taki nowy nurt. Ten nurt mówi o tym, że bardzo istotną przyczyną otępień różnego rodzaju, nie tylko choroby Alzheimera, ale także naczyniopochodnych, czy jakichś tam zaburzeń, prawda, czołowo-skroniowych. Ta przyczyna tych rzeczy często tkwi w samotności, w tym, że ludzie się zamykają i nie mają z kim rozmawiać. Siedzą w domach, pozamykani. To jest brak relacji społecznych. Kiedyś rodziny były wielopokoleniowe i zawsze ktoś był w domu. I osoba, która była starsza, a dodatkowo jeszcze miała łagodne zaburzenia poznawcze, tak naprawdę miała z kim rozmawiać, do kogo się odezwać, wykonywała jakieś drobne, rutynowe czynności. Teraz ci starsi ludzie żyją albo samotnie, albo w diadach. I oni są wyalienowani. Mhm. I brak kontaktów społecznych jest istotną, bardzo ważną przesłanką wystąpienia objawów. Nasze stowarzyszenie prowadzi zajęcia dla osób z demencją, ale także dla opiekunów. W tej chwili jakby koncentrujemy się na wspieraniu opiekunów, głównie opiekunów. I te zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od 11 do 12 w Sopocie przy ulicy Armii Krajowej 94. To jest Centrum Organizacji Pozarządowych. Na ogrodzeniu okalającym ten budyneczek są stosowne informacje wywieszone, więc każdy, kto jest zainteresowany, może tam po prostu sobie to przeczytać. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że mamy nowy numer telefonu. Do tej pory telefon był stacjonarny i ten telefon, który Państwo być może odnajdujecie w internecie, jest już odłączony. Mamy telefon mobilny 512-444-847 i proszę dzwonić, ponieważ udzielamy wszystkich informacji, staramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa ważne pytania.
1: Co powinno nas niepokoić u naszych najbliższych? Jakieś takie objawy? No bo zaczyna się, wiadomo, od zapominania, tak? A to zapomnę o tym, o tamtym, ale co już powinno nam zapalić taką czerwoną lampkę?
0: Sygnałów ostrzegawczych jest bardzo wiele i nigdy nie są one takie same u różnych osób. Na ogół rzeczywiście ludzie uważają, że zapominanie, zwłaszcza informacji bieżącej, czyli uszkodzenie systemów pamięci krótkotrwałej, są jakimś takim niedobrym predyktorem do wystąpienia w najbliższym czasie zaburzeń poznawczych, ale nie tylko, bo ja myślę, że to, że człowiek zapomni czasami dawno nieużywanych pojęć, bądź wtedy, kiedy przemieszcza się często, gubi jakieś swoje rzeczy, to jeszcze nie jest powód do niepokoju. Natomiast myślę, że wtedy, gdy zapominamy słów, które używamy na co dzień, takich słów kluczowych, ważnych dla naszego funkcjonowania, czyli nie wiemy, że kubek to kubek, a drzwi to drzwi, tracimy umiejętność przypomnienia sobie, jak mają na imię nasi najbliżsi, to jest powód do niepokoju. Albo mamy taką sytuację, kiedy nagle nie wiemy, gdzie jesteśmy. Ja pamiętam przypadek pana, który człowieka bardzo wykształconego, podkreślam, który prowadził taką dużą firmę. I on nagle wykonał telefon do małżonki, że on w ogóle nie wie, gdzie on jest. On nie wie, w jakim celu znalazł się w Gdańsku, po co tutaj przyjechał i właściwie nie rozpoznaje ulic, budynków. I ta małżonka bardzo przytomnie mówi: kochanie, tylko powiedz mi, co widzisz? Co widzisz? A on mówi: widzę człowieka na koniu. To ona już wiedziała, że on jest pod pomnikiem Jana Sobieskiego i tam go po prostu odnalazła. To był incydent. To był incydent, do którego oni wtedy jeszcze nie przywiązywali żadnej większej uwagi. Ale kilka lat potem okazało się, że to był incydent rozpoczynający długotrwały proces tracenia właśnie orientacji. Czyli właśnie tracenie orientacji, gdzie ja jestem, kim są te osoby wokół mnie. I jeszcze jest taki ważny sygnał, o którym mało kto mówi, to jest zmiana postawy ciała. Otóż osoba, która wchodzi w chorobę Alzheimera, łatwo rozpoznać po tym, że tak niebezpiecznie pochyla się do przodu, a krok staje się takim krokiem drobnym, to się nazywa krok magnetyczny, czyli takim krokiem, kiedy szuramy właściwie nogami, osoba sprawia wrażenie, jakby nie odrywała stóp od podłogi. Też problem z taką sprawnością manualną dłoni. Ktoś radzi sobie z dużymi ruchami, przesuwa garnek, podnosi krzesło, tak, ale nie potrafi przeszyć guzika, nie potrafi otworzyć książki na właściwej stronie, ma problemy z dotykaniem różnych czujników, klawiszy, nie obsługuje telefonu. Kolejny taki bardzo istotny sygnał. Osoba nie potrafi niczego nowego się nauczyć. Ciągle odtwarza rutynowo to, do czego jest przyzwyczajona, do czego jest zaprogramowana, prawda? Jakby nie przyjmuje nowych informacji, nie uczy się nowych instrukcji, unika w ogóle nowych urządzeń, bo wie, że nie jest w stanie ich nauczyć się, ich obsługi. To są takie sygnały może najważniejsze.
2: Audycja poradnicza.
1: Rozmawiam dzisiaj z moją gościnią, z panią Beatą Pawlik, prezeską Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
0: Bo my czasami nie potrafimy dokonać rozróżnienia między demencją starczą a chorobą Alzheimera. To, co istotnie różni te dwie choroby, to jest właśnie to, że w demencji starczej mowa może lekko zubożona, ale pozostaje. W chorobie Alzheimera zanika mowa. I to jest główny problem choroby Alzheimera, że ludzie chorzy nie potrafią komunikować się, porozumiewać z całym społecznym otoczeniem.
1: Właśnie, często mówi się o tym. Moja mama kiedyś była taka towarzyska, prawda? A teraz może tylko siedzieć cały dniami przed telewizorem i niespecjalnie się z nami komunikuje.
0: No, ale to my sami się do tego przyczyniamy, ponieważ wiele badań wskazuje na to, że poważnym błędem opiekunów jest włączanie w domu telewizora na 12 godzin i sadzanie chorego przed telewizorem. Informacja audiowizualna jest kompletna, jest bogata. I ktoś, kto tą informację odbiera, jego umysł nie musi sobie tej informacji wyobrazić. Umysł się wyłącza, jest pasywny, to jest taka percepcja pasywna. Gdy słuchamy radia, jest zupełnie odwrotnie. Informację, którą słyszymy, nasz mózg sobie opracowuje, wyobraża. Jak ktoś mówi, że to było duże drzewo, to każdy widzi inne drzewo, ale sobie usiłuje to wyobrazić. A jak otrzymujesz obraz i dźwięk, to tylko receptywnie, biernie to obserwujesz. I to bardzo zabija neurony mózgowe, bardzo. Oczywiście opiekunowie, zwłaszcza rodzinni, idą na łatwiznę, bo łatwiej jest posadzić chorego przed telewizorem, żeby tam sobie siedział i nie przeszkadzał. A potem zgłaszają taki problem, że chory cały dzień spał, bo tak naprawdę nie bardzo rozumiał, co ogląda, a potem w nocy buszuje po domu i chuligani, prawda, i rozrabia do granic możliwości, ale brak edukacji właśnie wśród opiekunów powoduje takie oczywiste błędy w obsłudze chorego. Trzeba ćwiczyć. Seniorzy powinni ćwiczyć w sposób wymagający. Powinni mieć zakwasy. Jak idą na spacer, to nie 300 metrów, tylko trzeba iść na spacer na 10 kilometrów.
1: Czyli męczymy się, proszę.
0: Trzeba się zmęczyć. Tak. Jak ćwiczysz w domu, to weź sobie gumę jakąś taką rehabilitacyjną i ćwicz. Jeżeli ćwiczysz przy pomocy ciężarków, nie musisz ich kupować, wystarczy butelka z wodą, ale musi być jakieś obciążenie. Organizm musi wiedzieć, że to jest trening. Rozwój człowieka jest zawsze psychomotoryczny. Nie ma rozwoju psychicznego bez rozwoju motorycznego. To jest niemożliwe. Druga sprawa to jest dieta. Dużo osób, zwłaszcza w starszym pokoleniu, jest przyzwyczajonych do diety wysokocukrowej. Cukrzyca jest jedną z przyczyn choroby Alzheimera. Dużo starszych osób lubi sobie tak potężnie zjeść, tłusto zjeść. Ma wysoki poziom cholesterolu. Wszystkie choroby, które są związane z wysokim poziomem cholesterolu, również wpływają na otępienie. Otępienia naczyniopochodne. To wtedy, kiedy się gromadzi tłuszcz w naczyniach krwionośnych i te naczynia krwionośne nie odprowadzają właściwej ilości tlenu do mózgu i nasze komórki mózgowe po prostu obumierają.
1: Bardzo ważne rzeczy tutaj padają. Po pierwsze, wiemy już, co powinno nas niepokoić. Po drugie, wiemy już, co zrobić, żeby przeciwdziałać, tak? Na co zwrócić uwagę, jak ćwiczyć trochę bardziej intensywnie. No właśnie, może magia radia tutaj zadziała, także może. Więcej słuchajmy, mniej oglądajmy, zdecydowanie. Tak. Telewizory wyłączamy.
0: Tak, po prostu. Wyłączamy, absolutnie.
1: Szukamy towarzystwa. Izolujemy się. Nie bójmy się ruchu, nie bójmy się nowych rzeczy, nowych wyzwań. Niezależnie od wieku stawiajmy sobie nowe wyzwania. O, może tak.
0: Tak, ja sama jestem już osobą wiekową i wszyscy się dziwią, że jakby staram się sobie niczego nie zmniejszać w życiu. Bo to jest tak czasami, że jak ktoś przychodzi na emeryturę, to sobie zaczyna redukować zadania i obowiązki. To jest bardzo niedobre. Niczego sobie nie należy odejmować. Oczywiście trzeba w jakiś racjonalny i rozsądny sposób podchodzić do wyzwań, ale te wyzwania są ważne, powinny być osią naszego życia, bo gdy ich nie będzie, to rzeczywiście jakość naszego życia się bardzo obniży. Bardzo.
1: Bardzo ważne tematy pani porusza. Temat jest tak szeroki i nie wyczerpiemy go dzisiaj, zdaję sobie z tego sprawę, dlatego odsyłamy do państwa. Proszę dzwonić na ten numer, który pani podała.
0: Jeszcze może go podam raz. 512, to jest łatwy numer, 512 444 847.
1: Dokładnie.
0: I ten telefon mobilny na ogół, jeżeli z jakichś powodów go od razu nie odbiorę, to na pewno zawsze odzwonię. Prawda? Bo są takie sytuacje, kiedy oczywiście nie sposób telefonu odebrać. Ale bardzo zapraszam. Chcę powiedzieć, że grupa, która działa w Sopocie, w ogóle jest niesamowita, dlatego że to są opiekunowie, którzy mają ogromne doświadczenie. To są osoby, które zajmują się aktualnie swoimi członkami rodzin, ale też osoby, które już nie zajmują się tymi chorymi, bo te osoby po prostu odeszły, zmarły, ale oni posiadają niesamowitą wiedzę. Oni zdobyli przez te lata, to na ogół jest kilkanaście lat opieki nad chorym, niesamowitą wiedzę, prawda? Na przykład mamy pana, który był kiedyś bardzo ważnym, znaczącym pracownikiem NFZ-u, posiada szerokie kompetencje w zakresie wypełnienia wszystkich wniosków.
1: Formularzy
0: które
1: ważne.
0: Mogą, bardzo ważne, pokierowania prawda, osobą, która nie wie, w jaki sposób na przykład uzyskać dofinansowanie, żeby spełnić potrzeby osoby chorej. Są osoby, które mają takie, powiedziałabym, przeszkolenie medyczne. Wiedzą, jak dbać o stan zdrowia fizycznego chorego. Czym go karmić, w jaki sposób karmić, jak to robić, prawda? Jak zmieniać opatrunki, jak przeciwdziałać odleżynom. Naprawdę to są bardzo konkretne informacje i one są bardzo przekonujące, bo nie mają charakteru teoretycznego, tylko płyną z ust ludzi, którzy to robili bądź robią.
2: Zdrowe Trójmiasto.
1: Pani Beata Pawlik, prezeska Gdańskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Pięknie pani dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Już są nabijane pierwsze kilometry na rzecz Gdańska. Spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o akcji, ogólnopolskiej akcji, która ruszyła, takiej akcji rowerowej. Natomiast my tutaj w Gdańsku nazwaliśmy ją bardzo ładnie. Ona się nazywa 5 kilometry dla Gdańska.
2: Ciekawe Trójmiasto.
3: Patrycja.
4: Wojtek.
3: Jesteście państwo z Gdańska?
4: Tak, ja jestem z dzielnicy Chełm dokładnie, gdzie już w końcu udało się nam wywalczyć budowę ekostrady wzdłuż Alei Armii Krajowej, właśnie prowadząca właśnie do naszej dzielnicy i na cały Gdańsk Południe. W końcu wreszcie pokonamy tę drogę, w końcu bez ciężkich podjazdów, bez nachyleń.
3: No bo wiadomo, samorządowcy ciągle się chwalą tym, że coraz fajniej, jeśli chodzi o to poruszanie się rowerami po Gdańsku. A państwo jako mieszkańcy oceniacie, jak to oceniacie? Naprawdę zmienia się ta przestrzeń na im plus, jeśli chodzi o rowerzystów?
5: Jeżeli chodzi o moje zdanie, to na pewno na tak. Bardzo dużo jest ścieżek rowerowych, coraz więcej jest rowerzystów, także widzimy na plus. Zmiany są na plus i jesteśmy bardzo zadowoleni.
3: Są jeszcze braki, ale no wiadomo, nie wszystko naraz, jak wszędzie, ale jest bardzo duży progres na plus.
4: Ja również oceniam pozytywnie, aczkolwiek no mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, na przykład jak chociażby tu podwale przedmiejskie, gdzie no niestety mamy tylko kawałek pasów rowerowych, tylko tu między tutaj ulicą Łąkową a Chmielną. Drugie właśnie takie niedociągnięcie to jest Kartuska, gdzie również są spore dziury w infrastrukturze rowerowej. Tutaj miejsce niedaleko stąd, Jana Skolna. Owszem, powstała fajna droga rowerowa, ale kończy się na SKM Stocznia. Nie dojedziemy nią do dworca Gdańsk Główny, a okolice właśnie Placu Solidarności, Pomnika Poległych Stoczniowców to jest najbardziej chyba antyrowerowe miejsce w ogóle w Gdańsku. Tam naprawdę nie wiadomo w ogóle jak jeździć, są tylko chodniki, ruchliwa jezdnia. Tam naprawdę poruszanie się rowerem jest bardzo ciężkie. No inny taki palący, dwa inne takie jeszcze najbardziej palący punkt to brak połączenia osowej z Oliwą. To jest już naprawdę od wielu, wielu lat ten problem do zrobienia. No w końcu pojawiło się jakieś światło światełko w tunelu, że jest projekt Bus Pasa na spacerowej, który będzie zawierał w końcu trasę rowerową, ale pytanie właśnie, jak zostanie właśnie rozwiązane połączenie przez obwodnicę trójmiejską. No, na samej Osowej powstała też no, droga rowerowa wzdłuż ulicy Kielnieńskiej, ale no, też nie łączy się z Kwaszczynem. Ciągle pieszo-rowerowy tu jest, tak, w Kwaszczynie i... No i też Gdańsk Południe, tam są naprawdę też spore braki, rzeczywiście, gdzie trzeba naprawdę sporo do zrobienia. No, Nowa Świętokrzyska, która ma się przede wszystkim no, rozpocząć, no tak tych problemów nie rozwiąże. No aczkolwiek też są inwestycje fajne, jak chociażby no, Nowa Warszawska, która naprawdę no, jest jednym z najlepszych chyba no, dróg rowerowych w Gdańsku w ostatnich latach, jakie po prostu powstały. No i taka nasza duma to Wiślana Trasa Rowerowa na Wyspie Sobieszewskiej. To jest naprawdę, no, to jest jakie możemy być naprawdę dumni. No czekamy na ten odcinek w gminie Suchy Dom, żeby w końcu można było do Tczewa wreszcie dojechać. Stąd prosto właśnie.
3: Słyszę, że państwo naprawdę sporo kilometrów na tych dwóch kółkach spędzacie.
5: Tak, ja jestem gdańszczanką z urodzenia, ale mieszkam teraz poza Gdańskiem i chcę powiedzieć, że dojeżdżam do pracy 22 kilometry w jedną stronę codziennie, także dojeżdżam spod Trąbek Wielkich i mogę powiedzieć, że ścieżkę rowerową mam od praktycznie samego domu do pracy i mam tylko jedne światła, gdzie ktoś, kto mieszka w Gdańsku, dojeżdża do pracy, nie wiem, 3-5 kilometrów, ma tych świateł 11, a ja przejeżdżam i mam tylko jedne, także ja doceniam ścieżki rowerowe także poza Gdańskiem i wielkie szacun za nie.
3: Wielki szacunek dla państwa. Dzisiaj do przejechania ile będzie kilometrów w sumie?
5: 12.
3: Ach, to no, pewnie
4: to, pewnie to taka rozgrzeweczka. No i ja tak jeszcze dodam właśnie a propos właśnie słów koleżanki. Tu właśnie jeszcze inny problem Gdańska, to jest właśnie brak połączeń, takich właśnie połączeń z gminami ościennymi, bo koleżanka powiedziała ścieżki na przykład tu z Trąbek Wielkich. Kończy się ona po prostu no, na tablicy Gdańsk w zasadzie od Ronda do Niepołomickiej. Dalej jest ruchliwa, niebezpieczna ulica Starogardzka. Brak połączenia tej trasy z łóżka na Uraduni. No, drugie to oczywiście Kwaszczyno. No i trzecia też powiedzmy no gmina Kolbudy, gdzie ścieżka tam prowadząca z Kolbud skończy się na granicy Kowal z Gdańskiem, no po stronie Gdańska ruchliwa, niebezpieczna ulica Świętokrzyska, także to też jest taki jeden z problemów właśnie, że taki brak tych połączeń właśnie tutaj miasto właśnie z infrastrukturą gmina Kościennych, aczkolwiek mamy wyjątki jak chociażby no trasa do Pruszcza, czy chociażby no tu wzdłuż Pasa Nadmorskiego do Sopotu, nie, ale to są wyjątki niestety od reguły tu.
3: W takim razie co? Postulujemy, tak? Żeby nam te ścieżki ładnie połączyć.
4: Tak, tak. Żeby po prostu się wreszcie ta infrastruktura była spójna nie tylko tu w samym mieście, no ale też były połączenia z gminami ościennymi, bo tego tu właśnie no, bardzo też brakuje na mnie.
2: Aktywnie w Trójmieście.
3: Córa taka zaprawiona w bojach, naprawdę?
6: Tak, lubi ćwiczyć, na rowerze też lubi jeździć, więc jestem dumny z niej.
3: A pan też jeździ na rowerze?
6: Tak, jeżdżę. Teraz troszkę mniej, bo była kontuzja kolana, ale staram się coraz częściej, głównie do pracy, no i w wolnych chwilach.
3: Siostra, rozumiem, tak?
6: Tak, też ma własny rowerek, ale no, że jeszcze jest tak malutka, to dzisiaj akurat w przyczepce będzie jechała na przejeździe, ale tak to czy hulajnogą, czy rowerem do przedszkola jeździła.
3: Świetnie, czyli po prostu zachęca pan tak. Córy do tego, żeby chciały w zdrowy sposób dojeżdżać.
6: Aktywnie, tak.
2: Aktywnie w Trójmieście.
3: Na rowerach zna się jak nikt inny, pan Jacek Tysarczyk. Czy pan tak osiadł w tej tradycji, bo to jest pasja rodzinna, nie było innego wyjścia, czy naprawdę to pana tak zafascynowało, że postanowił pan, że jednak te dwa kółka to będzie to, co chce pan w życiu robić?
7: Ja myślę, że to jakoś naturalnie weszło w krew od dzieciństwa. Zarówno przez to, że towarzyszyliśmy tacie przy firmie od maleńkości i też dużo jeździliśmy na rowerach z tatą.
3: Jako cykliści robicie takie wspólne wypady, może nie rekreacyjne, ale takie bardziej zaawansowane, będące wyzwaniami większymi.
7: Tak, mamy takie regularne wydarzenie, które nazywamy Stuwa przed śniadaniem. Idea jest taka, że tacy tatusiowie i mężusiowie grzeczni jak ja, a jest takich wielu, okazuje się, którzy jednocześnie lubią pojeździć na rowerze, no mogą rano, wcześnie, w niedzielę wybrać się na rower, zrobić tą właśnie stówę na rowerze szosowym i o 10 być w domu na śniadaniu i resztę mieć niedzieli dla rodziny. Spotykamy się o 6 rano na pętli Łyścisku, tam przy ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. I powiedziałbym, że dla średnio zaawansowanych jest to zbiórka. Też formuła jest taka, że czekamy na siebie, kiedy ktoś odstaje. Zdarzało nam się robić jakieś takie wypady z transportem, bo fajnie jest czasem zapakować rowery i odjechać od tych ścieżek już objechanych. Chociaż pół godziny od miasta i właśnie pojeździć gdzieś indziej, pozbierać inne trasy palcem po mapie.
1: Najważniejsze, myślę sobie, że chyba jest to, żeby każdy znalazł coś dla siebie, prawda?
7: Tak,
1: i to nie muszą być jakieś od razu wyzwania na 100 kilometrów, mogą być trochę mniejsze, może to być przy domu. No ważne, żeby się ruszać, zwłaszcza jak aura sprzyja. Pan Jacek Tysarczyk podzielił się z nami swoimi pomysłami na wypady rowerowe po Gdańsku i po okolicach. Polecą dwa kółka. Tylko pamiętajcie proszę o bezpieczeństwie na drodze. Edyta Stańczyk, przyjemności życzę.
2: Audycja rozrywkowa.
8: A przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. Zapraszam serdecznie, Monika Tarka, dzień dobry. Quiz, który sprawdza Państwa wiedzę na temat tego wspaniałego miasta, ale też ci, którzy słuchają tego quizu na antenie radia, mogą spróbować oczywiście odpowiadać na te pytania. No i mam nadzieję, że w ten sposób po pierwsze dowiedzą się Państwo, ile wiecie na temat swojego miasta, a po drugie mam nadzieję, że odkryjecie może jakieś nowe fakty dotyczące Gdańska i jego okolic. Do quizu można się zgłaszać przez naszą stronę internetową. Ze mną dzisiaj pani Laura. Witam serdecznie pani Lauro.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Co panią skusiło? Czy sprawdzenie swojej wiedzy na temat Gdańska, czy może bardziej te gadżety radia?
9: Szczerze mówiąc, gadżety, bo od dawna obserwuję, widzę w mediach społecznościowych zdjęcia gadżetów i to one mnie skusiły.
8: No tak, bo są wyjątkowo ładne, zwłaszcza kubeczki mają wzięcie. Kubeczki
9: tak,
8: radia, no właśnie.
9: A ja piję bardzo dużo kawy, więc chętnie z takiego kubeczka trochę retro się napiję.
8: Mhm. Czy pani mieszka w Gdańsku, pani Lauro?
9: Nie, ale bardzo często w Gdańsku bywam, bo jestem bardzo morską, nadmorską osobą. Kocham jeździć nad morze, no i Gdańsk jest jednym z moich ulubionych miejsc i myślę, że wiem o nim naprawdę sporo.
8: Mm-hmm. Ale kocha pani morze, czyli bardziej plaża niż miasto?
9: Trochę bardziej tak, trochę bardziej plaża.
8: No dobrze, no ale sprawdźmy teraz wiedzę o mieście, więc zobaczymy, jak to wyjdzie, pani Laura.
9: Jestem pewna swojej wiedzy.
8: Cieszę się. Pięć pytań przed panią. Mocno trzymam kciuki, żeby na wszystkie udało się pani dobrze odpowiedzieć, ale jak będzie jakaś skucha, to też nie ma się czym przejmować.
9: Dobrze.
8: Uwaga, pytanie pierwsze brzmi tak. Które wydarzenie w 1454 roku zapoczątkowało wojnę 13-letnią między Polską a Zakonem Krzyżackim z udziałem Gdańska? Czy to był pokój toruński, czy powstanie Związku Pruskiego, czy bitwa pod Grunwaldem?
9: Tutaj jestem prawie pewna. Wydaje mi się, że to odpowiedź B, czyli powstanie Związku Pruskiego.
8: Oczywiście, jeżeli ktoś zna daty historyczne, to tutaj nie ma żadnej wątpliwości. Faktycznie tak było. No i świetnie się zaczyna, a pytanie nie było wcale takie proste.
9: Trochę się wahałam, pani... ale miałam dobre oceny z historii.
8: No to myślę, że sobie pani dalej też poradzi, chociaż teraz wyruszymy troszeczkę na zwiedzanie Gdańska, bo pytanie drugie brzmi tak. Jak nazywa się najdłuższa ulica w Gdańsku prowadząca od Złotej Bramy do Zielonej Bramy? Czy to jest ulica Mariacka, czy ulica Długa, czy może Długi Targ?
9: Tutaj, jak sama nazwa ulicy wskazuje, B, ulica Długa. Często nią spaceruję.
8: Tak, chociaż sobie. Jej przedłużeniem jest Długi Targ, więc tutaj tak, można było trochę się zastanawiać, ale tak, to znakomita odpowiedź. Świetnie idzie. Nie dziwię się, że była pani pewna swego, pani Lauro. No to uwaga. Pytanie trzecie. Teraz takie wysokościowe. Pytanie na wysokościach. Jak nazywa się wzgórze w Gdańsku, na którym znajduje się punkt widokowy i pomnik Milenium? Czy to jest Góra Gradowa, czy Pachołek, czy Wzgórze Partyzantów?
9: Góra Gradowa?
8: Tak, to jest Góra Gradowa. Wysokość 46 metrów nad poziomem morza. Może nie imponująca, no ale nie zapominajmy, że jesteśmy nad morzem i na dodatek jeszcze to najlepszy punkt widokowy w Śródmieściu, więc warto wejść na tą górę. Była pani już może tam kiedyś?
9: Tak, tak, byłam.
8: No, to warto wiedzieć, że na jej szczycie znajdował się kiedyś bastion jerozolimski. No, to pytanie czwarte teraz przed nami, tylko jeszcze dwa do końca. Pytanie czwarte brzmi, który król Polski nadał Gdańskowi przywileje handlowe, przyczyniając się do rozwoju miasta? Czy to był Władysław Jagiełło, czy Kazimierz Jagiellończyk, czy Zygmunt Stary?
9: Tego niestety z lekcji historii nie pamiętam, ale chyba strzelę, Zygmunt Stary.
8: Nie, Kazimierz Jagiellończyk. To był Kazimierz Jagiellończyk, jednak on nadał te przywileje w zamian za udział gdańszczan w wojnie trzynastoletniej, bo oni byli po stronie Polski, w wojnie z Zakonem Krzyżackim oczywiście, ale też, może nawet bardziej przede wszystkim, za pożyczki na prowadzenie wojny, które udzielili polskiemu królowi. No ale to tylko jedna z kucha, także nie przejmujemy się tym. Ostatnie pytanie przed panią. Jakie było znaczenie Gdańska w okresie Hanzy? Czy Gdańsk był wtedy małym portem rybackim? Czy był jednym z największych i najważniejszych miast handlowych? Czy był ośrodkiem rolniczym w tamtym czasie?
9: Myślę, że zdecydowanie B. Chyba do dziś tak się ten Gdańsk kojarzy.
8: Tak,
9: właśnie z takim
8: dokładnie.
9: Ośrodkiem handlowym.
8: Tak, tak, zgadza się, to jest bardzo dobra odpowiedź. Związek Kupców lub Miast Handlowych Europy z czasów średniowiecza, czyli Hanza. Zresztą miasta należące do Hanzy do dziś są jednymi z najpiękniejszych leżących nad morzem i wszyscy je zwiedzają. Dużo się mówi o tych miastach norweskich, prawda? A tymczasem Gdańsk jest też jednym z najpiękniejszych, więc warto o tym wiedzieć. Pięknie, no to 4/5, jak najbardziej zasłużone wygranie gadżetów Radia.
9: Super, bardzo się cieszę i nie mogę się tego kubeczka szczególnie doczekać i tego picia porannego kawy.
8: No to ja już życzę smacznego, pani Lauro, dziękuję pięknie.
9: Dziękuję
8: za udział
9: bardzo.
8: W quizie, pozdrawiam gorąco.
9: Dziękuję, pozdrawiam.
8: A oczywiście do udziału w quizu zapraszam kolejnych słuchaczy radia, bo jak państwo widzą, warto w ten sposób sprawdzić swoją wiedzę.
2: Audycja rozrywkowa.
10: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
11: I chyba to tak czasem jest, że człowiek dopiero zaczyna się za siebie brać, kiedy coś mu zaczyna dolegać. Potknięcie czy problem nas motywuje do tego, żeby z tej przysłowiowej kanapy się ruszyć. Próbowałem właśnie biegając, bo to tak najłatwiej założyć buty i wyjść sobie gdzieś tam pobiegać, tak? Natomiast to też robiłem właśnie tak jak taki trochę przysłowiowy Janusz, można powiedzieć.
1: Skoncentrujemy się na czymś realnym, na przykład na pierwszych krokach w bieganiu, a może w pływaniu, a może w jeździe na rowerze. Do usłyszenia.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
10: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Dzisiaj nie będziemy państwa zachęcać do karkołomnych wyczynów, ale skoncentrujemy się na czymś realnym, na przykład na pierwszych krokach w bieganiu, a może w pływaniu, a może w jeździe na rowerze. Bo od tego zwykle wszystko się zaczyna. Edyta Stańczyk, witam między innymi wszystkich gdańskich biegaczy. Dzisiaj jest ze mną pan Jacek Gwoźniak, gdański triatlonista. Witam pana bardzo serdecznie.
11: Witam, dzień dobry.
1: My tutaj sobie już małe gadu-gadu przedwstępnie zorganizowaliśmy i w ogóle cała ta historia pana jest bardzo ciekawa. I kiedy to się zaczęło?
11: No, ja zawsze byłem aktywny sportowo, zawsze taka żyłka rywalizacji też włączała i jeszcze na boisku, bo to też były trochę inne czasy mojej młodości. Jestem z 1980 roku, wychowałem się na osiedlu Chełm tutaj w Gdańsku i gdzieś tam zawsze była jakaś rywalizacja między blokami czy między klasami, więc to gdzieś tam w piłkę na początku. Gdzieś ta piłka później przeszła w koszykówkę, ja zawsze aktywny byłem, ale do pewnego momentu. W późniejszym trochę etapie człowiek się gdzieś trochę zapuścił, zapomniał o tym sporcie, były inne rzeczy w głowie. Jakbym miał tak sobie gdzieś mniej więcej podsumować, to i przyczyną tych wszystkich moich takich tych właśnie odejścia od sportu i powrotu były kontuzje. Tak paradoksalnie, bo to jest też ciekawe. I chyba to tak czasem jest, że człowiek dopiero zaczyna się za siebie brać, kiedy coś mu zaczyna dolegać. Potknięcie czy problem nas motywuje do tego, żeby z tej przysłowiowej kanapy się ruszyć. Próbowałem właśnie biegając, bo to tak najłatwiej założyć buty i wyjść sobie gdzieś tam pobiegać, tak? Natomiast to też robiłem właśnie tak jak taki trochę przysłowiowy Janusz, można powiedzieć, czyli bez żadnego jakiegoś tam specjalistycznego obuwia, czy w ogóle bez jakiegoś takiego przygotowania, rozgrzewki, rozciągania. I to niestety, jeżeli ktoś cały czas ma taki drive, żeby biegać szybciej, mocniej, więcej, no to się z czasem mocno gdzieś tam odbija, no bo pojawiają się kontuzje, tak? I gdzieś tam to u mnie też występowało, bo to niestety tak już jest.
1: Czyli rozciąganko zawsze.
11: Tak,
1: po
11: tak.
1: Porządne przygotowanie.
11: Przed dynamiczne, przed właśnie jakimś tam bieganiem, a po bieganiu takie statyczne rozciąganie. Jest potrzebne i to naprawdę, i w ogóle jakby jeszcze wracając może teraz do tego, co w tej chwili ja już wiem o sobie i też o swoim ciele, to też bardzo mocno trzeba właśnie też postawić na takie ćwiczenia stabilizujące w ogóle tutaj miednicę, biodra, kręgosłup, bo to ten core tak naprawdę, bo to też ma bardzo duży wpływ na to, jak nasze ciało się potem zachowuje, chociażby podczas tego biegania. I czasami jak się patrzy na kogoś, kto biega i się tak rusza jak taki trochę pingwin w lewo, w prawo, no to znaczy, że on po prostu nie ma tych mięśni brzucha i takich tam jakby głębokich mięśni dobrze ustabilizowanych, co potem też może rodzić różne konsekwencje. Warto zwracać uwagę na takie właśnie rzeczy. Ja wiem, że zawsze mamy tam ograniczony czas, nie wiem, chcemy godzinkę poświęcić na to bieganie, to lepiej naprawdę z tej godzinki biegania odjąć te 10-15 minut na to, żeby sobie przed i po poćwiczyć się, porozciągać, niż tą bitą godzinę biegać.
1: Panie Jacku, pan mówi tutaj kontuzje, ale tu przecież jak pan się rozhulał, jeśli mogę tak powiedzieć, no to nie tylko bieganie, ale i pływanie, i jazda na rowerze, triatlon, bo no właśnie, mówimy triatlon, tak. Ale być może nie wszyscy wiedzą, na czym ta dyscyplina polega, prawda?
11: Moja historia, można powiedzieć, taka już rzeczywiście tego powrotu do zdrowia, tak, dlatego powiedziałem, że u mnie to zawsze był taki etap związany z kontuzjami, jakby to powstawanie z martwych, ponieważ przed taką operacją trzeba się dobrze przygotować. Jakby człowiek zaczyna ćwiczyć po to, żeby później łatwiej się było zrehabilitować. No i ja zacząłem właśnie rehabilitację jeszcze przed operacją. Zacząłem chodzić na takie ćwiczenia wzmacniające mięśnie. 5 operacji tego jednego kolana. I to spowodowało, że ja po prostu tak miałem taki tryb padnij powstań, bo przed każdą operacją musiałem się właśnie mocno przygotować. Potem była ta operacja. Po takiej operacji to się tam kilka tygodni dochodzi do siebie, kiedy lekarz dał mi zielone światło. Ja zacząłem realizować swój plan, który sobie uknąłem gdzieś tam w głowie, że ja zrobię zawody w Gdyni. Tam są zawody Ironmana od wielu lat. Zawody sprint to jest jakby taki prawie najkrótszy dystans, który można zrobić. I ja sobie po prostu kupiłem pakiet na te zawody i powiedziałem, że muszę to zrobić, to mam tam 8 miesięcy, żeby się do tego przygotować i to był mój cel. Powiedziałem Agnieszce, żonie, ona się popukała w głowę, powiedziała, co ty kurczę. I sobie gdzieś tam zacząłem w głowie układać, że tu będę chodził pływać, tam będę sobie jakby jeździł na rowerze.
1: Ważne, żeby się podnieść tyle razy, ile się upadło, mimo wszystko, nie poddawać się.
11: Dokładnie.
1: I tak naprawdę czasami to, co wydaje nam się czymś fatalnym, tak jak na przykład choroba, jest taką motywacją do tego, że można zmienić swoje życie na lepsze i dużo bardziej poprawić swoją kondycję fizyczną, tak jak widać.
11: Gdzieś tam te endorfiny to nie jest tylko taki mit, tak? To gdzieś tam rzeczywiście się ujawnia. Są różne dni, takie kiedy się nie chce, takie kiedy się chce bardzo, a nie wychodzi. No różnie to jest, bo to jakby to nie jest tak, że zawsze jest super, tak? I są dni, kiedy dziecko choruje albo płacze w nocy i trzeba się nim zająć, kiedy są inne sprawy tam wagi takie, że praca po prostu wzywa i nie da rady, ale trenuję teraz akurat w takim teamie, gdzie mamy ludzi, którzy są zawodowcami wręcz, tak? Mają jakby to jest ich główne źródło, że tak powiem, utrzymania, ten sport. Są tacy profesjonalni amatorzy, do których trochę mogę siebie zaliczyć w tej chwili. No i są tacy ludzie, którzy po prostu sobie tam dla fanu od czasu do czasu gdzieś tam startują.
1: I tutaj, powracając do triatlonu, to jest taka trójdyscyplina, tak? Mhm. Najpierw jest pływanie, tak. Potem jest rowerek, tak. A potem jest bieganie, tak? Tak to w kolejności wygląda.
11: Tak jest. Triatlon, ale jakbyśmy tak mieli wchodzić w szczegóły, to tych w cudzysłowie dyscyplin jest jeszcze więcej w tym sporcie, bo tu jeszcze dochodzi do tego kwestia strefy zmian, bo trzeba się też przebrać raz, dwa i czasami się przegrywa, bo to też się śmiejemy czasami, że ktoś się guzdrał tam w tej strefie, bo czasami się przegrywa o kilka sekund, tak? Z drugim zawodnikiem albo z kilkoma zawodnikami. To jest czasami kwestia tego, że właśnie ktoś, buta nie był w stanie założyć szybko albo gdzieś tam coś mu wypadło i musiał się wracać. Tak to czasami jest, więc tutaj wszystko jest ważne i tam kolejną dyscypliną, między innymi taką, która się też, o której się głośno mówi, to jest odżywianie. Natomiast, bo on jest bardzo ważny, trzeba pamiętać o tym, trzeba, trzeba się suplementować, tak, no i przed i w trakcie, tak, żeby się nie odwodnić, bo potem jak już się zaczyna chcieć pić, albo człowiek zaczyna chcieć jakby czuć jakieś łaknienie, czy uczucie zmęczenia takiego dziwnego, no to już jest problem, bo to wtedy już jest za późno. To trzeba robić też jakoś na bieżąco. Natomiast wracając do tych trzech dyscyplin podstawowych, no tak, pływanie. Ja jak zaczynałem, to jakby nie byłem w stanie, jakby dystans ten, który sobie założyłem do realizacji właśnie w tej Gdyni, to był sprint, czyli to jest 750 metrów pływania, 20 km rower i 5 km biegania. W sumie, jak na to spojrzeć, no, dramatu nie ma. Natomiast wiele osób się boi tego pływania. Każdy gdzieś chodzi, biega, na rowerze też większość osób jeździ. No ale z tym pływaniem to jest różnie, tak? I ludzie się tego boją, szczególnie w wodach otwartych, bo to wiadomo, różna może być pogoda. Ja się nie ukrywam, też tego bałem. Szczególnie, że ja w ogóle nie miałem ani techniki. Pływałem na basenie jakby od młodości. Natomiast w jakimś momencie tak człowiek głównie pływa tą żabką albo nie wiem, albo gdzieś tam jakimś trochę innym takim stylem. No i tego kraula takiego klasycznego to jest mało. I człowiek się, jak nieumiejętnie pływa, to się bardzo męczy. Bo zacząłem chodzić na basen, tak? I jakby dla mnie celem pierwszym było przede wszystkim, żeby spróbować podczas jednego takiego treningu przepłynąć ciągiem właśnie te 750 metrów, czyli to był dla mnie taki pierwszy mój jakiś tam cel. Jak już do tego doszedłem, to już byłem, dobra, spokojny. Mówię, dobra, to w sumie nie ma dramatu.
2: Audycja poradnicza.
1: Pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska.
11: No i tak zacząłem na ten basen chodzić właśnie tutaj przed pracą, tam 6 rano. Żona w ogóle się patrzy na mnie, ty idziesz, a z kim ty się tam spotykasz, nie? Już tak podejrzewany o różne tam rzeczy, że dla kogo ty to robisz w ogóle? Nikt, nie, czy ona nie mogła zrozumieć, nie, może teraz do teraz też nie do końca rozumie, że ja to robię tak naprawdę w jakimś stopniu dla siebie, tak? Żeby się czuć gdzieś tam trochę spełnionym. Po prostu sam sobie tam tak, nie wiem, z głowy układałem, że dzisiaj będę pływał, a dzisiaj to sobie pobiegam, a to tego sobie pojedę na rowerze.
1: Ale na początek to jest dobry chyba cel,
11: no,
1: nie?
11: Żeby myślę, że tak. No, bo
1: taki pomysł, żeby sobie stawiać jakieś cele, nie? Że właśnie pójdę na ten basen, spróbuję przepłynąć tam te ileś metrów na początek, zobaczę, czy mam kondycję, czy nie, prawda? A potem krok po kroku zawsze można skorzystać z profesjonalnego trenera na przykład.
11: No, bo to nigdy człowiek na początku nie wie, co się wydarzy. Ja teraz jak patrzę z perspektywy czasu trochę to żałuję, że na przykład trochę za późno gdzieś tam kogoś nie poprosiłem o pomoc, nie? Też no, miałem jakiś budżet, tak? I musiałem sobie kupić rower. Bo nie miałem roweru, ja w ogóle byłem, powiem szczerze, nigdy nie jeździłem na rowerze. Ja nigdy nie jeździłem na rowerze. Ja po prostu jak byłem młodszy, to miałem jakiś rower, jakiegoś takiego Pegaza małego, którego dostałem na komunii, ale później nie miałem tej kolażówki, jakiegoś roweru MTB. To dla mnie też była jakaś taka zagadka, bo ja generalnie rzecz biorąc, nawet teraz, czasami jak na jakichś zjazdach, to się trochę boję. Nie mam takiej pewności, i którą tam gdzieś zyskiwałem z czasem. Natomiast paradoksalnie ten rower to jest moja najsilniejsza dyscyplina. Też radziłem się różnych osób, co kupić, jaki rower kupić. Kupiłem jakiś tam, powiedzmy, nie najgorszy, nie najlepszy. I dopiero z czasem, jak już tam po roku czy po dwóch, jak już rzeczywiście zobaczyłem, że mi się to podoba, to zainwestowałem trochę więcej w lepszy taki triathlonowy rower specjalny, no bo one to są takie rowery, na które się tak naprawdę leży. I tutaj też wchodzimy w takie już szczegóły, nie wiem, czy chcemy tutaj kogoś w to wdrażać. Też warto, jak się kupi rower, to udać się do osoby czy do takiego serwisu, który zajmuje się bike fittingiem, bo to jest tak, że czasami jak rower, no wiadomo, każdy gdzieś tam kiedyś jak kupował rower, sobie siodełko ustawiał tak, żeby tam było na odpowiedniej wysokości i to było tyle, tak? Natomiast jak ktoś już zaczyna trenować i jeździć trochę więcej czasu, to musi zadbać o to, żeby ten rower był dopasowany do jego budowy ciała, do jego wysokości, długości ramion, nóg, ponieważ można sobie też robić jakby kontuzję, tak? Można sobie zrobić krzywdę i gdzieś zaczynają ramiona boleć, drętwieją palce podczas jazdy takiej dłuższej. To jest wszystko związane z tym właśnie, że rower nie jest do końca dobrze ustawiony. I co? I powiem tak, bo to jest też śmieszne. Ja wystąpiłem w 8 zawodach przed tą Gdynią. Ja w międzyczasie w 8 różnych zawodach wystąpiłem, bo się już nie mogłem tego doczekać. Już byłem taki gotowy i taki byłem pewny, że to jest to, co ja bym chciał robić.
1: Nasz challenge gdański.
11: Tak. Są bardzo dobrze zorganizowane zawody, tak? To są jakby, mam perspektywę też kilku imprez międzynarodowych i powiem szczerze, że te zawody w Gdańsku naprawdę no, stoją na najwyższym poziomie. Tutaj organizator, którego również pozdrawiam, staje na wysokości zadania, w ogóle jest bardzo dużo wolontariuszy, to wszystko jest dobrze zabezpieczone, jest super ta strefa finishera, czyli na sam koniec ten bufet dla wszystkich zawodników i w ogóle obsługa jest, no naprawdę, to tego nie ma nawet na innych zawodach międzynarodowych, więc ja z chęcią i ja zawsze z radością startuję w Gdańsku. Dzięki temu Gdańskowi, to powiem szczerze, też tak trochę się wbiłem na trochę wyższy, można powiedzieć, przynajmniej w mojej świadomości level, bo jakby te zawody takie właśnie, które są cykliczne, czyli na przykład challenge, bo challenge jest na całym świecie w różnych miastach. Na tych zawodach można dostać kwalifikacje na takie, nazwijmy to, mistrzostwa ich wewnętrzne. No i ja właśnie też na takie mistrzostwa w Gdańsku dostałem kwalifikacje. No jest to taka też fajna nobilitacja, czy taki też trochę kop motywacyjny, no bo jednak gdzieś tam się człowiek zakwalifikował. Jest druga organizacja Ironman, też bardziej znana może. I to są zawody, które są między innymi w Gdyni organizowane, która jest bardziej prestiżowa pewnie i jest trudniej się gdzieś tam się trudniej na te mistrzostwa dostać, natomiast mi się również udało.
1: Żona przekonała się.
11: Nie, już
1: kibicuje.
11: Tak, żona jest myślę, że najwierniejszym kibicem i to ją też bardzo mocno pozdrawiam. Kibicuje, to jest po pierwsze, natomiast ona mi pozwala w ogóle na to. Kilkanaście godzin w tygodniu treningów, tak? Ja trenuję codziennie, czasami nawet dwa czy więcej razy dziennie. Staram się czasami te treningi łączyć właśnie też z jakimiś aktywnościami z moją żoną albo z dzieciakami. Jak chodzimy na basen, to czasem chodzę na basen właśnie z młodym albo z młodą, mam dwójkę dzieci. Czasami jeździmy razem na rowerach.
1: Życzę panu cały czas tego zapału, który ma pan w sobie. I oczywiście nie życzę już kontuzji żadnych.
11: Znaczy, kontuzje cały czas są, to też nie będę ukrywał, to jest taki chleb powszedni. Ci fizjoterapeuci i rehabilitanci są nasi najlepsi przyjaciele.
1: Niektórzy powiedzą, że jest to kwestia jakichś kompleksów, tak, że musimy sobie coś udowadniać, a może to nie o kompleksy chodzi, może to właśnie jest jakaś ciekawość świata, potrzeba, pasja, która jest jakąś siłą napędową w nas samych.
11: Ambicja. No,
1: ambicja. Są różne rzeczy, które nami kierują. Taki nasz wewnętrzny duch. Każdy coś tam ma, każdy coś innego. To, co mu sprawi przyjemność. A gdyby przy okazji chciał spróbować triatlonu, to zawsze można. Rower oczywiście można wypożyczyć. Nie zawsze od razu trzeba
11: wszystko
1: kupować.
11: Wszystko można.
1: Prawda?
11: Piankę można wypożyczyć.
1: Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Przypomnę, że moimi państwa gościem był pan Jacek Woźniak, triatlonista z Gdańska. Dziękuję za te wszystkie wskazówki.
10: Zdrowe Trójmiasto.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Edyta Stańczyk z tej strony. Właściwie miałam tę rozmowę rozpocząć zupełnie inaczej, ale moi goście, którzy są ze mną w studiu, mnie zainspirowali, więc wyjdziemy od zupełnie innego tematu, a są ze mną Sylwia i Bartek Piaseczni. Witam was serdecznie.
12: Dzień dobry państwu.
11: Dzień dobry.
1: Pomyślałam sobie, że a dlaczego by nie o marzeniach porozmawiać w radiu? Kwestia istotna, mamy jakieś tam marzenia, ale nie każdy z nas jest na tyle zmotywowany, żeby te marzenia zrealizować, wprowadzić je w czyn. Moi goście... To jest niesamowite, bo mam przed sobą rysunek z 2014 roku, tak?
12: 13-14.
1: Kiedy się spotkali razem i zaczęli sobie snuć tam jakieś plany, właściwie co chcieliby robić w życiu, jak siebie widzą w przyszłości. I oto tutaj widzę piękny, kolorowy obrazek drewnianej chaty. Na dachu siedzi kot, wokół mnóstwo zieleni, piękny kwiat i troje ludzi, a przy nich niemało psów. I wtedy tak naprawdę jeszcze chyba sami do końca nie wierzyliście w to, że to uda się zrealizować.
12: To prawda. To był rysunek spontaniczny, taki z serca rysowany, nawet trochę w formie takiej zabawy. Narysujmy sobie coś. A potem rzeczywiście dążyliśmy, trochę nieświadomie nawet, że to wszystko tak wygląda koło nas, jak na tym rysunku. Ten rysunek jakby był zapowiedzią tego, co zbudujemy.
1: I to nie było tak, że wszystko zależało od pieniędzy.
12: No nie, to zależało przede wszystkim od pomysłu i marzenia tego, co my chcemy osiągnąć. To był nawet moment, kiedy jeszcze środki nie były pewne, ulokowane w mieszkaniu czy w domu innym. Podjęcie decyzji o tym, żeby coś takiego budować, było dosyć dużym wyzwaniem. Ale no, podjęliśmy tę decyzję i zaczęliśmy działać.
1: I teraz oto po tych kilkunastu latach już, można by powiedzieć, tak naprawdę. Jesteście u siebie, właśnie mieszkacie w tym pięknym drewnianym domu, ale przede wszystkim realizujecie cudownie swoje pasje, którymi też zaszczepiacie innych, bo pracujecie i z dziećmi, i z dorosłymi, ale przede wszystkim to, co ja zauważam i doceniam, i o czym chciałabym powiedzieć, to to, że robicie to naprawdę w zgodzie z naturą.
13: Przyroda jest dla nas ważna, natura jest dla nas ważna, sama ilość posiadanych zwierząt, które mamy, myślę, że w jakiś tam sposób o tym świadczy. I staramy się żyć w zgodzie z naturą też dla nas samych, bo daje nam to spokój i szczęście. To nam daje kontakt z naturą, daje nam możliwość wyciszenia, zbierania energii na inne działania. I to jest coś takiego, czym postanowiliśmy się dzielić z innymi. Właśnie Bartek przez swoją pracę z dziećmi i zwierzętami, moją przez pracę z paniami, które przychodzą do mnie na zajęcia, różne aktywności fizyczne. I tą przyrodę, tą naszą miłość do tego staramy się też wpleść właśnie w te firmowe działania, próbując pokazać tym ludziom, że ta przyroda jest również dla nich, że ona im służy.
14: Obrazki to jest też w pewnym sensie taka symbolika. Chcąc zrealizować swoją pasję życiową, czyli mashing, to co podziwiałem w innych krajach, głównie skandynawskich, gdzie nauczyłem się tego, jak zbudować kennel, miejsce, gdzie te psy mogą mieszkać i być szczęśliwe. Wiedziałem, że do tego potrzebuje miejsca dużo i interesowały nas takie działki, które są nie tylko oddalone od cywilizacji, od zgiełku, ale zacienione na przykład, żeby kiedy przychodzi lato, można było zbudować duże wybiegi w cieniu drzew. To nie jest takie łatwe znaleźć ziemię, tak aby później te zwierzęta mogły czuć się szczęśliwe. Krok po kroku realizowaliśmy wytyczone cele, ale nie ukrywam, że żeby cokolwiek zacząć robić, trzeba być wcześniej zainspirowany, nie tylko, ale trzeba sobie zwizualizować i dokładnie jakoś w głowie, tak, nakreślić to wszystko, do czego później dążymy, bo same marzenia nie wystarczą. Na naszej działce, w narożniku tej działki, rośnie dąb, który ma 300 lat i myśmy nie weszliśmy w jego posiadanie, tylko ten dąb na chwilę, że tak powiem, nas ugościł. W pewnym sensie ten dąb, który przecież był zawsze ważnym drzewem w naszej historii, jest jakby symbolem tego, że to wszystko, co robimy w jego cieniu, powinno dziać się w taki sposób, żeby, broń Boże, nie zakłócić pewnej równowagi, która tam jest od 100 lat i być może jeszcze na następne 100 lat powinna pozostać. Więc chcieliśmy to wszystko zrobić w taki sposób bardzo zrównoważony, żeby niczego tam nie zniszczyć. Wręcz przeciwnie, jeżeli cokolwiek wzięliśmy, to chcieliśmy na dwójnasób oddać, czyli tą bioróżnorodność tam zastaną, nie tylko nie zniszczyć, ale ją jeszcze udoskonalić.
1: Piękna łąka.
14: Posadziłem na miedzy kilkadziesiąt krzewów rokitnika, ałyczy, kaliny, głogu, roślin, które tam, mam nadzieję, nie tylko będą się dobrze czuły, ale w ich obecności dobrze będą się czuły zwierzęta i ludzie.
1: To są takie łąki, które my pamiętamy z czasów dzieciństwa, w których się biegało, które nie były jeszcze ogrodzone i tak często koszone, jak teraz się to czyni.
14: Łąka jest koszona raz albo dwa razy w roku, ale tak naprawdę najważniejszą dla nas rzeczą to jest to, że widzimy ją przez okno naszego domu. Jest to widok na razie póki co niezanieczyszczony jakimikolwiek innymi elementami. Ona się zmienia, ona każdego roku inaczej kwitnie, ona jest domem dla zwierząt, które przychodzą i zaglądają nam do ogródka, a my zaglądamy im do ogródka i tak właśnie sobie współistniejemy.
1: A zwierzęta tam nie brakuje u was, prawda?
13: To prawda, co jakiś czas przez okno można zobaczyć, że biegnie zając, biegnie jakaś sarna, czy pojawiają się nawet dziki, czy pojawiają się borsuki, bo też widzieliśmy lisy, regularnie lis przychodzi.
14: Nie mamy jakichś tam szpalerów, kwiatów, równo posadzonych grządek, tak? Tylko raczej bardziej tak naturalnie. Widzimy, że gdzieś tam jakiś krzaczek, czasami niechciany, oddany przez kogoś, komu nie pasuje, u nas będzie miał miejsce, w którym ucieszą się z niego motyle i pszczoły i go sadzimy. To wszystko powstaje w taki sposób, żeby nie zakłócić jednak mimo wszystko jakiejś tam równowagi, która uważamy, że w przyrodzie, która sama rządzi się swoimi prawami, wygląda najlepiej, tak? Jest najbardziej doskonałym tworem przyrody.
13: Dlatego też staramy się wprowadzać, jeżeli sadzimy jakieś rośliny, to żeby one były rodzime, nasze tutaj. Unikamy wprowadzania roślin, które są egzotyczne. To zaburzy przede wszystkim ten nasz obraz taki, tego miejsca, w którym jesteśmy, bo nie będzie do końca pasować. Bo my jesteśmy jednak tutaj, wspomniałaś o tych polskich łąkach naszych, tak? To my właśnie taką łąkę chcemy mieć, a nie, nie wiem, pampasowe trawy, które pięknie wyglądają, ale na południu Europy na przykład, tak?
1: Wiem, że ostatnio byliście w Szwecji, że spotykacie się z ludźmi, którzy podobnie jak wy mają podobną filozofię życia, podobnie działają, mają podobne pasje. Jakie są wasze spostrzeżenia? Jak oni tam działają, wprowadzając well-being, a jak wy to próbujecie przenieść na swój własny grunt tutaj, do Skrzeszewa pod Gdańskiem?
14: Pierwszą rzeczą, o której chcę wspomnieć, to jest to, że ludzie, którzy myślą mocno o ekologii głębokiej, czy chcą wprowadzić w swoje życie well-being, to nie są ludzie, którzy mogą sobie to kupić za pieniądze i nie jest to łatwe życie. To znaczy wręcz przeciwnie, jeżeli chcemy w życiu to życie przeżyć w sposób pracowity, taki, kiedy więcej dajemy coś z siebie, niż bierzemy, co wymaga rzeczywiście takiego charakteru i pewnych cech osobowości, bo celem jest właściwie tak naprawdę ten dobrostan, ale ten dobrostan nie tylko dla siebie, tylko ten dobrostan, którym możemy podzielić się z otoczeniem i z innymi ludźmi w harmonii i równowadze.
13: Tak, u nas to przede wszystkim jeszcze troszeczkę nawiązując do tego, co mówiłeś, że my to przywozimy inaczej, że obserwowaliśmy to na przykład w Szwecji. Tam wydaje mi się już społeczeństwo i ludzie dużo bardziej znudzili się pędem życia i coraz bardziej świadomie chcą żyć w zgodzie z naturą. Zresztą Szwecja się pięknie do tego nadaje, bo przecież jest ogromnym krajem, w którym przyroda zajmuje bardzo dużo miejsca. Oni jakby są troszeczkę dalej do przodu. Tutaj w Polsce u nas jeszcze chyba to grono ludzi jest mniejsze, takich szukających właśnie przyrody, spokoju, tej harmonii, takiego wyciszenia, no bo well-being to właśnie między innymi takie wartości są. I my przez to, gdzie mieszkamy i jak pracujemy, chcemy jak największej liczbie ludzi, każdemu z naszych klientów, pokazać, że to jest fajne, że tak można. I to skutkuje, bo te osoby wychodzą od nas zadowolone, bardzo często wracają, żeby pobyć u nas, żeby popracować z nami, porobić coś fajnego.
14: Myślę, że oboje z żoną jesteśmy chyba najbardziej dumni z tego, że to, co robimy, nie tylko, że jest takie bardzo prawdziwe z krwi i kości, bo nasza praca to jest praca fizyczna, to nie jest praca umysłowa tak do końca. Pewne rzeczy musimy sobie zaplanować, ale potem twardo postawić kropkę nad i, czyli ja muszę wykonać bardzo dużo pracy fizycznej i moja żona też bardzo dużo pracy fizycznej, żeby ci nasi klienci czuli się, że współdoświadczają, tak, pewnych sytuacji, które dotyczą ich ciała, tak, nie tylko umysłu. Po 10 latach od czasu, kiedy powstał ten rysunek, no myśmy po prostu przekuli te nasze marzenia w konkretną rzeczywistość, a w tej definicji well-being udało nam się to zrobić nie tylko dla siebie, ale udało nam się podzielić tymi doświadczeniami z ogromną ilością ludzi.
13: Przykłady osób, słuchamy was, waszej historii i stwierdzamy, dobra, może to jest ten moment, że ja też spróbuję. I zdarzyły się osoby, które rzeczywiście podjęły wyzwanie i też spróbowały zbudować swój dom gdzieś, swoje marzenie tego typu spełnić. Jeżeli chodzi o moją pracę taką z klientkami, to są to osoby, które mogłyby pójść do innego klubu, do innego trenera, czy z kimś innym poćwiczyć, ale one sobie bardzo cenią to, że na przykład, nie wiem, latem zajęcia odbywają się u nas na tarasie, na naszym trawniku. Nie są w szkole, na sali, czy w klubie, tylko są na trawniku, że jest ta przyroda. Czy przyjeżdża klientka, która jest mocno przebodźcowana pracą w mieście i ona mówi, wiesz, najfajniejsza część z tego treningu to jest, kiedy my tu sobie możemy potem zrobić tą część relaksacyjną i ona leży i tutaj ptaszki ćwierkają, tam woda szumi, tam wiaterek wieje, słońce świeci i ona potrafi się wyłączyć i zrelaksować i to jest jej well-being w tym momencie i to jest to, czym ja się mogę z nią podzielić, żeby pokazać, że nie potrzeba nie wiadomo jakich zasobów materialnych, żeby coś takiego przeżyć.
14: Pomimo tego, że jesteśmy, powiedzmy, w takim punkcie, gdzie mamy się już czym pochwalić, to na przykład trzeba jeszcze szukać i podpatrywać rzeczy, które mogą nas inspirować do tego, żeby rozwijać swoje działania. Wellbeing rozumiem też jako terapię. Wellbeing jest odpowiedzią na to, czego ludzie potrzebują. Potrzebują, żeby złapać równowagę. A łapanie równowagi, no to jest równowagi psychicznej również. I ja widzę na przykład, jakże szalenie ważną rzeczą robi Sylwia, bo te dziewczyny, które przychodzą do niej na zajęcia, na początku są wyrwane z takich, no z różnych miejsc. Często miejsc, w których one czuły się bardzo przedmiotowo,

0: reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Reklama.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
8: Jesień zapowiada się bardzo atrakcyjnie, zwłaszcza jeśli chodzi o Gdańsk-Wrzeszcz, bo tam dokładnie działa Fundacja Palma, która naprawdę pielęgnuje to miejsce, bardzo szeroko mówiąc, promując. Edyta Stańczyk, witam naszych radiosłuchaczy. Nawet jeśli mam jakichś gości, którzy zajmują się kulturą, to oni zawsze mówią, a jak we Wrzeszczu, to Fundacja Palma.
9: Tak, bardzo miło. Dzień dobry, dziękuję
8: to
9: bardzo.
8: Już tak. Dzień dobry, jest ze mną pani Natalia Koralewska. Witam serdecznie pani Natalio. No właśnie, bo tak niewielki skład, o tym sobie rozmawiałyśmy, prawda? Bo dwuosobowy teraz chyba w fundacji, a tyle się zapowiada ciekawych wydarzeń.
9: To prawda, jak jest pasja, to
8: idzie.
9: Chce się działać, chce się robić, chce się pisać projekty, zapraszać artystów i autorów do tego, żeby oni opowiadali. I to prawda, z jednej strony wciąż popularyzujemy historię Wrzeszcza, historię dzielnicy, w której już mamy teraz siedzibę, ale właśnie w tej siedzibie mamy takie w sumie centrum kulturalne i tam oferujemy naszym słuchaczom i odbiorcom, czy to są koncerty, spotkania literackie, spotkania filozoficzne, czy wykłady o muzyce. Wachlarz wydarzeń jest bardzo szeroki, więc już teraz mogę zaprosić do posłuchania, co oferujemy i na co można do nas przyjść.
8: Może zacznijmy od początku, bo startujecie z tymi wszystkimi wydarzeniami z początkiem października, prawda?
9: To prawda, trochę ten okres naszych wydarzeń, naszej siedzibie dzielimy na wiosenny i jesienny. Jesienny jest zawsze bardziej bogaty, bo na wiosnę chce nam się wychodzić, mam wrażenie, bardziej na miasto i korzystać z pięknej pogody. I jesień to jest właśnie taki czas zwolnienia, refleksji, zatrzymania i w tym roku pomyśleliśmy sobie, że też to jest taki czas zadbania o siebie i nasza propozycja, żeby zadbać o siebie, zadbać o swój rozwój, to jest właśnie uczestnictwo w koncertach, spotkaniach literackich, skupieniu się na czytaniu, na rozmawianiu ze sobą, na przykład podczas spotkań filozoficznych, ale nie zabraknie tradycyjnego, mam wrażenie, w naszej ramówce wydarzenia, czyli spacera architektonicznego.

0: świetne po Wrzeszczu.
1: Ukochane zresztą przez mieszkańców Trójmiasta, ale też spacery dźwiękowe organizujecie.
2: To prawda, zdarzało się tak, że takie spacery organizowaliśmy. Mam wrażenie, że najbardziej znany z tego w Trójmieście jest Marcin Dymiter, znany jako Emiter. I w tym roku Marcin opowie w formie wykładowej u nas o różnej muzyce i o dźwiękach z różnych krajów, które są nieopodal Polski, i będzie to Litwa, Szwajcaria i trochę dalej Liban. I to są takie wykłady, które uwrażliwiają na dźwięk, uwrażliwiają na muzykę, o tej muzyce opowiadają, skąd artyści czerpią różne inspiracje, żeby tworzyć, czy są to korzenie, czy jest to kultura etniczna, czy są to tradycyjne instrumenty. I naprawdę bardzo serdecznie zapraszam. Wydaje mi się, że Marcin Dymiter jest naprawdę taką ważną postacią w naszym środowisku muzycznym w Trójmieście, ze względu na swoją twórczość, ale ze względu też na to, jak wspaniale i z lekkością opowiada o muzyce i jak zachęca jednocześnie do tego, żebyśmy na te dźwięki, które są wokół nas, byli bardziej wrażliwi.
1: Wiem, że realizował taki projekt Poznawaliśmy Gdańsk właśnie poprzez dźwięki. Też bardzo ciekawe.
2: To prawda. W zasadzie dźwięk otacza nas praktycznie cały czas, nawet jak w studiu tutaj siedzimy, to pewne dźwięki słychać. Czasami jesteśmy też tymi dźwiękami tacy oszołomieni, jest ich bardzo dużo. I te wykłady, mam wrażenie, też zachęcają do tego właśnie, żeby być bardziej ich świadomi, ale też z taką uważnością i się przysłuchiwać, i mam wrażenie, że z taką uważnością na dźwięk, czy o takiej uważności na dźwięk są nasze koncerty w samo południe, bo to są koncerty, które odbywają się w niedzielę o godzinie 12 albo w soboty, ale zawsze o tej samej porze, i one są w naszej niewielkiej przestrzeni, gdzie nie ma sceny, gdzie jest się bardzo blisko twórcy czy artystki, i są to zazwyczaj solowe projekty. I są to, jest to taka sytuacja, powiedziałabym, muzyczna, która właśnie pozwala na to, żeby się zatrzymać, żeby być blisko tej muzyki, ale też żeby się otworzyć na taką muzykę, która może nie jest do posłuchania w mainstreamowym radiu, która jest trochę inna, gdzie się idzie za tym artystą i za tą propozycją, którą on przedstawia, i jest to pewnego rodzaju podróż.
1: Chciałabym jeszcze powrócić do tego wątku architektonicznych spacerów po Wrzeszczu, bo to jest bardzo fajny temat. Tak z waszych obserwacji wynika, to jest duże zainteresowanie?
2: Wydaje mi się, że nieustająco tak, i zawsze mnie to, zawsze trochę na wiosnę, ponieważ tak na wiosnę planujemy cykl spacerów, które są wakacyjne. Zastanawiamy się, bo to już będzie chyba nasza czwarta albo piąta edycja, czy przyjdą osoby, czy będą zainteresowane. No i muszę powiedzieć, że tak, więc Bóg jest zainteresowanie, to działamy. I po wakacyjnych spacerach mieliśmy takie głosy, żeby je kontynuować, i faktycznie będziemy je kontynuować jesienią. Będą to dwa spacery wokół tematów funeralnych, bo będzie to spacer 31 października i 1 listopada. Ten pierwszy to będą tajemnice Góry Szubienicznej, czyli okolice Politechniki na takim wzniesieniu, gdzie kiedyś właśnie dokonywano mordów na ludziach i było to widoczne dla mieszkańców Wrzeszcza. A spacer 1 listopada to będzie spacer wokół nieistniejących cmentarzy od Bramy Oliwskiej wzdłuż Wielkiej Alei w stronę Wrzeszcza. I to jest taki temat, który już eksplorowaliśmy podczas jednej z edycji Nocy Wrzeszcza, gdzie zgłębialiśmy obszary miasta, w których były kiedyś cmentarze, a z racji losów historii i w zasadzie trochę tego, że nie były to polskie cmentarze, te cmentarze zostały trochę zapomniane i często są to teraz po prostu miejsca, w których są parki, i były to naprawdę ogromne połacie przestrzeni, i trochę wokół tych przestrzeni będziemy chodzić, rozmawiać o tym, jakie były to cmentarze, co się z nimi stało, żeby może trochę uwrażliwić na to, że jeżeli my nie będziemy pamiętać o historii, o pamięci miejsca, to być może o nas też ktoś nie będzie później pamiętał, jak to powiedziała moja rozmówczyni z wywiadu, pani Ewa Kluczyk, mieszkanka kolonii Abega, która, jeżeli nas słyszy, to ją bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: Wrzeszcz. Może w formie takiej poradnikowej, gdybyśmy się chciały tutaj teraz pokusić, bo jeśli ktoś nie zna Wrzeszcza, a zakładam, że są tacy mieszkańcy, nie wiem, ktoś przyjedzie z Sopotu, z Żabianki, z Zaspy i tak naprawdę gdyby chciał zrobić swoje pierwsze kroki, trochę ten Wrzeszcz poznać lepiej, co by mu pani poleciła, od czego najlepiej zacząć, co zrobić?
0: Audycja poradnicza.
2: Najpierw wysiąść na przystanku, to może zacznijmy od przystanku SKM Wrzeszcz. I tutaj następuje wybór, czy pójść do Dolnego, czy do Górnego Wrzeszcza. Ja zachęcam zacząć tą wycieczkę od samych wzgórz morenowych, czyli od Górnego Wrzeszcza i od Parku Jaśkowej Doliny, ponieważ jest to naprawdę absolutnie fantastyczne założenie parkowe, po którym już trochę nie widać, że był to kiedyś naprawdę park. Jest to taki trochę opuszczony las, ale naprawdę mam wrażenie, że z roku na rok coraz chętniej odwiedzany przez mieszkańców. I wiele z tych ścieżek, które teraz są wydeptane, były wytyczone dużo, dużo wcześniej i on ma naprawdę fantastyczną historię sięgającą XVIII wieku, ale tutaj może nie o historii, bo tu bym odesłała naszych słuchaczy do słuchowiska, które zrobiliśmy, Sen Nocy Leśnej, które jest dostępne na Spotify'u i są to czytane teksty popularno-naukowe o parku, ale także teksty z przewodników przez aktorów z Teatru Wybrzeże i jest do tego też podkład muzyczny Pawła Szamburskiego, więc jest to naprawdę fantastyczne słuchowisko. I można tego posłuchać przed snem, można tego posłuchać na słuchawkach chodząc po parku. Jest to takie bardzo dobre miejsce do tego, żeby o tej historii Wrzeszcza zacząć. I potem schodząc ze wzgórz morenowych możemy zejść Jaśkową Doliną w dół Wrzeszcza i wtedy już znajdujemy się tak naprawdę w samym sercu Wrzeszcza, koło Manhattanu, koło wieżowca Olimp i tutaj jeżeli i koło Fundacji Palma, bo jesteśmy dosłownie nieopodal i zachęcam do zajrzenia do nas na nasze wydarzenia, ale także po to, żeby wziąć od nas wszystkie magazyny i mapki, które wydaliśmy, a trochę tego jest przez ostatnie 8 lat i wtedy to już ma się dużo literatury i dużo mapek, żeby ten Wrzeszcz eksplorować.
1: Pani Natalia Koralewska z Fundacji Palma poprowadziła Państwa krok po kroku po tej pięknej gdańskiej dzielnicy.
2: Proszę Państwa, uwaga, jeżeli Państwo nas słuchają, to jeszcze nie puszczaliśmy tej informacji świat, są Państwo pierwsi, ponieważ lubimy eksplorować też inne dzielnice, ponieważ jest stulecie przyłączenia Oliwy w granicę miasta Gdańska i z tej okazji przygotowujemy przewodnik architektoniczny po Oliwie.
1: Na pewno wrócimy do tego tematu.
2: Dziękuję bardzo i do zobaczenia we Wrzeszczu.
1: Do zobaczenia. Imprezy sportowe, kulturalne czy sprawy, którymi żyje całe Trójmiasto. Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślok, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. Ukrywający się na terenie Hiszpanii obywatel Ukrainy Iwan Pewcz został sprowadzony do Gdańska. Ma odpowiedzieć za popełnienie aż 77 przestępstw, które spowodowały wielomilionowe straty w budżecie naszego państwa. Do przestępstw dochodziło, kiedy był członkiem zarządu jednej z gdyńskich firm. Grozi mu do 25 lat więzienia. Generalny wykonawca Polskiej Elektrowni Atomowej szuka pracowników. Rękę do jej budowy przyłożyć muszą fachowcy z bardzo różnych dziedzin, mówi reprezentujący firmę Bechtel Maciej Dzwonnik.
4: Od administracji przez inżynierię środowiska, elektrotechnikę, automatykę, energetykę. Tego jest naprawdę bardzo dużo.
3: Pracę przy tym strategicznym projekcie znajdzie docelowo 11 tysięcy ludzi. A on właśnie dostał pracę. Tomasz Grzegorczyk został nowym trenerem Arki Gdynia. Ma umowę do czerwca przyszłego roku z opcją przedłużenia. Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Marka Jarolima, z którym klub rozstał się 22 września. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie 54-letni mieszkaniec Oruni. Jest podejrzany o rozbój. Mężczyzna najpierw miał ukraść swojej 71-letniej sąsiadce 3000 zł, a następnie zaatakować ją, gdy próbowała odzyskać pieniądze. Przewrócił kobietę na ziemię, kopał, a także ugryzł. Grozi mu 15 lat odsiadki. On też trafi za kratki. Policja złapała mężczyznę, który okradł centrum dializ szpitala w Miastku. Skradzioną karetkę oraz sporą część zabranego sprzętu udało się odzyskać, mówi Dawid Lasz z policji w Bytowie.
5: Wartość tego sprzętu została oszacowana na około 180 tysięcy złotych.
3: 34-latek odpowie teraz za kradzież z włamaniem. Węzeł integracyjny przy dworcu kolejowym w Pruszczu Gdańskim będzie rozbudowany. Powstaną nowe miejsca parkingowe dla samochodów oraz 60 miejsc dla jednośladów. Dojazd te mają ułatwić nowe ciągi komunikacyjne, m.in. wzdłuż Strugi Gęsi w ciągu ulicy Stolarskiej, a także w kierunku ronda w Straszynie.
6: Tydzień w Trójmieście.
3: Do poważnej awarii instalacji gazowej doszło w rejonie ronda de la Salle w Gdańsku. Z powodu rozszczelnienia instalacji i wycieku gazu przez kilka godzin zablokowany był ruch na ulicach Potokowej i Słowackiego. Kierowcy utknęli w ogromnych korkach. Wieczorem ulice zostały odblokowane. A jeszcze przez kilka dni zamknięte będą plaże w Ustce i jej okolicach. Trwa tam sprzątanie ropopochodnej substancji, która wypłynęła z Bałtyku i osiadła na brzegu, mówi Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego.
7: Prawdopodobnie jest to mazut, niemniej jednak laboratorium wykona profesjonalne badania. Myślę, że w kilka dni służby Urzędu Morskiego poradzą sobie z problemem.
3: Trwa sprzątanie plaży i ustalanie, skąd pochodzi ropopochodna substancja. Zmieni się organizacja ruchu w kwartale ulicy Pułaskiego, Bema Fischera i fragmencie ulicy Sobieskiego w Sopocie. Nie będzie tam już obowiązywać strefa ograniczonego dostępu. Strefa wróci 1 kwietnia przyszłego roku przed sezonem letnim, czyli w czasie najbardziej intensywnego ruchu turystycznego. To teraz o atrakcji turystycznej. Latarnia morska w Nowym Porcie jednak nie zostanie zamknięta, ale znalazł się chętny, który będzie obsługiwał turystów zamiast latarnika, który z racji wieku nie ma już na to siły. W Gdańsku czczono pamięć o Kresowianach, którzy przybyli do Gdańska po II wojnie światowej, mówi Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta.
8: Pamięć jest ważna, bo pamięć mówi o naszej historii, o tym skąd pochodzą gdańszczanie i kto odbudowywał akurat Gdańsk po II wojnie światowej.
3: Uroczystości odbyły się przy tablicy Kresowian na terenie dawnego dworca PKP Gdańsk-Kłodno. Ponad 6 milionów złotych wyniosły łączne wpływy z opłat miejscowych w Gdańsku i Gdyni oraz uzdrowiskowej w Sopocie w minionym sezonie letnim. Najwyższe wpływy odnotował Gdańsk. W okresie od czerwca do sierpnia do kasy miasta wpłynęło ponad 4 miliony złotych. To wzrost o ponad 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
9: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Jeśli tematy lokalne są dla Państwa ważne, proszę zostać z nami. Zapraszam.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
9: Zapachniało jesienią, co oznacza, że gdańskie instytucje kultury przestawiają się na taki tryb wzmożonej pracy, co nie oznacza, że wakacje nie pracowały, tak? Ale ten czas jesienny to jest taki czas, kiedy wracają warsztaty, zajęcia edukacyjne. Edyta Stańczyk jest dzisiaj ze mną, pani Joanna Borowik z naszego gdańskiego IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
10: Dzień dobry.
9: Sezon taki już wakacyjny za nami, co prawda, ale jak on minął, jeśli chodzi o Instytut Kultury Miejskiej. Było dużo zainteresowania, pewnie turystów dużo było w tym czasie, nie?
10: Turystów było dużo, my się bardzo cieszymy, bo odwiedzali nas tłumnie. Spacery z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami to było coś, co w tym roku wywołało naprawdę duże zainteresowanie. Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po stoczni również, one jeszcze trwają do końca września. Naprawdę zainteresowanie było bardzo wysokie. Tych spacerów było troszeczkę mniej, i wydaje mi się, że ta nowa formuła wprowadzona w tym roku przyniosła oczekiwany efekt. Również współpracę, które nawiązaliśmy ze Starym Ziomkiem i Morze, profilem oraz właścicielem fundacji Mówi Pomorze, fundacja audiowizualnej, która mówi o naszym regionie poprzez filmy. To wszystko sprawiło, że ludzie zainteresowali się, zaczęli poznawać naszych przewodników i przewodniczki. Myślę, że przełożyło się też na większe zaufanie. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo ten IKM został odkryty, myślę, na nowo.
9: A lubicie jesień?
10: Oczywiście. Jesień w instytucjach kultury to jest zawsze czas wzmożonego, nie tylko wzmożonych odwiedzin odbiorców, ale też naszego ruchu. Mamy bardzo dużo wydarzeń literackich, warsztatów edukacyjnych dla dorosłych, ale też dla najmłodszych. Festiwale, między innymi festiwal narracji, który w tym roku odbędzie się w październiku. Może pogoda będzie troszeczkę bardziej łaskawa. Również festiwale literackie, na przykład festiwal literatury dla dzieci, festiwal Schopenhauera. Idealny na jesienną porę, bo nasz filozof tutaj gdański przyciąga zawsze wielu odbiorców, którzy przez kilka godzin debatują na temat filozofii, nie tylko schopenhauerowskiej, ale też Heideggera i innych filozofów wybranych przez naszą Radę Programową Piotra Augustyniaka i Katarzynę Kasię. Mamy też festiwal muzyczno-technologiczny Music Jam, który odbywa się co roku. To jest, myślę, ewenement, dlatego że przez 24 godziny bez przerwy twórcy zgłoszeni tworzą muzykę, ale też instalacje, mappingi. To wszystko bez przerwy, pod czujnym okiem kuratorów i osób związanych profesjonalnie z muzyką. No, ale też Gdański Fundusz Filmowy. Za chwilę będziemy ogłaszać kolejne produkcje, które w piątym już konkursie wygrały dofinansowanie, które będą w jakiś sposób powiązane z Gdańskiem. W tym roku będzie to kolejne 8 produkcji, ale czekamy też na premiery filmów, które już zakończyły zdjęcia, już zakończyły produkcję i te filmy będą nie tylko podczas festiwalu filmowego w Gdyni miały swoją premierę, ale również u nas, bo IKM jest operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego.
1: No to fantastycznie. Ja tak patrzę właśnie, spoglądam sobie na waszą stronę i to, co mamy, to mamy między innymi też spotkania z kulturą fińską, spektakle teatralne, seanse filmowe, a właśnie, czy seria Miasto pod lupą, prawda? To też jest dosyć
10: tak,
1: ciekawa
10: seria. Miasto pod lupą, nasz dział badań, pięknie tworzony przez doktora Bartka Lisa i Jakuba Osmańskiego, przygląda się miastu, ale przygląda się oczami badaczy. Często osób, które nie są profesjonalnie związane z badaniami, ale chciałyby zobaczyć te projekty oddolne, pokazać, w jaki sposób kultura Gdańsku jest tworzona. Przyglądają się konkretnym dzielnicom, przyglądają się takim malutkim, oddolnym inicjatywom. W tamtym roku rozmawialiśmy o cyrku w Gdańsku. W tym roku rozmawiamy o jarmarkach, o Górnym Tarasie, o Młodym Mieście, o tym, jak mieszkańcy tych dzielnic, tych przestrzeni widzą swoje miasto. I najważniejsze w tym projekcie jest to, że każdy odbiorca, który przyjdzie na podsumowanie, może dodać coś od siebie. Może być współtwórcą projektu, bo my jako Instytut Kultury Miejskiej bardzo chcemy, żeby nasi odbiorcy tworzyli tę kulturę z nami. Pokazujemy to nie tylko przez badania, ale poprzez na przykład otwarty IKM, który co roku zrzesza ludzi, którzy chcą się nauczyć robić projekty. Chcą wejść i zobaczyć przy wsparciu naszym merytorycznym, technicznym, w jaki sposób mogą tworzyć wydarzenia dla ludzi, dla siebie. Wydarzenia otwarte, wydarzenia, które poruszają te obszary kultury, o których często zapominamy, bo na przykład Dzień Kalewali. To jest coś, o czym w pierwszym myśleniu o Gdańsku, czy w pierwszym myśleniu o naszym mieście nie wychodzi na pierwszy plan. Ale mamy wspaniałych badaczy, osoby z uniwersytetu, którzy zajmują się tymi tematami. Skandynawistyka na Uniwersytecie Gdańskim prężnie działa już od wielu, wielu lat. Dokładnie. Więc cieszymy się bardzo, że możemy wejść w kooperację z takimi podmiotami.
1: Dźwięki Północy, ten festiwal.
10: To Nadbałtyckie Centrum Kultury.
1: A, to tak. Nadbałtyckie. Ale chyba Uniwersytet też jakieś
10: tak,
1: takie...
10: Nordic Focus Festival.
1: A, właśnie, Nordic Focus Festival. To jest tak, to jest to, na co też warto się każdego roku wybrać,
10: tak,
1: myślę sobie.
10: Tak, najbardziej ja uwielbiam. Zresztą region nadbałtycki, filmy, teatry, cała ta kultura, no jest też silnie związana z nami, bo dokładnie, jesteśmy jednym z jego elementów. Czerpiemy, ale też pokazujemy swoje wydarzenia albo swoją kulturę.
1: O tym chciałam porozmawiać z panią tak szerzej, o otwartym IKM-ie, bo to jest bardzo ciekawy projekt, czyli każda osoba, która ma pomysł, może się po prostu do was zgłosić i dzięki temu może uzyskać, no nie tylko dofinansowanie, ale też przestrzeń, w której będzie działała, ale też taką pomoc merytoryczną.
10: My za każdym razem staramy się wybierać nowe projekty. Konkurs otwartego IKM-u, czyli konkurs na zgłoszenia, odbywa się raz albo dwa razy w roku. Wszystko zależy od koncepcji. I tak naprawdę widzimy duże zainteresowanie warsztatami, warsztaty ceramiki, czyli te wszystkie manualne rzeczy, warsztaty perfumiarskie, tworzenia biżuterii. To, co zbliża nas do drugiego człowieka, bo jednak jesteśmy w małej grupie, możemy porozmawiać, zadawać pytania i to jest najfajniejsze, że osoby, które się zgłaszają, nie mają takich obaw. One pytają. Później robią swoje projekty, chodzą albo szukają wydarzeń tworzonych przez twórców, którzy się do nas zgłosili i tworzą już takie małe grupy, enklawy, które często też porozumiewają się później ze sobą. Wiem, że tworzą też grupy na Facebooku czy grupy messengerowe, gdzie wymieniają się informacjami. My od najczęściej jesienią dostajemy dużo pytań o to, co w tym roku. Mhm. Te terminy są dostosowywane też do kalendarza IKM-u, który, no powiem, pęka w szwach. Jeszcze nie otwieraliśmy kalendarza na 2027 rok, tylko największe festiwale już mają swoje daty, które będziemy ogłaszać. Ale no, jesteśmy instytucją dla mieszkańców, więc staramy się, żeby różnorodność tych wydarzeń odpowiadała tym oczekiwaniom. I to też badamy w naszym dziale badań w obserwatorium, które dzielnie robi też ewaluację każdego projektu.
6: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Joanna Borowik.
10: Otwarty IKM jest, jak już mówiłam, takim ewenementem, bo my dajemy nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też techniczne. Podpowiadamy i robimy serię warsztatów, w jaki sposób tworzyć grafiki, jakie programy są użyteczne, w jaki sposób tworzyć promocję takiego projektu, tak żeby osoba, która składa do nas swój projekt w przyszłości, mogła już realizować go samodzielnie, wiedziała, gdzie zgłosić się po granty, do jakich mediów i w jaki sposób przygotować na przykład informację prasową, żeby była chętnie czytana. Mhm. Więc tak, to całe wsparcie myślę, że jest o tyle potrzebne. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO, i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w Otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
1: Fajnie działacie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i coś takiego, co się nazywa spacery sensoryczne. Coś, to jest jeden z moich polecenia.
10: Tak, to jest jeden z moich ulubionych tegorocznych projektów. Koordynacją od strony IKM-u zajmuje się dr Bartek Lis i Monika Masalon, nasza koordynatorka dostępności. Są to spacery specjalnie przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami. Grupa projektowa sprawdzała ścieżki, sprawdzała dostępność, sprawdzała wszystkie możliwości, które można dać osobom z niepełnosprawnościami. To są spacery z tłumaczeniem na polski język migowy. Zawsze opisane są wszelkie udogodnienia i niedogodności, bo dostępność polega też na tym, żeby informować o tym, co niedostępne. I te sensoryczne wędrówki trochę jak lokalni przewodnicy odkrywają dzielnice. Będzie to Zaspa, będzie to Dolne Miasto i spacery są otwarte w tym roku, żeby każdy mógł przyjść, nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też osoby, które są zainteresowane poznawaniem miasta, troszeczkę tej przestrzeni pod innym kątem, żeby troszkę uwrażliwić, żeby uczulić, że są osoby, które mają specjalne potrzeby, że ta audiodeskrypcja, czyli tłumaczenie tego, co wokół, tak bardzo spłycając, ale mówienie o tym, że mijamy teraz chodniki albo podwyższenie, opowiadanie o tym, co w przestrzeni, ale też tłumaczenie spaceru na polski język migowy, to jest coś, co powinno być uwzględniane zawsze. I od kilku lat próbujemy także podczas narracji największego naszego festiwalu w przestrzeni publicznej robić spacery z polskim językiem migowym. I widzimy, że przychodzą też osoby, które nie potrzebują tego tłumaczenia, ale są zachwycone, jak można przekazać opowieść o mieście, opowieść o dzielnicy poprzez gesty. Jak można ułatwić innym osobom poruszanie się w przestrzeni. Mam nadzieję, że dojdziemy też do takiego momentu, kiedy, tak jak mówiłam, nie będzie to taki element czy ciekawostka, ale będzie to integralny punkt każdego projektu. na razie poprzez sensoryczne wędrówki, na które serdecznie zapraszam, a później poprzez też inne projekty, bo na przykład każde wydarzenie realizowane przez dział badań jest tłumaczony polski język migowy, więc bardzo się staramy, żeby nie tylko te pojedyncze, ale też inne wydarzenia były tłumaczone. Staramy się też, żeby każdy film, który puszczamy w przestrzeń, czy to są to rolki, czy dłuższe filmy po wydarzeniach, miały również tłumaczenie na polski język migowy, żeby miały napisy i audiodeskrypcje, więc taka pełna dostępność to jest coś, na czym bardzo nam zależy. I widzimy też, że inne instytucje również realizują ten projekt. Bardzo się cieszymy.
1: To teraz chciałabym się przenieść na scenę, bo realizujecie takie, powiedziałabym, też terapeutyczne projekty, które dotyczą zajęć warsztatów aktorskich.
10: Warsztatów aktorskich, czasami działamy też z młodzieżą. Robimy dużo warsztatów, które pomagają odkrywać swoje umiejętności, ale też są terapeutyczne poprzez taniec, czyli na przykład ciało opowiadanie. Mhm. To są warsztaty skierowane do osób z niepełnosprawnością. Jest już pełna grupa. Poprzez taniec, poprzez ruch, poprzez gesty i bycie ze sobą osoby opowiadają nie tylko o tym, co je boli, co im dolega, ale w jaki sposób funkcjonują w świecie. Jest tam bardzo dużo rozmów. Ja miałam okazję przyglądać się warsztatom. To jest też taka bardzo bezpieczna przestrzeń.
1: Fantastycznie. W takim razie my odsyłamy naszych słuchaczy na stronę naszego IKM-u, a ja bardzo pani dziękuję. Przypomnę, że pani Joanna Borowik była moim gościem.
10: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Marzenia są do spełnienia, prawda? Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj właśnie o marzeniach i o recepcie na ich spełnienie.
11: Temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: Poza marzeniami opowiemy dzisiaj o ludziach, którzy uprawiają niszowe sporty i są w tym znakomici. Będzie o pływaniu synchronicznym nie tylko dla dzieci. Edyta Stańczyk, zapraszam na program bogaty w lokalne wydarzenia i pięknych ludzi.
6: Co jest grane w Trójmieście? Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
1: Lubicie wodę? To być może mój dzisiejszy gość zainspiruje was do wybrania czegoś nieoczywistego, ale ciekawego zarazem. Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
1: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
11: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
1: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
11: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat, natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży i od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówiły: ojejku, gdybym ja była młodsza, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały, to mi dało do myślenia. I w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy faktycznie jest to możliwe.
1: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
11: A zupełnie. No bo,
1: odważna.
11: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie słyszałam, żeby ktoś za granicą trenował pływanie synchroniczne, znaczy inaczej, żeby ktoś w wieku dorosłym rozpoczął przygodę z pływaniem synchronicznym, bo oczywiście dziewczyny, które wcześniej trenowały w okresie dziecięcym, kontynuują treningi, oczywiście nie w takim intensywnym zakresie jak kiedyś i to jest właśnie kategoria master. A ja właśnie stwierdziłam, że fajnie dać taką możliwość kobietom, które nigdy nie miały z tym do czynienia. I jest to naprawdę fantastyczna przygoda i muszę przyznać, że na każdym treningu, mimo to, że to już trzeci czy czwarty rok leci, to na każdym treningu jestem gdzieś tam w głębi siebie zszokowana i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl: jejku, one naprawdę to robią.
1: Udało się.
11: Tak.
1: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
11: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt. Natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
1: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co cię bardziej motywowało, inspirowało?
11: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
11: Oczywiście.
1: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
11: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie, jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
1: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
11: Tak jest,
1: nie?
11: Tak jest. Przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
1: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
11: Tak,
1: to dokładnie. Już jest dużo?
11: Dokładnie.
1: Tak?
11: Żabę, jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
1: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia, takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
11: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie, czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym, jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko. Te kółeczka, te zmiany tych rysunków, te przejścia, to są rzeczy, od których zaczynamy. I tak naprawdę na pierwszym roku, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to team musi nauczyć się wykonywać układ synchronicznie, ostro, czyli wyraźnie i na liczbę. Na konkretną liczbę, no bo każdy ruch ma swoją przypisaną liczbę.
1: Tak? O, proszę bardzo. Dobrze, że teraz są drony, nie? Bo można bardzo ładnie to i w szybszym czasie zobrazować z góry.
11: Dokładnie, tak.
1: I potem omówić. Czy my dzisiaj mamy problemy z synchronami? Bo mówi się, że kobiety często mają, nie? Że tam myli im się lewa z prawa. Jak to jest w praktyce z swoich obserwacji?
11: A jeszcze sobie wyobraź, że jak jest, że my mamy problem nad wodą, a jak jeszcze jesteś pod wodą i do góry nogami, to już większość nie wie, gdzie jest prawo, gdzie jest lewo.
1: Matko, no właśnie, właśnie.
11: Tak, aczkolwiek to jest takie pół żartem, pół serio, a natomiast zauważam jednak większe problemy raczej z zapamiętaniem całego układu, z zapamiętaniem, z tym wyobrażeniem tego, co jest jedno po drugim, ale znaczy problem to jest za duże słowo, to jest część procesu, która przynosi nam frajdę tak naprawdę. I oczywiście na każdym treningu odświeżamy, no bo zanim wejdziemy do wody, no to liczymy układ na sucho i to jest właśnie ten trening mentalny, to przypomnienie sobie całości choreografii.
1: No to właśnie o czym mówisz, to jest fajne, bo z jednej strony jakby te zsynchronizowane ruchy, ale z drugiej strony ćwiczymy pamięć.
11: Tak jest.
1: Fantastyczny
11: tak
1: sposób.
11: Tak jest. Pamięć i zapewniam, że nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym podczas treningu, bo tam się tyle dzieje, tak porównując do tej najbliższej teoretycznie dyscypliny sportu, czyli pływanie takie klasyczne, sportowe, no to tam możesz się wyłączyć. Po prostu płyniesz od ściany do ściany, ten ruch się cały czas powtarza, jest ciągle to samo. No jedynie musisz liczyć sobie te długości, ale to nawet w sumie nie musisz, no bo już są te zegarki, które liczą za ciebie odległość, a tutaj musisz myśleć tak, czy robię na liczbę, czy nad wodą robię poprawne elementy, czy pod wodą dobrze pracuję technicznie, czy jestem równo z moją koleżanką. A, no i nie wspomnę, że jeszcze nie oddychamy, a nad wodą się ładnie uśmiechamy.
1: To jest niesamowite. No bo przecież jak się zanurzacie, to też na jakimś takim bezdechu, nie?
11: Dokładnie.
1: Krótkim, pod wodą.
11: Krótkim, a czasem dłuższym.
1: Tak?
11: Tak jest. To I to jest też właśnie jedno z tych wyzwań, żeby wytrzymać pod wodą. I to pojawia się na każdym etapie. Czy jesteś początkująca, czy zaawansowana, zawsze przed takim finałem, czyli gdzieś przed startem, jest zawsze taka myśl, o matko, nie wytrzymam na trzeciej swiastce. Swiastka, czyli elementy, które wykonujemy najprościej głową pod wodą, nogami w górze.
1: Bo gdyby tak chcieć to wypunktować teraz, to dlaczego taniec synchroniczny jest fajny? W czym on nam pomoże?
11: Pływanie synchroniczne jest fajne, ponieważ łączy w sobie pracę zarówno nad siłą, kondycją i gibkością. O te trzy obszary musimy zadbać podczas treningu. No i ten czwarty, który on tak naprawdę wyłonił się podczas prowadzenia zajęć, czyli taki terapeutyczny. Nie myślisz o niczym innym, myślisz o sobie, jesteś częścią drużyny, która cię potrzebuje, no bo bez ciebie już ten cały układ nie będzie dobrze wyglądał, rysunki nie będą kompletne. Najwięcej radości właśnie sprawiają te dni, te treningi, w których wszystkie możemy być, kiedy jest komplet i wtedy jest najlepiej. Także te cztery elementy: siła, kondycja, gibkość No i nie wiem, jak ten czwarty nazwać. Ja tu jeszcze pracuję nad tym. To jest grono tylko i wyłącznie kobiece, które się tak naprawdę nawzajem wspiera, a my tego przecież potrzebujemy. I jest to oczywiście pod kątem sportowym, ale też nie tylko, bo oczywiście trening rozpoczyna się od rozciągania języka, czyli wiadomo, pierwsze kilka minut sobie pogadamy, co u kogo. I to jest takie naturalne i myślę, że potrzebne.
1: No tak, siła kobiet, moc kobiet.
11: Tak jest.
1: A dziewczynki i dzieci, które przychodzą na zajęcia, to tak przyklaskują paniom, mamom, bo być może też mamy, które przyprowadzały swoje dzieci, się jakby zaangażowały.
11: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że właśnie mamy z córką też przychodzą, że i to często jest tak, że mama zapisuje córkę, a potem sama też dołącza do grupy dorosłych i jest to bardzo fajne, bo mają wspólną pasję.
1: Wspólny czas spędzony
11: razem. Dokładnie. I one mogą sobie nawet poza moimi treningami pójść razem na basen i poćwiczyć. Pływanie synchroniczne jest dosyć niszowym sportem, więc nie jest tak popularne jak inne dyscypliny, o których możesz wiele wyczytać, czy piłka nożna, które znasz zasady i one są ogólnodostępne. Tutaj w synchro nie każdy do końca wie, o co chodzi. A w momencie, kiedy mama poznaje u mnie pływanie synchroniczne, no to też wie, z czym to dziecko się zmaga.
1: Pani Magdalena Kalinowska, trenerka pływania synchronicznego.
6: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
12: Zapraszam Państwa oczywiście na Quiz o Gdańsku. Państwo już doskonale znają ten fragment naszego programu. Można sprawdzić swoją wiedzę o tym mieście, a może dowiedzieć się czegoś ciekawego albo poznać jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, a warto je odwiedzić.
1: Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie. Witajcie.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Spacery z miejskimi przewodnikami po Gdańsku to na pewno dobra zaprawa przed naszym radiowym quizem. Dzięki tym spacerom poznajecie Państwo wszystkie dzielnice miasta. Słuchacie historii znanych, mniej znanych i nieznanych, a potem wykorzystujecie w odpowiedziach na pytania przygotowanych przez Monikę Tarkę. Monika właśnie zmierza w moją stronę, co oznacza tylko jedno: czas na quiz wiedzy o Gdańsku. Komu dzisiaj dopisze szczęście? Przekonajmy się. Edyta Stańczyk, zapraszam.
0: Audycja rozrywkowa.
1: I nadszedł czas na wyczekiwany quiz. Komu tym razem się poszczęści? Posłuchajcie proszę.
12: Monika Tarka, zapraszam na quiz wiedzy. I proszę się nie bać, proszę odważnie zgłaszać się do quizu, dlatego że po pierwsze można się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, o których być może Państwo jeszcze do tej pory nie wiedzieli, a po drugie i chyba przede wszystkim sprawdzić wiedzę na temat Gdańska. Dzisiaj ze mną na linii pani Agnieszka. Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Pani Agnieszko, jaki jest pani związek z Gdańskiem? Od niedawna czy od bardzo, bardzo dawna?
13: A, już od dawna. Przyjechałam na studia, natomiast to już na miejscu już wiedziałam, że chyba zostanę na dłużej. Poznałam wciąż aktualnego męża i założyłam rodzinę, więc już tak naprawdę... No, zakochałam się podwójnie, więc zostałam.
12: No tak, czyli miłość do męża szła w parze z rozwojem miłości do Gdańska, tak?
13: Tak, dokładnie tak.
12: Piękna historia, miłosna. No i zaraz sprawdzimy wiedzę o tym pani ukochanym, ale nie mężu, tylko oczywiście Gdańsku. Trochę będzie też pytań historycznych. Mam nadzieję, że to pani nie przerazi. Jak tam było z ocenami z historii, pani Agnieszko?
13: Z historii było bardzo dobre oceny, natomiast no niestety ten nasz system jest taki, że to kurczę do tej drugiej, do czasów pierwszej, drugiej wojny światowej to tak troszkę gorzej, więc zobaczymy, może nie trafię na takim czasie.
12: No właśnie, no dobrze, no to zaczynajmy i zobaczmy, jakie tym razem się pani trafiły pytania. Pytanie pierwsze brzmi tak: jakie wydarzenie zapoczątkowało drugą wojnę światową? Wydarzenie, które miało miejsce w Gdańsku. Atak na Westerplatte, bitwa pod Oliwą, czy oblężenie Malborka?
13: No powiem szczerze, że dopiero wywołałam wilka z lasu, prawda?
12: Tak.
13: Ale tutaj akurat znam odpowiedź, bo to była to pierwsza odpowiedź, czyli atak na Westerplatte. Tutaj
12: jasne, nie mam wątpliwości. Jasne. To takie było na rozgrzewkę, bo przecież myślę, że to wszyscy Polacy to wiedzą, prawda?
13: Mam nadzieję.
12: No, słusznie. Miejmy taką nadzieję. Dobrze, drugie pytanie. Jak nazywa się Gdańska Uczelnia Techniczna, jedna z największych w Polsce zresztą? Czy to jest Uniwersytet Gdański? Gdański, czy Politechnika Gdańska, czy może Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu?
13: Zakładam, że jak uczelnia techniczna, to musi to być Politechnika Gdańska.
12: Cóż za wspaniała dedukcja. Jasne, oczywiście, że tak. Nie tylko największa w Polsce, ale też jedna z najstarszych autonomicznych uczelni państwowych i w ogóle najstarsza na obecnym terenie Rzeczypospolitej Politechnika, więc to warto wiedzieć. Jest się czym chwalić w każdym razie.
13: Prawda.
12: Pytanie trzecie. Idzie świetnie, póki co. Nie mówię tego. Cofam to póki co.
13: Żeby nie zapeszać.
12: Pytanie trzecie brzmi: jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich? Czy brama krakowska, czy brama wyżynna, czy może brama berlińska?
13: Oj, powiem szczerze, że nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale może taką drogą eliminacji. Raczej zakładam, że nie będzie to ani pierwsza, ani ostatnia odpowiedź, więc tą bramę wyżynną bym... Tak, wybieram tą odpowiedź. Brama wyżynna. Ale czy to jest poprawne, to nie mam pojęcia.
12: Bardzo dobra odpowiedź, tak?
13: Naprawdę?
12: Tak, brama wyżynna. Do 1895 roku znajdowała się w ciągu XVI-wiecznych fortyfikacji, była główną bramą wjazdową do miasta, otwierającą ciąg tak zwanej Drogi Królewskiej, więc to nie byle jaka brama. Brawo, brawo. Pytanie czwarte. Pani Agnieszko, który z gdańskich zabytków jest dawnym klasztorem cystersów, a obecnie mieści katedrę oliwską? Czy klasztor dominikanów, czy klasztor franciszkanów, czy klasztor cystersów w Oliwie?
13: Jeżeli to nie jest podchwytliwe pytanie, to odpowiedź raczej będzie chyba prawidłową.
12: Tak, my tutaj nie zadajemy podchwytliwych pytań. Jasne, że tak, chodzi o klasztor cystersów w Oliwie. To w ogóle najstarsza była niestety placówka klasztorna na Pomorzu, bo istniała od 1188 roku, a potem na skutek pruskiej polityki kasacyjnej w połowie XIX wieku ten zakon został zlikwidowany. No to tak kontynuując troszeczkę, jak nazywa się gdański park, w którym znajduje się palmiarnia i alpinarium? Czy Park Oruński, Park Oliwski, czy Park Regana?
13: To zdecydowanie Oliwski, bo bardzo lubię z synem tam chodzić.
12: No tak, zgadza się oczywiście, że tak. A dlaczego powiedziałam kontynuując? Bo początkiem tego parku był przyklasztorny ogród, założony właśnie przez wspomnianych przed chwilą cystersów. Świetnie! No cóż, po prostu genialnie wręcz. Pani Agnieszko, gratuluję serdecznie, gratuluję wiedzy.
13: Jednak pół życia spędzone w Gdańsku.
12: Tak, to słychać. Ale myślę, że to jest też takie żywe zainteresowanie miastem, bo to jednak tutaj słychać i widać u pani, że pani tam mieszka świadomie i chce wiedzieć, w jakim miejscu pani mieszka, poznać jego historię i to się bardzo chwali. Także gratuluję pani Agnieszko.
13: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Syn na pewno jeszcze bardziej potęguje tą chęć do poznawania tego miasta.
12: Oczywiście. Proszę natychmiast iść do syna i powiedzieć, że od radia dostała pani piątkę. Znaczy nie, szóstkę, przepraszam, bo teraz szóstka jest najlepsza przecież.
13: Dziękuję bardzo, tak, szóstka jest najlepsza i zawsze chwalę moje dziecko za piątki, ale jak przynosi szóstkę, to jest w ogóle najszczęśliwszy na świecie.
12: No właśnie, wtedy trzeba iść na lody. Gratuluję, pozdrowienia dla rodziny w takim razie pani Agnieszko, dziękuję za udział w quizie.
13: Bardzo.
12: Proszę nas słuchać, proszę rozszerzać swoją wiedzę o pięknym Gdańsku.
6: Audycja rozrywkowa.
14: W Gdańsku łączna długość całej sieci tras rowerowych wynosi prawie 950 kilometrów. Nic więc dziwnego, że gdańszczanie tak ochoczo biorą udział w akcji Kręć kilometry dla Gdańska. Kręcimy te kilometry i dzięki temu pomagamy sobie i innym, o czym Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska, Edyta Stańczyk. Witajcie.
6: Zdrowe Trójmiasto.
15: Jeżeli spojrzymy na ruch rowerowy w naszym mieście, to widzimy stałą tendencję wzrostową. W tym roku jest to 4% wzrostu, pomimo tego, że jak doskonale pamiętamy, mieliśmy bardzo trudną zimę, podczas której wielu rowerzystów nie kręciło tak często i nie tak często korzystali z rowerów do codziennych podróży, więc ten stały rozwój mobilności rowerowej w naszym mieście bardzo cieszy. Sprzyja oczywiście temu też powstająca infrastruktura. W tej kadencji w latach 2023-2027 to jest ponad 105 milionów złotych na rozwój infrastruktury. infrastruktury, na ekostrady, na nowe trasy rowerowe. Z tą inwestycją, którą oddaliśmy jesienią zeszłego roku. I myślę, że tu warto również do tego wrócić, bo 20 września będzie rok od oddania ekostrady tutaj w pobliżu nas. I też chciałem do Państwa wrócić z pewnego rodzaju liczbami. Ten rok to było blisko 250 000 podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób, tylko w tym roku 180 000 rowerzystów jeździło ekostradą, więc widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna, z której bardzo często nasi mieszkańcy korzystają, a która, jak widzicie Państwo, w żaden sposób nie utrudniła ruchu samochodowego, więc myślę, że wszyscy na budowie ekostrady skorzystaliśmy i ten ostatni rok pokazuje, że warto było w to zainwestować. Zachęcam jeszcze raz wszystkich do tego, żeby wziąć udział w grywalizacji, w Kręć Kilometry dla Gdańska. 14 edycja, wrzesień, październik, listopad. Naprawdę warto, bo jeżeli chociaż raz w tygodniu skorzystamy z roweru jako środka dojazdu do naszego mieście, to szanowni Państwo, ruch samochodowy w naszym mieście zmniejszy się o 20%. Więc myślę, że to naprawdę warto, żeby każdy poczuł się również, że zrobi to dla zdrowia, dla siebie i również dla innych. Wszystkiego dobrego. Zachęcam do Kręć Kilometry dla Gdańska.
14: Kamila Błaszczyk, radna miasta Gdańska, przekonuje, że to akcja dla każdego.
16: Nie tylko dla tych, którzy codziennie podróżują rowerem do pracy, ale dla tych, którzy korzystają z roweru w formie rekreacyjnej w naszym mieście. Możemy w Kręć Kilometry dla Gdańska rywalizować indywidualnie, ale zachęcamy do tego, by to robić w ramach grup. Może być to grupa firmowa na uczelni, może być to również grupa szkoły ponadpodstawowej, czy też grupa po prostu znajomych. Stąd wiele możliwości, żeby czynnie wziąć udział w tej akcji, poczuć tą odrobinę adrenaliny współzawodnictwa i gromadzić te punkty. Już od 1 lipca firmy mogły się rejestrować na stronie grarowerowa.com, a wszyscy użytkownicy indywidualni mogą to robić do końca trwania tej akcji. Całość jest bardzo prosta. Wystarczy na swój telefon komórkowy ściągnąć aplikację Activi, zarejestrować się w grze rowerowej Kręć Kilometry dla Gdańska i zdobywać punkty, kręcić kilometry dla swojego zdrowia, dla swojej kondycji, a przy okazji wygrywać ciekawe nagrody. Nowością w tej edycji gry rowerowej Kręć Kilometry dla Gdańska jest również to, że za polecenie, za zarejestrowanie się w kampanii z naszego polecenia również będziemy zdobywać punkty. Stąd promujemy to rozpowszechnianie kultury fizycznej, kultury rowerowej w naszym mieście również w ten sposób.
14: Kręcąc kilometry pomagamy również zwierzakom z gdańskiego schroniska. Łukasz Świacki, radny Gdańska.
17: Kręć Kilometry dla Gdańska to jest kampania, w której każdy kilometr może mieć znaczenie nie tylko dla nas, ale także dla innych. Ważnym elementem kampanii jest wsparcie dla gdańskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt Promyk. I mechanizm wsparcia jest prosty. W ramach kampanii każdy kilometr to jest punkt, a każdy punkt jest równoważny jednemu Active Coinowi w aplikacji Activi. To jest taka wirtualna waluta. Za zebrane Active Coiny możemy w aplikacji kupować różne nagrody. Może to być na przykład para skarpetek za 1111 Active Coinów albo czapka za 2222 Active Coiny, a za 3333 jednostki tej właśnie wirtualnej waluty możemy zakupić bon, który będzie stanowił darowiznę na rzecz schroniska Promyk o wartości 100 zł. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu uczestników Kręć Kilometry dla Gdańska udało się zebrać dla schroniska ponad 34 000 zł. Jak już wspomniała moja koleżanka Kamila Błaszczyk, nowością jest system poleceń, czyli chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zachęcić. Możemy w ramach aplikacji Activi wygenerować indywidualny link i wysłać go czy to SMS-em, czy Messengerem, czy WhatsAppem do wybranej przez nas osoby. I za to, że ta osoba zarejestruje aktywność w aplikacji, my dostajemy dodatkowych 20 punktów. Łącznie możemy zebrać tych punktów 100, czyli Polecamy 5 maksymalnie osób. Zachęcamy do udziału w tejże właśnie kampanii. Punkty zdobyte w ten sposób nie ulegają podwojeniu ani potrojeniu. Szanowni Państwo, zachęcamy, żeby nie jeździć samemu. Zaprośmy do udziału w tej zabawie, w tej kampanii naszych sąsiadów, rodzinę, znajomych, współpracowników. Warto, żeby zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie, ale dla Gdańska oraz oczywiście dla podopiecznych schroniska Prumyk.
18: Szanowni Państwo, warto przypomnieć też zasady punktowania w naszej kampanii. Jak sama jej nazwa wskazuje, przede wszystkim punktowane są dojazdy do pracy, na uczelnię czy też do szkoły. Za to otrzymujemy 20 punktów. Dziennie można 2 razy zapunktować za taki dojazd, za dojazd, za powrót, a tygodniowo łącznie 10 razy. Punktowane są również kilometry. Za każdy kilometr otrzymujemy 1 punkt, przy czym tutaj mamy limity. Limit dzienny wynosi 20 punktów za kilometry, przy czym również raz w tygodniu możemy dostać 100 punktów za kilometry, w tym dniu, w którym oczywiście przejedziemy najwięcej kilometrów. Dodatkowo otrzymujemy punkty za dojazdy do miejsc bonusowych. Po dojechaniu w to miejsce otrzymujemy 20 punktów.
14: Kręćmy te kilometry, bo słychać, że warto, możemy pomóc sobie i zwierzakom z gdańskiego schroniska.
6: Aktywnie w Trójmieście.
14: Bardzo dziękuję.

bojaś i gnam przez miasta pyły kurz. Tam, gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin. To jest atrakcja, jak ich mało moi złoci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób. A ja z kolesiem dwa wilki rzeczne panienkom tym spojrzenia ślemy niebezpieczne. A jak za burtę wypadł teść, się wyłowiło go i cześć.

zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego i myślę już, całując rączki.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk, witam naszych radiosłuchaczy. Jesień, zima, taka pora roku, którą chyba szczególnie lubi dzisiaj mój gość. Pani Katarzyna Jakubowska jest ze mną. Bardzo serdecznie witam.
2: Witam serdecznie.
1: Po prostu Ice Queen. To jest pierwsza kobieta, która oficjalnie pobiła rekord Guinnessa w najdłuższym czasie pełnego kontaktu ciała z lodem. Przypomnij nam trochę ten rekord właśnie, bo to już było jakiś czas
2: temu. Tak, to było 3 lata temu w grudniu i to było ustanowienie rekordu. Robiłam to jako pierwsza i czas, który wtedy ustanowiłam, to były 3 godziny, 6 minut i 45 sekund.
1: Proszę bardzo. Tak, zaprosiłam Ciebie tutaj dlatego, no bo tak, ci, którzy lubią te cieplejsze klimaty, bardzo narzekają. Oj, znowu zimno, znowu ta jesień, ciemno i krótsze dni. Powiedz mi, czy zimno w ogóle można oswoić?
2: Oczywiście, że można, tylko właśnie trzeba troszeczkę zmienić nastawienie, bo tak naprawdę my się zimna boimy. Bardzo często się przegrzewamy też i dlatego tego zimna się boimy, bo gdzieś tam żyjemy cały czas w takim mega komforcie, a zimno tak naprawdę jest przyjemne. Wystarczy troszeczkę zrozumieć, jak ono działa, posłuchać też osoby, które troszeczkę wchodzą bardziej w ten świat i naprawdę można zmienić swoje nastawienie i oswoić to zimno ze sobą.
1: Czyli wychodzimy z tej strefy komfortu, tak?
2: Tak, wychodzimy z tej strefy komfortu. Osób, które korzystają z tego zimna, jest coraz więcej i zazwyczaj gdzieś tam słyszymy wokół nas, że ktoś właśnie czy morsuje, czy chodzi na spacery, troszeczkę bardziej rozebranym, więc można tak naprawdę zasięgnąć porady kogoś, o kim się słyszy. Ja też prowadzę takie spotkania, zaczynam też taki cykl spotkań właśnie na jesień, żeby pokazać, jak to zimno działa, że ono nie jest wcale takie straszne. Też zaczynam takie noce pod chmurką, pod gwiazdami, gdzie też pokazuję, że to jest bardzo przyjemny sposób spania tak naprawdę na zewnątrz, bo cały czas obcujemy z naturą, obcujemy z powietrzem, które nas dookoła otacza, a wcale nie musimy zmarznąć. A zazwyczaj ludzie się tego boją, że zmarzną, bo już się z takimi pytaniami spotkałam. A tak naprawdę, jeśli jesteśmy w stanie się do tego przygotować, to będzie nam naprawdę bardzo przyjemnie.
1: Tak, ja pamiętam rozmowę z tobą, jak wspominałaś o tym, że nawet tam u siebie, na gdańskim osiedlu, sypiasz na balkonie w śpiworze,
2: dokładnie,
1: prawda?
2: Dokładnie tak.
1: I my jakby sobie rozwiniemy ten temat za chwileczkę, o tych twoich pomysłach, które realizujesz. Natomiast ja chciałabym, żebyśmy właśnie, może podeszły tak poradnikowo i chciałabym teraz

0: przekonać się do tego zimna. To co ty byś mi zaproponowała? Od czego ja powinnam zacząć swoje pierwsze kroki? I tak dalej, gdybyś zechciała mnie poprowadzić za rękę.
1: Audycja poradnicza.
2: Na pewno zacząć od własnej decyzji, ale ja bym też namówiła cię po prostu, tak? No bo czasami te decyzje odkładamy, a to, że ja to robię, to też jest efekt tego, że podpatrzyłam u kogoś, bo ja też bardzo lubiłam ciepło. Bardzo lubiłam siedzieć pod kocykiem, a jednak gdzieś wyszłam w to zimno i stwierdziłam, że ono jest naprawdę bardzo przyjemne. Więc no na pewno własna decyzja i ja bym poprowadziła ciebie za rączkę, tak? Postawiłabym cię nad morzem. Teraz jest bardzo fajny okres, bo te morze tak naprawdę w tej chwili jest jeszcze cieplejsze niż powietrze. Szczególnie rano, bo mówię, ostatnio byłam właśnie na wschodzie słońca i porównywałam temperaturę powietrza i morze było cieplejsze, więc jest to fantastyczny moment na to, żeby spróbować. Wchodzimy do tego morza, zazwyczaj obserwuję osoby. Jeśli ktoś jest pierwszy raz, to na ogół idę za rękę i obserwuję. Obserwuję zachowanie, bo możemy odczuwać właśnie pomimo tego, że niby to morze jest ciepłe, to jednak osoba, która wchodzi pierwszy raz z tym lękiem, czego tam doświadczy, może czuć jednak troszeczkę bardziej to zimno ze względu na to, że ciało jest spięte i troszeczkę inaczej reaguje. Ja zazwyczaj mówię przed wejściem, żeby po pierwsze rozluźnić się, słuchać mnie, też mówię jak, w jaki sposób oddychać, bo to jest bardzo istotne, bo bardzo często spotykam się z tym, że gdzieś tam ktoś mówi oddychaj, ale zazwyczaj my oddychamy, tylko my nie wiemy jak oddychać w tym zimie.
0: No to jak wtedy oddychać, jak już się wchodzi
2: zazwyczaj,
0: za rączkę?
2: Tak, zaczynamy bardzo szybko oddychać przez usta i się hiperwentylujemy, z automatu przyspiesza nam się praca serca i często też jest tak, że zaczyna nam się w głowie kręcić. I ja zawsze mówię, zamknij usta, zacznij oddychać przez nos. Ja pokazuję, żeby zwolnić ten oddech, oddychać tylko i wyłącznie przez nos, bardzo mocny taki oddech przez nos i lekki wydech również przez nos. I z automatu już widzę, że ta osoba się uspokaja, nawet razem z nią tak jakby podnoszę swoje ciało głową i to bardzo fajnie działa. I za chwilę ja widzę ten spokój. Bardzo też często mówię, pooddychaj sobie w to miejsce, w które jest ci zimno. I to też działa, bo wtedy skupiamy się po prostu nie na tym, że jest nam zimno, tylko na tym, żeby ten oddech tam właśnie wpuścić. Więc tak, to też jest fajna taka opcja, żeby kogoś uspokoić, bo ktoś się po prostu skupia nad czymś. Więc wchodzimy sobie pomalutku. Nie zachęcam do tego, żeby się tak zatrzymywać, bo gdzieś tam w pewnym momencie zaczyna się blokada. Jeśli staniemy w wodzie po kolanka, to wydaje nam się, że dalej już nie możemy, a tak naprawdę to jest taki moment, kiedy my jesteśmy bardzo często w stanie się wycofać, więc ja bardziej jestem za tym, żebyśmy po prostu robili kolejne kroki tak jednostajnie. I zazwyczaj jest to zanurzenie dosłownie po szyję. Wiem, że klatkę piersiową też bardzo często jest trudno zamoczyć, więc ja mówię, weź głęboki wdech i z wydechem po prostu się zanurz. I ja widzę też, że wtedy te osoby o wiele łatwiej się zanurzają. Z tym wydechem wchodzą po prostu pod wodę.
0: Mhm. To jest ciekawe, czyli tak, po pierwsze decyzja, po drugie ktoś, kto czuwa
2: oczywiście
0: nad tobą, jeśli się po raz pierwszy decydujesz.
2: To jest przede wszystkim, bo my nie znamy swoich reakcji w tej zimnej wodzie i to jest właśnie tak, że jeśli nawet jeśli się hiperwentylujemy, to przy tym zawrocie głowy możemy też stracić panowanie i zachłysnąć się wodą, bo się potkniemy. Więc ta druga osoba jest bardzo ważna.
0: Czuwa.
2: Czuwa, tak, i wie tak naprawdę, jak to zimno działa.
0: I jak sobie już tak stoimy po szyję w tej zimnej wodzie, to co dobrego tam się z nami dzieje?
2: Odpala się dopamina, którą my potrzebujemy tak naprawdę, żeby fajnie funkcjonować i tak naprawdę my w tej zimnej wodzie nie potrzebujemy stać nie wiadomo ile. To, że ja robiłam rekordy, to jest w ogóle coś innego, ale my, żeby ta energia w nas była, potrzebujemy takich 2-3 do 5 minut, bo każdy organizm jest inny, do tego momentu, zanim zaczniemy drżeć, bo jeśli zaczynamy drżeć, to już zabieramy sobie z ciała tą energię.
1: Audycja poradnicza.
0: I wychodzimy z tej wody. I co?
2: Tak, i trzeba pamiętać, że my nadal jeszcze morsujemy, dopóki się nie ubierzemy. Warto też przygotować sobie rzeczy przed wejściem do wody, przygotować te rzeczy, które czekają na nas na brzegu, bo bardzo często to jest tak, że gdzieś tam rozbieramy się na tej plaży, żeby to wszystko było też poukładane po kolei, w co się wytrzemy i co pierwsze ubierzemy.
0: Czy my musimy się jakoś szczególnie przygotować do tego, co my potem na siebie ubieramy? Coś sugerujesz, czy to nie ma znaczenia?
2: Znaczy, na ogół mówię, ja morsując mam ze sobą poncho i poncho jest świetną taką opcją, szczególnie jeśli jest wiatr, bo zarzucamy na szybko na siebie to poncho i ono nas troszeczkę izoluje od tego wiatru i w takim poncho jesteśmy też w stanie się tak naprawdę ubrać po kawałku.
0: No i potem kolejne warstwy, co tam kto ma, rozumiem, tak, albo tak, dresy, tak. Albo...
2: Zazwyczaj najlepiej na takie morsowania zakładać luźne rzeczy, żeby one tam nie sprawiały nam problemu założeniem, luźne skarpetki, luźne spodnie dresowe, bluza, takie rzeczy, z którym nie będziemy po prostu walczyć.
0: Szybko założymy
2: tak, dokładnie,
0: siebie.
2: Dokładnie, bo to też jest ten czas, który my potrzebujemy na to, żeby się ubrać, a cały czas, jeśli mówię, jest wiatr nawet na zewnątrz, to my cały czas się wychładzamy, dopóki się nie ubierzemy.
0: A jak już jesteśmy przy tym ubiorze, bo może o to też warto zapytać, czy my wchodzimy do tej wody, nie wiem, w czapce na głowie, w rękawiczkach, w butach?
2: Nie ma takiej potrzeby, tak naprawdę. Nie potrzebujemy rękawiczek, nie potrzebujemy butów. Fajne sposoby też, bo zazwyczaj ludzie boją się moczyć rąk, bo jest im zimno. Ja już parę osób przekonałam, takich, których gdzieś tam z boku mnie morsowały, żeby zdjęły te rękawiczki i schowały sobie ręce pod pachy. To naprawdę świetnie działa i jesteśmy w stanie ogrzać te ręce, nawet jeśli jest bardzo, bardzo zimno. Buty, wiadomo, to też często chcemy się odizolować od tego zimna, ale my tak naprawdę po te zimno tam wchodzimy, bo buty nie dają nam takiego sygnału, żeby chronić nasze serce przed tym zimnem, bo zazwyczaj jest nam zimno dlatego, że ta krew nam odpływa z kończyn, żeby utrzymać nasze serce w cieple, a buty troszeczkę to zakłócają, rękawiczki tak samo, w nogi jest nam dalej troszkę ciepło i ta krew tam zostaje, zamiast odpłynąć do serca.
0: Nie musimy się jakoś specjalnie rozgrzewać w ogóle przed wejściem.
2: Absolutnie nie. Absolutnie nie, bo tak naprawdę jeśli my się rozgrzewamy, to my musimy później więcej w tym zimnym stracić, bo przecież podgrzeliśmy sobie to ciało, pootwieraliśmy te naczynia krwionośne, które za chwilkę muszą się w bardzo krótkim tempie skurczyć.
0: Dziękuję Ci bardzo, Kasiu, za te cenne porady.
2: Ja również.
0: A oswajała nas zimnem Katarzyna Jakubowska, nasza po prostu gdańska Ice Queen. Dziękuję Ci pięknie.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Audycja poradnicza.
0: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla Państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studiu. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Tydzień w Trójmieście.
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. 30 kilometrów nowej drogi połączy przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu z siecią dróg ekspresowych. Będzie to droga krajowa numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Powstaje nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6.
4: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za 2 lata. Biega i to szybko. Elżbieta Glinka z czasem godzina 8 minut i 47 sekund pobiła rekord Polski w półmaratonie gdańskim. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 2021 roku należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. 81. Tyle projektów trafi do realizacji w ramach gdyńskiego budżetu obywatelskiego. O rozdysponowaniu puli ponad 13 milionów złotych zdecydowało niespełna 17,5 tysiąca mieszkańców Gdyni. To tylko 8% uprawnionych do głosowania. Najwyższą frekwencję wśród dzielnic odnotowano na Chważni-Wiczlinie. Niska frekwencja także w gdańskim budżecie obywatelskim. Tu też zagłosowało nieco ponad 8% mieszkańców. Do realizacji wybrano 123 projekty, a ich łączna wartość to ponad 31 milionów złotych. 61 gmin i powiatów tworzących obecnie Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęło uchwały o przystąpieniu do Związku Metropolitalnego. Obecnie trwają przygotowania do złożenia wniosku do rządu o jego zawiązanie. Pytanie tylko, pod jaką nazwą? Michał Glaser.
6: Kaszubska czy Kaszubsko-Kociewska. Z przymrużeniem oka mówię o tych przykładach.
4: Bo tak naprawdę w grę wchodzą metropolia pomorska, trójmiejska albo po prostu gdańska. Wykonana z bałtyckiego bursztynu, miedzi i cyny gwiazda zawisła na sklepieniu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. To pierwszy tego typu element wśród 600 znajdujących się tam złotych gwiazd. Dar ufundowały Międzynarodowe Targi Gdańskie.
3: Tydzień w Trójmieście.
4: 55 nowych funkcjonariuszy funkcjonariuszy zostało przyjętych do służby przygotowawczej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zainteresowanie pracą w naszej formacji jest bardzo duże, mówi Krystian Kowalewski, zespołu prasowego Straży Granicznej.
7: W ubiegłym roku wpłynęło do nas blisko 1200 podań, natomiast w tym roku do 17 września tych podań było blisko 800.
4: Funkcjonariuszy Straży Granicznej można spotkać m.in. na gdańskim lotnisku i tam teraz zaglądamy, bo jest nowe połączenie lotnicze z Gdańska na Islandię. Loty do Keflaviku, a stamtąd m.in. do Stanów Zjednoczonych realizuje islandzki Icelander. Jest ogromne zainteresowanie projektem naukowym Genomika dla Polski. Chodzi w nim o pierwsze w historii dokładne zbadanie cech genetycznych naszego społeczeństwa. Próbki od chętnych pobierano na Uniwersytecie Gdańskim. A czego dowiemy się z tych badań? Profesor Grzegorz Węgrzyn.
8: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Czy jesteśmy bardziej albo mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia?
4: Projekt jest prowadzony równolegle w 12 jednostkach badawczych. Blisko 46 milionów złotych przeznacza w tym roku Gdańsk na działania obejmujące ochronę zdrowia psychicznego, profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia. Jednym z elementów tych działań jest trwająca druga edycja Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Benek, tak nazywa się najnowszy mieszkaniec Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. To młody samiec Pantki Rudej, który trafił do Gdańska z Belgii, mówi Paweł Cisielski z Gdańskiego Zoo.
9: Na początku był troszeczkę nieśmiały, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt, ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
4: Pantka ruda to gatunek wpisany na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem.
10: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
10: Witajcie drodzy słuchacze, przy mikrofonie jak zawsze Edyta Stańczyk. Cieszę się niezmiernie, że jesteście z nami. Niezależnie od tego, czy słuchacie nas w domu, w samochodzie, czy może w jakimś innym miejscu, dobrze, że jesteście. Co dziś dla Was mam? Za chwilę zaproszę Was na przegląd najciekawszych propozycji kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych w naszym mieście.
11: No myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest migający klub filmowy. Filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audio, więc osoba słysząca może przyjść.
10: Co warto zobaczyć, gdzie wyjść, gdzie spędzać wolny czas z bliskimi. Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach.
3: Co jest grane w Trójmieście?
10: Panie tutaj, mieszkanki Oruni, przede wszystkim jak panią się tutaj mieszka, żyje?
12: No, mogę mówić za siebie, że ja odnalazłam miejsce swoje na ziemi, tej ziemi. To jest Orunia, właśnie. Mieszkam 25 lat i mam nadzieję, że już tu skończę. Proszę mnie, atmosfera, klimat i przede wszystkim nie ma to takiej nowoczesności. Jest historia, swojskość.
3: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
10: Gdański archipelag kultury to, można by powiedzieć, taka sieć małych światów, która jest połączona wspólnym mianownikiem i która jakby inspiruje siebie nawzajem, ale też mieszkańców Gdańska. I dzisiaj o tej inspiracji porozmawiam z moim gościem, z panem Jakubem Walczykiem, zastępcą dyrektora GAK-u, który jest dzisiaj ze mną. Bardzo serdecznie pana witam.
11: Dzień dobry, cześć.
10: To w ilu w tych dzielnicach jesteście dokładnie w Gdańsku?
11: Oj, tak naprawdę trudno powiedzieć, bo jesteśmy w 7 dzielnicach fizycznie, mając 8 domów kultury. Orunia jest takim wyjątkiem, że są 2 domy kultury, czyli Scena Muzyczna i Stacja Orunia. W pozostałych dzielnicach również mamy domy kultury, ale także za sprawą mobilnego domu kultury działamy w takich dzielnicach jak Jasień, które mają ograniczony dostęp do infrastruktury kulturalnej. Za sprawą właśnie mobilnego domu kultury, który w tym roku ma zupełnie inną formę, czyli taką formę oddania sprawczości społecznościom lokalnym, czyli mamy konkurs na inicjatywy lokalne, w ramach których to właśnie społeczności danych dzielnic mogą proponować swoje rozwiązania. Bo zależy nam, żeby być instytucją dzielnicową, zakorzenioną w dzielnicach i odpowiadającą na potrzeby tych grup, które tam mieszkają, bo domy kultury cechują się tym, że są blisko, że powinny być blisko ludzi i powinny być właśnie miejscem nie tylko, w którym możemy realizować swoje artystyczne zamiłowania, ale również jeżeli nie mamy takich, tak jak na przykład ja, a chcemy się spotkać i porozmawiać o filmie, o serialu, czy wspólnie pielić w ogródku, no to również właśnie takim otwartym miejscem, miejscami de facto chcemy być.
10: To jest świetne, bo to tak naprawdę pielęgnuje te takie bardzo małe lokalności i też scala tych ludzi, bo my się często między sobą nie znamy, nie? Jako sąsiedzi.
11: Tak, dokładnie. No właśnie dlatego, że jesteśmy dzielnicowym jedną instytucją kultury, która jest jak ośmiornica w różnych dzielnicach, no to właśnie to bycie blisko i to szerokie rozumienie kultury, która kultura to nie jest tylko teatr, to nie jest tylko kultura wysoka, ale to jest przede wszystkim to, że ludzie są razem, chcą rozmawiać ze sobą i mogą dowiadywać się nowych rzeczy. To jest tak naprawdę priorytet w koncepcji dyrektorskiej Moniki Dylewskiej-Libery, czyli dyrektorki Gdańskiego Archipelagu Kultury, i ona w ramach kolejnej kadencji cały czas jakby konsekwentnie realizuje ten proces taki, który profesjonalnie byśmy powiedzieli uspołeczniania instytucji, ale przekładając to na język bliższy, no to po prostu jest wychodzenie w najbliższe otoczenie, zapukanie, zapytanie się, powiedzenie: hej, jesteśmy tutaj, możemy coś zrobić razem. Do tego chcielibyśmy najbardziej być.
10: Ten mobilny Dom Kultury, no bo jak słyszymy mobilny, to od razu widzimy cztery koła, tak? Jak to u was jest rozwiązane?
11: To też w takiej formie było, natomiast to, co do czego doszliśmy i jaką zmianę chcieliśmy zaproponować, to właśnie taką, żeby to nie były działania tylko punktowe, żeby to nie był program letni lub wiosenny, no bo przede wszystkim zazwyczaj to jest plenerowe działanie, chociaż nie zawsze, staramy się teraz wydłużać też na jesień. Zależało nam na tym, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, w której przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, totalnie go nie znając, rozkładając się, grając koncert, a potem się zwijając i przez cały rok już tam nie zaglądając, tylko właśnie, żeby oddać tym grupom, które wiedzą najlepiej, czego potrzebują. Bo wychodzimy z założenia, że jak realizujemy jakieś inicjatywy, to najpierw warto zapytać, czego brakuje w dzielnicy, jakie są potrzeby, uczciwie powiedzieć, na jakie potrzeby też możemy odpowiedzieć i w ten sposób oddać społeczności sprawczość. To jest czasami podzielone właśnie na dane dzielnice, ale czasami też na grupy kategorialne. Myślę, że taką ciekawą inicjatywą i dobrym przykładem właśnie włączania społeczności jest Migający Klub Filmowy. I on jest efektem konsultacji, które zrobiliśmy ze środowiskiem osób głuchych i słabosłyszących, czyli takich, które z jednej strony posługują się polskim językiem migowym, a z drugiej strony korzystają z napisów, i pokazaliśmy, co w GAK-u mamy, jaką ofertę mamy, i zapytaliśmy też, czego by chcieli, czego by ta konkretna grupa chciała. No i właśnie film jako ten rodzaj praktyki budził duże zainteresowanie, stąd bardzo zwinnie, bardzo szybko uruchomiliśmy w kolejnym miesiącu właśnie Mobilny Dom Kultury, w ramach którego społeczność osób głuchych, ale nie tylko, bo filmy są pokazywane z polskim językiem migowym, jest też ścieżka audialna, więc osoba słysząca może przyjść, a po filmie jest dyskusja prowadzona przez głuchą kinomankę w polskim języku migowym, tłumaczona na polski język foniczny.
10: Już będzie kontynuowana?
11: Tak, raz w miesiącu, raz w miesiącu dzięki inicjatywie Kino Bez Barier, realizowanej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, korzystamy z filmów, które są tłumaczone na polski język migowy, są zazwyczaj zagraniczne filmy, dzięki czemu właśnie koszty opracowań audiodeskrypcji już udostępniają w otwartych zasobach, więc to jest bardzo fajne też. I wraz w miesiącu, raz w miesiącu dana grupa tego klubu, biegającego klubu filmowego, będzie się spotykać i będzie oglądać filmy i decydują o tym zawsze, jaki film oglądają w kolejnym miesiącu, więc nie chodzi nam o to, żeby narzucać, nie chodzi nam o to, żeby przygotować ofertę tylko, ale właśnie, żeby włączać, i to jest taki dobry przykład włączania, to nie jest przykład na wielką skalę, no bo tam myślę, że frekwencja na nasze warunki to jest mniej więcej 20 osób, ale przy klubach dyskusyjnych o to chodzi, natomiast właśnie chodzi o to, żeby stwarzać przestrzeń też do tych grup, które często są pomijane, które są niezauważone, a które mają takie same prawa i taką samą potrzebę uczestnictwa w kulturze, tak jak my. Ja bardzo często nie zgadzam się z zapisem ustawy o specjalnych potrzebach. I to słowo specjalne potrzeby jakoś mi krzaczy. Ono nie jest dla mnie dobre, dlatego że no chyba trudno byłoby nam się zgodzić, że specjalną potrzebą jest pójście do kina, specjalną potrzebą jest przeczytanie książki, czy specjalną potrzebą jest po prostu uczestnictwo w życiu społecznym. Więc ja mówię raczej o projektowaniu uniwersalnym i o robieniu wydarzeń, które mogą integrować. Stąd właśnie pomysł na Migający Klub Filmowy, jednocześnie tłumaczony na polski język foniczny, bo ja nie znam języka migowego, ale mogę w nim uczestniczyć, bo jest on tłumaczony na polski język foniczny, czyli trochę odwrócona sytuacja, bo zazwyczaj tłumaczymy sytuację z języka fonicznego na język migowy. My tutaj robimy to odwrotnie i to jest właśnie to projektowanie uniwersalne i to jest to włączanie. Nie jest specjalna potrzeba, bo pójście do kina i porozmawianie o filmie nie jest specjalną potrzebą, a stwarzaniem warunków właśnie do tego, żeby działać trochę sprawiedliwiej.
10: Bardzo ciekawy pomysł. Myślę sobie, że z jednej strony właśnie to takie wyczulenie się na drugiego człowieka, ale z drugiej strony też dzięki waszym działaniom, takie mam poczucie,
0: poczucie, jakby odkrywamy nasze miasto na nowo. Zaczynamy zauważać miejsca, których wcześniej nawet byśmy może nie zauważyli, albo po prostu przebiegamy codziennie, spiesząc się gdzieś i nie przystajemy. A takie spotkania jak chociażby, no nie wiem, Święto ulicy Uroczej na Oruni uzmysłowiło nam, jak bogatą historię ma ta ulica, jacy ludzie tam mieszkają, dlaczego sobie cenią to, że tam mieszkają. To bardzo interesująca ta sieć różnych ulic, to jest to chyba też praktykowana, prawda?
11: Tak, jak najbardziej. Mamy nowy zespół do spraw projektów społecznych, który właśnie zajmuje się takim animacyjnym badaniem też dzielnic, czyli odkrywaniem ich tożsamości. Oczywiście to było wcześniej, bo tutaj na przykład za sprawą między innymi takich osób z naszego zespołu jak Ania Sadowska, która bardzo mocno wchodziła w tkankę Oruni i dalej wchodzi, powstają mapy, opowieści, wskrzeszanie kina Kosmos, które było bardzo ważnym miejscem w dzielnicy, więc ta dzielnicowość, odkrywanie tej dzielnicy, ale też właśnie pukanie z informacją halo, jesteśmy tutaj, jest też bardzo istotne, bo mamy publiczność, która zjeżdża do nas z różnych dzielnic, ale chcemy też, i to jest nasz cel, żeby ta publiczność, która ma do nas najbliżej, a często nie przychodzi, bo myśli, że na przykład może dom kultury nie jest dla nich, albo może tam nic nie ma ciekawego, żeby też przyszli, żeby zobaczyli, że mogą zaproponować swoje działania, więc święta ulicy, kwestie badania tożsamości wyspy Sobieszewskiej, Brzeźna, czy właśnie Oruni. To są te rzeczy, na które się fokusujemy, które są po prostu dla nas ważne, bo chcemy też rozumieć miejsca, w których jesteśmy i nie chcemy narzucać swojego punktu widzenia, ale jednak mediować, w takim dobrym sensie mediować do tego, żeby pokazywać, że możemy być blisko i możemy być po prostu ważni.
0: Powrócę do sceny GAK. To jest coś takiego też ciekawego, inspirującego.
11: Tak, no też naszym takim istotnym obszarem działalności, oprócz oczywiście tego, że jesteśmy domami kultury, jest też ta kwestia takiego mniej aktywnego uczestnictwa w kulturze, w sensie, że nie zawsze musimy włączać kogoś do tego, żeby współtworzył, ale też tworzenie przestrzeni do relaksu, do odpoczynku, czy do rozrywki na przykład, więc scena muzyczna, przede wszystkim park przy scenie muzycznej, no to jest właśnie taki obszar, w których na przykład planujemy i realizujemy już od bardzo dawna koncerty muzyczne, otwarte dla różnych społeczności, w których wiem, że na przykład ludzie z Brzeźna potrafili w niedzielę przyjeżdżać, żeby je posłuchać, więc jest absolutnie kontynuowane ten taki aspekt rozrywkowy i taki aspekt, w którym po prostu można na przykład przyjść na koncert Górala za darmo z kocykiem i po prostu posłuchać dobrej, eksperymentalnej muzyki w plenerze, więc to wychodzenie, też te działania plenerowe, feta, teatr leśny, to też są te istotne sytuacje, w których wychodzimy, opuszczamy nasze budynki i otwieramy się na całą społeczność gdańszczan, gdańszczanek, ale także turystów, turystek, do tego, żeby wypełniać Gdańsk kulturą na ulicach, na placach, na murach, żeby po prostu być wszędzie.
0: Chociaż wiatry czasami u nas.
11: Ostatnio otwarcie rewitalizacji było sporym wyzwaniem, aha, zwłaszcza tak, przy wiatrach, więc tak, ale mamy świetny, bardzo zwinny zespół produkcji, który nawet potrafi tego samego dnia plenerowy koncert przenieść w inne miejsce do tego, żeby on się odbył i wtedy tworzy się coś zupełnie unikatowego, koncert bez prądu, który wcześniej był zaplanowany po prostu klasycznie na plenerowej scenie, więc tutaj też jest duża zwinność przez to, że po prostu zespół produkcji pod kierownictwem Michała Tabora ma tutaj bardzo dużą właśnie zwinność reagowania na różne sytuacje pogodowe, których no, Gdańsk czasami dostarcza. Coraz bardziej krok po kroku właśnie staramy się zakorzeniać w konkretnych dzielnicach. Oczywiście to też działo się wcześniej, bo są już społeczności, które bardzo czują się u nas dobrze i które wiedzą, że mogą właśnie się spotykać, rozmawiać i brać udział na przykład w zajęciach stałych, ale są właśnie też jeszcze te grupy, do których możemy dotrzeć. Nie spoczywamy na laurach, tylko szukamy głębiej. I to, w jaki sposób włączać zarówno nową społeczność, ale również tą społeczność już dojrzałą Brzeźnian i Brzeźnianek, jest sporym wyzwaniem, które wymaga przemyślenia, które wymaga też takiej diagnozy potrzeb, stąd też bardzo się cieszymy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na program Doby Kultury Plus Narodowego Centrum Kultury, w ramach którego dostajemy wsparcie eksperckie i w ramach którego taką streetworkingową metodologią Katarzyna Smukowska, czyli czyli liderka społeczności w Brzeźnie, będzie pracować, żeby diagnozować potrzeby i żeby starać się włączyć różne grupy, w tym również młodzież, czyli taką bardzo nieobecną grupę w tym instytucjonalnym życiu kulturalnym.
10: Skateparki, nie? To skateparki, takie ulubione miejsca.
11: To też właśnie to miejsce, gdzie sport łączy się z kulturą. Natomiast instytucje jeszcze nie do końca potrafią tą młodzież włączać, wyczuć, tak. Mm-hmm. Więc to też jest takie wyzwanie w Domach Kultury Plus, bo to jest też taki proces, w którym my się możemy dużo nauczyć. My w ogóle podchodzimy też do tego, że my się też uczymy działać w inny niż do tej pory sposób.
10: Pan Jakub Walczyk z GAK-u Gdańskiego był moim gościem.
3: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
13: Bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości. Pełne radości.
10: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień tak. Radości.
13: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii.
10: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze. Witajcie, drodzy słuchacze, przy mikrofonie jak zawsze Edyta Stańczyk. Zostańcie z nami, mam dla Was mnóstwo dobrej energii i jeszcze więcej ciekawych rozmów.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
10: Oto nadchodzi czas, na który wiele z Was czekało. Kultowy, uwielbiany przez słuchaczy quiz wiedzy o Gdańsku. Sprawdzimy dziś, ile tak naprawdę wiecie o naszym pięknym mieście, jego historii, legendach, zabytkach i nieoczywistych ciekawostkach. Czy jesteście gotowi? Mam nadzieję, że tak, bo pytania nie będą łatwe, obiecuję. Zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
1: Audycja rozrywkowa.
14: Monika Tarka, witam serdecznie. Przed nami, proszę Państwa, quiz o Gdańsku. No nie powiem, że trzeba być odważnym, ale trzeba mieć jakąś wiedzę na temat tego miasta. I dzisiaj sprawdzimy, jaką wiedzę ma Pan Konrad. Dzień dobry, witam Panie Konradzie serdecznie.
15: Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć.
14: Mam nadzieję, że Pana nie przestraszyłam tym sprawdzaniem
15: nie boję
14: wiedzy.
15: Się niczego.
14: O, proszę. Nie. Dobrze, to ja Pana nazwę Konrad Nieustraszony. Może być?
15: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
14: Dobrze, panie Konradzie, przed panem 5 pytań. Mam nadzieję, że na wszystkie pan odpowie, ale nawet jeżeli będzie skucha, to nic nie szkodzi. Tylko jeszcze wcześniej proszę mi powiedzieć, jakie są pana związki z Gdańskiem.
15: Ja Gdańsk uwielbiam, ponieważ mam tam mnóstwo przyjaciół z mojego rodzinnego miasta. Sam jestem ze Świętokrzyskiego i tamtych okolic, więc uwielbiam przyjeżdżać się na nasze polskie morze, szczególnie w okresie takim noworocznym, szczególnie na Sylwestra i spędzać 1 stycznia, to jest z samego rana iść na spacer z psem na plaży, to jest idealne rozpoczęcie nowego roku, nie wiem jak można robić to inaczej.
14: No to piękna wizja. Czy przy okazji też pan zwiedza troszeczkę Gdańsk, poznał trochę to miasto?
15: Zdarza się, tak. Również mnie zabierają w różne miejsca, gdyż czas leci i zamieniamy już miejsca bardziej rozrywkowe na bardziej historyczne, na muzea i tak dalej.
14: Aha, rozumiem. No dobrze. To bardzo dobry kierunek, taki dojrzewający, tak? Dojrzały, o, może tak powiem.
15: Tak, z wiekiem wszystko się zmienia, zamieniamy Adidasy już na porządne trzewiki, więc też pora i zamieniać lokale.
14: No dobrze, no to sprawdźmy pana wiedzę dotyczącą Gdańska. Może też się panu nasunie jakieś nowe, ciekawe miejsce, które warto z przyjaciółmi zobaczyć. Pytanie pierwsze brzmi tak. Jak nazywa się festiwal muzyczny, który odbywa się co roku w Gdańsku, ale festiwal, który promuje muzykę klasyczną? Czy Sopot Festival, czy Solidarity of Arts, czy może festiwal goldbergowski?
15: Odpowiedź numer C.
14: Tak, oczywiście. Jego przewodnią ideą jest prezentacja dziedzictwa muzycznego dawnego Gdańska, więc cieszę się, że pan ten festiwal zna. Gratuluję. Pierwsze pytanie znakomicie. Teraz czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem spacerów i rekreacji zlokalizowanym nad morzem, czyli coś o tym, co pan mówił, tutaj będziemy mieli. Czy to jest Park Oliwski, czy Molo w Brzeźnie, czy Park Oruński?
15: Molo w Brzeźnie.
14: Tak, oczywiście, molo w Brzeźnie. Rozumiem, że tam z tym psem to też i na molo, tak?
15: Dokładnie, są spacery. Tak, od jednego molo do drugiego.
14: Cieszę się. Pierwsze molo w Brzeźnie powstało w 1900 roku. Miało 100 metrów długości. W latach międzywojennych zostało rozbudowane do 250 metrów i 6 metrów szerokości. No i obecne molo zostało otwarte w 1996 roku, bo tamto niestety zostało zlikwidowane. No i pytanie trzecie. Jak nazywa się brama w Gdańsku, która jest częścią Traktu Królewskiego i znajduje się na jego końcu, blisko Motławy? Czy brama wyżynna, czy brama złota, czy może brama zielona?
15: Kojarzy mi się, że to jest jakimś kolorem, tylko teraz nie wiem, czy złota, czy zielona.
14: Czy złoty, czy zielony.
15: No właśnie. Może jakaś podpowiedź, czy nie można?
14: No może podpowiem, że z niemieckiego grüne.
15: No to
14: nazywała.
15: Zielona.
14: Tak, brama
15: dobrze,
14: zielona.
15: Nie golden.
14: Tak jest. To najprawdopodobniej najstarsza brama wodna Gdańska, bo wzmianki o niej już były w 1357 roku. Proszę, proszę. To jest też przykład manieryzmu niderlandzkiego, więc warto tę bramę zobaczyć i sfotografować i wrzucić na Facebooka potem.
15: Tam nawet mi nieźle idzie jak na osobę, która nie z tych okolic jest.
14: Właśnie dokładnie to samo chciałam powiedzieć. Pytanie czwarte brzmi, które z gdańskich miejsc jest popularnym targiem rybnym, gdzie można kupić świeże ryby? Targ węglowy, targ po prostu rybny, czy może długi targ?
15: Oj, przyznam się, że tutaj będę strzelał totalnie i chyba odpowiedzi A jeszcze nie było, więc poproszę A.
14: No nie, no targ węglowy z rybami...
15: Ale rybny się wydawał za prosty.
14: No na logikę. No nie, oczywiście, że nie chodzi o tą odpowiedź. To jest targ rybny, po prostu targ rybny.
15: To było tak
14: proszę
15: prosto.
14: Się wybrać koniecznie.
15: Dobrze.
14: Już życzę smacznego. Pytanie piąte brzmi tak. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Czy Muzeum II Wojny Światowej, czy Europejskie Centrum Solidarności, czy może Muzeum Narodowe w Gdańsku?
15: Oj, przyznam się szczerze, że byłem tylko w tym pierwszym miejscu, ale nie kojarzę do końca.
14: No to znowu na logikę, bo poświęcone historii ruchu Solidarność.
15: No właśnie, i czy to znowu będzie takie proste, że to będzie odpowiedź B? Tak oczywiste może w ten sposób.
14: A dlaczego ma nie być takie proste i oczywiste? Oczywiście, że tak. Europejskie Centrum Solidarności, zgadza się. Jego celem jest oczywiście upowszechnienie dziedzictwa Solidarności w Polsce i innych krajach. No i czynne uczestnictwo w budowie tożsamości europejskiej, jak czytamy na stronie Europejskiego Centrum Solidarności. No to ja biję brawo, bo 4 na 5, więc wspaniały wynik. Bardzo dobrze, naprawdę. Jest pan znakomicie przygotowany. Ciekawe, jakby odpowiadali pana przyjaciele. Może też niech ich pan przetestuje w wolnej chwili.
15: No właśnie, chyba będzie trzeba. Mogę podać później numery telefonów i też wezmę udział.
14: Dobrze, niech się zgłaszają koniecznie.
15: Dziękuję pięknie, życzę wszystkim miłego słuchania.
1: Audycja rozrywkowa.
3: Nasze propozycje dla mieszkańców Trójmiasta.
10: Jest ze mną dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku, pan Jarosław Zalesiński. Biblioteka na gdańskich stogach mieści się przy ulicy Szpaki i w nowej przestrzeni znajdziemy nie tylko książki, ale też gabinet terapeutyczny, kawiarnię literacką, salę warsztatową i studio nagrań. Na bogato, prawda?
16: Duże przedsięwzięcie, które też kilka lat zabrało, zanim udało się od pomysłu do przemysłu poprowadzić, ale istotnie pomysł pojawił się już lat temu kilka. Wtedy, kiedy stwierdziliśmy w bibliotece, że dalsze prowadzenie biblioteki na stogach po sąsiedzku przy ulicy Stryjewskiego, od takim pawilonie z lat, strzelam, ale chyba trafnie 70. XX stulecia. Na piętrze bez windy, no wedle dzisiejszych kryteriów dostępności, to tak naprawdę skandal. No i zaczęliśmy się rozglądać za nową lokalizacją. Pani kierownik tej biblioteki na stogach przyszła kiedyś do mnie i powiedziała: panie dyrektorze, słyszałam, że Lewiatan bankrutuje. A Lewiatan mieścił się w solidnym pawilonie, w sąsiedztwie przy ulicy Szpaki właśnie, o czym pani już wspomniała, tylko że ów bankrutujący Lewiatan zajmował tam metrów 300 kilkadziesiąt, no zbyt dużo. dużo jak na potrzeby takiej dzielnicowej, lokalnej biblioteki i wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, jak tę dosyć rozległą przestrzeń spożytkować. Wtedy właśnie przyszło nam do głowy, aby Stogi były kolejną dzielnicą Gdańska, gdzie próbujemy i myślę, że z powodzeniem urzeczywistniać pomysł polegający na tym, aby właśnie pod jednym dachem instalować kilka instytucji służących różnym potrzebom osób mieszkających w danej dzielnicy, takim potrzebom społecznym, potrzebom kulturalnym. Robimy takie kombo i patrzymy, czy to się sprawdza. Takim miejscem na mapie Instytucji Kultury w Gdańsku stał się już Ratusz Oruński, bo tam w odrestaurowanym, przepięknym ratuszu, starym ratuszu, czy jeszcze z czasów a w latach słusznie minionych PRL-u, tam mieścił się dołek, komisariat policji. No i tam zainstalowała się owszem biblioteka, ale także Rada Dzielnicy, a także jeden z takich lokalnych NGO-sów prowadzący bardzo aktywną i służącą mieszkańcom działalność. No i pomyśleliśmy, żeby się podobny model przecież sprawdził i na Stogach, która to dzielnica jest od centrum, no troszkę oddalona. Co prawda po remoncie torowiska i mostu Sienickiego nie jest już tak źle, jak było w przeszłości, ale nadal w ogóle cała Wyspa Portowa to taki rodzaj oddzielnej całości, oddzielnego puzzla na gdańskiej mapie. Żeby jakiekolwiek swoje potrzeby społeczne i kulturalne zaspokoić, trzeba jednak wsiąść w tramwaj i jechać tych przystanków trochę. Czemu zatem nie stworzyć na miejscu, kierując się tym bardzo przecież zasadnym hasłem zrównoważonego rozwoju miasta, czyli takiego, w którym myśli się o różnych segmentach miasta, nie tylko o centrum, ale także o tych bardziej oddalonych dzielnicach. Czemu tam stworzyć takiego centrum? Tylko kto by miał się tam skrzyknąć, żeby wspólnie działać? No, prace nad sfinalizowaniem koncepcji trochę trwały. I to ułożyło się tak, że po pierwsze miasto zaproponowało, aby część niemałych pieniędzy, bo przerobienie zbankrutowanego Lewiatana na podobne centrum kosztowało ponad 3 miliony złotych, więc miasto zaproponowało, aby jakaś część tych pieniędzy pochodziła z tak zwanego kapsulowego czy funduszu korkowego. Jak zwał, tak zwał, chodzi o to samo, czyli o to, żeby gmina wywiązywała się z ustawowego obowiązku przekazywania dochodów ze sprzedaży alkoholu na cele profilaktyczne. No zatem jakaś część tej niemałej kwoty została tam właśnie włożona z owego funduszu kapsulowego, co dzisiaj oznacza, że Mrowisko, czyli organizacja społeczna bardzo na tym polu zasłużona i od wielu, wielu lat działająca, może tam prowadzić w dwóch gabinetach terapię profilaktyczne, a w sali warsztatowej, o której też pani wspomniała na początku, można będzie organizować terapie grupowe. I to się już odbywa. To się już podoba.
0: Czyli dzieje się.
16: To się dzieje, tak.
0: Dzisiaj istotnie ważne, biorąc pod uwagę to, jakiego rodzaju problemy mają młodzi ludzie, dzieci,
16: ogromnie
0: młodzież,
16: ważne.
0: Prawda?
16: Ja jestem przekonany o tym, rozmawiałem z Mrowiskiem, mówiono mi, że Mrowisko tak, owszem, myśli o prowadzeniu działalności w tym miejscu, w tym właśnie kierunku. Jest przeogromny obszar uzależnień behawioralnych. Gry, sieć, co tam nie jeszcze, młodzi ludzie. Ogromnie szybko narastający problem i z pewnością to miejsce będzie też służyło terapeutyczną pomocą tego rodzaju osobom i tego rodzaju uzależnieniu. No ale to nie koniec, bo pomyśleliśmy dalej, a byliśmy o tę wiedzę mądrzejsi po przeprowadzeniu jeszcze przed uruchomieniem Centrum Szpak i przeprowadzeniu takiego cyklu warsztatów lokalnych. Spotykaliśmy się z dzielnicowymi aktywistami, radą dzielnicy, mieszkańcami i słuchaliśmy tego, czego na Stogach nie ma, a co chciałoby się, żeby było. No i na każdym z takich warsztatów, jak refren, pojawiał się wątek miejsca, gdzie nie można usiąść razem przy stoliku, porozmawiać, wypić kawę, do jakiegoś ciastka, spotkać się po prostu, bo takiego miejsca istotnie w tej dzielnicy nie było. No dobrze.
0: Sąsiedzkie posiadówy.
16: Sąsiedzkie posiadówy, pani Zofia z panią Genowefą i z panem Józefem, no powiedzmy, że to już czas emerytury, wnuki odprowadzone do przedszkola, co tu robić zresztą wolnego dnia, spotkać się. I istotnie udało się stowarzyszenie, czy fundacja, przepraszam, no ale to nie ma znaczenia, Świat Wrażliwy i Kafe Aktywni przekonać do tego, żeby tam uruchomili działalność taką samą, jaką to stowarzyszenie, czy fundacja, przepraszam, organizatorów, trudno. Wolę mówić jedną i drugą nazwę, niż coś przekręcić. Świat Wrażliwy, Kafe Aktywni prowadzą już kawiarnię społeczną w Siedlcach. Co to jest kawiarnia społeczna? To jest miejsce, które służy też aktywizacji, pracy, odnajdywaniu pomiędzy nami normalsami swojego miejsca, służy osobom z niepełnosprawnościami. te osoby tam współpracują, pracują, odnajdują miejsce wśród nas. I tę samą ideę przenieśliśmy na owe spogi, na szpaki. Jest tam taka kawiarenka, zresztą płynnie przechodząca bibliotekę. Nie jest tak, że trzeba drzwi otworzyć i zamknąć, albo po co można wziąć kawę, usiąść przy stoliku, wyciągnąć rękę i z regału sąsiedzkiego sięgnąć po gazetę, czy jakiś tygodnik, bądź miesięcznik i sobie tak spędzić czas z panią Genovefą i panem Józefem razem. Słyszę, że to się już sprawdziło, że rzeczywiście już kawa jest tam serwowana i że to zaczyna być miejscem, gdzie się jest spędza czas. Za każdym razem trzeba myśleć o tym, jakie funkcje, jakie działania uruchomi, żeby to służyło ludziom, a nie było wymyślone od tak, bo biblioteka dzisiaj to nie tylko biblioteka. Tam staraliśmy się dopasować to do tych zgłaszanych w warsztatach lokalnych potrzeb mieszkańców, no ale tą potrzebą oczywistą jest też książka, czasopisma, to też już się dzieje i chętnie tam przychodzą osoby, aby też skorzystać z tego.
0: Zapraszamy naszych słuchaczy w takim razie.
16: Zapraszamy.
0: Pan Jarosław Zalesiński, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Bardzo dziękuję panu za przyjście do studia, za podzielenie się tyloma interesującymi informacjami. Książka w Gdańsku i ma się dobrze.
16: I biblioteki również.
0: Edyta Stańczyk, do usłyszenia.
3: Ciekawe Trójmiasto.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
0: Dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś radosnym, o czymś, co sprawia, że życie staje się lepsze, takie bardziej do zniesienia. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną jest psycholog, pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości. Witam pana, panie Piotrze.
13: Witam bardzo radośnie.
0: Bardzo się cieszę. To może zadam od razu takie pytanie. Dlaczego dzień, a nie dni radości?
13: Dzień radości, dlatego że my pracujemy, pokazujemy się poprzez właśnie pojedyncze dni. I taka jest idea, żeby radować się razem na imprezach, na wydarzeniach, no, które przyjęły formę Dnia Radości. I stąd nazywa się to Dzień Radości. Natomiast oczywiście bardzo chcielibyśmy, żeby ludzie tę radość przenosili na całe swoje życie i żeby w ogóle było to życie radości, pełne radości.
0: Myślę, że to taki fajny, niekonwencjonalny pomysł na tę imprezę, ale w ogóle na działalność Państwa Stowarzyszenia, prawda? Bo przecież działacie jako Stowarzyszenie Dzień Radości.
13: Tak. Pomysł wziął się właściwie z takich bardzo głębokich czasów pandemii. Dlatego, że ja prowadziłem takie audycje, podcasty gdzieś tam w social mediach pod tytułem Praktyka Radości. No i opowiadałem ludziom różne rzeczy, jak praktykować radość, jak budować radość na co dzień. Ale taką szeroko rozumianą radość, związaną z dobrostanem, z odpornością psychiczną. I jak było największe zamknięcie w pandemii, to ja sobie wymyśliłem, że super by było się spotkać na żywo i porozmawiać z różnymi specjalistami, pobawić się, poćwiczyć. I tak odbył się pierwszy Dzień Radości, który był w zeszłym roku, 2 sierpnia w Gdyni. I to była taka właśnie duża impreza ogrodowa, a dokładnie tak, jak sobie to wyobraziłem wtedy w pandemii, gdzie rozmawialiśmy, ćwiczyliśmy w najprzeróżniejszy sposób taką codzienną, praktyczną radość.
0: Po części pan już tutaj powiedział między wierszami, ale czym jest radość? Ująć. Właśnie, pewnie dla każdego czymś innym, prawda? To jest takie subiektywne uczucie.
13: Z jednej strony tak, bo oczywiście to jest subiektywne. Poziom radości, wielkość radości. W psychologii mówimy, że radość jest formą dobrostanu. To, do czego w ogóle dążymy, to jest dobrostan. Dobrostan to jest taka sytuacja, kiedy mamy przewagę uczuć pozytywnych. To nie jest tak, że mamy tylko same uczucia pozytywne, ale mamy przewagę uczuć pozytywnych. Na dodatek jest to stan, czyli to nie jest taki tylko punkt, gdzie wow, śmiejemy się, chichramy, a potem nam przychodzi i zapadamy się w jakiś smutek. No i na dodatek w dobrostanie wszystko jest w równowadze. A myśmy celowo ominęli to słowo dobrostan, bo tak naprawdę powinniśmy powiedzieć dzień dobrostanu, dni dobrostanu, praktyka dobrostanu. Ale ten dobrostan też brzmi tak bardzo naukowo, mądrze. Ludziom jednak bliższa jest radość. Taka codzienna, zwyczajna radość w każdym miejscu, w każdym punkcie. I tego po prostu ludzi uczymy. My i oczywiście nasi nauczyciele radości, czyli ci, którzy przychodzą, mówią o swoich badaniach, mówią o swoich spostrzeżeniach, są psychologami, terapeutami, nauczycielami i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli są dzisiaj takie dziedziny psychologii, które się wąsko specjalizują, chociażby właśnie w tym dobrostanie i w poczuciu radości.
13: Zdecydowanie tak, jest cała psychologia pozytywna i to jest dziedzina, która powstała mniej więcej w latach 70. już. No i tam bardzo dużo mówimy o radości, o dobrostanie, o czymś bardzo mocno związanym z tym, czyli o odporności psychicznej, tak bardzo ważnej teraz, po to, żebym sobie radził z różnymi trudami rzeczywistości, z ciężkimi informacjami, które gdzieś tam nabiegają z różnych stron. No ja muszę mieć w sobie odporność, tę bazę, to takie dobre samopoczucie wewnętrzne, no i to się buduje właśnie poprzez dobrostan, poprzez tę taką siłę umiejętności uśmiechania się do różnych trudnych zdarzeń.
0: Dokładnie tak, a czasy dzisiaj lekkie nie są, tak oględnie mówiąc, więc potrzeba nam takiej stymulacji. W Pomorskiem mamy te niechlubne statystyki, jeśli chodzi o to, jak trudno dzisiaj jest chociażby młodym ludziom radzić sobie z różnymi problemami, więc myślę sobie, że tego typu warsztaty to jest naprawdę coś bardzo fajnego. W tej chwili tak sądzę, że być może niektórzy nasi słuchacze się tutaj trochę zaintrygowali i tak sobie myślą, pójdę na takie spotkanie, ale właściwie co ja tam będę robić? Co tam na mnie czeka?
13: Każdy nasz dzień radości jest inny. W Gdyni dokładnie dzień radości i ten dzień radości będzie inny. Będzie bardziej poważny, o ile radość może być poważna, ale chcemy poruszyć takie tematy, które tamują radość. Bo my mamy w sobie taki potencjał radości, tak? No, większość ludzi budzi się rano i mówi, mógłby to być fajny dzień, gdyby nie to, że idę do beznadziejnej być może pracy, spotkam trudnych ludzi, będę musiał załatwić różne ciężkie rzeczy i tak dalej. Wobec tego, pracując z radością, nie tylko skupiamy się na tym śmiechu, zabawie, ale też na różnych barierach, które tę radość tamują.
0: Właśnie, bo tutaj chciałam nawiązać. Niedawno miałam u siebie jako gościnie panią z Teatru Wybrzeże i rozmawiałyśmy o warsztatach. I okazuje się, jak duża jest potrzeba, że do teatru dzisiaj przychodzi się na przykład na takie warsztaty pracy z ciałem właśnie.
13: Tak.
0: Ludzie tego potrzebują. No niby banalna sprawa.
13: Tak.
0: Ale my nie znamy swojego ciała. Nasze ciało nie zachowuje się zawsze tak, jak powinno. Jesteśmy spięci w sobie, prawda?
13: Tak.
0: Nie oddajemy tej tak. całej radości. O.
13: Tak. To jest w ogóle taki bardzo ciekawy styk też sztuki, psychologii, pracy właśnie z ciałem. I tutaj zrobię taki trochę spoiler na przyszłość. Marzy nam się taka praca z aktorami. No, mamy swoje typy. Zobaczymy, czy powiedzą, że wchodzą w to.
0: Bardzo dziękuję. Ja przypomnę, że moim gościem był dzisiaj pan Piotr Ławacz ze Stowarzyszenia Dzień Radości.
3: Czas wolny w Trójmieście.
0: Są ze mną pani Elżbieta Pilat, instruktorka sportu o specjalności wspinaczka, instruktorka wspinaczki terapeutycznej, przedstawicielka Fundacji Sprawne Wspinanie oraz pani Karolina Chrniewiska, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej. Witam panie bardzo serdecznie. My dzisiaj tak sobie przekornie porozmawiamy, bo właściwie wspinaczka kojarzy nam się z jakimś sportem ekstremalnym, z czymś, gdzie przełamujemy swoje słabości, ale tak naprawdę okazuje się, że ona jest fantastyczna w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi czy z różnymi niepełnosprawnościami, co panie udowadniacie cały czas tutaj. Pani Elżbieto, w
17: Wspinaczka rzeczywiście kojarzy nam się pierwotnie, w pierwszej kolejności, z czymś ekstremalnym, z wyczynami, z górami. W tej chwili bardzo dużo osób korzysta ze ścianek wspinaczkowych, które rosną nam jak grzyby po deszczu. I tutaj wspinanie podczas zajęć jest bezpieczne. Odbywa się na tak zwaną wędkę, czyli lina przełożona jest przez stanowisko u góry, gdzie przy pełnej asekuracji podczas odpadnięcia nasz wspinacz zatrzymuje się w miejscu, w którym się puścił. W związku z czym daje nam to komfort i możliwość przeprowadzenia tego w sposób absolutnie bezpieczny.
10: Jak my mamy duże ścianki u siebie, taka najwyższa na terenie Trójmiasta?
17: Najwyższa na terenie Trójmiasta ma 19 metrów wysokości, co jest dosyć wysoko. Z tego co wiem, jest to najwyższy obiekt w naszym województwie.
10: A ten pomysł na to wspinanie terapeutyczne, działalność fundacji, czy on wyszedł tutaj z Trójmiasta, czy może skądinąd do nas dotarł i tak panie zainspirował?
17: Pierwsze kroki, jeżeli chodzi o sprawne wspinanie, o całą fundację, pojawiły się w Krakowie, gdzie do naszego założyciela, prezesa obecnego Miłosza, zgłosiła się osoba na wózku. Osoba ta mogła wstać, ale nie mogła chodzić. Posiadała ruchomość w biodrach, delikatne czucie w nogach i mogła podnieść tą nogę kawałeczek do góry. I tutaj po analizie, zrobieniu wywiadu, wykluczenia przeciwwskazań różnego typu, zastosowano specjalne techniki wspinaczkowe i asekuracyjne, które pozwoliły na odciążenie tej osoby, czyli w tym momencie dana osoba, która się wspina, nie podnosi całego swojego ciężaru ciała, tylko jego część. I tutaj dzięki temu ta kobieta, dziewczyna, weszła 8 metrów do góry samodzielnie, po czym zjechała i tutaj po tej wspinaczce powiedziała, tutaj cytat, to wspinanie jest super, nie jestem w stanie chodzić, ale jestem w stanie się wspinać. I to zapoczątkowało nowy etap, jeżeli chodzi o wspinanie. Na pewno takim dosyć ciekawym jeszcze przypadkiem, o którym można powiedzieć, jest niewidoma pani, która po dłuższym czasie odbywania zajęć na ściance powiedziała, że próbowała bardzo wielu sportów, ale wspinaczka jest jednym z tych sportów, w których ona czuje się równa z innymi. A mianowicie nie potrzebuje tutaj żadnych systemów wspomagających pilotowanie, na przykład przy jeździe na rowerze, czy jakichś piszczących czujników laserowych podczas strzelania do celu. Musimy sobie też tak troszeczkę zobrazować, jak wygląda wspinanie na ściance wspinaczkowej. Oczywiście możemy wchodzić po wszystkim, ale na ściance zawsze znajdują się różne kolory. Często są to chwyty w danych kolorach, które wyznaczają nam konkretne drogi. Są one przeskalowane, mają różne trudności. I tutaj osoba, powiedzmy, niewidoma nie jest w stanie jak gdyby samodzielnie zobaczyć tych kolorów, więc tutaj podpowiedzi wiadomo padają. Niemniej przy wyjazdach organizowanych także przez fundację, jak już jest ta osoba w skałach, nie potrzebuje tych podpowiedzi. Jedyną podpowiedź, jaką potrzebuje, to ilość wpinek i czy droga gdzieś tam, powiedzmy, skręca w trakcie.
10: Tak się zastanawiałam nad tą masą kolorów zawsze i się zastanawiałam, czy to jest kwestia estetyczna właśnie, czy to czemuś konkretnie służy. A teraz jak mi tak pani o tym opowiada, to myślę sobie, że to jest ciekawe, ale czy to jest tak, że my, nie wiem, wspinamy się po jakimś jednym kolorze, czy mamy jakiś szlak niebieski, czerwony, niebieski do przebycia? Jak to jest pomyślane?
17: Skonstruowane jest to w taki sposób, żeby iść jednym konkretnym kolorem i rękoma, i nogami.
18: W tym punkcie chciałabym jeszcze dodać, że kolory właśnie są kwestią, która pomaga nam się zorientować w terenie, jak jesteśmy w ścianie, natomiast nie mają nic wspólnego z trudnością drogi. Trudność drogi jest określona za pomocą cyfr. Najczęściej na ściankach zaczynają się od poziomu 4, 5, 6 i potem 6,5, 6,1 i w górę. I wtedy osoba stojąca na dole, zanim wejdzie w drogę, może ocenić swoje umiejętności i wchodząc w drogę już wie, jaka to jest trudność, więc to jakby kolory pomagają nam w orientacji, natomiast cyfry pomagają nam w tym, żeby wiedzieć, na jakim poziomie się wspinamy i chcemy spróbować.
10: A propos tej pracy terapeutycznej i wspinaczki, tutaj też przywiązujecie wagę do tego, czy troszeczkę sobie na bok odkładacie te kwestie skali trudności? Czy nie dajecie taryfy ulgowej?
17: To wszystko jest determinowane możliwościami danego uczestnika, tak naprawdę, bo są osoby, które mają głęboką niepełnosprawność, a są takie, które na przykład mają gdzieś wzmożone albo obniżone napięcie, ale powiedzmy funkcjonują tak w miarę, w cudzysłowie, normalnie, tak? Więc takie osoby, zazwyczaj dzieci, bo tutaj akurat 99% uczestników to są jednak dzieci, chcą też podejmować wyzwania. Także jeżeli wspinaczka im idzie dość dobrze, to wtedy skalujemy tą trudność, dajemy różne zadania do wykonania i używamy tych dróg. Oczywiście jest też cała masa innych zajęć, które są praktykowane podczas samej wspinaczki. Czyli dajmy na to, zakładamy jakieś szarfy, bierzemy kulkę do ręki, żeby jedna ręka bardziej pracowała, druga mniej pracowała, żeby coś przekładać przez głowę, żeby jeden uczestnik drugiemu coś podawał. Można zbudować huśtawkę. Opcji jest naprawdę bardzo wiele.
14: Przy czym na dole... Czyli takie ogólne usprawnianie też, tak?
18: Tak. Jeżeli rozmawiamy o procesie terapeutycznym, to chciałabym właśnie powiedzieć, że to jest też kwestia tego, tak jak Ela powiedziała, indywidualnego podejścia do dziecka, do danego przypadku. I ten proces terapeutyczny nigdy nie przebiega w ten sam sposób, nawet z tym samym zaburzeniem. Ja w swojej pracy zdecydowanie stawiam na indywidualne podejście i właśnie też na mieszanie różnych metod. Też odwołując się do wypowiedzi Eli, to jest tak, że każdy terapeuta przychodzi też ze swoim backgroundem, ze swoją wiedzą, ze swoimi doświadczeniami, ze swoim patrzeniem na dziecko i to wnosi. Więc jakby wspinaczka jest fantastycznym narzędziem do zbudowania relacji terapeutycznej, do wykorzystania tych metod, ale wszystko i tak płynie. To jest proces.
3: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
10: Pani Elżbieta Pilat i pani Karolina Chryniewicka, obie panie z naszego Trójmiejskiego Klubu Wysokogórskiego. Bardzo panią dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
18: Dziękujemy bardzo.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj już od jutra o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda. Autopromocja.

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

0: taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Grażyna Torbicka, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Pogoda.

Lecz choć u nas trwa od rana Sodomką Gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku.

0: wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.